0: pracodawcę, właściciela firmy, a pracowników. I dlatego mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które wcześniej praktycznie nie występowały w takiej skali jak obecnie, a jeżeli występowało, to tylko w krajach autorytarnych. Pojawiają się grupy niezwykle bogatych ludzi z Elonem Muskiem na czele, który za chwilę jako pierwszy w historii ludzkości będzie miał majątek wart bilion dolarów.
1: Tak, on mógłby każdego dnia miliony wydawać, a i tak nie wydałby wszystkich pieniędzy do końca swojego życia.
0: Ale nie wydałby i wcale nie chce wydawać.
1: A chce mieć jeszcze więcej.
0: Chce mieć jeszcze więcej. Na przykład dziwi się, dlaczego w jego fabryce Tesli pod Berlinem nie ustawia się kolejka chętnych do pracy, skoro płaci minimalną stawkę za godzinę wynagrodzenia w Niemczech i nie rozumie, że pracownicy nie chcą u niego pracować za najniższe stawki, a on z kolei jest przekonany z tego, co mówi, jak się zachowuje, że to jest adekwatne wynagrodzenie dla nich i że wszelkiego rodzaju zyski, które osiąga, na pewno swoją pomysłowością, kreatywnością i tak dalej, ale też dzięki codziennej pracy swoich pracowników, te zyski należą się jemu.
1: Pani profesor, a dlaczego, to może właśnie tak zaapelujmy do ludzi, którzy zatrudniają osoby, mają swoich pracowników, dlaczego warto tak finansowo wynagradzać we właściwy sposób, z właściwą stawką pracowników? Jak ten pracownik odwdzięczy się potem swoją pracą temu pracodawcy? Dlaczego to jest takie ważne, żeby ten człowiek miał poczucie, że godnie zarabia? Ja nie mówię, że przesadnie, że on będzie mieć pensję prawie taką jak przełożony, ale dlaczego to jest takie istotne? Psychologicznie, bo ekonomicznie no to wiadomo, tak?
0: Właśnie dlatego, że ludzie głównie chodzą do pracy po to, żeby zarabiać pieniądze, które pozwolą im na godziwe życie. Mhm. To apelowanie do ludzi, żeby pracowali, bo praca jest ich pasją, jest nieporozumieniem. Ludzie mają wiele innych obszarów, w których realizują swoje pasje i niekoniecznie muszą łączyć pasję z pracą, ale koniecznie muszą łączyć pracę z jakością życia. I wiemy, że dobre zarobki, godziwe zarobki pozwalają ludziom właśnie na realizację własnych pasji, chociażby na wyjazdy na wakacje albo zajmowanie się tymi sferami, które są dla nich źródłem przyjemności. A praca dla wielu ludzi rzadko bywa nieustannym źródłem przyjemności. Jest raczej źródłem wysiłku, stresu, napięć, jednak takiego nakładu, który dajemy. Więc to jest oczywiste, że jeżeli coś inwestujemy, to chcemy mieć odpowiednią stopę zwrotu w to, co zainwestowaliśmy.
1: No ale takie poczucie przynależności do tej firmy, tak, że budujemy dobrą firmę, która osiąga sukces, która produkuje coś, co cieszy się dużym zainteresowaniem, wzięciem, to też nie jest ważne dla pracownika?
0: Pewnie jest ważne dla pracownika, ale ważniejsze chyba dla niego jest to, że ma dostatecznie dużo pieniędzy, żeby zapłacić bieżące rachunki.
1: Tak.
0: I jeżeli ma spełnione te swoje potrzeby, to z pewnością też z przyjemnością pomyśli o tym, że jego firma jest dobrze zorganizowana, że jego firma świetnie funkcjonuje na rynku oraz o tym, że jego szef rozumie jego potrzeby, że troszczy się o to, żeby miał godziwe warunki życia i też żebyśmy nie popadli z jednej skrajności w drugą. Nie chodzi o to, żeby szef zaspokajał wszystkie potrzeby swoich pracowników i nie chodzi o to, żeby wynagradzać ich ponad miarę, bo złe są nie tylko niskie zarobki, ale również zbyt wygórowane zarobki. Popatrzmy, nie sposób o tym nie wspomnieć, o tym, co dzieje się w służbie zdrowia.
1: Tak.
0: Powiedzmy sobie uczciwie, w ciągu ostatnich lat bardzo istotnie wzrosły zarobki lekarzy i pielęgniarek. Czy to przełożyło się na jakość ich pracy? Czy ktoś, kto jest regularnie pacjentem w służbie zdrowia, zauważył poprawę tej jakości świadczonych usług, relacji między właśnie medykami a pacjentami? Czy zmniejszyły się kolejki, czy poprawiła się organizacja? Czy po prostu widać, że pieniądze spowodowały wzrost jakości wykonywanej pracy?
1: Mhm. No tutaj jest, sytuacja nie jest taka czarno-biała, bo to nie jest tak, że wszyscy lekarze są milionerami i wszyscy zarabiają takie pieniądze, bo rozmawiałam też na ten temat z medykami. Jest cała grupa lekarzy, którzy mają podstawowy etat i pracują, ale rzeczywiście te stawki są lepsze niż jeszcze

0: zezwolenia, zgody, ustawa to reguluje. Natomiast w służbie zdrowia dochodzi do sytuacji patologicznej od wielu, wielu lat, która jest bardzo jasna do określenia, bo jeżeli ktoś pracuje na kilku etatach, to fizycznie nie jest w stanie wypracować tych godzin, za które bierze wynagrodzenie.
1: Dokładnie. Ja mam nadzieję, że ten kryzys i to, że tak głośno o tym mówimy teraz, że to w końcu wybuchło, eksplodowało, że to jest ten moment, kiedy w końcu coś się zmieni. Mam nadzieję, że za 2-3 miesiące nie skończy się ta dyskusja medialna i znowu wrócimy do tej rzeczywistości, bo ten system już naprawdę jest niewydolny i coś trzeba w tym zmienić. Może to będzie taki początek tych zmian, ten kryzys w tej chwili, w tej opiece zdrowotnej.
0: No ja myślę, że powinniśmy zacząć od postawienia diagnozy i pokazania społeczeństwu tych prawdziwych danych, które obrazują sytuację służby zdrowia w Polsce, poczynając od zarobków i tutaj można podawać i statystyki dotyczące najwyższych zarobków i najniższych, i średnich, i mediany, więc tutaj naprawdę można mieć bardzo dobry ogląd, jak to wygląda w zestawieniu z innymi profesjami, które wymagają podobnych kwalifikacji i kompetencji, a jednak te wynagrodzenia są znacznie mniejsze, bo oczywiście nikt nie przeczy, że lekarze wykonują ciężką pracę, ale wydaje mi się, że inżynierowie, którzy konstruują mosty, też wykonują ciężką pracę, więc tutaj byłabym daleka od wartościowania. I myślę, że też warto spojrzeć obiektywnie na przykład na proporcje między liczbą lekarzy a liczbą ludności w Polsce. Ciągle mówi się o tym, że mamy za mało lekarzy, podczas kiedy tych lekarzy jest w Polsce dużo więcej na 100 tysięcy mieszkańców niż w Japonii, a w Japonii system opieki zdrowotnej należy do najlepszych na świecie.
1: Pani profesor, to osobny temat na debatę. Za chwilę wracamy do tych dobrych relacji w pracy i właśnie już o te dobre relacje w pracy będę pytać. Profesor Alicja Minto, psycholog z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim i z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w NYSIE jest z nami w studiu. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.

0: gościem programu jest cały czas psycholog, profesor Alicja Minto z Uniwersytetu Opolskiego oraz z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w NYS-ie. Pani profesor, dużo już powiedziałyśmy na temat tych niewłaściwych relacji w pracy. To jak zadbać o te właściwe relacje w pracy, żeby po tym urlopie wrócić do pracy mimo wszystko zadowolonym?
1: Oczywiście dobrze jest, jeżeli współpracujemy z ludźmi, z którymi się rozumiemy, z którymi się lubimy, wtedy tworzenie sprzyjającej atmosfery jest łatwe. Ale bardzo często jest tak, że współpracujemy z ludźmi, którzy mają inne systemy wartości, nadają troszkę na innych falach, intelektualnie mają inne od naszych zdolności i możliwości. Więc teraz pytanie, co zrobić, żeby dobrze współpracować z tymi ludźmi. Przede wszystkim wydaje mi się, że ważne byłoby zrozumieć, że do pracy nie przychodzimy po to, żeby się nawzajem lubić, tylko po to, żeby wykonać pewne zadanie. I mogę kogoś lubić mniej albo bardziej, ale mogę mieć też do niego bardzo neutralny stosunek i traktować go jako współpracownika, z którym wykonuję zadania. Jeżeli będę tak patrzył na niego, a on będzie w podobny sposób patrzył na mnie, to będziemy mieli wspólnie określony cel i będziemy wspólnie dążyć do tego, żeby ten cel uzyskać jak najbardziej efektywnymi sposobami. Prosto, bez żadnych komplikacji, będziemy działać naprzemiennie, czy współpracując, a więc będziemy zachowywali wszelkie te zasady, które określają budowanie dobrego zespołu zadaniowego, pracowniczego. I tutaj bardzo ważne jest, żeby pamiętać o tym, że budowanie relacji opiera się o komunikację, o język, o to, jak ludzie się zwracają do siebie, o to, jak się odnoszą. I to nie ma nic wspólnego z lubieniem czy nielubieniem. Natomiast ma bardzo dużo wspólnego z inteligencją emocjonalną, z inteligencją społeczną i z dobrym wychowaniem.
0: I z szacunkiem.
1: I z szacunkiem do drugiego człowieka.
0: Do drugiego człowieka, a także do jego na przykład stanowiska pracy, bo jeżeli ktoś jest jakimś kierownikiem, naszym przełożonym, to też musimy tutaj to respektować, że on może nam wydać polecenie, tak? Od tego jest, żeby organizować naszą pracę, wydawać polecenia.
1: Tak jest, to jest jego zadanie, natomiast wyobrażam sobie, że ta prawidłowa komunikacja polega na tym, że pracodawca wydający polecenie mówi do swojego pracownika: mam do ciebie prośbę, żebyś zrobił to i to, a pracownik rozumie, że to jest polecenie, które jest wydane w grzecznej formie, a nie jakaś taka prośba, którą można wziąć pod uwagę albo można pominąć.
0: Co jeszcze wpływa na te dobre relacje w pracy? Myślę sobie, sama organizacja czasu pracy pracownika, bo jeżeli on będzie przemęczony, jeżeli on będzie pracować za trzy osoby, będzie przemęczony, a jak jest przemęczony, to bardziej poddenerwowany i to też już wpływa na relacje, na klimat w pracy.
1: Bardzo dobre pytanie, też zagadnienie, którym powinniśmy się bardzo intensywnie zająć w Polsce, dlatego że wiele statystyk od wielu lat mówi o tym, że Polacy są najbardziej zapracowanym narodem. Te statystyki europejskie plasują nas w czołówce tych osób, które wiele godzin przebywają w pracy. Tylko że problem z pracą nie polega na tym, żeby w niej być, tylko na tym, żeby ją zrobić w miarę szybko. I wcale nie jest tak, że długość pobytu w pracy przekłada się na efektywność. Jest wiele przykładów, wielu krajów, na przykład z Holandią na czele, w których ludzie pracują relatywnie krótko, a efektywność jest bardzo wysoka. I to, co kiedyś było niemal standardem, że ludzie zostawali po godzinach w pracy, w ogóle nie powinno mieć miejsca. Natomiast pytanie, czy te 8 godzin to jest też taki czas, który ludzie są w stanie pracować efektywnie. A jeżeli tak, to jakie zawody mogą pracować przez 8 godzin dzień w dzień, żeby osiągać efektywność optymalną? Bo jak się jakoś mocno zmotywuję, bardzo chcę, to mogę pracować nawet 16 godzin na dobę. Tylko w krótkim okresie czasu, bo potem mój organizm upomni się o swoje, potem pojawią się błędy w wykonanym zadaniu, a potem pojawi się poczucie bezsensu tego, co się robi. A tak naprawdę w kulturze organizacyjnej pracy i w psychologii biznesu chodzi o to, żeby ludzie pracowali, osiągali najlepsze z możliwych efekty, przychodzili do pracy chętnie i wychodzili z poczuciem zadowolenia z tego, co zrobili.
0: Tak sobie myślę, że tutaj musi być zachowana ta kultura pracy, taki profesjonalizm. Nie możemy być w jakiejś takiej stopie też, o, jest cudownie, fajnie i siedzimy, wszyscy się kochamy i pijemy kawkę, bo to też do niczego prowadzi. Takie nadmierne bratanie się, ale z drugiej strony też nie możemy przekraczać tych granic w drugą stronę, czyli obrażać, krzyczeć. Pani profesor mówiła na samym początku, że takich sytuacji zdaje się jest mniej, ale jest ten mobbing w białych rękawiczkach. No właśnie, i że to zjawisko postępuje mimo wszystko.
1: Tak, to zjawisko postępuje, dlatego że ono jest przez wiele osób niezauważane. Dlatego, że...
0: A nawet jak jest zauważone, bardzo trudno to udowodnić, taki mobbing. Przecież te procesy sądowe ciągną się, pracownik nie wiem, jakie ma szanse, czy też kierownik, no bo on też może pozwać pracownika o mobbing, ale człowiek w pracy, tak mówię ogólnie, pracownik bez względu na stanowisko, no trudno potem udowodnić takie zachowanie mobbingowe.
1: Moim zdaniem nie trudno, bo w tych przykładach, które podawałam, bardzo jasno, według pewnych danych finansowych można wykazać, na przykład kto dostaje dofinansowania na wyjazdy, a kto nie dostaje.
0: Okej, tego rodzaju sytuacje, ale jeżeli to jest tylko słowne?
1: A jeżeli to jest słowne, to przecież często są świadkowie, ludzie, którzy mają świadomość tego, że są w jakimś stopniu mobbingowani, często korzystają też z dyktafonów i nagrywają takie sytuacje. Natomiast problem polega na tym, że polski wymiar sprawiedliwości jest niewydolny, absolutnie niewydolny. I sprawy, które powinny trwać kilka miesięcy, trwają całymi latami. Dlatego wiele osób, które nie bałoby się zgłosić kwestię mobbingu, nie robi tego, bo uważa, że to jest bez sensu.
0: Wolą odejść z pracy.
1: Wolą odejść z pracy. Ludzie też bardzo często myślą tak, że jeżeli mobbing dotyczy jakiejś tam osoby, to jest jej problem, a ja się będę zajmować swoim życiem. Ale bardzo często po tym, jak mobber poradzi sobie z jedną ofiarą, zabiera się za kolejną i ktoś, kto był wcześniej obserwatorem, staje się kolejną ofiarą, właśnie dlatego, że ludzie nie reagują.
0: Ktoś też może mieć jakiś interes w tym, no bo jeżeli mobber skupia się na innej osobie, to ten drugi pracownik nie dość, że ma święty spokój, nie ma takich sytuacji, to jeszcze może właśnie jest doceniany przez tego mobbera, jest wykorzystywany w tej grze, ale na jego korzyść.
1: Oczywiście, że może być tak, że jest manipulowany taki
0: ale ma z tego profity.
1: Obserwator i on się nie będzie tutaj ujawniał, nie będzie się wypowiadał. Natomiast prawdą jest, że dopóki nie poprawi się funkcjonowania polskiego sądownictwa, to w tych kwestiach raczej niewiele się zmieni.
0: Czasami firmy też próbują coś robić, powołując jakieś komisje antymobbingowe.
1: Tak, regulaminy, komisje i tak naprawdę nic z tego nie wynika. Coraz więcej dokumentów do podpisania, coraz więcej regulaminów. Troszkę żartując, podsuwanych pracownikom przez mobbera do podpisania.
0: Pani profesor, bo ja chciałam zakończyć jakoś optymistycznie naszą rozmowę, ale za bardzo nie wiem jak. No to może myślmy o tych urlopach, żeby udało się wypocząć i zregenerować się. Tak?
1: Myślmy o urlopach, myślmy o swoim zdrowiu, o tym, żeby zachować jednak ten zdrowy balans między wysiłkiem a wypoczynkiem i o tym, że tak naprawdę płyniemy na wspólnej łódce, więc w naszym interesie leży, żeby wszystko działało jak najlepiej.
0: Tak jest. O właśnie, work-life balance to kolejny temat na audycję, bo jednak cały czas pracujemy ponad miarę. No to odpocznijmy.
1: Tak, życzę wszystkim udanego wypoczynku.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Profesor Alicja Minto, psycholog z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim i z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w NYS-ie była moim i Państwa gościem. Pani profesor, dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję, do zobaczenia.
0: A ja Państwu dziękuję za uwagę. Dziś w audycji to wszystko. Kolejny program oczywiście w sobotę. Nadajemy przez całe wakacje między 13 a 15. Tutaj się nic nie zmienia. Marzena Śmierciak, dużo zdrowia. Do usłyszenia, przyjemnego weekendu i proszę się chować w cieniu przed tym upałem.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Obierze świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: wirtualną podróż do Ukrainy słynącej z wielkich cywilizacji Indian, m.in. Majów i Azteków dziś proponujemy, a dokładniej do kraju położonego między Oceanem Spokojnym a Zatoką Meksykańską oraz Morzem Karaibskim i graniczącym na północy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a na południowym wschodzie z Gwatemalą i Belize. Oficjalna nazwa tego kraju to Meksykańskie Stany Zjednoczone. Doktor Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, zauroczony m.in. kulturą Meksyku i kuchnią meksykańską, która została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, bezustannie odwiedza ten kraj. Właśnie niedawno powrócił z kolejnej wyprawy do Meksyku.
1: Pierwszy raz w Meksyku byłem w 1997 roku. Byłem w Acapulco.

0: wyjazd typowo turystyczny, że z zimnej Polski do ciepłego Meksyku, święta Bożego Narodzenia z Sylwestrem, zachwyt jedzeniem, zachwyt tym miejscem, do którego w tej chwili już się w ogóle nie lata. To znaczy niby Acapulco odzyskuje reputację, ale po 2000 roku to się zrobiło niebezpieczne miejsce. Mówiło się o tym, że bardzo kartele zarządzały tym miastem. Nawet jakieś wątki były, szajki, sprzedaże dzieci, porwania. Dziwna sytuacja, a przecież Acapulco w latach 60., 70., 80., przecież to ta piosenka się kojarzy, że to był taki właśnie raj. To w nowym wieku takim miejscem zrobiło się Cancun i w ogóle Yucatan, czyli kompletnie przeciwna strona Meksyku. Można powiedzieć, że tam są trzy takie główne miasta, do których ludzie jeżdżą. To jest Cancun, Playa del Carmen i Tulum. Ale oczywiście oprócz tego jest tam wiele pięknych miejsc. Ja jestem zakochany w Meksyku i po wielu latach od tego 97 roku pierwszy raz zdecydowałem się zrobić sobie prezent na urodziny i poleciałem w pandemii. Wtedy jeszcze były totalne obostrzenia, trzeba było robić testy, PCR, one działały 2 doby, tam no, to było strasznie skomplikowane. No ale ja myślę sobie tak, lecę, chciałem zawsze zobaczyć Mexico City, bo kocham miasta i proszę sobie wyobrazić, że na 2 godziny przed lądowaniem stewardessa mi powiedziała, że w Mexico City jest lockdown. A ja uciekłem z Polski na 2 tygodnie, żeby nie chodzić w masce i tak dalej. Się okazuje, że oni w Meksyku robili lockdown punktowo. Nie tak jak u nas, że lockdown był w całym kraju, tylko na przykład w Mexico City i w Guadalajara, gdzie jest dużo zachorowań, a reszta kraju bez lockdownu. Więc ja po wylądowaniu pojechałem do wynajętego mieszkania. Miałem mieszkanie na 2 tygodnie ponad wynajęte, prawie na 3. Ja w tym mieszkaniu byłem 1 dobę. Zostawiłem tam kurtkę zimową, buty zimowe i jakieś niepotrzebne rzeczy i kupiłem bilet, poleciałem na Yucatan. Śmiałem się, że wynająłem mieszkanie, w którym 3 tygodnie spędziła moja kurtka. Ja tam nocowałem dosłownie maksymalnie 3 noce. Pierwszą noc i 2 ostatnie, kiedy już wróciłem do Mexico City, żeby polecieć z tego dużego głównego lotniska do Europy. Co mnie zaskoczyło w Meksyku? Meksyk jest ogromnym krajem. My nie mamy kompletnie świadomości, jaki to jest wielki kraj. Najdłuższy lot krajowy, którym leciałem, to był samolot bezpośredni z Cancun do Tijuany, czyli do tego miasta przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Ten lot trwał 4 godziny 20 minut. W 4 godziny 20 minut to my prawie dolatujemy do Portugalii z Polski. Więc proszę sobie wyobrazić skalę, jaki to jest wielki kraj. To jest ogromny kraj, bardzo zróżnicowany, nawet z różnicą czasu, bo na Jukatanie jest inna godzina niż w stolicy. To zależy, w którym momencie roku, bo oni jakoś tak, że w jednym zmieniają, a w drugim chyba nie zmieniają, jakoś tak dziwnie to jest. To mnie zaskoczyło. Po drugie, zaskoczyło mnie, jakże oni mają zróżnicowane jedzenie i jakie to jedzenie jest wspaniałe. A najbardziej to mnie zaskoczyły słynne tacosy, ponieważ Meksykanie tacosy jedzą z prawie wszystkim. Ja jak zobaczyłem, że można zjeść tacosy z wątróbką, w Polsce nikt by tego nie ruszył, po prostu byłby zdziwiony, pomyślałby, że to jest wydziwianie na temat meksykańskiej kuchni, a właśnie nie. Na przykład ja mam ulubione tacosy ze smażoną rybą i smażonymi krewetkami, bo oni do tego podają różne sosy i taką sałatkę. To są pomidory pokrojone w drobną kostkę z cebulą, z limonką i z kolendrą. I to jest po prostu pyszne. Z tą sałatką to smakuje wszystko. Nie ma znaczenia, czy to jest kurczak, czy to jest wieprzowina, czy to jest wołowina. Ja na przykład bardzo lubię fasolę, więc dla mnie to nie jest problemem. Ale oni zazwyczaj pytają. Jak się kupuje tacosy w barach specjalizujących się w tak zwanych taqueriach, to zazwyczaj jest tak, że oni mają wystawione w pojemnikach dodatki do tacosów, na przykład coś na kształt jajecznicy z taką rośliną, której ja nazwy nie pamiętam, ale ona trochę przypomina szpinak. To trochę wygląda jak jajecznica ze szpinakiem. To można wziąć na tacosa. I oni zazwyczaj, jak się kupuje na przykład 3 tacosy, to oni pytają, czy z fasolą, czyli pytają, czy frijoles, czy ryż. Ja na przykład ryżu nie lubię, więc zawsze jem bez ryżu, ale lubię fasolę. Czasami jeszcze posypują serem tartym, Czasami posypują takim jakby twarogiem kozim. Nie wszystko, ale są dania, w których na wierzchu jest ten kozi ser. Są dodatki, które już człowiek sobie sam nakłada na talerz. Sam decyduje o tych sosach ostrych, czy jeszcze sobie pokropi limonką, czy nie. Te potrawy zazwyczaj zyskują, jak się je pokropi limonką. Oni nie dość, że tacosy sprzedają, to sprzedają czasami takie marquesitas, to się chyba nazywa. To są takie jakby wylewa człowiek na taką jakby rozgrzaną patelnię takie ciasto i je się da zwinąć, ale ono jest chrupiące jak wafel, słodkie, jak taki słodki wafel i oni to nadziewają na przykład truskawkami albo bananami i do tego dają taki specyficzny rodzaj sera, który nie jest słony, taki trochę jak żółty ser i to się zapieka, więc ten ser jest taki tam trochę taki rozpuszczony i na przykład jeszcze dodają do tego nutelę. I to się je taki jakby zwinięty podłużny naleśnik, taką rurkę na słodko. Albo bardzo często, ja nigdy się nie nauczyłem tej nazwy, mają takie wielkie baniaki i to sprzedają kukurydzę, która jest zawinięta w liście bananowca i ona jest na słodko albo na słono, kolby całe. Muszę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, którą uwielbiam. To jest taki napój orczata. Mnie to w ogóle na początku dziwiło. Jedzą obiad, jedzą te ostre sosy, jedzą mięcho i piją mleko do tego? O co chodzi? A to nie jest żadne mleko, tylko to jest napój zrobiony na bazie pudru ryżowego, czyli to jest zmielony ryż, stąd biel i to jest woda, wanilia, cynamon, miód. Po prostu tak pyszne. To oczywiście zimne jest pyszne, nie? I oni często mają takie plastikowe butelki półlitrowe, takie no-name'owe, bo to jest lokalnie produkowane. Też te orczaty są bardzo różne. Czasami jest bardziej cynamonowa, czasami jest bardziej waniliowa. Bardzo smaczne. No i to absolutnie można łączyć z mięsem, no bo to nie jest mleko. Jak ktoś lubi, to może i mięso łączyć z mlekiem. No ale mi się to jakoś trochę tak obiadowo niezbyt kojarzy, żeby do kawałka mięsa pić mleko. Ale u nich właśnie to jest ta orczata. Oni w ogóle dużo mają takich napojów, tam się po prostu dużo pije. Ja oczywiście zawsze wolałem sok świeży, na przykład mango pomarańcza. To jest najlepszy sok świata, ale oni bardzo dużo piją takich trochę kompotów naszych jakby, tylko że oni bardziej gotują kwiaty. Oni mają dużo takich różnych kwiatów i roślin, które są jadalne, ale oni z tego robią coś na kształt kompotu, taką kolorową wodę do picia. Nie jestem fanem tego, no ale jest to popularne. Moje ulubione danie w ogóle meksykańskie to są tak zwane flautas. To są takie tortille. One są większe niż tacosy, ale nie aż takie duże jak u nas. Można w paczkach kupić tortille. One są mniejsze i one są zwinięte w rurki, nadziewane na przykład wieprzowiną, albo takim farszem trochę podobnym do naszych ruskich, tylko że samych ziemniaków, tam nie ma białego sera. To są jakby takie ziemniaki z cebulą. Jak te rurki są zawinięte, te tortille są w kształcie rurek nadziewanych, to oni je wrzucają na głęboki tłuszcz i je smażą. One są chrupiące, polewają je albo wkładają do miseczek, w tych miseczkach na dole jest sos, albo zielony, albo czerwony, albo bardzo ostry, albo nieostry, to zależy jak kto lubi. Obsypują to jeszcze świeżą sałatą lodową, pokrojoną w paski. Spotkałem się też, że taką świeżą, startą marchewką, ale na takie wiórki i tym serem. No i obowiązkowo do tego śmietana. Taka klasyczna, gęsta śmietana. To jest po prostu fenomenalne. To nie jest też tak, że mi wszystko smakuje, bo na przykład zupa tortillowa mi tak sobie smakuje. I raz jadłem smaczną. To jest taki bulion, do którego wrzucone są te nachosy. Zupa limonkowa też tak sobie mi smakowała, ale bardzo mi smakowała taka ich tradycyjna zupa, która jest gotowana na wieprzowinie i oni potem te kawałki wieprzowiny wyciągają i je kroją na takie włókna. W ogóle ta wieprzowina, którą oni gotują 12 godzin i potem mieszają z takim sosem, który jest ugotowany na bazie takiego gatunku chili, nie ostrego wcale. To się to chili gotuje długo i później się przeciera przez sitko, żeby tam nie było tych nasionek. I ten taki sos trochę przypomina to takie włoski sos pomidorowy. I oni to mieszają z tą wołowiną rozwaloną na włókna. To jest po prostu fenomenalne, naprawdę. I oni to dają na przykład albo nachrupiące tacosy, czyli usmażone z fasolą w środku, albo na takie giętkie. Na to podają jeszcze marynowaną czerwoną cebulę i można sobie to pokropić limonką i można sobie dowalić tam ostrych sosów, jak człowiek chce. Także dla mnie Meksyk to jest kuchnia. Moim zdaniem to jest najlepsza kuchnia na świecie. Oczywiście wiele osób, które kocha azjatycką kuchnię, by się ze mną pewnie sprzeczało, bo powiedziałoby, że nie masz racji, bo najlepsza kuchnia to jest w Tajlandii albo w Wietnamie. Natomiast no ja uważam, że absolutnie najlepsza, najbardziej różnorodna kuchnia jest w Meksyku, bo te tacosy to ja jadłem i z warzywami gotowanymi, i smażonymi, i oczywiście z tym sosem mole, czyli tym czekoladowym sosem. Na przykład, no wiadomo, że kurczaka się z tym je, to jest bardzo smaczne. Oni mają fenomenalne owoce. Nie ma lepszego mango niż w Meksyku. Może w Australii. U nich można kupić dwa rodzaje mango. To takie klasyczne, które my kupujemy w marketach, które u nas nigdy nie wiadomo, kiedy będzie dobre, bo czasami je kupujemy, ono jest jeszcze za twarde, ale jak za długo poleży, to już się robi ciemne w środku i tak dalej. U nich jest mango takie, że trzeba je kupić i zjeść, bo na drugi dzień już jest przejrzałe. Podobnie zresztą jest awokado. U nich się kupuje awokado, żeby je zjeść tego wieczoru. A my zawsze kupujemy awokado.
1: To musi poleżeć.
0: Nie dość, że jest bardzo drogie, to jeszcze musi poleżeć i nigdy nie wiadomo, czy dobrze trafimy, czy źle trafimy. Czy ono już będzie miało ciemne plamki w środku, czy nie. Guacamole jadłem w 200 miejscach, za każdym razem jest inne. Za każdym razem. Mi się wydaje, że to jest trochę tak, jak u nas każda gospodyni robi inne mielone. Wiadomo, że mniej więcej składniki są te same, ale niektórzy robią bardziej przysmażone, inni mniej przysmażone, niektórzy robią w takim kształcie, inni w takim, niektórzy robią duże. Na przykład moja babcia robiła małe mielone, uważała, że lepiej podać cztery, a małe, że one są lepiej usmażone. A z kolei znam domy, w których te mielone są bardzo duże. Więc trochę Meksykanie właśnie tak mają z guacamole. Fantastyczne mają ceviche. Ceviche to jest taka potrawa, świeża ryba, surowa i krewetki surowe i to jest skropione limonką, dużą ilością soku. Na taką porcję dla kilku osób to trzeba z 15 tych limonek wycisnąć i ta ryba się jakby ścina w tym sosie i do tego się dodaje świeży zielony ogórek, kolendrę i cebulę. To jest taka najbardziej zdrowa fit sałatka, można byłoby powiedzieć. Ją się je z tostadas, czyli takimi chrupiącymi tortillo tacosami. To jest takie większe niż tacos, a mniejsze niż tortilla, bardzo smaczne. No oczywiście wszystko jest kukurydziane. Uważam, że mają takie sobie słodycze Meksykanie. Na pewno Włosi mają pierwsze miejsce w moim życiu, drugie Francuzi, jeśli chodzi o słodycze. Ale muszę powiedzieć, że w Meksyku, w Tulum, jadłem najsmaczniejsze brownie, bo to było brownie zrobione przez właścicielkę kawiarni, która nam powiedziała, że ma umowę z ekologiczną plantacją. Ona dostaje od nich ziarna kakaowca i ona sama te ziarna pali, mieli i sama robi czekoladę, żeby ta czekolada służyła jako składnik do tego brownie. To było tak intensywne, ona jeszcze to tak podawała pięknie, jakby takie dwa stożki stojące na talerzyku. Nie było to za duża porcja, ale to po prostu było tak intensywne, że potrzebowałem dwa espresso wypić, żeby w ogóle to brownie zjeść. Naprawdę przepyszne.

Meksyk ma piękne plaże, zwłaszcza na Jukatanie, ale nie tylko, bo też byłem w La Paz, gdzie są przepiękne, to już jest tak zwana Baja czy Baja Kalifornia, to już jest bliżej Stanów Zjednoczonych, fenomenalne miejsca do wypoczynku. Tam jak jest aquapark, to on jest połączony z oceanem. Też ma baseny i tak dalej, ale na przykład ma główne miejsce do pływania, to jest kawałek zatoki. Byłem w jednym takim aquaparku. Najbardziej to niesamowite było to, że były tam oswojone i siedziały w ogóle na gałęziach tak nisko wielkie papugi ary, niesamowicie kolorowe, czerwono, żółto, niebieskie. One tam przebrzyły. W ogóle ludzie im nie przeszkadzali. Oczywiście jakby się za blisko podeszło, to one odfruwały, ale były atrakcją tego miejsca. Na Jukatanie myślę, że najbardziej interesujące są tak zwane cenote. To są takie jeziorka podziemne z niezwykle krystaliczną wodą, bardzo zimną zresztą. Czasami trzeba długo przez ichniejszy las się dostać, tam są dróżki jakieś i tak dalej. One są zazwyczaj na terenach prywatnych, więc tam się dosyć dużo płaci za wstęp, tak mniej więcej 100 zł, ale popływanie tam to jest bajka. Co prawda bardzo zimna woda. Jak z naszych górskich źródeł i jeszcze minerały, które tam są, powodują, że ona jest najczęściej taka niebiesko-szafirowo-szmaragdowa. Przepiękne miejsca to są. Czasami one są totalnie pod ziemią, a czasami, że trochę widać nieba, jak się pływa, że tak nie do końca są ukryte. Ta woda jest przemineralizowana. One są od czasów Majów, te jeziorka. Mówili mi lokalesi, że prawdopodobnie Majowie byli i są takiego niewielkiego wzrostu, ponieważ używanie tej wody przemineralizowanej powodowało to, że oni nie rośli. Jakieś takie były tam składniki, że zatrzymywały ich wzrost. Majowie są bardzo drobni. Czasami jak człowiek jedzie samochodem i przed samochodem jedzie jakiś skuter, to ma się wrażenie, że dziecko jedzie na skuterze, a to jest dorosły mężczyzna. Bardzo ciekawa w ogóle jest ta kultura Majów. Niesamowite zabytki, niesamowite piramidy. Ta słynna Chichen Itza. Robi to po prostu kolosalne wrażenie. Ale też w ogóle cała kultura, też Azteków. Na przykład ruiny w Mexico City. To jest niesamowite, jak nam się wydaje, na przykład Polakom czasami, że my jesteśmy takim starym narodem. I nagle człowiek widzi, że kraj, nawet mamy powiedzenie, ale Meksyk. I oni mają taką kulturę, tyle set lat starszą niż nasza. Wiadomo, że oni byli pod zarządem Hiszpanii przez 500 lat bodajże. Oni do dziś mają zadrę. Ja muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyło to, bo oni mają niektórzy większą zadrę do Hiszpanów niż Polacy do Niemców. To jest zaskakujące. Tak to w nich drzemie, że ta kultura ich została zawłaszczona, że te plemiona zostały wycięte w pień. Zwiedzałem taki kanion, on się nazywa Sumineiro bodajże, i się płynie między takimi ścianami, które mają kilometr czasami wysokości. To jest niesamowite. Przewodnik, ten flisak właściwie, mówił nam, że Majowie, którzy nie chcieli zostać złapani przez Hiszpan, bo oni się stawali niewolnikami, woleli popełnić samobójstwo i skakali z tego kanionu, wiedząc, że nie przeżyją. No ale oni po prostu woleli w taki rytualny sposób umrzeć, niż być więźniami, bo przecież oni byli po prostu służącymi i wiadomo. Tak jak było niewolnictwo w Ameryce, takie samo było w Meksyku.

0: Jest jeszcze jeden aspekt, o którym niewiele osób wie. Mówiłem o tym, jak Meksyk jest wielki. To muszę powiedzieć, że Meksyk był jeszcze większy. Meksyk był jeszcze o 30% większy, tylko Meksyk został ukradziony przez Amerykę. Bo dopiero jak ktoś mi to uzmysłowił, pomyślałem faktycznie, dlaczego w Stanach te miasta mają nazwy Las Vegas, Los Angeles de facto. W ogóle jest Nowy Meksyk przecież, no bo to był kiedyś Meksyk. Ja się nigdy nie wczytałem historycznie, jak to było i tak dalej. Wiem natomiast, że gringo, oni mówią gringo, prawda? Mówią tak na Amerykanów. Mówią tak dlatego, że kiedy weszły wojska amerykańskie, to oni mieli zielone mundury. I Meksykanie mówili green go, zieloni odejdźcie. I dlatego teraz na wszystkich Amerykanów mówią gringo. Wiele osób mi zadaje pytanie, czy tam jest bezpiecznie. Myślę, że jak się nie chodzi w niebezpieczne miejsca, to jest bezpiecznie. Jest na pewno specyficzna policja. Miałem parę razy do czynienia z policją, oczywiście taką drogową, gdzieś jechaliśmy samochodem. Oni zatrzymują trochę bez powodu. Oni niestety liczą na łapówki. Jest tam korupcja w tym kraju. Na przykład w Mexico City sobie nie mogą na to pozwolić, bo już mają kamery na mundurach. Ale taki meksykański policjant gdzieś w takim La Paz, 5 kilometrów przed wjazdem do miasta, to on się czuł jak szeryf. Zostaliśmy zatrzymani i on bez powodu, nie było ani przekroczenia prędkości, żadnego, nic. I było od razu, czy przewozimy narkotyki? To jest pierwsze pytanie zawsze ich. On widząc, że ja nie jestem Meksykaninem, że nie jestem w ogóle z tamtych rejonów, od razu mi zadał pytanie wprost, czy ja mam dolary. On po prostu chciał 100 dolarów dostać. Ja nie miałem dolarów, bo ja nie wożę dolarów. Nie miałem euro, bo rzadko mi się to zdarza. Czasami mam euro. Zazwyczaj mam kartę, telefon, w którym płacę. Meksyk jest bardzo rozwinięty, więc nie ma problemu, ale w niektórych miejscach trzeba mieć gotówkę. Zwłaszcza w takich lokalnych knajpkach. No więc dałem mu całą gotówkę, którą miałem, żeby się odczepił. Miałem chyba 1500 peso. To było jakieś 350 zł. No i nas puścił. To był wynajęty samochód. Ja nie byłem sam, więc mogliśmy dyskutować. No ale ta dyskusja prawdopodobnie skończyłaby się na posterunku. Stracilibyśmy tam czas. Może trzeba byłoby tam noc spędzić. Moja mama mnie uczyła, że z policjantem, konduktorem, nauczycielem i księdzem się nie wygra. No ja to pamiętam. Ale niedawno, gdy byłem w Meksyku po raz kolejny, jechałem Uberem, zatrzymała nas policja, że niby jakieś podejrzenie, coś, i oni mi kazali otworzyć plecak i policjant mi normalnie wyciągał portfel. Ja w ogóle się bałem, żeby mi nie podrzucił w ogóle czegoś, nie? Bo to tak może być. I też pomyślałem sobie, że jednak w jakim my jednak żyjemy cywilizowanym miejscu, u nas policjant nie ma prawa dotykać rękami. Policjanci mają prawo skontrolować, ale muszą założyć rękawiczki. Tam nawet nie mrugnąłem, tylko po prostu dałem portfel, otworzyłem, wysypałem z plecaka wszystko, żeby zobaczył, że ja tam nie mam niczego. Więc to jest specyficzne, ale generalnie jakoś nie czuję się tam nigdy niebezpiecznie. Nawet muszę powiedzieć, że jakoś z telefonem się czuję dosyć bezpiecznie, używając go na ulicy, bo na przykład w Kolumbii, w Brazylii odradzam takie bezmyślne używanie telefonów, tak jak my cały czas. Dwa razy mi wyrwano telefon z ręki. Więc wiem, że tak jest. W Meksyku tak nie jest.
1: O innych ciekawych atrakcjach, czyli więcej o Meksyku poza utartymi szlakami turystycznymi, Jarosław Wasik opowie za tydzień. Natomiast już teraz są prezentowane na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Obierze Świat zdjęcia uzupełniające relację Jarosława Wasika. Dziękując za wspólnie spędzony czas, nisko się teraz Państwu kłaniam. Barbara Tysryk. Do usłyszenia za tydzień.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. 345 małych inwestycji będzie realizowanych w ramach kolejnej edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Włodarze gmin odebrali umowy w ramach nowej trzylatki. Wartość dofinansowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego to 2 400 000 zł. Po stronie gmin dofinansowanie wynosi 1 600 000 zł, co oznacza, że inwestycje powstaną grubo za ponad 4 miliony. W Agroradiu odwiedzimy także Głubczyce, gdzie odbyła się kolejna edycja Dni Pola. Tam poruszano przede wszystkim temat nowoczesnej produkcji roślin i właściwego doboru odmian. Z Głubczyc przeniesiemy się do Izbicka, gdzie oficjalnie zainaugurowano sieć opolskich izb dziedzictwa wsi. Jej celem jest dbałość o spuściznę obszarów wiejskich i jej promocja. Będziemy mówić także o wojewódzkim konkursie koron dożynkowych. Ruszyły niedawno zgłoszenia, a jego finał odbędzie się podczas wojewódzkich dożynek 6 września w Kluczborku. Prace są przyjmowane w 3 kategoriach. O szczegółach powiemy w dalszej części naszego programu. Tradycyjnie nie zabraknie również przeglądu najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. To wszystko i wiele innych ciekawostek będzie można wysłuchać w najbliższej godzinie, dlatego warto z nami zostać.

0: 345 sołectw zmieni się dzięki marszałkowskiej inicjatywie sołeckiej. Przez 3 lata w 68 gminach zrealizowanych zostanie wiele małych inwestycji. Te będą dotyczyć remontu świetlic wiejskich, doposażenia placów zabaw czy budowy małej infrastruktury. W Urzędzie Marszałkowskim włodarze gmin odebrali umowę na realizację kolejnej trzylatki, czyli marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej.
1: Janusz Wójcik, burmistrz Karfantowa. Znaczy przede wszystkim to są małe projekty, najczęściej to doposażenie świetlic. Najczęściej mamy 23 miejscowości, jeżeli chodzi o wioski Korfanty, jest 24 miejscowością, który nie korzysta niestety jako miasto z tego projektu świetnego. Jakieś tam klimatyzacje, bardzo często to są takie wyposażenie świetlic typu na przykład stołówki, typu jakaś lodówka, jakieś takie, czy krzesła. To takie rzeczy podstawowe, bo wiadomo, że te pieniądze w sumie są fajne, ale też nie są jakieś ogromne. To bardzo się cieszę z tej inicjatywy, zawsze chwalę ten projekt. W tym roku mamy 8 miejscowości, bo dzielimy to na 2 razy po 8 i 7, czyli 23 miejscowości. Dzielimy to sukcesywnie, żeby w każdy roku jedna miejscowość tam miała w tym edycji mogła skorzystać z tych środków. Nie, bo my jako gmina dokładamy swoje pieniądze, ale bardzo często też wioska dokłada swoją pracę, swoje też również swoje środki i naprawdę to są pieniądze 3-4-krotnie powiększone, jeżeli chodzi o skutek finalny wszystkiego.
2: Marek Pietruszka, burmistrz Strzeleczek. Podpisujemy kilka umów na kilka zadań własnych, gminnych, realizowanych małych projektów lokalnych na terenie wiejskich w ramach marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej województwa opolskiego na lata 2026-2028. Między innymi w Sołeckie Dobra planujemy zakup grilla oraz mebli na potrzeby świetlicy wiejskiej. Wkład własny to 1500 zł, dofinansowanie na poziomie 700 tysięcy. Drugi projekt to miejscowość Racowiczki, zakup ławek biesiadnych, grilla oraz paleniska na potrzeby stodoły w Racowiczkach. Wkład własny 1400 zł, dofinansowanie 7 tysięcy. Miejscowość Smolarnia, zakup i montaż urządzeń do monitoringu placu zabaw w Smolarni. Wkład własny to jest 7 tysięcy, dofinansowanie również 7, czyli kwoty się wyrównały. I czwarty projekt jest to miejscowość Komorniki. Remont altany na placu zabaw w Komornikach. Wkład własny to 1400 zł, a dofinansowanie 7 tysięcy. Splanowany koszt wszystkich inwestycji to jest 39 300 zł, z czego wkład własny 11 300, a dofinansowanie 28 tysięcy. Są to cztery bardzo małe, fajne projekty, które na pewno ubarwią życie tych poszczególnych miejscowości.
3: Rozpoczynamy kolejną trzylatkę już z pulą 7 tysięcy złotych na sołectwo. Wartość dofinansowania z naszej strony 2 miliony 400 tysięcy. Po stronie gmin 1 600 000. W sumie nam to daje na 4 miliony złotych.
0: Mówi Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego.
3: 345 zadań. Wręczamy umowy podpisane z 68 gminami.
4: Tomasz Kandziara, wójt gminy Reńska Wieś. No, my oczywiście zawsze z wielką przyjemnością przyjmujemy każde środki zewnętrzne i również te mniejsze inwestycje, takie sołeckie, które właśnie mieszkańcy decydują o przeznaczeniu tych pieniędzy, są u nas realizowane. U nas co roku 5 sołectw może wnioskować o środki z marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. No i w tym roku na przykład w Łęczcach sołectwo chce doposażyć swoją świetlicę wiejską, Kamionka chce doposażyć plac zabaw w nowe urządzenia, a na przykład sołectwo Łęczce chce doposażyć plac zabaw i boisko w oświetlenie takie parkowe, solarne, no po to, żeby po prostu można było z niego również w godzinach późniejszych korzystać. Także za każdym razem oczywiście gmina również dokłada swoje środki, żeby te zadania mogły być realizowane. No ale najważniejsze jest to, że to sami mieszkańcy właśnie decydują o przeznaczeniu tych środków.
5: Piotr Kandzy, wójt gminy Polska Cerekiew. 4 sołectwa skorzystają właśnie Polska Cerekiew. Tutaj doposażenie świetlicy jest świetlica, Centrum Kultury, w którym mieści się świetlica wiejska dla miejscowości Polska Cerekiew. Tutaj doposażenie kuchni różnego rodzaju sztućce, naczynia, bo tego cały czas gdzieś tam ubywa z czasem, więc przyszedł ten czas, żeby też skorzystać z tego i doposażyć to zaplecze kuchenne. W miejscowości Ligota mała tutaj, można powiedzieć, termomodernizacja świetlicy, czyli wymiana stolarki okiennej, już też dosyć starej. Kolejną miejscowością miejscowość Mierzęcin, tutaj też zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, jakoś, żeby ten teren wypiękniał. No i pozostała nam miejscowość Łaniec, też posiada co prawda swoją świetlicę i ten teren ma zagospodarowany, ale teren, który zawsze służy na festyny, gdzie mieści się plac zabaw, on jest troszeczkę oddalony od świetlicy i tam zawsze był problem z prądem. I tutaj póki co zapadła decyzja w sołectwie, żeby zakupić agregat prądotwórczy, który zabezpieczy w ramach właśnie działań festynów czy różnych innych imprez właśnie w to zaopatrzenie w energię.
6: Dzień dobry, Piotr Szlapa, wójt gminy Dobrzeń Wielki. No, w przypadku naszych dwóch miejscowości, Dobrzenia Wielkiego i miejscowości Kup, to są konkretne zakupy na doposażenie tego, co już w tej chwili jest wybudowane. Jeżeli chodzi o Dobrzeń Wielki, to będzie zakup stołów do GOG-u. Tutaj bardzo ładne porozumienie między GOG-iem a Radą Sołecką, która w tym imieniu właśnie występuje i organizuje budżet sołecki z tej inicjatywy. I porozumieli się razem i wystąpili o doposażenie, o zakup stołów do Gminnego Ośrodka Kultury. Natomiast w miejscowości Kup też według mnie bardzo ładna inicjatywa, bo zakupiono taką przejrzystą plandekę na taką wiatę, która jest już w miejscowości Kup wybudowana. Umożliwi to korzystanie z tej wiaty podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.

0: poszczególne odmiany upraw, jak ważny jest ich dobór w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju, mówi Marta Bednarczyk, dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian w Głubczycach.
1: Akurat zakończyliśmy zespół wojewódzki, to parę słów powiem o tym zespole, który miał teraz miejsce. Uwzględnialiśmy dotychczasowe wyniki doświadczeń gatunków ozimych i zespół miał teraz na celu weryfikację doborów tego, co będzie siane w najbliższym sezonie wegetacyjnym. Także teraz jesteśmy świeżo po takiej burzy mózgu, jeżeli chodzi o odmiany, o ich pozostawienie w doborach, o dodanie nowych odmian, bardzo dobrych, plennych, także będziemy mieli na pewno co wybierać w przyszłych latach. Natomiast od dzisiaj w dzisiejszych dniach pola również związane są z odmianami, jak ważne są odmiany w bezpieczeństwie żywnościowym naszego kraju, jak ważny jest dobór odmian. Także to dzisiaj będzie głównym takim motywem przewodnim. Nowość, przyjechał do nas specjalny gość, profesor, który habilitowany Edward Gacek i tutaj też opowie o nowej technologii Seedlinked, która ma na celu ocenę poszczególnych gatunków, poszczególnych odmian przez potencjalnego rolnika na poletkach doświadczalnych, gdzie będzie mógł zrobić to sam, fizycznie zobaczyć odmianę, ocenić ją swoimi oczami, nawet zainstalować sobie tą aplikację, zalogować się do niej i na bieżąco śledzić zmiany, co rolnicy rekomendują, bo mamy po prostu doświadczenia założone w całym kraju i wszystko jest w przeciągu 5 minut dosłownie widoczne na smartfonach, tabletach, komputerach. Ruszamy zaraz na pole, gdzie pokażemy rolnikom te odmiany, które się sprawdzają pomimo tych warunków tegorocznych, które były bardzo ciężkie. Pola wyglądają dobrze. Pokażemy przede wszystkim odmiany, które sobie poradziły w tych warunkach, które już widać, że wydadzą naprawdę zadowalający plon. W doświadczeniach z pszenicą będziemy mogli pokazać te poziomy nawożenia, odmianę odporną na choroby. Będziemy mieli dwie odmiany naprzeciwko siebie, będziemy mogli zobaczyć ich zdrowotność bez zabiegów fungicydowych i z zabiegami fungicydowymi.
2: Monika Łukasiewicz, hodowla roślin strzelce, przedstawiciel regionalny. W chwili obecnej na rynku rolniczym dzieje się wiele. Występuje w tej chwili takie ogólne zniechęcenie, jeżeli patrzymy o całość tego, co się faktycznie dzieje i na skupach i prognozy, plus to, co mamy w chwili obecnej na polach, tak? Czyli przedłużające się efekty suszowe, efekty po zimie. To jest jedna rzecz. W tym wszystkim musimy się odnaleźć i tak naprawdę nie powiem nic nowego, natomiast należy faktycznie przypominać rolnikom kilka najważniejszych aspektów związanych z tym, jak dobrać odmianę do warunków, w których dany gospodarz funkcjonuje, gdzie znajduje się gospodarstwo, tak aby faktycznie koniec końców uzyskać ten efekt ekonomiczny. Bo nie jest sztuką na dzisiaj kupować wszystko, tak jak wszyscy chcą, żebyśmy kupowali. Sztuką jest dobrać dla siebie podstawę przede wszystkim, czyli tą odmianę i dopiero wiedząc, z czym wchodzimy na pole, tak prowadzić tę odmianę świadomie, licząc każdą złotówkę, aby uzyskać ten efekt jak najwyższy. My jak najbardziej możemy w gospodarstwie siać kilka odmian, tak? Tylko chodzi o to, żeby w tym gąszczu odmian, które znajdują się na rynku, które de facto jesteśmy dzisiaj w Coboru, czyli w takim najważniejszym ośrodku badań i rejestracji każdej odmiany, aby właśnie w tym gąszczu odmian dobierać tą odmianę, która ma faktycznie badania, i to badania najlepiej tutaj właśnie w kraju wykonywane, bo tutaj gospodarujemy. Odmianę, która da nam spokój taki prowadzenia tego łanu, bo nie jest sztuką, co często się niestety zdarza rolnikom, wziąć odmianę na zasadzie chwili, pod wpływem emocji, pod wpływem tego, że przedstawiciel wpada, czy też gdzieś coś wyczytamy i my to bardzo chcemy. Sztuką jest świadomie wybrać tę odmianę i świadomie ją poprowadzić.
3: Marek Frejlich, na dzisiaj przewodniczący Izby Rolniczej w Opolu, powiatu Kędzierzyna-Koźla. Ci rolnicy, którzy są świadomi tego, że nam już bardzo mało zostaje pieniążków, cały rok wydajemy pieniądze po to, żeby raz w roku skasować swoją dywidendę za cały rok pracy. I tych pieniążków na czysto zostaje coraz mniej, praktycznie tych pieniążków mogą być gospodarstwa, że nie zobaczą. Więc poszukiwanie dodatkowych możliwości ograniczenia wydatków to jest powszechna dzisiaj tendencja. Każdy, no najszybciej można to zrobić, dobierając właściwą odmianę, siejąc właściwe, najnowsze odmiany. Postęp biologiczny jest tak szybki, tak wyraźny, że po prostu to przynosi na dzisiaj największe efekty ekonomiczne. A jeżeli ktoś do tego dołoży prawidłową technologię, skonsultuje to tutaj na przykład z fachowcami, z naukowcami, no to on już jest wygrany. On już w danym roku zarobił. Te parę godzin spędzone tutaj dzisiaj to jest więcej, ja bynajmniej tak uważam, to jest więcej jak rok na wyższej uczelni. Z moich doświadczeń wynika, że

0: Jeżeli przyszły lata chude, to następowały jednak lata tłuste. Tylko cała mądrość rolnika polega na tym, żeby w tłustych latach odłożyć na te lata chude, a nie przejmować się tym, co się dzieje w globalnej polityce, bo jednak należymy do rodziny całego świata i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był na tyle naiwny, na tyle głupi, powiem, żeby nie widział tego, że musimy zagwarantować dla własnego kraju, własnego narodu bezpieczeństwo żywnościowe. Kto ma żywność, kto ma jedzenie, tym rządzi tym światem. I jeżeli góra tego nie zrozumie, to my powinniśmy tą górę zmienić natychmiast.
1: Organizatorem wydarzenia była stacja doświadczalna oceny odmian w Głubczycach, a na tym wydarzeniu był nasz reporter Grzegorz Frankowski.

0: połączyć izby regionalne, kolekcje historyczne i miejsca pamięci w regionie. W Pałacu Wisbicku oficjalnie zainaugurowano sieć opolskich izb dziedzictwa wsi. Jej celem jest dbałość o spuściznę obszarów wiejskich i jej promocja. Mówimy o innowacyjnym podejściu do tradycji. Wprowadzamy coś, czego jeszcze w skali kraju nie było, mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego.
1: Województwo opolskie jest wyjątkowo bogate pod tym względem. Tutaj ludzie bardzo dbają właśnie o dziedzictwo swoje, dbają o tożsamość. 32 izby aplikowały, ale 30 izb zostaje przyjętych właśnie do tej sieci.
2: Będziemy się mogli tym chwalić w najbliższych miesiącach, że w województwie opolskim tych izb powstaje bardzo dużo.
0: Dodaje Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. W sieci znalazły się m.in. izby tradycji z Rozmierzy, Grodziska, Kadłuba w powiecie strzeleckim czy Wzbogacicy w powiecie kluczborskim. Nasza chałupka starzyków jest chyba jedyną izbą w sieci z gminy Kluczbork, mówi Ewa Kinder, sołtys Bogacicy i prezes Stowarzyszenia Wsi Bogacica Bagatalanta.
3: Jest to chałupka, to jest po prostu dom wycuźny, składający się z sypialni, z komory, z kuchni i z takiego pokoju gościnnego, więc tam są wszystkie zgromadzone przybory, rzeczy, które służyły naszym przodkom w dawnym ich życiu. Bardzo to jest ważne, bo my jesteśmy w tej momencie, za chwilę nas nie będzie. Osoby, które tam zostawiły swoją spuściznę w naszej chałupce, ich już nie ma. My to przekazujemy dalej. Dlatego takie są ważne spotkania jak dzisiejsze. Ważne jest takie promowanie takich miejsc, no bo one są tak jakby spuścizną tego, co było kiedyś. Jak to dzisiaj powiedział świetnie pan marszałek Węgrzyn, że w tym momencie jesteśmy my. Za chwilę nas można tam zobaczyć na zdjęciach, no ale tak jak powiedziałam, dla tej młodej społeczności to jest bardzo ważne. Lekcje historii, dni otwarte, bardzo się popularne u nas.
0: Wydarzenie było częścią trwającego 19. Międzynarodowego Forum Muzeów Domowych, organizowanego we współpracy z Polsko-Czeskim Towarzystwem Naukowym. Zostajemy jeszcze w klimacie dziedzictwa wsi, bowiem ruszyły zgłoszenia do wojewódzkiego konkursu koron dożynkowych. Ten odbędzie się 6 września w Kluczborku podczas dożynek wojewódzkich. Prace są przyjmowane w trzech kategoriach. Zgłoszenia może dokonać wójt, burmistrz, prezydent lub przedstawiciele związków organizacji rolniczych, mówi Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego.
4: Do konkursu można zgłosić jedną koronę dożynkową lub jedną pracę plastyczną z danej gminy. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest wysłanie wniosku do dnia 1 września, a zgodnie z regulaminem przewiduje się wyłonienie laureatów od 1 do 3 miejsca w trzech kategoriach. Korony dożynkowe kłosowo-ziarnkowe, korony dożynkowe ziarnkowe oraz prace plastyczne oraz debiut. Poza tym w każdej kategorii przewidywane są również wyróżnienia. I tak w pierwszej kategorii 6 wyróżnień, w drugiej kategorii 2 wyróżnienia i w trzeciej w debiutach 4 wyróżnienia. Wraz z nagrodami oraz wyróżnieniami przewidywana jest gratyfikacja finansowa i wysokość nagród finansowych odpowiednio do każdej kategorii wynosi za pierwsze miejsce 3 tysiące, za drugie miejsce 2,5 tysiąca, za trzecie 2,5 i 2 tysiące oraz za wyróżnienia odpowiednio po 1500 zł.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Amerykański Departament Skarbu zniósł sankcje na sprzedaż irańskiej ropy i produktów petrochemicznych od 21 sierpnia. Odblokowanych zostało już pierwsze 6 miliardów dolarów irańskich aktywów. Prezydent Donald Trump zasugerował, że spora część irańskich pieniędzy będzie wydana w Stanach Zjednoczonych, ale Irańczycy stanowczo temu zaprzeczają. W rozmowie z dziennikarzami Donald Trump stwierdził, że ponad 90 milionów Irańczyków zmaga się z problemem braku bezpieczeństwa żywnościowego i że pieniądze ze zniesionych sankcji na Iran trafią głównie do amerykańskich rolników. Prezes irańskiego banku centralnego odpowiedział, że na mocy obowiązujących porozumień Iran nie jest zobowiązany do zakupu produktów rolnych od Stanów Zjednoczonych. Dodał jednak, że jego kraj może zdecydować się na taki import, jeśli cena i jakość będą korzystniejsze od tych oferowanych przez inne kraje. Iran zaczął już sprzedawać swoją ropę. Według platformy Tanker Trackers, śledzącej ruch statków od czasu podpisania memorandum ze Stanami Zjednoczonymi 15 czerwca, wyeksportował już 36 milionów baryłek ropy naftowej. W Omanie odbyło się spotkanie z delegacją Iranu dotyczące korzystania z ciśniny Ormuz. Ormańczycy podkreślili, że zgodnie z prawem międzynarodowym ruch statków będzie odbywał się bez opłat. 14 czerwca Iran i Stany Zjednoczone ogłosiły, że osiągnęły 14-punktowe porozumienie w wyniku mediacji pakistańskiej, której celem jest zakończenie wojny i rozwiązanie sporów poprzez dialog i negocjacje. Memorandum weszło w życie 18 czerwca po podpisaniu go elektronicznie przez prezydenta Iranu i prezydenta USA. Teraz trwają negocjacje między oboma krajami, których celem ma być wypracowanie ostatecznego porozumienia. Waszyngton i Teheran dały sobie na to 60 dni. I zmieniamy temat. Przenosimy się do naszego kraju. Rolnicy z zachodniopomorskiego blokowali drogę ekspresową S3 m.in. na węźle Gryfino. Rolnicy chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na brak opłacalności produkcji rolnej.
1: Jak się przedstawiają koszty i jakie są dochody? To się w żaden sposób nie ma możliwości zbilansowania. Wszyscy o tym dobrze wiedzą i nikt tym nie robi. My nie chcemy umierać na stojąco.
0: Jednodniowy protest zakończyła decyzja burmistrza Gryfina, wskazująca, że blokada trasy zagraża bezpieczeństwu. Rolnicy zapowiedzieli odwołanie do sądu, a z rolnikami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
2: Jak liczą protestujący rolnicy, prawomocna decyzja sądu powinna zapaść w ciągu 2 miesięcy. Jeśli sąd przyzna rację protestującym, ciągniki wrócą na drogę, zapowiada Adam Walterowicz, organizator protestu.
3: Nawet w żniwa rolnicy wyjadą. Przy takich cenach i przy takich kłopotach finansowych, jakie mają gospodarstwa, duże czy małe, bez różnicy, rolnicy będą zmuszeni protestować, jeżeli rządzący nie będą chcieli z nami rozmawiać poważnie o problemach.
2: Rolnicy domagają się interwencji rządu, bo produkcja jest coraz mniej opłacalna. Polskie zboże jest wypierane przez to z Ukrainy czy krajów Mercosur. Jak mówi Paweł Toporek, protestujący rolnik, inne formy niż blokada drogi nie przyniosły rezultatów.
4: My już będzie chyba blisko 2 czy 3 lata, jak jeździmy na różne spotkania, na różne komisje, spotkania z posłami. I tak można powiedzieć, daliśmy się omotać, że dobra, później jeszcze coś będziemy działać, a widzimy, że robią tak naprawdę swoje.
2: Rolnicy chcą dymisji ministra rolnictwa i rozmów o swojej sytuacji z samym premierem. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Zmieniamy temat. Składane z różnych części traktorki nazywane papajami zjechały na zlot do Ładnej pod Tarnowem. Obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej po raz trzeci zorganizowano gminny zlot zabytków motoryzacji i właśnie papajów. Do Ładnej przyjechały zabytkowe samochody, motorowery, motocykle i wszelkiej maści pojazdy. Wśród około 150 uczestników 30 przyjechało samoróbkami. W czasach PRL-u były ratunkiem dla rolników, którzy nie mogli kupić sobie markowych traktorów. A skąd nazwa papaje? O tym mówi właściciel jednego z nich, Mariusz Piątek, z Szynwałdu w gminie Skrzyszów.
5: Od silnika, bo silnik odpalając, silnik typu S, robi pach, pach, pach. To jest bumar ostrówek, nazywa się to Karolinka. Użyteczne bardzo, gdyż budując dom czy równając działkę, przewożąc różnego rodzaju materiały, można to wykorzystać.
6: To jest silnik Andoria, skrzynia Żuk, druga skrzynia Ził i most tylni od Żuka. Teraz już mniej w użyciu, ale głównie do koszenia trawy i zboża.
7: takie składaki to jest takie wyzwanie jakieś?
6: No jest, bo to cały czas trzeba coś reperować przy tym, naprawiać.
0: Dodajmy, że podczas zlotu traktorki samoróbki rywalizowały m.in. na siłę uciągu na haku, mierzoną profesjonalnym urządzeniem.

0: wakacje to czas prac sezonowych i dorywczych. Z zatrudnienia w gastronomii, rolnictwie czy handlu chętnie korzysta wiele osób. Nie wszystkie z pozoru atrakcyjne oferty są bezpieczne. Policja ostrzega, przed podjęciem pracy sezonowej należy dokładnie sprawdzić ogłoszenie i potencjalnego pracodawcę. Bliskim powinno się zostawić kopię najważniejszych dokumentów i na bieżąco podawać swoją lokalizację, przypomina młodszy aspirant Piotr Pokowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
1: Należy zachować szczególną ostrożność, gdy pracodawca unika konkretnych odpowiedzi na pytania o warunki zatrudnienia, wynagrodzenie, miejsce pracy czy dokładny zakres obowiązków. Niepokojące powinny być też oferty wymagające natychmiastowego wyjazdu, prośby o przesłanie skanów dokumentów tożsamości jeszcze przed podpisaniem umowy, czy nacisk na szybkie podjęcie decyzji.
0: A o bezpieczeństwie podczas wakacji na wsi mówili też przedstawiciele opolskich służb podczas konferencji prasowej w stolicy regionu.
2: Aspirant Ewelina Karpińska, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
3: Letni wypoczynek to nie tylko woda i wyjazdy, ponieważ wiele dzieci i młodzieży zostanie jednak w miejscu zamieszkania. Często również będzie wypoczywać na gospodarstwach rolnych. Pamiętajmy o tym, aby dzieci i młodzież trzymać z dala od niebezpiecznego sprzętu rolniczego, od niebezpiecznych narzędzi, aby podczas zbiorów żniw nie przewozić na przyczepach załadowanych słomą czy też zbożem osób, które mogą z tych przyczep spaść i może to doprowadzić do tragicznych skutków wypadków. Pamiętajmy również o tym, że zanim wyjedziemy na te wakacje, żebyśmy zabezpieczyli odpowiednio swój dom.
4: Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowo polskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Apelujemy o ostrożność i przede wszystkim ostrożne posługiwanie się ogniem otwartym w przestrzeniach otwartych. Mam tutaj na myśli głównie lasy, ale i również tereny niezurbanizowane, gdzie tydzień po tygodniu mogą się zmieniać warunki związane z dorastającymi płodami rolnymi, a więc ta wilgotność na przykład zboża będzie się zmniejszać, co będzie powodowało to, że te warunki rozprzestrzeniania się pożaru, tak jak i w lesie, tak i na terenach rolnych, mogą powodować zagrożenia dla ludzi, ale i również dla infrastruktury technicznej, czy też naszych domostw.
0: I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia, a wszystkim absolwentom szkół rolniczych życzymy udanych wakacji. My słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6. Zachęcam do pozostania z nami. Lada moment wiadomości z Radiem Opole. Do usłyszenia.
5: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Na przełomie czerwca i lipca ruszamy z naszymi słuchaczami na grzybobranie. A pytać się między innymi będziemy o to, czy to prawda, że czerwcowe grzyby nie nadają się do suszenia, jak służą im upały, ale też co można teraz znaleźć w lesie.
2: Myślę, że coraz większą popularnością cieszy się taki grzyb, który się nazywa żółciak siarkowy. Niektórzy go nazywają tym leśnym kurczakiem, czy tam drzewnym kurczakiem.
1: W czasie spaceru w poszukiwaniu kurczaków trzeba uważać, bo niestety kleszcze atakują.
2: To jest na przykład taki kleszcz, on to się nazywa kleszcz łąkowy i on jest dużo większy niż na przykład ten cały czarny i po prostu czuć, jak on po człowieku chodzi.
1: O tym w pierwszej godzinie naszego programu, a w drugiej pytamy o to, dlaczego w naszym regionie zamierają sosny. A ponadto wrócimy na moment do rozmowy o pająkach. Będzie między innymi o takim, co ma bardzo słodkie oczka. Proszę z nami zostać do 17. Agnieszka Wawer-Krajewska.
0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W naszym studiu dzisiaj gość Michał Moskal, leśniczy leśnictwa Stobrawa. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: A dzisiaj takim punktem wyjścia do naszej rozmowy niech będzie mój spacer, ostatni spacer po leśnych ścieżkach, w trakcie którego, uwaga, znalazłam grzyby i powiem szczerze, że mocno się zdziwiłam. To wydaje mi się, że to były maślaki, ale te maślaki, które są takie żółte. Czy to rzeczywiście już jest czas na to, żeby te grzyby wychodziły, czy to jest jakiś ewenement, coś wyjątkowego? Wszak rozmawiamy na przełomie czerwca i lipca dopiero.
2: To znaczy, może nie nazwałbym tego jeszcze ewenementem, ale po prostu się zdarza w sprzyjających warunkach, że w okresie takim letnim, powiedzmy właśnie nawet końcówki już maja, czerwca, zdarza się spotykać grzyby właśnie takie pokroju maślaków, które najzwyczajniej w świecie przy dobrych warunkach potrafią naprawdę zaskoczyć swoim występowaniem, a czasami nawet obfitością w pojedynczych, prawda, bo to są wyrzuty takie powiedzmy tygodniowe, które najzwyczajniej w świecie szybko się pojawiają, szybko znikają i trzeba mieć niezłego farta w ogóle, żeby je trafić, ale jak najbardziej się zdarza.
1: To jest, ja znalazłam takie trzy grzyby. Myśli pan, że to mogły być te maślaki żółte, czy jakieś inne grzyby?
2: Znaczy, jest bardzo to prawdopodobne, bo ogólnie żółtych maślaków jest dużo gatunków, tak naprawdę. Naprawdę tutaj by decydowało dużo rzeczy, tak jak na przykład choćby miejsce ich występowania konkretnie pod jakim drzewem. Tak w przypadku na przykład maślaka żółtego, zwanym modrzewiowym, potrzebny byłby sam modrzew, żeby tam rósł w pobliżu. No co innego ze zwykłym maślarzem sitarzem czy maślakiem pstrym. Tam już raczej były to zwykłe sosny bądź inne gatunki, prawda, drzew, ale to mówię, bardzo dużo zawsze zależy od występowania, przy jakim gatunku występuje dany grzyb.
1: Przyznam szczerze, że nie pamiętam, czy tam były brzozy, czy tam były inne drzewa, więc nie dowiem się, jaki to dokładnie był grzyb, ale w kontekście grzybów właśnie tutaj na przełomie czerwca, lipca, na jakie grzyby teraz można iść do lasu i gdzie jest większe prawdopodobieństwo, że je znajdziemy?
2: To znaczy teraz aktualnie myślę, że coraz większą popularnością cieszy się taki grzyb, który się nazywa żółciak siarkowy. Niektórzy go nazywają tym leśnym kurczakiem, czy tam drzewnym kurczakiem. To znaczy jest to coś pokroju powiedzmy huby, ponieważ to rośnie głównie na drzewach. Jednakże żółciak siarkowy sam w sobie jest bardzo delikatnym grzybem. W zasadzie można je robić dokładnie tak samo jak schabowe. Występują w dużych ilościach. Często są na spodzie pni drzew, także też nie trzeba ich tak naprawdę z drabiny ściągać gdzieś z wysokich części tego drzewa. Faktem są to pasożyty i one mocno, że tak powiem, zadają mocne obrażenia drzewom, często doprowadzając je do po prostu śmierci. Ale sam grzyb, szczerze mówiąc, jest dobry. Aktualnie występuje w dużych ilościach i bardzo łatwo go znaleźć w drzewostanach, szczególnie starszych drzewostanach liściastych.
1: A jak dokładnie on wygląda? Jak go szukać? Na co zwrócić uwagę? Bo tego rodzaju grzybów jednak się boimy, prawda? Pewnie to jest wynika z małej wiedzy, no bo łatwiej zbierać rzecz jasna podgrzybki, właśnie maślaki, o których wspominaliśmy, niż no takie grzyby, co do których nie jesteśmy pewni. No i zresztą no to jest jak najbardziej uzasadnione i słuszne.
2: Znaczy to jest bardzo dobre, żeby po prostu nie zbierać grzybów, których się nie zna, lub jeżeli chce się jakiegoś powiedzmy nowego spróbować, no to trzeba chodzić, pytać, sprawdzać w atlasach, żeby nie doszło do pomyłki. Jednakże przyznam szczerze, że najłatwiej go rozróżnić po kolorze. Po prostu on jest niesamowicie charakterystyczny. Jak powiedzmy w odcieniach brązu, szarego, zielonego każdy pień jest, tak on się bardzo, bardzo takim mocnym żółtym kolorem odznacza na tych pniach. Więc jeżeli widzimy tak naprawdę grzyba, który jest taki konsolidowaty, przypomina trochę hubę, ale jest jednocześnie mięciutki, no to praktycznie w 100% możemy być pewien, że to jest ten grzyb z tego tytułu, że raczej nie ma innego gatunku, który powiedzmy by go przypominał. Jest również, można byłoby w sumie dodać, że istnieje jeden, na dębach występuje jeszcze jeden podobny gatunek grzyba, ale on raz, że zamiast żółtego to ma czerwonawy bardziej kolor, jest bardzo rzadki i w zasadzie pod ścisłą ochroną.
1: Jakie jeszcze inne grzyby o tej porze roku, właśnie latem?
2: Ja o tej porze roku często tak naprawdę zbieram. Przyznam szczerze, że kilka razy, tylko oczywiście właściwie, to trzeba powiedzieć tak, no, może od początku, że to są miejsca, w których zbieram, to są sprawdzone miejsca, gdzie od lat, prawda, kiedyś znalazłem i od lat w tą wczesną porą zawsze je znajduję. Faktem mam jedno takie miejsce, prawda, przy takim starorzeczu, rozlewisku, gdzie jest właśnie dużo wilgoci, więc te grzyby też dobrze mają. Przy takiej pogodzie, jak była parę dni temu, że była bardzo wysoka ta wilgotność powietrzna, że było tak duszno, no to są idealne warunki dla grzybów. W najbliższym czasie się tam właśnie wybiorę, bo co prawda byłem tydzień wcześniej, ale się nic nie udało znaleźć, ale no to liczę, że to będzie teraz ten tydzień, w którym się znajdę. I notabene koźlarze. Bardzo dużo koźlarzy. Bardzo dużo koźlarzy, tak naprawdę jedno miejsce, można powiedzieć, w którym praktycznie człowiek cały koszyk nazbiera. I to w całym tym kompleksie, żeby było zabawniej, to jest tylko jedno i wyłącznie to miejsce, które ma może 2-3 ary, tak naprawdę, a w całym kompleksie, który ma 30 hektarów, o tej porze nie znajdowałem innych grzybów. Także nie wiem, czym to jest spowodowane. Przypuszczam, że musi być tam jakaś, bym powiedział, bardzo silne to mycelium, czyli ta grzybnia w ziemi. No i ona musi tak obficie wydawać po prostu grzyby.
1: To jest ciekawe, czyli to nie można powiedzieć tak, że, nie wiem, ten grzyb na pewno urośnie w lipcu, czy tam z końcem czerwca, albo w lipcu, a ten nie. Tutaj bardziej z tego, co pan mówi, to jest też ważne, jakie siedlisko, chociażby ta grzybnia, czy jest mocna, czy nie. I może być tak, że w jednym leśnictwie, nie wiem, w jednej części lasów w ogóle nie znajdziemy grzyba, a w drugiej i owszem, prawda?
2: Tak, dokładnie. No mówię, to trzeba mieć tutaj sprawdzone miejsca, trzeba chodzić szukać o takich porach roku. I jeżeli się znajdzie o tej porze roku w jakimś miejscu, to trzeba do niego po prostu, można wracać, można próbować wracać w następnych latach czy tymi wczesnymi porami. Myślę, że też może warte dodania jest, że jeżeli chodzi o sam zbiór, no to powiem szczerze, że najlepiej chyba tą wczesną porą szukać w lasach liściastych, bo tak z własnego doświadczenia mam wrażenie, że jak jest jesień, późna jesień, początek zimy, to w zasadzie po samych ich lasach chodzę, ale tak powiedzmy ten lipiec, sierpień, czy tak jak teraz trochę wcześniej, to tylko zawsze w liściastych, ponieważ w jednych i drugich są przez cały rok praktycznie grzyby, ale to nie są grzyby, które zazwyczaj zjadamy, bądź po prostu raczej je omijamy. O tak będzie najprościej powiedzieć.
1: Za moment do naszej rozmowy będziemy wracać. Między innymi spytam, czy to prawda, bo taką opinię słyszałam, że te czerwcowe grzyby są bardziej robaczywe niż te, które zbieramy jesienią.

0: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, Michał Moskal, leśniczy leśnictwa Stobrawa z nadleśnictwa Brzeg. Pan Michał zna się doskonale na grzybach i właśnie o grzybach dzisiaj rozmawiamy, a to dlatego, jak już wspominałam, że pierwsze grzyby znalazłam w lesie, nie tylko ja, także moi znajomi. Więc może to być czas na początek grzybobrania, koniec czerwca, początek lipca. Ale właśnie, panie Michale, słyszałam taką opinię, że czerwcowe grzyby są dosyć robaczywe, częściej są robaczywe niż te grzyby jesienne. Czy to prawda?
1: Tak, jest to prawda, tak się dzieje zazwyczaj. Tylko ja bym powiedział, że może nie, że bardziej są, tylko tutaj jest kwestia, bym powiedział, rachunku prawdopodobieństwa. Względem prawdopodobieństwa to po prostu tak i owszem, można tak powiedzieć, z tego tytułu, że owocników występujących jesienią jest znacznie więcej. Więc po prostu owady wywierają większą presję na te grzyby, które wyjdą latem czy na przełomie lata jesieni, ponieważ konkurują mocniej o tą bazę żerową. Myślę w każdym bądź razie, że jeżeli się i tak trafi na dobre miejsce, to się nie ma z tym problemu wtedy, mimo wszystko.
0: Mm-hmm. I teraz takie dni gorące, można by rzec bardzo gorące. Ten weekend jest wyjątkowo ciepły. Czy to dobry moment na zbieranie grzybów, czy raczej czekać na deszcz, na burzę? Jak to wygląda właśnie w czerwcu, z końcem czerwca czy w lipcu?
1: Ja bym powiedział w ten sposób, że ta pogoda, która była tydzień wcześniej, to znaczy taki parny, bym powiedział, nie wiem, śródziemnomorski weekend, prawda, jest zdecydowanie lepszy z tego tytułu, ponieważ po deszczu, po takiej wysokiej wilgotności, grzyby zazwyczaj wyskakują, prawda, można powiedzieć, dzień bądź dwa dni później. No i wtedy jest tak naprawdę wyścig szczurów, kto jest pierwszy, człowiek czy robak, i przez to, że ich jest mniej, po prostu jest duża konkurencja wtedy na rynku. No i trzeba być tak naprawdę monitorować, sprawdzać za każdym razem, czy po prostu już się pokazały. No i być uzbrojonym w koszyczek po prostu.
0: No i wiadomo, że pewnie dobrze byłoby pewnie wcześniej rano. Zwykle jesienią wynika to z tego, że po południu nie znajdziemy już żadnego grzyba, bo tylu grzybiarzy jest w lesie, a tym razem chodzi o upał. No chyba nikt nie chciałby spacerować w środku dnia w takim gorącu, nawet w lesie, choć naprawdę ta temperatura odczuwalna, ostatnio byłam na spacerze i rzeczywiście część trasy z mojej spacerowej była polami, a część lasem i to jest coś niewiarygodnego. Myślę, że las daje o kilka stopni temperaturę niższą.
1: Tak, daje, i to jest bardzo proste. Przytoczę swoje studia tutaj. Kiedyś ze zajęć z meteorologii mieliśmy za zadanie po prostu w różnych częściach lasu mierzyć temperaturę. W każdego kolejnego dnia w innym miejscu. Finalnie się skończyło tak, że każdy z tych dni miał około tych 30 stopni w południe. Finalnie się skończyło tak, że w samym lesie pod okapem mieliśmy od 24, 25, jakiś lekki wiaterek i tym podobne rzeczy. A wracając do skrajności, jakim był na przykład otwarta powierzchnia gdzieś, powiedzmy, zrębowa, gdzie temperatura przy gruncie sięgała ponad 40 stopni.
0: Niesamowite.
1: Pomimo, że temperatura odczuwalna taka, powiedzmy, na wysokości około 1,5 do 2 metrów, gdzie każdy z nas, prawda, dosięga, że tak powiem, wzrostem, była około tych odczuwalnych 33 do 4, nie? A przy samym gruncie już było około 42 za każdym razem.
0: To jest taka ogromna różnica. Chciałoby się w sandałach zatem pójść do lasu, ale to nie jest możliwe.
1: To nie jest mądre przede wszystkim. Tak myśląc o kleszczach przede wszystkim.
0: Właśnie, i o te kleszcze między innymi za moment spytam.

0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, Michał Moskal, leśniczy Leśnictwa Stobrawa. Dzisiaj rozmawiamy o grzybach. Tak, tak, już niektórzy ruszają na grzyby. Zresztą ja ostatnio przypadkowo, mówiąc uczciwie, znalazłam 3 grzybki. Były to maślaki żółte, stąd też pomysł tej naszej rozmowy. Ale wracając do spaceru po lesie i do grzybów, uśmiechnęliśmy się przed momentem, że w upały chciałoby się pójść do lasu w sandałach, żeby było nam chłodniej, ale to nie jest absolutnie dobry pomysł. Między innymi, a może przede wszystkim ze względu na kleszcze. Jak wygląda w tej chwili sytuacja z kleszczami w naszych lasach? Mam wrażenie, że jest ich dosyć sporo, przynajmniej moje psiaki przynoszą kleszcze.
2: Ja powiem szczerze mówiąc, zauważyłem też taką różnicę, że tak jak na przykład są przed nami niesamowite upały, jesteśmy w trakcie tych niesamowitych upałów, i tych kleszczy jest diametralnie mniej.
1: Mniej, o.
2: Mam wrażenie, szczerze, to jest moja obserwacja, tutaj by trzeba było wziąć jakieś badania, bądź kogoś poprosić, żeby takowych zrobił, bo nie wiem nawet, czy są, ale mam wrażenie, że kleszcze powyżej tych 30 kilku stopni, one tak są, może nie, że całkiem...
1: Śpią. Może
2: nie, że śpią właśnie, nie? Ale mam wrażenie, że one w jakiś sposób są mniej aktywne. Z tego prostego tytułu, że widzę, ile na sobie ich spotykam i w jakich porach roku. Zdarzyło mi się nawet złapać już kleszcza w styczniu. Za każdym razem jesienią, wiosną praktycznie co drugi dzień to jest ściąganie gdzieś, prawda, ze spodni, z koszul, a w najgorszym wypadku no niestety z ciała. Ale podczas największych upałów, nawet w wysokiej trawie chodząc, ich nie spotykam za często. Co nie znaczy przede wszystkim, że trzeba, że tak powiem, że można czujność tracić, ponieważ no, licho nie śpi i ja myślę, że pomimo, że nawet jakby ich było mniej, to ciągle są.
1: Borelioza, odkleszczowe, zapalenie opon mózgowych, niestety to są choroby, które dotykają często leśników. Wiadomo, że robicie wszystko, żeby się ochronić, no ale to prawdopodobieństwo ukąszenia kleszczem jest no potężne, bo codziennie jesteście w lesie, tak jak pan mówi, nawet w styczniu te kleszcze można złapać. A jak wy się bronicie i jak też przeciętny Kowalski może obronić się przed kleszczem w lesie? To znaczy, czy to w ogóle jest możliwe?
2: To znaczy, jest to ciężkie na pewno. Nie ma co ukrywać, to jest ciężkie. Ale w każdym razie, no ja najbardziej sobie chwalę wysokie buty. Nogawki najlepiej wciągnąć po prostu w te buty. Dzięki czemu najzwyczajniej w świecie droga, która najczęściej jest dla kleszcza otwarta, to znaczy od stopy w górę ciała, jest zablokowana. I tutaj ja już myślę, że 80% potencjalnych kleszczy można byłoby odhaczyć. Pozostałe 20, no to czapka, kaptur, oczywiście jakieś repelenty. Trzeba też przyznać, powiedzieć szczerze, że one nie są w 100% skuteczne.
1: No tak.
2: Ale powiedzmy szczerze, no nie szkodzą, a pomóc mogą.
1: Ja staram się też pryskać nimi, ale nie na ciało, tylko na przykład na spodnie dodatkowo, prawda? Gdzieś właśnie w okolicach kostek, po spodniach, no gdzieś na koszulce, no bo nie wiem, czy dobrze robię, czy nie, natomiast chodzi też o to, żeby przez skórę ta chemia nie wchodziła w ciało, tak sobie to wyobrażam.
2: To znaczy, no często, gęsto jesteśmy faktem zapewniani, że to jest przetestowane, że one są bezpieczne, no jednakże faktem, no nie wiem, czy to jest na tyle faktycznie bezpieczne, żeby na przykład przede wszystkim, jeżeli mówimy o twarzy, bo tam myślę dłoń, czy...
1: Oczy, prawda, tak, żeby
2: dokładnie
1: chronić.
2: Oczy gdzieś z spojówki, czy nozdrza, to są jednak miejsca, w które jak to wpadnie, to myślę, że może narobić troszkę bólu przede wszystkim.
1: I też mi się wydaje, to też jest moja taka obserwacja, ale zastanawiam się, czy to jest kwestia przypadku, że jeśli jestem w jasnych ubraniach, to tych kleszczy jest mniej. Nie wiem, może ciemne są zwierzaki w lesie. Nie wiem, to jest moje takie myślenie laika zupełnie. Ciemne są zwierzaki, prawda? Sarny, jelenie, dziki. Nie wiem, czy kleszcz widzi, czy czuje, no ale tutaj ten jasny kolor może nie kojarzy mu się aż tak bardzo z tą zwierzyną łowną, że tak powiem. Nie mam pojęcia.
2: Znaczy tutaj ja bym powiedział, że to jest bez różnicy, bo kleszcze najzwyczajniej w świecie no, nie mają takiego wzroku jak my, że widzą, rozróżniają kolory, a one widzą bardziej, bym powiedział, w prymitywnej podczerwieni.
1: Aha.
2: Dla nich są punkty, prawda? Ciepłe jedzenie, wszystko zimne wkoło, to w sumie to się nie ruszam, to siedzę tam, gdzie siedziałem. Bo to też nie jest tak, bo ja znowu usłyszałem kiedyś inną teorię, taką też, którą można obalić szybko, że kleszcze spadają z drzew. To jest też totalny mit. Po prostu kleszcze siedzą czy na krzewie, czy na zbłach trawy i one są w takiej pozycji, bym to powiedział, porównał, w takiej przygotowanej do skoku. I właśnie kiedy ten taki ciepły punkt koło niego przechodzi, no to on w ten punkt tak jakby się rzuca. No i wtedy szuka miejsca, gdzie można się wgryźć, no i to z tego tytułu on też, szczególnie to na nogach to dobrze widać, że on nie stoi w miejscu i tak jak na przykład komar, że się próbuje przebić przez ubrania, tylko on cały czas idzie do góry, nie? On nigdy nie chodzą na dół, tylko zawsze idą gdzieś bokiem do góry, bo one szukają miejsce, gdzie jest najcieplej.
1: A no właśnie, dlatego też często mówi się, że pod pachami wchodzą, tak, w pachwiny, prawda? No tak. I tutaj takie miejsca też trzeba szczególnie sprawdzić, za uszami.
2: Mhm, dokładnie, to są miejsca, w których często, gęsto kleszcze próbują się dostać. Wiadomo, czy jakaś bluza zapięta, czy powiedzmy te spodnie spuszczone w nogawkę, raczej im to nie uniemożliwiają. Ale mimo wszystko gdzieś dłoń czy nawet kawałek odsłoniętego karku może spowodować, że one sobie długo chodząc po prostu po nas wejdą.
1: Czyli znowu wracamy do domu, jak najszybciej sprawdzamy, zrzucamy z siebie ubranie, wchodzimy pod prysznic, sprawdzamy, czy gdzieś ten kleszcz po nas nie chodzi.
2: Tak jest. Znaczy, powiem szczerze, że czasami to już takie doświadczenie, przynajmniej moje, biorąc pod uwagę codzienną z nimi, jak to się nazywa, walkę, że czasami już nawet czuje człowiek, jak one chodzą po skórze.
1: Tak? O,
2: tak.
1: Proszę.
2: Znaczy, nie, że to są wyimaginowane, że ojeju, coś po mnie chodzi, tylko faktycznie czasami już to czuć. Tylko to też zależy od gatunku kleszcza i rodzaju, bo raz, że jest kilka gatunków kleszczy w Polsce, to druga jeszcze sprawa jest, że one, tylko to już, żeby też nie utrudniać zrozumienia tego, to powiem, że się mają różne fazy rozwojowe. Tam wchodzi owad, powiedzmy, dorosły, wchodzą pronimfy, czyli takie młodsze, powiedzmy,
1: no
2: pokolenie.
1: No tak, widać, które... nawet kwestia wielkości.
2: Tak, tak, tak. To między innymi też o to chodzi. W każdym bądź razie to tych najmniejszych to się nie poczuje, to nie ma opcji.
1: No tak.
2: Ale jest na przykład taki kleszcz, on to się nazywa kleszcz łąkowy i on jest dużo większy niż na przykład ten cały czarny i po prostu czuć, jak on po człowieku chodzi. To jakby drobny pajączek czy jakiś drobny robaczek zaczął po człowieku chodzić.
1: A my też często mylimy kleszcze, tylko czy ja dobrze pamiętam nazwę, z jeleniakami. One są takie podobne do kleszczy, natomiast błyskawicznie się przemieszczają, tak? Biegną szybciutko. Więc jeśli widzę, że coś po mnie biegnie, ale tak pędzi, no, że to nie jest taki bieg wolniutki, tylko takie na 100 metrów, a no to okej, to nie jest kleszcz.
2: Tak, w każdym razie strzyżak sarni.
1: A, strzyżaki. To skąd ta nazwa jeleniaki? Bo też z jeleniakami się spotkałam.
2: To znaczy, bo ludzie często nawet kleszczami też nazywają, ja także ja myślę, że to jest jakaś potoczne po prostu na nie sformułowania. W każdym razie to są owady, które nie są w żaden sposób, bym powiedział, szkodliwe dla nas, dla ludzi. Co prawda są no nieprzyjemne, jak prawda łazi po nas i tak dalej, ale ich się nie ma co obawiać przede wszystkim. Nie ma ich się co obawiać. Różne rzeczy słyszałem, że składają jaja we włosy, że...
1: One gilgoczą okrutnie, jak tak wpadną we włosy.
2: No tak, to prawda, nie? Aczkolwiek ja mówię, one się tylko plączą po nas, bo my nie jesteśmy ich żywicielami przede wszystkim, więc one po prostu w
1: Czyli
2: nas...
1: nawet nie gryzą, tak?
2: Nawet nie gryzą. To jest kwestia, tak jak mówiłem, że kleszcz widzi w podczerwieni. Tak, tutaj przypuszczam, że też jest pewnie coś tego pokroju. Tutaj to nie wiem na 100%, ale tak mi się wydaje, bo to i to będzie owadem. Więc prawdopodobnie też widzi w podobny sposób i widzi plamę ciepła, ale się okazuje, że to nie jest ta plama ciepła, której on szuka.
1: Ale nie bójmy się, mimo wszystko spacerujmy po lesie. Może nie po trawach wysokich, może wybierajmy ścieżki, gdzie jednak jest ta trawka krótsza, ale no korzystajmy z tej przyrody. No,
2: oczywiście, a przede wszystkim i tak główne szlaki, prawda, które są najczęściej uczęszczane, zazwyczaj staramy się kosić, żeby były i przejezdne, czy rowerem, czy można byłoby po nich śmiało pieszo chodzić, żeby również po prostu nie rosły tam właśnie wysokie jakieś źdźbła. No, żeby po prostu były to drogi faktycznie, po którymi da się poruszać.
1: Proszę koniecznie z nami zostać, do rozmowy z naszym gościem wrócimy.

0: I wracamy do rozmowy z naszym gościem, Michał Moskal, leśniczy leśnictwa Stobrawa, który znakomicie zna się na grzybach. Wspominał między innymi o tym, że już w tym roku był na grzybach i zebrał koźlarze. To teraz powiedzmy słów kilka o tym, co można zrobić z takich czerwcowo-lipcowych grzybów. Czy lepiej wrzucić je do słoika, czy może lepiej na patelnię?
1: To znaczy wszystko też zależy, ile tych grzybów by było, bo oczywiście jeżeli to będzie 3-4 sztuki, no to raczej bym się upatrywał na jakąś jajecznicę, tym podobne rzeczy.
0: Tak jak w moim wypadku, i to faktycznie była jajecznica z tych trzech maślaczków.
1: No a w przypadku, kiedy jest ich jakoś więcej, no to jak najbardziej śmiało do suszenia czy do słoików. To już jest wedle uznania, nie? Wszystko zależy od ilości. Chociaż też, co prawda, jeżeli chodzi o koźlarze, to przynajmniej u mnie w rodzinie bardziej się je suszy niż marynuje. Z tego tytułu, ja myślę, że to są takie indywidualne kwestie smakowe. Koźlarze, szczególnie te, które ja zbieram, to znaczy koźlarz grabowy, bo jest również koźlarz babka, ten, który właśnie najczęściej jest zbierany pod brzozami, to w moim przypadku koźlarz grabowy jest, tak bym powiedział, strukturą twardszy. Jest po prostu, jeżeli chodzi o samo marynowanie, no to on jest, bym powiedział, wtedy traci to taką swoją chrupkość, staje się taki, jak, chyba bym

0: tak naprawdę jednodniowe, zazwyczaj dwudniowe strzały deszczu w postaci gwałtownych burz, często gęsto. Czyli ta woda tak bardzo szybko się dostaje do gryby i bardzo szybko również z niej wyparowuje, co powoduje, że te grzyby muszą i szybko się pokazać i równie dobrze szybko wysychają z tego tytułu, że zaczyna im szybko wtedy brakować tej wody. Często też myślę, na pewno każdy, kto chodził na grzyby, widział choćby raz takiego owocnika, który gdzieś w słońcu wyrósł i później ten kapelusz stał się taki wypłowiały, zaczął pękać. To mniej więcej tak to zazwyczaj też wygląda z tymi grzybami wczesnoletnimi, powiedzmy.
1: Mm-hmm. To jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy powiedzmy więcej o wartościach odżywczych grzybów. Jeszcze jakiś czas temu mówiło się o tym, że w grzybach właściwie nie ma wartości odżywczych, że jemy je ze względu na ich walory smakowe, ale to się mocno zmieniło. Wiem, że są badania na ten temat i okazuje się, że po prostu grzyby są zdrowe. Choć tak, czasem ciężko strawne.
0: Tak, to jest w 100% prawda i chyba najlepszy przykład to jest w ogóle tak naprawdę z krajów Dalekiego Wschodu, gdzie grzybów już używano jako lekarstw, powiedzmy, około 2000 lat temu. U nas zazwyczaj to jednak mimo wszystko były kwestie smakowe. Też bardzo długi okres uważano, że one nie mają żadnych tych substancji, że to taki dodatek smakowy, zapachowy, nic ponadto. Mimo wszystko okazuje się na dziś dzień, na stan dzisiejszej wiedzy, że to jest raz, że błędne, bo faktycznie kalorycznie dużo tam nie ma, ale jest dużo witamin z grupy B. Jest na przykład taki związek jak tryptofan, który jest potrzebny często gęsto w syntezie w mózgu. Oprócz tego są różne receptory, które... to się nazywa białko chyba bodajże RCT i pomaga neurologicznie. Oprócz tego praktycznie większość witamin tych takich podstawowych od na przykład jak C też znajdziemy. Wiadomo, to trzeba pamiętać przede wszystkim, że grzyby to są owocniki, więc to są owoce, więc różny nawet owocnik podniesiony w tym samym lesie może mieć różne wartości tych składników w sobie. Jednak mimo wszystko nie można powiedzieć, że oni ich nie mają. Na pewno nie mają, powiedzmy, za wielu kalorii, ale jeżeli chodzi o składniki, o witaminy i składniki takie mineralne, to jest tam szerokie pole do popisu. I żeby było śmieszniej, każdy gatunek charakteryzuje się swoimi, powiedzmy, witaminami, których ma mniej bądź więcej. Więc tutaj ja myślę, że na przestrzeni lat i na przestrzeni badań, które są aktualnie i w trakcie, i te, które aktualnie już są, które można przeczytać, to będzie naprawdę szerokie pole do popisu w przyszłych latach, żeby znaleźć tam naprawdę ciekawe, czy gatunki z, powiedzmy, poszczególnymi witaminami, czy po prostu, kto wie, czy nie, jakieś nowe substancje pokroju penicyliny z kropidlaka, która była pierwszym antybiotykiem.
1: Czyli tak, samo pójście do lasu to jest fantastyczna sprawa, bo się ruszamy, bo wydzielają się endorfiny, do tego jeszcze zbieramy grzyby, spokojnie, można z końcem czerwca, w lipcu, sierpniu, a w grzybach, jak słyszymy, też są wartości odżywcze, więc nic, tylko o tej porze roku iść na grzybobranie.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: W tej godzinie naszego programu wracamy do lasu. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dobrze zabezpieczyli się przed kleszczami. Przy czym tym razem nie patrzymy pod nogi w poszukiwaniu grzybów, a spoglądamy w górę, by sprawdzić, ile w koronach drzew jest jemioły. Ta niestety osłabia drzewa i wtedy...
2: Wchodzi choćby taki gatunek kornika jak cetyniec. Później może często gęsto, jak nie ten kornik, to wchodzi pod korę inny owad, tak zwany przypłaszczek.
1: A my wejdziemy jeszcze na moment głębiej w temat świata pająków. Pajęczyna to tylko jeden ze sposobów polowania na ofiarę.
3: Na przykład Atypus, te gryziele, one mają dość ciekawą metodę. Budują taki z sieci rękaw w ziemi, skarpeta to się potocznie mówi, i one siedzą w środku w tej swojej rurce, właśnie w tej sieci, i jak jakiś owad przebiegnie po tej rurce, one wyczuwają te drganie i atakują wtedy błyskawicznie.
1: Skarpety w taki upał raczej nie będą potrzebne. Co innego wiatrak i woda.
0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W naszym studiu gość Michał Moskal, leśniczy leśnictwa Stobrawa, który jest między innymi znawcą grzybów i sporo o tych grzybach rozmawialiśmy. W tej godzinie zmienimy temat, będzie więcej o jemiole i dlaczego ta jemioła i nie tylko jemioła tak szkodzi chociażby naszym opolskim sosnom. Ale jeszcze, bo tutaj będzie kontekst suszy. A propos grzybów, panie Michale, na ile susza, bo też mówi się bardzo dużo teraz ostatnio o suszy hydrologicznej, na pewno w związku z upałami ta susza będzie coraz większa, na ile ta susza wpływa właśnie na grzyby?
2: To znaczy na pewno wpływa negatywnie z tego tytułu, że choćby przesuszenie tych wierzchnich warstw gleby, no to jest wysuszanie tego mycelium, tej grzybni, która gdzieś się znajduje pod ściołą, co doprowadza po prostu do zubożenia występowania owocników. Nie mamy informacji natomiast, w jaki sposób oddziaływuje na grzybnie, czy się z tego tytułu zmniejsza, zwiększa, chociaż to jest praktycznie nieprawdopodobne, żeby tak było. Ale informacji nie ma, ponieważ ciężko to w ogóle jest sprawdzić. Aczkolwiek łatwo się domyślić, że jeżeli grzyby, wiadomo, potrzebują wody, szczególnie potrzebuje tego grzybnia, a jeżeli tej wody nie ma, no to prawdopodobnie ona się będzie kurczyć.
1: Mhm. I tutaj przechodzimy do kolejnego tematu, też związanego z suszą, ale również jemiołą. Bardzo dużo mówimy w ostatnich, można powiedzieć już latach, o tym, że nie tylko w naszym regionie, ale miejscami zamiera sosna. To między innymi związane jest z jemiołą, z niewiarygodną ilością jemioły na drzewach. I zresztą jak tak rozejrzymy się, to nie tylko kwestia sosny, wystarczy, nie wiem, niech państwo dzisiaj gdziekolwiek, gdzie będą jechać, niech spojrzą wzdłuż drogi, popatrzą w górę i niech zobaczą, ile jest tej jemioły na drzewach. Coś niewiarygodnego. Na ile ta jemioła faktycznie szkodzi drzewom? I z czego to wynika, że kiedyś nie było z tą jemiołą problemu, a teraz jest?
2: To znaczy, zaczynając w zasadzie od początku, to nawet nie powiedziałbym, że szkodzi czy osłabia, tylko po prostu zabija te drzewostany. Żeby było zabawniej, ona nie robi tego umyślnie, bo zabijając swoich żywicieli, ona sama ginie.
1: No właśnie.
2: I tutaj jest pewnego rodzaju paradoks. To znaczy, jak działa las? Mianowicie, jeżeli chodzi o suszę hydrologiczną, to jest pierwszy czynnik osłabiający. Woda gruntowa opada. Drzewo, które rosło powiedzmy 50-60 lat w dostatku w wodę, nagle tej wody mu zaczyna brakować. Przez to drzewo zaczyna często gęsto na przykład gubić jakiś tam procent swojego aparatu asymilacyjnego, to znaczy tych igieł, dzięki czemu mniej transpiruje, osłabia się. Dzięki temu, że jest osłabione, staje się łatwiejszym celem. I pojawia się tutaj na przykład jemioła, którą... Na pewno, myślę, starsi słuchacze nie pamiętają, żeby za dziecka występowały na sosnach jemioły.
1: Absolutnie, na pewno nie.
2: No, a dzisiaj jest praktycznie na każdej sztuce, tak samo praktycznie na każdej sztuce jodły. I kontynuując, że najpierw jest to osłabione przez tą wodę, później jest osłabione przez jemiołę, która na niej wyrasta na tym drzewie i ona jeszcze pobiera sole mineralne i wodę z tego drzewa. A to jest bardzo krótka droga, dzięki której na przykład, jeżeli jest już tak mocno osłabione drzewo, wchodzi choćby taki gatunek kornika jak cetyniec, Później może często, gęsto, jak nie ten kornik, to wchodzi pod korę inny owad, tak zwany przypłaszczek. I tak naprawdę w przeciągu roku, to trwa często, gęsto rok, dwa, drzewo zamiera. Drzewa walczą z tym na tyle, ile potrafią. W gruncie rzeczy sporej, naprawdę sporej części się to nie udaje, ponieważ no ja na przykład pierwsze jemioły jestem w stanie, widziałem na około 20-letnich drzewkach. To jeszcze są...
1: Niesamowite.
2: To są drzewa, które mają może 8-10 metrów, a już są porażone. Mamy pewne zalecenia, co mamy robić wtedy, to znaczy...
1: Za chwilkę o tych zaleceniach powiemy, natomiast jeśli pan pozwoli jeszcze, czyli to jest kilka, jeśli chodzi o zamieranie drzew, to jest kilka czynników. Tutaj ten brak wody, do tego jemioła, która dodatkowo pobiera z drzewa wodę, plus właśnie drzewo osłabione, w związku z tym wchodzą owady. Tak to rozumiem, ale z czego to wynika, że te jemioły jest coraz więcej? No skoro, no tak na chłopski rozum, wydawałoby się, że skoro drzewo zamiera, no to tej jemioły powinno być coraz mniej. Dlaczego to aż tak się rozprzestrzenia?
2: Ponieważ warunki są dla niej bardzo dobre. To znaczy ona jest ogólnie, można powiedzieć, że gatunkiem bardzo mocno ciepłolubnym. Podwyższona temperatura sprawia, że ona jak najbardziej chętnie się poszerza. Osłabione drzewa powodują, że są łatwiejszym celem. Często, gęsto we fragmentach, które się znajdą jeszcze, w których tej jemioły jest mało, bo nie ma takich fragmentów, żeby nie było wcale, to zazwyczaj je widzimy na tak zwanych drzewach panujących, czyli tych najwyższych, największych okazach, których po prostu czubki wystają ponad granicę lasu, tą górną, no i stają się taką latarnią, takim najłatwiejszym łupem i tam się jako pierwsze pojawiają, a już później się tylko rozsiewają, prawda, w koło poprzez te swoje białe kuleczki, które są roznoszone przez ptaki. Fakt jest taki, że największą, powiedzmy w tym momencie, największą przeszkodą dla każdego z leśników jest ten brak wody. Jest ten brak wody, który doprowadza nam do tego, że coraz szersze połacia są porażane, ale w taki sposób, który prowadzi do zamierania w konkretnych połaci drzewostanów. I tutaj często, gęsto tak naprawdę możemy się już tylko ratować wymianą pokoleniową, to znaczy przebudową takich drzewostanów. Nie możemy naprawdę nic innego zrobić, no bo sam, lubiąc te grzyby, o których wcześniej rozmawialiśmy, czytałem kiedyś nawet badanie, że był pomysł, który proponuje rozsiewanie pewnego gatunku grzyba, który nawet polskiej nazwy nie ma, który je miało atakuje. Aczkolwiek kosztowo, czasowo jest to nierealne do zrobienia, żeby na przykład, i po pierwsze jeszcze jest tutaj kwestia skuteczności, bo w warunkach laboratoryjnych zadziałało, ale czy zadziałałoby w terenie. To jest też jedna wielka niewiadoma. A wydać się kupę kasy na nieskuteczny zabieg, no jest po prostu głupotą. To jedna sprawa. Druga sprawa, nie mamy owadów czy jakichś innych organizmów, które naturalnie by jemioły zjadały, czy się jej pozbywały.
1: Kolejny problem. W dużych ilościach, bo wiadomo, że są ptaki, które lubią jemioły, natomiast wyobrażam sobie, że musiałoby być tych ptaków bardzo, bardzo dużo.
2: To znaczy tutaj te, które lubią, no to zazwyczaj też...
1: Jemiołuszki.
2: Tak, to między innymi właśnie jemiołuszki, ale to one przede wszystkim owoce zjadają, więc one w zasadzie...
1: Rozumiem. No tak,
2: roznoszą
1: rację.
2: Tylko. Mm. To się nawet ładnie nazywa zoochoria, ten sposób rozmnażania, ale w gruncie rzeczy jest dodatkowo problematyczny.
1: Za moment do naszej rozmowy wrócimy.

0: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, Michałem Moskalem, leśniczym leśnictwa Stobrawa. W tej części naszego programu mówimy dużo o jemiole. Jemiole, która atakuje sosny. W obliczu suszy, no niestety, te sosny nie za dobrze się mają, także w naszym województwie. No i po prostu całe drzewostany wymierają. To jest potężny, potężny problem. Pan Michał przed momentem naświetlał go tak szerzej, ale jeszcze... okazuje się, że to nie jest kwestia tylko sosen, natomiast też wielu innych drzew. Tutaj wspominałam, że warto po prostu spojrzeć, nie wiem, na chociażby na drzewa w parkach i można się zdziwić. Ja czasami mam wrażenie, że na drzewie jest więcej jemioły niż tych podstawowych liści danego drzewa.
1: Często tak jest, szczególnie jeżeli mówimy o okazach, które już są bardzo wiekowe i wysokie. Tak jak wcześniej wspominałem, że te wysokie są, te drzewa panujące są najbardziej narażone, ale co ciekawe, to nie jest też kwestia tylko sosny czy jodły. Co prawda tutaj o to się najbardziej boimy tak naprawdę, bo szczególnie o sosny się boimy, no bo to jednak te drzewostany sosnowe, pomimo że je przebudowujemy, no to wiadomo, ja myślę, że to co najmniej...
0: To potrzeba czasu.
1: Oj, to myślę, że kto wie, czy nie do mojej emerytury nawet.
0: A jest pan młodym człowiekiem, od razu powiedzmy.
1: No tak, podobno. W gruncie rzeczy bardziej chodzi mi o to, że to potrwa, jemioła od tak nie zniknie, a problem, że się boję zawsze, żeby się nie pogłębiał na inne gatunki. To znaczy jodła tak samo nigdy nie miała, nagle ma. Jeżeli chodzi o na przykład takie drzewa jak lipy, no to zawsze miały, bo pamiętam, że miały, ale teraz po prostu ta skala też uważam, że jest większa. Myślę, że topole zostały w takim samym stopniu naruszone, jakie były, to znaczy po prostu zawsze miały jej dużo. Ale na przykład ostatnio prawie dęba stanąłem, jak idąc przez las na czeremszy spotkałem jemiołę. No, tak jak powiedzmy 30 lat chodzę po ziemi, tak nigdy jemioły na czeremszy nie widziałem.
0: A na dębach?
1: Na dębach nie, na dębach nie. Co prawda istnieje gatunek w Europie, takiej w cudzysłowie powiedzmy jemioły na dębie, ale to w Polsce on nie występuje. To się nazywa gązewnik i... jest poszukiwany w Polsce, ponieważ się boją, naukowcy się boją, że po prostu przez ocieplenie klimatu on powiedzmy z południa do nas przejdzie przez góry i się też pojawi. I to będzie kolejny patogen, który jeszcze będzie tak naprawdę utrudniał życie naszym dębom, które no też przez te opad wód gruntowych nie mają za łatwo. Mimo wszystko.
0: Właśnie, ale tutaj pan już powiedział słów kilka na temat tego, jak leśnicy sobie radzą z tą jemiołą. No, bardzo często to jest kwestia po prostu wymiany drzewostanu. To znaczy, mówiąc wprost, trzeba te drzewa ściąć po to, żeby zasadzić nowe drzewka. No i właśnie pytanie, czy w tym momencie sadzone są sosny, czy na przykład ten drzewostan jest bardziej urozmaicany?
1: Jest urozmaicany. Przede wszystkim teraz się kierujemy tak zwaną zasadą rozproszonego ryzyka. To znaczy po wojnie najzwyczajniej w świecie trzeba było szybko zalesiać, bo było bardzo dużo drzewostanów wyciętych, czy przez głównie przez zaborców. Trzeba było to wszystko, że tak powiem, zalesić, odnowić. Najszybciej rosła sosna, więc tą sosnę wtedy głównie sadzono. Wiadomo, inne gatunki drzew w międzyczasie też tam dochodziły, następowała jakaś wymiana pokoleń, ale ciągle niestety w tych drzewostanach na piaszczystych siedliskach, na słabych ziemiach, często gęsto przeważa sosna. Trzeba teraz kombinować. Trzeba kombinować, bo niestety gatunków za dużo tam nie możemy wprowadzić, bo ogranicza nas siedlisko. Po prostu drzewa liściaste, które rosną w żyznych miejscach, no nie wyrosną na piachu.
0: No właśnie.
1: No i w gruncie rzeczy mamy do wyboru trochę brzozy, mamy do wyboru trochę czasami dęba, czasami buka wprowadzamy. W różnych ilościach, w różnym tak zwanym zwarciu, czyli z tym zmieszaniu tych drzew. I oczywiście trochę sosny tej też tam zostaje. Staramy się to wszystko jakoś w rozsądnych, powiedzmy, proporcjach mieszać i zamieniać z tego tytułu, że gdybyśmy tak nie robili, no to po prostu powielilibyśmy te błędy sprzed, powiedzmy, 70 lat, no i to by nic nie zmieniło. A myślę, że to by tylko przeszkodziło, biorąc pod uwagę, że jak na razie na horyzoncie nie widać, żeby na kule przemuszło, jeżeli chodzi o temperatury czy ilości wody dostępnej.
0: Czyli tutaj trzeba brać pod uwagę, no, tak jak pan mówi, wiele rzeczy, czyli jaka gleba, świadomość tego, że tej wody będzie No, niektórzy mówią, że jeszcze mniej niż jest. Ta temperatura też może wzrastać. W związku z tym można robić dużo, ale nie da się zrobić wszystkiego. Tak sobie wyobrażam, prawda? Ale jeszcze tutaj w tym kontekście, tu rozmawiamy o lasach, natomiast niektóre samorządy próbują sobie radzić z jemiołą chociażby w parkach. Wiem, że jest taki projekt na Górze Świętej Anny, zdaje się, żeby ratować te drzewa, które są na Kalwarii, bo też są mocno zarażone jemiołą. Niektórzy twierdzą, że to jest walka z wiatrakami, ale z drugiej strony świadomość tego, że te przepiękne drzewa musiałyby być ścięte, no jest troszeczkę przerażająca.
1: To znaczy jest, znaczy może to nie sposób, ale jeżeli chodzi o jemiołę, najgorsze w niej jest to, że nawet jeżeli tą zieloną część się obłamie, to w drewnie, stricte w drewnie pozostaje, to nie można tego nazwać korzeniem, to jest tak zwana przyssawka, czyli taki narząd, dzięki któremu ona się w tym drewnie utrzymuje. No i jako, że ta roślina, ten pasożyt ma wysokie właściwości regeneracji, no to on najzwyczajniej w świecie z tego, myślę, że tak swobodnie mogę powiedzieć, że w 70-80% odrasta. Drugim zabiegiem, który jest dużo skuteczniejszy, ale też nie jest w 100% skuteczny, no to jest obcięcie takiej gałęzi. Tylko jeżeli to jest całe drzewo, przypomina kopułę porośniętą jemiołą, no to też nie obetnie się wszystkich gałęzi. No bo to w zasadzie spowoduje to samo, co spowoduje jemioła w dłuższej perspektywie czasowej, to znaczy doprowadzi do zamarcia bądź całkowitego osłabienia. I dlatego to jest naprawdę ciężki przeciwnik na aktualne czasy. Bo przyznam szczerze, że tak racjonalnie podjąć walkę z nim jak równy z równym, to znaczy, żeby wiedzieć, w jaki sposób go zwalczać, no to trochę jesteśmy, parę jest kroków to ten pasożyt przed nami. Myślę, że z perspektywy 10 lat mało kto przypuszczał, że dojdzie do takiego czegoś, że on na tyle stanie się groźny, bo w zasadzie no... Tak patrząc nawet na kulturę, no to patrzyliśmy na ten gatunek jako tam symbol płodności i miłości.
0: Z przymrużeniem oka, bo to wiadomo, że pod jemiołą zawsze trzeba było się
1: tak
0: całować.
1: Jest. No na przykład, nie? Ogólnie darzyliśmy to jakimś tam w miarę szacunkiem, też jako roślinę leczniczą go stosowano, a tu nagle i przede wszystkim i nie wpadał tak w oczy i nie było go aż tyle. A teraz, kiedy tak naprawdę jest przesyt, że tak powiem brzydko, na rynku go, no to powoduje niestety, że zaczyna robić na tyle dużo szkód, że nie możemy sobie z nim powoli poradzić. W rozsądny sposób, w inny sposób niż po prostu wymiana pokoleniowa. To niestety nic innego już nam nie zostaje w momencie, kiedy w lesie drzewo od drzewa rośnie kilka metrów z kilkumetrowymi przerwami.
0: I w tym kontekście powinniśmy mieć większą wyrozumiałość, jeśli chodzi o działania leśników, bo czasami wydaje nam się, że dana część lasu jest wycinana bez sensu. A może wystarczy zapytać leśniczego, z czego to wynika. Może się okazać właśnie, że to był las, który był tak porażony jemiołą, że innego wyjścia nie było. Panie Michale, bardzo dziękuję panu za wizytę w studiu. Dziękuję za te cenne informacje związane z grzybami, ale także za rozjaśnienie sytuacji związanej z zamieraniem drzewostanów, zwłaszcza sosny na Opolszczyźnie. Michał Moskal, leśniczy leśnictwa Stobrawa, był naszym i państwa gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję również.

0: Co w trawie piszczy?
1: Tydzień temu w naszym programie sporo mówiliśmy o świecie pająków. I teraz jeszcze na moment do niego wracamy. Jesteśmy z Sebastianem Czeczorem, który w tej chwili kończy technikum leśne w Brynku. Wybiera się na studia leśne do Poznania, o tym już opowiadał, ale przede wszystkim dzisiaj mówimy o jego ogromnej pasji do owadów, ale chyba jeszcze większej pasji do pająków. No to jeszcze, Sebastianie, słów kilka właśnie o tych pająkach. Czy możemy powiedzieć, jakie są gatunki pająków, największe gatunki pająków na Opolszczyźnie i te najmniejsze, którymi ty chyba najczęściej się zajmujesz?
2: No na pewno najczęściej się tymi małymi zajmuje taki arachnolog, bo ich jest najwięcej. No ale który jest największy? To zależy, jak się definiuje właśnie wielkość. Czy to będzie najcięższy, największy rozstaw odnóży, czy najdłuższe ciało. No na pewno w topce będą kątniki, te, które mamy wszyscy w domu. One osiągają właśnie duży rozstaw odnóży. No, ale również bagniki. To są takie pająki żyjące nad wodą. One uznawane są za rzeczywiście największe w Polsce, bo mają najdłuższe ciało. Ale również te alopekosy, o których opowiadałem wcześniej, że właśnie ta alopekosa inquilina, która mnie wciągnęła w tą arachnologię, można powiedzieć, to w Żyrowej, tutaj blisko, występuje właśnie alopekosa schmidti.
1: Czyli taki całkiem spory pająk, tak?
2: No, spory i taki ciężki też, pulchny.
1: Tych najczęściej się boimy. A propos, no dlaczego się boimy pająków? Nad tym się zastanawiam. Nie wiem, czy to kwestia tego, że w horrorach występowały. Może to wynika z tego, że to jest tak mało znany świat i tak tajemniczy, że stąd ta obawa się pojawia, no bo chyba aż takich pająków, które by nam, ludziom zagrażały, to w Polsce nie ma za dużo.
2: No nie ma, media tam często trąbią o właśnie kolczakach zbrojnych, sieciarzach jaskiniowych. A w zasadzie w Polsce nie ma jakichś gatunków, które zagrażają naszemu życiu. Faktycznie jak taki krzyżak ogrodowy ukąsi albo kolczak zbrojny, no to nie będzie to na pewno przyjemne. Może się nawet wytworzyć miejscowa martwica, ale na ogół nie ma czego się obawiać pająków.
1: A ty miałeś jakąś kiedyś nieprzyjemną sytuację z pająkiem w roli głównej, że cię po prostu użarł?
2: No nie zdarzyło mi się. Te pająki są naprawdę łagodne. Od 3 lat, jak się z nimi zajmuję, to cały czas wszystkie biorę na ręce, też te duże wszystkie, nawet w Hiszpanii olbrzymie pająki. Po prostu ludzie chyba źle oceniają te pająki.
1: Ale jeszcze takie jedno pytanie związane z tym, jak długo mogą żyć pająki. Moja koleżanka za oknem ma pajęczynę i myślę 3., 4. rok na tej pajęczynie regularnie pojawia się pająk. Ten pająk ma swoje imię. Ten pająk nazywa się Wojtek. No i zastanawiam się, czy to jest ten sam pająk, czy to jest możliwe, że to jest ten sam pająk, czy na przykład inny pająk stwierdził, że wykorzysta już zbudowaną pajęczynę.
2: No akurat w przypadku tych domowych pająków one żyją nieco dłużej od tych w terenie. Prawdopodobnie był to nasosznik. One potrafią około 3 lata żyć, 4 nawet. No te pająki żyjące w terenie w większości około roku, ale zdarzają się też ewenementy, takie jak pająki z rodzaju Atypus, czyli gryziele po polsku. One są notabene blisko spokrewnione z ptasznikami.
1: Z ptasznikami? No ptasznik, no to taki całkiem spory, jak kojarzę, i taki dosyć puchaty pająk.
2: No akurat one nie są takie puchate i też nie są duże, mają zaledwie 1,5 centymetra. W Polsce wszystkie 3 gatunki z rodzaju Atypus właśnie są pod ochroną też. No i one potrafią dożywać do 8-10 lat nawet.

0: Nam pająki kojarzą się z pajęczynami i z tym, że w te pajęczyny łapią swoje ofiary. Czy to jest jedyna metoda polowania pająków?
1: No, tych metod jest naprawdę wiele. Moglibyśmy tutaj cały dzień o nich opowiadać. Myślę, że nawet większość pająków nie wykorzystuje sieci łownych. Na przykład ten atypus, o którym wspominałem, te gryziele, one mają dość ciekawą metodę. Budują taki z sieci rękaw w ziemi, skarpeta to się potocznie mówi, i one siedzą w środku w tej swojej rurce, właśnie w tej sieci, i jak jakiś owad przebiegnie po tej rurce, one wyczuwają te drganie i atakują wtedy błyskawicznie, przebijając helicerami, czyli kłami, można powiedzieć.
0: Tą swoją skarpetę?
1: Tak, tą swoją skarpetę. I nadziewają ofiary.
0: A inne metody?
1: No to dużo jest pająków też aktywnie polujących. Tutaj biegają nam też pod nogami pająki z rodziny Lycoside, czyli wałęsakowate. One właśnie praktycznie wszystkie polują aktywnie, czyli biegają za swoją ofiarą i ją łapią. Choć też jest jeden w Polsce wyjątek, występujący nawet w tym kamieniołomie. Kilka lat temu udało mi się go tutaj znaleźć. Aulonia albimana.
0: Ładnie się nazywa.
1: No, po polsku Aulonia sieciarka. Właśnie sama nazwa wskazuje na to, że ona jest takim ewenementem wykorzystującym tą sieć. I ona buduje taką małą, płachtowatą sieć, która właśnie służy jej do polowania.
0: Czyli to nie pajęczyna, to nie skarpeta, ale jakaś taka, nie wiem, próbuję sobie wyobrazić. Jesteśmy w stanie ją zobaczyć tutaj gdzieś?
1: No tutaj jej nie znajdziemy.
0: Tutaj nie znajdziemy jej, ale może coś takiego właśnie jak podbierak, który masz, tak? Coś takiego?
1: No bardziej można sobie to wyobrazić jak te sieci kątników, które mamy w domach, czyli takie płachty.
0: Aha, one są takie, ja wiem o co ci chodzi, takie bardziej ta struktura jest zbita, bo sieci pajęcze takie czasem są rozciągnięte, a czasem właśnie ta struktura, tak sobie to wyobrażam, że taka jest bardziej utkana, o tak.
1: Właśnie u kątników tak jest, u tej Aulonia albimana nie jest tak. Ona ma taką bardzo drobną tą sieć, taką nie jest zbyt gęsta i też rzadko się to widuje. Mi się udało tylko raz zaobserwować w Gogolinie. Mam chyba nawet nagrane.
0: Jeśli tobie się udało raz, a obserwujesz ten świat już co najmniej od 3 lat, no to zdecydowanie za często to się nie udaje. Czyli są pająki, które biegają za swoją ofiarą, a są pająki na przykład takie, które, nie wiem, zasadzają się gdzieś za rogiem i później nagle atakują tę ofiarę?
1: No, myślę, że można to podciągnąć pod technikę łowiecką skakunów. To są takie malutkie pająki. Zresztą myślę, że dużo ludzi je kojarzy ze względu na swoją popularność, ponieważ one mają takie słodkie oczka, jak to ludzie mówią.
0: Słodkie oczka? Czyli jakie?
1: No ta przednia para oczu jest taka wielka i to tak przyciąga chyba ludzi. I one właśnie skaczą na swoją ofiarę, aktywnie polując też.
0: Skakuny, sama nazwa wskazuje na to.
1: No właśnie. I to jest też największa rodzina pająków na świecie z największą ilością opisanych gatunków na świecie.
0: Wspominałeś o oczach pająka, że są pająki, które można powiedzieć, że mają takie słodkie oczka. No, tych oczek mają więcej niż my, czyli więcej niż jedną parę.
1: No większość ma 8 oczu, niektóre mają 6, zdarzają się nawet pająki, które ich w ogóle nie mają. Udało mi się też znaleźć w Chorwacji pająki z rodzaju Troglochyphantes. One są troglofilne, czyli występujące tylko w jaskiniach. No i im nie jest potrzebny wzrok, więc po prostu w drodze ewolucji wyzbyły się tych oczu.
0: A po co pająkom aż 4 pary oczu?
1: No, niektórym pająkom w zasadzie służy to tylko do rozpoznawania, czy jest jasno, czy ciemno. Na przykład takie kątniki mają słaby wzrok, ale takie skakuny, które właśnie mają większe oczy, wykorzystują je do polowania. Dużo lepiej widzą od kątników.
0: A co zobaczyłeś teraz?
1: Jakiś chrząszcz, ale nudny.
0: nudny chrząszcz, bo nie jest pająkiem.
1: No, po prostu tymi chrząszczami się nie zajmuję, więc są mniej interesujące w większości.
0: Bo nasi słuchacze tego nie widzą. Nasz gość ze mną rozmawia i owszem, ale cały czas gdzieś krąży jego wzrok, sprawdza pod nogami, co tam biega, co tam na gałązkach się pojawia. No właśnie, zupełnie inaczej patrzy się na świat, zupełnie inaczej dostrzega się i doświadcza tej przyrody, gdy się naprawdę tak dużo wie. A tak jak Państwo słyszeli, naprawdę Sebastian Czeczor wie o pająkach i owadach bardzo dużo. Na pewno jeszcze do tych rozmów będziemy wracać, bo przed Sebastianem kolejne naukowe publikacje. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za ten spacer i bardzo dziękuję Ci za to, że chociaż rąbek tego świata przede mną i przed naszymi słuchaczami odkryłeś.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

Bardzo dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że nasze opowieści o lesie i nie tylko przyniosły naszym słuchaczom w te upały odrobinę ulgi. Do usłyszenia. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry, w programie Sami rządzą kłania się Państwu Joanna Matlak. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Kampa, prezes zarządu Stowarzyszenia Opole Działa.
2: Dzień dobry Pani,
1: taka
2: dzień dobry
1: nowość
2: Państwu.
1: Na mapie Opola. Cóż to jest to stowarzyszenie, Panie
2: Pawle? To jest stowarzyszenie ludzi aktywnych, w różnych dziedzinach, tak? O różnym profilu też zawodowym, natomiast większość stowarzyszenia tworzą członkowie rad dzielnic z terenu miasta Opola. W związku z tym nabierze to stowarzyszenie też troszkę takiego charakteru koordynacyjnego na zasadzie wymiany doświadczeń, wymiany wiedzy i pomysłów, co w danych dzielnicach można jeszcze zrobić, co się można nauczyć od członków rad dzielnic innych niż swoja. No, wszystko zmierza w tym kierunku, żeby te nasze działania też jako radnych dzielnic, ale nie tylko, no ale to jest jakby tutaj w tej chwili ten pierwszy krok, żeby one były efektywne, żeby one były łatwiejsze do zorganizowania, no i dzięki temu też więcej radości potencjalnie dawały mieszkańcom naszego miasta. No ale oprócz członków rad dzielnic, bo to są przecież bardzo aktywni ludzie, oni też częściowo działają w innych środowiskach, w związku z tym mamy także osoby, które działają w różnych dziedzinach życia, czy to w klubach sportowych, czy w szeroko pojętej pomocy społecznej, czy aktywizacji seniorów, także młodzieży.
1: Więc na pewno nie są to osoby, które siedzą na miejscu i patrzą bezczynnie, tak?
2: Dokładnie, i które mają doświadczenie i wiedzę w prowadzeniu projektów. Takim pierwszym naszym sprawdzianem i zadaniem w tym roku będzie wspólna promocja i działanie na rzecz projektów do budżetu obywatelskiego miasta Opola, bo tu każdy członek naszego stowarzyszenia składał wnioski do budżetu obywatelskiego albo bezpośrednio pod swoim nazwiskiem, albo brał udział w grupie inicjatywnej jakiegoś projektu i też aktywnie działa na swoim terenie czy w swoim środowisku na rzecz właśnie tego, żeby te projekty przeszły, po pierwsze ocenę formalną w urzędzie, a na jesień, jak będzie głosowanie, to żeby one były wypromowane. I w tym chcemy pomóc też jako stowarzyszenie, no bo to siłą rzeczy jesteśmy z różnych środowisk, z różnych dzielnic. Wzajemne pomaganie sobie przy tych promocjach, tych projektów pod głosowanie może, myślę, dać spory efekt in plus dla tych poszczególnych projektów. My oczywiście sami z myślą o stowarzyszeniu także firmujemy pewne projekty. One oczywiście też czekają na weryfikację. Natomiast nie są to projekty z tak zwanego kosmosu, tylko wynikają ze zgłoszeń różnych grup i mieszkańców. Więc własne projekty oraz projekty członków naszego stowarzyszenia. Te będziemy chcieli promować w tym roku. Dalej na pewno będą też jakieś wydarzenia przez nas organizowane.
1: To ja może za chwilkę, tylko chciałabym zapytać jeszcze, we władzach stowarzyszenia jest tylko Paweł Kampa, czy ktoś jeszcze?
2: Absolutnie nie. Stowarzyszenie ma swój zarząd. Pięcioosobowy. Wiceprezesem jest pani Samanta Stachowicz, także radna jednej z dzielnic i radna miasta.
1: I radna miasta.
2: W zarządzie jest także pan Jacek Świętek, to jest przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Stare Miasto, czyli serca naszego miasta. Jest pani Małgorzata Dec z Rady Dzielnicy Osiedla Armii Krajowej, czyli popularnie ZWM-u. I jest Andrzej Barucha, nauczyciel wychowania fizycznego, działacz sportowy, także kibic naszego największego klubu piłkarskiego.
1: Pięcioosobowy zarząd, a członków ile w sumie?
2: Członków założycieli jest 17, ale bardzo chętnie zapraszamy także nowych członków, ponieważ tak jak mówiłem, większość z nich jest członkami rad dzielnic, no ale była ta potrzeba, żeby między sobą rozmawiać często i w sposób niesformalizowany, także na takich spotkaniach w miarę często, żeby ta wymiana doświadczeń, wiedzy i pomysłów następowała. No nie znamy się wszyscy. Nie znamy się wszyscy na terenie miasta Opola jako członkowie rad dzielnic, nawet jako władze rad dzielnic. W związku z tym też będziemy chcieli zaprosić kolejne osoby z rad dzielnic, ale także z różnych ruchów społecznych, stowarzyszeń i fundacji, które aktywnie działają, bo to, co my możemy zaoferować, to jest rzeczywiście ta wiedza, doświadczenie i pomysły. I też będziemy chętnie czerpać od takich osób na zasadzie wymiany takich właśnie doświadczeń, wiedzy, pomysłów.
1: I tutaj przewodniczący rad dzielnic albo po prostu członkowie rady dzielnicy chcą mieć taką platformę, na której mogą ponaddzielnicowo porozmawiać, tak?
2: Dokładnie. Jest oczywiście Biuro do Spraw Dzielnic, które też działa w ramach Urzędu Miasta. Natomiast niezależnie od tego, tak w bardziej niesformalizowany sposób, czyli spotykamy się co jakiś czas, na przykład co miesiąc przy kawie, rozmawiamy na luźno, a niekoniecznie przy biurku. I myślę, że wtedy ten efekt synergii będzie jeszcze silniejszy. I taka właśnie była potrzeba. Bo rozmawialiśmy, to stowarzyszenie nie powstało z pomysłu sprzed, nie wiem, 2 dni, tylko to już długie miesiące rozmów i w końcu doszliśmy do wniosku, że warto to sformalizować.
1: No właśnie, jak to się zaczęło? Mówi pan kilka miesięcy, tak?
2: Kilka miesięcy rozmów, no to też jest tak, że wzajemnie się znamy, w związku z tym było nam łatwiej. No i doszliśmy też do wniosku, że żeby nasze działania miały większą szansę realizacji, żebyśmy mogli też efektywniej wspierać, czy to członków rad dzielnic, czy dzielnice, czy te inne środowiska, które biorą w tym udział, to też warto mieć swoje stowarzyszenie. Które być może będzie miało jakieś możliwości wspierania też z dotacji tych działań poszczególnych, no bo wtedy też jesteśmy jeszcze bardziej atrakcyjni dla innych podmiotów w mieście.
1: No właśnie, stowarzyszenie tak chyba ma większą siłę sprawczą, tak mi się wydaje, przez to, że to jest stowarzyszenie. Właśnie.
2: Jak najbardziej i proszę zauważyć, bo to jest, stowarzyszenie ma to do siebie, że jest grupa ludzi, która je tworzy na równych prawach. I to jest siłą stowarzyszeń, że tu nie ma jednego szefa, który o wszystkim decyduje, tylko wszystko robimy wspólnie. Dzięki temu też te nasze działania są wydyskutowane, mają poparcie szerokiego grona i dzięki temu łatwiej je zrealizować. To jest siła stowarzyszenia.
1: A jest tam reprezentant każdej dzielnicy, czy jeszcze państwo pracują nad tym, żeby był przynajmniej jeden, czy może nie ma chętnych?
2: Chętni są, szczególnie od momentu, jak ogłosiliśmy, że powstało takie stowarzyszenie, to już w tej chwili mam wiele wiadomości osób, które by chciały dołączyć. Natomiast nie ma reprezentanta każdej dzielnicy, bo tak jak powiedziałem na początku, nie wszyscy się znamy. Natomiast no, jakbym mógł
1: ale
2: tak wymieniać.
1: Państwo jako stowarzyszenie.
2: Jak najbardziej, tak, zapraszamy. Zapraszamy i będziemy próbować się właśnie kontaktować i rozmawiać i zapraszać do nas. No jakbym tak miał wymienić, no. Są mieszkańcy Wrzosek, są Nadodrza, Zaodrza, Starego Miasta, Śródmieścia, największych osiedli, czyli Armii Krajowej, dawny ZWM, Habry.
1: Habry też
2: są. Jest przewodnicząca Rady Zarządu dzielnicy z Habrów.
1: Jeszcze paru
2: wszystkie,
1: brakuje.
2: Ale też te dzielnice trochę dalej oddalone od miasta. Powiem numerkami, będzie łatwiej niż wymieniać części miasta. Dzielnica 6, 7 także jest reprezentowana. Naprawdę ponad połowa dzielnic jest już w stołu.
1: To jest właśnie ciekawe, bo też jak rady dzielnic w ogóle powstawały, chyba też takim zamysłem tego, żeby dzielnica powstawała, było właśnie jakby skupienie się w działaniu w tych małych społecznościach, tak, prawda? Na jakimś określonym, mniejszym obszarze, który to właśnie ta rada dzielnicy miała się zajmować, opiekować i tak dalej. A tu się okazuje, że radni dzielnic mają apetyty większe.
2: Niekoniecznie większe, natomiast czerpanie pomysłów i też sposobów realizacji, bo to wie pani jak jest, no ktoś chce coś zorganizować, ale niekoniecznie
1: wie
2: gdzie kolokwialnie mówi.

0: wydarzenia rad dzielnicy, jak na przykład na Malinie, która ma jezioro, które to, taką infrastrukturę, a inno będzie na ZWM-ie, czy na Chabrach.
1: Czy w centrum,
0: tak? Natomiast...
1: Tu tkanka miejska, tu tkanka powiedzmy zahaczająca od turystyczną.
0: Tak,
1: już, tak?
0: Ale to są kwestie takie formalne, zajęcie pasa ruchu, wynajęcie powierzchni, jakichś innych atrakcji. Tak, no to wtedy ułatwia taka działalność w stowarzyszeniu. Bo ona nie jest sporadyczna, na przykład raz na rok, że się spotykamy na konferencji jakiejś i rozmawiamy, tylko przynajmniej w moim zamyśle jest to, że raz w miesiącu siadamy przy kawce i rozmawiamy, co robicie, co potrzebujecie.
1: Czy jakoś pomóc.
0: I myślę, że dzięki temu coś dobrego dla miasta zrobimy.
1: Mieliście państwo konferencję prasową i mam taką notatkę prasową, w której czytamy, że stowarzyszenie będzie firmowało kilka projektów i na przykład jest tężnia w Parku 800-lecia. I tak sobie teraz wyobrażam tę współpracę. Można pytać radnych dzielnicy Malinka, tak? Jak się angażowali, bo tam też przecież mamy tężnię, tak sobie to wyobrażam, tak?
0: Można tak, z tym, że zamysł akurat tężni w Parku 800-lecia, ponieważ nie jest to aż taki duży teren, to nie jest aż taka duża tężnia, tak? To ma być bardziej dla spacerowiczów czy turystów, że można chwilę przysiąść, odpocząć, trochę się zdrowego powietrza nawdychać. W związku z tym nie jest to też taki koszt, bo z kolei na przykład zgłosiliśmy także projekty infrastrukturalne, które dużo kosztują, na przykład ścieżka pieszo-rowerowa do Wrzosek. Jesteśmy świadomi, że z tego budżet obywatelski jest za mały, żeby zrealizować cały projekt, no przecież to jest budowa, jakby nie było drogi pieszo-rowerowej, ale drogi. Natomiast nawet jeżeli tych środków nie jest na tyle, to starczy na przykład na projekt tej drogi. A jak już mamy projekt, no to jakby też jest jakaś forma...
1: Jakieś zobowiązanie, może forma trochę presji?
0: Nie chciałem tego powiedzieć, tak? Na realizację takich zamierzeń.
1: Tak.
0: No i kto to ma zrobić, jak nie oddolnie my?
1: Okej. Są jeszcze następne pomysły, pole kempingowe na Wyspie Bolko.
0: Tak, jest...
1: Odważny pomysł.
0: Odważny pomysł, ale od lat już dyskutowany, bo po pierwsze w mieście w ogóle nie mamy pola kempingowego, nawet na obrzeżach. No i tak zastanawialiśmy się, gdzie by takie coś umiejscowić. No i stwierdziliśmy, że rzeczywiście takie pole kempingowe na terenach trawiastych na Wyspie Bolko byłoby dobre. One nie wymaga jakichś specjalnych przygotowań. Tam trzeba podpiąć po prostu prąd, wodę i ogrodzić. Przecież to nie musi być pole kempingowe na miarę jakichś miejscowości turystycznych, tylko żeby można było sobie z namiotem tam trochę pobyć na naszych zielonych płucach, czy przyczepką podjechać i spędzić miło weekend.
1: Prowokacyjnie muszę zapytać, nie obawiają się państwo ekologów?
0: Wszystko jest kwestią dyskusji. Przecież ekolodzy też chcą promować dostęp do natury. Dostęp do natury też uświadamia, w jaki sposób się z nią obchodzić. W związku z tym to nie jest tak, że ekolodzy to są jacyś wybitnie blokujący ludzie wszelkiej inicjatywy. To jest kwestia skali.
1: Liczy pan na dyskusję też.
0: Tak, bo to jest też kwestia skali, bo tak jak powiedziałem, to nie ma być pole kempingowe na miarę jakiejś miejscowości turystycznej. Tylko kilka stanowisk.
1: Mały, wydzielony teren. Tak.
0: Dokładnie. I wszystko po kolei. Małymi kroczkami do celu.
1: Toalety miejskie w centrum miasta. No tu przyklasnę, to na pewno. To chyba każdy przyklaśnie.
0: O, widzimy, że pani redaktor nawet o tym myślała.
1: No na pewno by się przydały. To jest też problem, który w Opolu często jest poruszany, że brakuje.
0: Dokładnie. Nikt tego wcześniej nie zgłaszał, więc stwierdziliśmy, że taki projekt, który niewiele kosztuje, to jest kwestia tylko lokalizacji, tak? No bo te dawna toaleta na placu Daszyńskiego, ona już jest przygotowana pod jakąś inną działalność. W związku z tym trzeba wymyślić inne miejsce. Myśmy też nie wskazywali dokładnie gdzie, no bo to jakby my nie mamy tej wiedzy, co Urząd Miasta, który ma wgląd do działek, gdzie takie coś może funkcjonować. Czy to będzie gdzieś w okolicach Dworca Centralnego, czy to będzie na przykład na Wyspie Bolko, to na razie pozostawiamy też tej ocenie formalnej.
1: Ścieżka pieszo-rowerowa do Wrzosek, to już tutaj pokrótce powiedzieliśmy. Nowe drzewa w parku na osiedlu AK.

0: No tak, no i tu jeżeli mówimy wcześniej o ekologach, no to tutaj też na pewno by się z tego cieszyli, dlatego że no jest to duży park. Jest to duży park, tych drzew też co prawda już jest, ale są duże połacie otwartej przestrzeni na słońce, na latem, a w zimie na wiatr. To się też wiąże z trochę z ochroną klimatu i zasobów glebowych, bo ta gleba nasza stepowieje, tak to jest stwierdzone zjawisko, w związku z tym im więcej takiej roślinności, która zatrzymuje wilgoć w ziemi, w glebie jest no, pożądana.
1: Ja myślę, że na sadzenie drzew się nikt nie obrazi.
0: No, dokładnie.
1: Kolejny pomysł, opolski wielki test zdrowia, czyli profilaktyczne miasteczko medyczne.
0: Tak, chodzi nam o to, to jest akurat jednorazowa akcja, która ma na celu, żeby mieszkańcom umożliwić zrobienie jakichś profilaktycznych testów medycznych i sprawnościowych. I generalnie o to w tym pomyśle chodzi.
1: I zielone wiaty przystankowe z ładowarkami USB.
0: Tak, przydałoby się, prawda? No i przystanki są wystawione na ekspozycję słońca, mogą przy małym nakładzie finansowym ładować baterie, z których przecież można wtedy ładować te nasze urządzenia podróżne, no bo czasem się ta bateria wyładuje w telefonie czy w jakimś innym urządzeniu. Szczególnie dla młodzieży to jest atrakcyjne.
1: Ale
0: no zobaczymy.
1: Tak, mogłoby się przydać. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, czy macie państwo ambicje wyborcze, żeby
0: nie,
1: jakoś w wyborach samorządowych próbować swoich sił?
0: Absolutnie, absolutnie. Działamy totalnie apolitycznie. Nie chcemy brać udziału w takich jakby grach, rozgrywkach. Oczywiście nasi członkowie jako aktywni ludzie w mieście pewnie gdzieś tam będą o tych wyborach samorządowych rozmawiać.
1: No bo też macie radnych, prawda? Jako...
0: Dokładnie. No, radnych miasta, radnych dzielnic. No,
1: ale to już działaczy jak rozumiem, decyzja indywidualna.
0: To są indywidualne chce, decyzje. Czy... Oczywiście, jeżeli będą potrzebować naszego wsparcia, to tak, bo też naszą zasadą ma być to, że się wzajemnie polubimy po prostu. Nie, to nie jest takie formalne stowarzyszenie zza stołu, że siadamy tak zwane, tylko mamy się polubić, więc jeżeli jakiś członek naszego stowarzyszenia gdzieś tam zdecyduje się kiedyś w jakichś wyborach wystartować, ale samorządowych, nie mówimy o politycznych. Mm-hmm. Polityczne nas w ogóle nie interesują.
1: Polityczne nie.
0: No, w samorządowych to możemy pomóc.
1: Mm-hmm. A proszę powiedzieć, jeszcze chciałam o ten budżet obywatelski podpytać. To będzie, na jakiej zasadzie funkcjonowało? Będzie jakieś takie wsparcie konkretnego, jednego projektu? Stowarzyszenie będzie jakby brało go na sztandary, że się tak wyrażę?
0: Zobaczymy, ile w ogóle tych naszych projektów przejdzie tą ocenę formalną i będzie poddane pod głosowanie. Wtedy zdecydujemy o formie wspierania, no bo nie wiemy, czy tego będzie 20, no bo oprócz tych, których wymieniliśmy, to nasi członkowie też mają ze swoich środowisk zgłoszone projekty, czy to będzie 5. To jest całkiem inna skala działania i możliwości wspierania.
1: Też żeby nie było dublowania, tak sobie myślę.
0: Dokładnie, tak? Dokładnie. Dlatego poczekajmy, które przejdą tą ocenę formalną i zostaną dopuszczone do głosowania. My sobie wtedy na stowarzyszeniu przedyskutujemy formy, w jaki sposób je wspierać. No, ale tak czy inaczej, które będziemy wspierać, to będą miały dużo większą promocję niż gdyby samodzielnie funkcjonowały.
1: A póki co pan prezes zachęca, żeby dołączyć, tak?
0: Zapraszam wszystkich chętnych, tych, którzy mają już doświadczenie w działaniu, bo chętnie skorzystamy z takiego doświadczenia, wiedzy, ale też tych zmotywowanych, którzy chcą coś zrobić, ale jeszcze nie mają forum, w którym, na którym to mogą wypróbować.
1: Takie kolejne miejsce, gdzie można zacząć po prostu.
0: Tak, i można zacząć przy ludziach, którzy mają wiedzę, doświadczenie w tym, więc wysiłek nie idzie na marne.
1: Tak? To od razu szybka nauka też.
0: Dokładnie.
1: Pewnych rzeczy, załatwiania formalności. No dobrze, to zobaczymy, jak będzie się stowarzyszenie rozwijało. Za dziś dziękuję. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Opole Działa, Paweł Kampa, był gościem Radia Opole.
0: Dziękuję państwu, życzę miłego weekendu.
1: Dziękuję ślicznie i również życzymy dobrego weekendu. A za chwilkę druga część naszego programu.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: I zaczynamy drugą część naszego programu w studiu Edward Odelga, radny niezrzeszony, radny miasta Opola. Witam serdecznie.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Chciałam pana zaprosić, bo jest pan radnym niezrzeszonym, niezależnym, to też takie dobre słowo chyba na radnego bez klubu. Jak się pan w ogóle czuje w takiej formule jako radny niezależny? Jest pan nim od ponad roku. Sprawdza się dla pana taka formuła?
2: Znaczy to trochę inna rola. Przez 6 czy 7 lat byłem w klubie radnych prezydenta. Półtorej roku temu jakoś podjąłem decyzję o odejściu z klubu. Przestałem czuć, że klub radnych Arkadiusza Wiśniewskiego to jest formuła, która jest zgodna z moim sumieniem, z moją tożsamością samorządową.
1: Co jest według pana największą bolączką Opola?
2: Na pewno komunikacja. Tutaj uważam, że most to jest podstawa. Wiadomo, że jest to kosztowna inwestycja, ale należy ją traktować jako podstawową rzecz, która mogłaby rozwiązać problemy komunikacyjne, no bo teraz cały układ komunikacyjny, który mamy teraz, obwodnice są jakby elementem połączone tym mostem, którego nie ma i z domknięciem tego pierścienia dookoła Opola. Tutaj trasa średnicowa, która będzie robiona dla komunikacji miejskiej, nie rozwiąże problemów komunikacyjnych. Z tego co wiem, na wiele lat będzie to funkcja tylko dla służb ratunkowych i komunikacji zbiorowej. Uważam, że no nie rozwiąże to problemów komunikacyjnych miasta, dlatego należałoby podjąć te działania, żeby ten most został zrealizowany.
1: A w pana ocenie nie są podejmowane takie działania, aby most powstał? Bo to jest bolączka od wielu, wielu lat, prawda? No, każdy Opolanin powie, że most jest konieczny, potrzebny.
2: Znaczy tutaj popatrzmy na województwo, nie? Że robi się mnóstwo obwodnic. Za grube, za setki milionów złotych, nie modli, Nysa. No Nysa to już jest jakby pierwsza liga światowa. I jakby miasto Opole nie potrafi się doprosić tej inwestycji, czy finansowania tej inwestycji. No przechodziliśmy wiele rządów. Był rząd PiSu, teraz jest rząd koalicyjny. Jakby nic się w tym temacie nie dzieje. No uważam, że i parlamentarzyści powinni zwrócić uwagę na to, że to finansowanie powinno się znaleźć. Bo oczywiście rozumiem, że to jest element w ruchu krajowym, czyli to nie jest droga lokalna i to finansowanie powinno być, szczególnie na przykład przy jakichś wypadkach na autostradzie, no to miasto jest zakorkowane strasznie. I tutaj ja uważam, już nie wytykając, czy nie biorąc żadnego rządu jakby na pierwsze miejsce, no żaden rząd tego nie zrobił. A jeżeli ustawy są niedostosowane, to należy je dostosować. To przecież nie jest jakiś tam problem i należałoby dostrzec w Warszawie problem, który istnieje tutaj w Opolu, że tego mostu nie ma i to finansowanie należałoby stworzyć.
1: To dlaczego tak się dzieje, że nie są podejmowane działania, albo one są takie, że jeszcze nie trwają żadne konkretne prace związane z mostem? Jak pan sądzi?
2: Trudno mi jest powiedzieć. Trudno mi jest powiedzieć. Nie chciałbym też próbować znaleźć jeden powód, jedną osobę, która jest odpowiedzialna za to. No bo to też nigdy nie jest tak, że
1: jedna osoba chodzi i prosi.
2: Jedna osoba chodzi i prosi. Samorząd miasta Opola nie znajduje poparcia od wielu lat dla tej inicjatywy. No i jakby no tu ja tego nie rozumiem, no ale tak jest. I jakby nie da się z tym dyskutować, bo tego finansowania nie ma, należałoby je stworzyć. I tu mówię, tak jak powiedziałem, żaden z poprzednich rządów tego nie zrealizował, a inwestycja jest bardzo potrzebna.
1: Pan jest radnym z Chmielowic, prawda? To jest dzielnica bliska pana sercu. Ostatnio też pan dopominał się o szkołę podstawową.
2: Tak, jest tam projekt rozbudowy szkoły numer 30 w Opolu Chmielowicach, który wygrał w 2024 roku w budżecie obywatelskim 13 dzielnicy i te środki są zabezpieczone. No i nie jest to realizowane. Uważam, że brakuje tutaj trochę dobrej woli, żeby to zrobić. Argumentacja, że tam potrzebna jest działka, jest jakby niezasadna, bo jeszcze przed złożeniem tego wniosku do budżetu obywatelskiego rozmawiałem z właścicielami sąsiedniej działki, którzy zadeklarowali, że wymienią ten grunt, który jest potrzebny dla szkoły, na inny grunt.
1: Wskazany przez miasto, tak?
2: Wskazany przez miasto, jakby powierzchniowo równoważny. To jest rok 2024, głosowanie. Na sesji Rady Miasta przerabiamy kupowanie, odkupywanie gruntów za dużo większe pieniądze, za pieniądze przede wszystkim, bo tutaj nie mówimy o kosztach, które miasto musi ponieść, bo to jest tylko operacja notarialna, że ten grunt trzeba zamienić, zaproponować inny grunt. No i się tego nie realizuje, a to wszystko trwa, jeżeli będzie zrobiony projekt, będzie kosztorys, wypracowana koncepcja realizacji rozbudowy tej szkoły, no to jest to jakiś kolejny etap, bez którego nie będzie dalej, czyli musimy poznać najpierw szacunkowe koszty realizacji całej inwestycji, a szkoła w Chmielowicach w 2017 w momencie
1: powiększenia
2: Opola miała tam 130 uczniów, a teraz ma ponad 300. Oczywiście tutaj chylę czoła, bo parę lat temu udało się tam wraz z prezydentem miasta zrealizować salę gimnastyczną, namiotową, ale to jakby zabezpiecza te potrzeby, które tam są. No i teraz bardzo rozbudowująca się dzielnica, stwarza potrzebę te edukacyjne i myślę, że no jeszcze więcej dzieci mogłoby korzystać z tej szkoły, gdyby były po prostu możliwości.
1: Dlatego... No bo to Chmielowice to, może źle to zabrzmi, ale taka trochę sypialnia, prawda? Dla tej...
2: No w Chmielowicach jestem, centrum, nie będę mówił
1: spokojne
2: ile...
1: Spokojne życie.
2: W Chmielowicach jestem od zawsze, bez liczb i obserwuję na przestrzeni wielu lat bardzo, bardzo duży progres w rozbudowie nowej infrastruktury mieszkaniowej.
1: Ludzie chcą mieszkać blisko centrum, blisko miasta, ale nie w samym sercu, że się tak wyrażę. Tylko szukają miejsca gdzieś...
2: To się robi problem generalnie dla miasta, bo prezydent właśnie kwestionując zasadność rozbudowy szkoły mówił o miejscach w jednostkach, w szkołach podstawowych w mieście, że są w centrum, no ale ci ludzie są na peryferiach. I akurat jest tak obszarowo, że Chmielowice nie mają możliwości, żeby wysłać dzieci obwodowe do czy to rozbudowywanej szkoły dziesiątki, czy na Dambonia, bo to jest wszystko daleko. No i trzeba reagować na ten problem, że stworzyliśmy ofertę jakby mieszkaniową, jako samorząd również, plany przestrzennego zagospodarowania, które realizujemy właśnie i w powiększonym Opolu. Jakby z pokorą trzeba podejść do tego, że no trzeba zapewniać tym mieszkańcom
1: zaspokojenie tych potrzeb też edukacyjnych dzieci. Tak, tak. A ja się tak zastanawiam, czy kwestia rozbudowy szkoły podstawowej to powinna być kwestia budżetu obywatelskiego?
2: O, no to jest temat rzeka. Budżet obywatelski przede wszystkim musi być to zadanie własne gminy. Mhm. Tych zadań jest wiele. Drogi, chodniki, edukacja, sport. Ja jestem jakby sceptyczny do takiego sterowania, bo podnosiłem też na Radzie Miasta, miałem zastrzeżenia, nawet ostatnio były zmiany w regulaminie budżetu obywatelskiego dotyczące obiektów sportowych, że możemy finansować tylko te obiekty sportowe, które nie są obiektami klubów sportowych. Ja też od zawsze działam w naszym SKS Chmielowice. No i ten nasz klub jest teraz wyłączony z możliwości startowania w budżecie obywatelskim. No i ja jestem zwolennikiem powszechności, czyli jeżeli jakieś obszary, które są zadaniem własnym gminy, mają duże poparcie mieszkańców, no to należy im to umożliwiać. Mhm. Jestem przeciwnikiem tego, żeby próbować sterować regulaminem budżetu obywatelskiego w taki sposób, żeby eliminować pewne grupy, czy strażaków, czy szkoły, czy...
1: To w praktyce wygląda tak, że klub sportowy nie może korzystać z tych pieniędzy z budżetu obywatelskiego, nie może wniosków składać,
2: nie może.
1: Czy jak to?
2: Aha. Nie może, nie może. No i to są takie elementy, bo argument, że inne grupy nie mają szansy się przebić. No ale jeżeli są mało liczne, no to idziemy w jakieś niszowe pomysły. Chyba już zapomnianym pomysłem była plaża na przy Odrze. I tutaj ja jestem przeciwnikiem takiego mówienia, że no jak ich jest tam 20-30, no to mają szansę zgłosić pomysł. No ale on nie ma poparcia. A no najważniejsze w tej aktywizacji społecznej, no mimo wszystko jest właśnie mobilizowanie jak najwięcej, większej liczby mieszkańców.
1: Ja wrócę do tego mojego pytania, bo po prostu się zastanawiam, czy zwyczajnie gmina nie powinna zajmować się rozbudową szkoły, tylko mieszkańcy muszą się zebrać w budżecie obywatelskim, żeby przegłosować sobie możliwość rozbudowy tej szkoły.
2: Ja uważam, że to jest jakby najbardziej...
1: Nie mam nic przeciwko budżetowi obywatelskiego, żeby było jasne, nie? Tylko się zastanawiam, kto tutaj powinien wieść prym.
2: I o tym oczywiście możemy dyskutować. I tych opinii będzie wiele różnych. I ja mogę mówić o swojej opinii i o tym. No uważam, że szkoda by było przeznaczać fundusze na działania, które skupiają małą grupę mieszkańców. Czyli ja jestem za otwartością jak największą. Można na przykład wprowadzać takie zasady, można by było, że jeżeli chcemy, żeby nie zdominowały ochotnicze straże pożarne, to na przykład jeżeli wygrywa projekt ochotniczej straży pożarnej, to jest na przykład na jeden sezon budżetu obywatelskiego wyłączony z możliwości aplikowania o kolejny. To taki przykład, nie? Można by to z klubami sportowymi. Oczywiście z klubami sportowymi, no, przytacza się przykład, że Odra Opole mogłaby startować, no to oczywiście można wyłączyć kluby zawodowe, nie? Bo taki klub jak w Chmielowicach, jestem 25 lat w tym klubie, tworzyłem go i obserwowałem to działanie. Ten aspekt sportowy to jest rekreacja, ale aspekt społeczny i gdyby spojrzeć na to miejsce w Chmielowicach na Gutenberga 8, jak się zmieniło przez 25 lat, to wtedy widać, że to ma sens. Nie? Czyli aspekt sportowy niewielki, ale ten aspekt społeczny jest bardzo, bardzo duży i takie obiekty, no jest mnóstwo, Wrzoski, Sławice.
1: Bo lokalna społeczność się integruje w ramach jakby działalności tego
2: tak,
1: klubu
2: sportowego. Tak,
1: są imprezy, wydarzenia.
2: Tak, warto by było, żeby była możliwość aplikowania do tego budżetu obywatelskiego. Mhm.
1: Co jeszcze pana zdaniem wymaga takiego pilnego załatwienia w naszym mieście?
2: Nie wiem, czy to będzie załatwienie. Z dużym niepokojem obserwuję wzrost zadłużenia miasta.
1: I finanse.
2: Finanse, tak. Bo wiele rzeczy, no też tutaj jestem chyba jedynym oponentem akwaparku w Radzie Miasta, ale moje obawy, czy mój sprzeciw nie jest, jeżeli chodzi o samą ideę akwaparku. To świetna sprawa, mieszkańcy skorzystają. Tylko czy obiekt o charakterze regionalnym, pewno wojewódzkim, musi być jakby finansowany tylko i wyłącznie przez mieszkańców miasta Opola. Mhm. Będzie to obiekt, z którego skorzystają mieszkańcy całego województwa, no i należałoby się starać o jakieś współfinansowanie z innymi podmiotami. No jeszcze jest kolejną rzeczą jest lokalizacja tego akwaparku. Wczoraj na sesji zagłosowałem przeciwko przekazaniu stadionu Odry Opole pod budowę akwaparku, bo raz, że wrzuca się w centrum miasta bardzo duży ruch i też można by popatrzeć znowu w inną stronę. Budujemy Centrum Zielonej Transformacji z wytwarzaniem dużej ilości energii, czy zlokalizowanie w pobliżu tego Centrum Zielonej Transformacji nie byłoby sposobem właśnie zaoszczędzenia energii. I takich aspektów jest wiele. Tutaj to też pan prezydent zarzucił mi, że zmieniłem zdanie, opuszczając jego klub, no ale jakby tak trochę na przekór wyznaję taką zasadę, że zmienność decyzji świadczy o ciągłości zarządzania. Mhm. Czyli jeżeli zmieniają się warunki, no to nie można brnąć. Czyli uzasadnionym będzie przy zmieniających się czynnikach też zmiana decyzji. No i wracając tutaj do zadłużenia tych elementów, Centrum Zielonej Transformacji będziemy realizować też z kredytu będziemy realizować trasę średnicową, tą, o której wspomnieliśmy, dla komunikacji miejskiej. Z kredytu będziemy realizować akwapark. Są to wydatki przerzucane na zakład komunalny i jakoś one nie będą wykazywane w zadłużeniu gminy, no ale gmina będzie musiała to finansować. No i jestem jakby mocno sceptyczny, Właśnie pod kątem tego, na przykład akwapark, czy potrzebujemy go, czy musimy go realizować.
1: Czy musimy swoimi siłami, po prostu.
2: Swoimi środkami.
1: No tutaj też te aspekty finansowe, a propos zadłużenia i też możliwości finansowania takich dużych inwestycji jak akwapark, to radni PiS-u też podnoszą. To tutaj jakby nie jest pan jedyny, bo pan powiedział, że jest pan jedynym oponentem, no ale zwraca się uwagę na to zadłużenie. Ale druga strona też może powiedzieć, no bez zadłużenia się nie rozwiniemy.
2: Czy mamy...
1: Nie będzie dużych inwestycji.
2: Dobrze, czy akwapark jest inwestycją niezbędną, konieczną? No, nie przekonuje mnie argument, że jeżeli nie zwiększymy atrakcyjności, miasta przez budowę akwaparku, to no, ludzie od nas uciekną. A co się stanie, jeżeli tu wymieniłem kilka rzeczy, które wzrost zadłużenia będzie o setki milionów. I za 5 lat miasto się zatrzyma, czyli będzie wymagało całe zaangażowanie finansowe miasta, będzie na spłatę zadłużenia. I co się stanie wtedy, jeżeli za 5 lat przestaniemy inwestować, przestaniemy się rozwijać?
1: Czyli będziemy nastawieni tylko na spłacanie tych zadłużeń, tych długów? Tak?
2: No tak. No i bo jakby tak bezkrytycznie się do tego podchodzi, nawet nie wypada tego powiedzieć, że zadłużenie rośnie i czy to jest konieczne. Oczywiście możemy o tym dyskutować. Ja przedstawiam swoje zdanie i argumentuję to w konkretny sposób, nie? Dlatego z dużą obawą patrzę w stronę tego rosnącego zadłużenia z obawą o przyszłość. Czyli co będzie w przyszłości, jeżeli się zablokujemy i rzeczywiście kolejny prezydent miasta Opola będzie administratorem.
1: No i będzie się musiał z tym zmierzyć, jeżeli mamy iść tym tropem, tak?
2: Tak.
1: Na swoich mediach społecznościowych poruszał pan też temat Odry, że rzeka w naszym mieście nie jest dobrze wykorzystana, że tak powiem.
2: No, tutaj...
1: To, że ją mamy, że nie korzystamy.
2: Tak. Można porównać Wrocław i życie, które tam toczy się. Oczywiście Wrocław jest bardziej rozbudowany, więcej kanałów, na Lewopolu praktycznie to życie na Odrze jest niewielkie. Jeden statek turystyczny, jakaś motorówka, która pływa w straży pożarnej.
1: Kajaki też widzimy?
2: Kajaki. Tak, ale to zwracam uwagę właśnie na to, że należy podjąć działania, które zaktywizują to życie na Odrze. Mhm. To oczywiście nie jest, że samorząd powinien teraz sypnąć grubą kasą, żeby to wszystko stworzyć, ale wydaje mi się, że chociaż aktywizowanie, ja zwracam uwagę na problem. Najlepszy odzew jest właśnie, wrzucając post o zagospodarowaniu Odry, komentarze na profilu społecznościowym. Nie ma slipu do wodowania łódek. W ogóle. Od Krapkowic do Naroka, czy jeszcze dalej, nie ma. I nie da się po prostu, to są takie podstawowe rzeczy, taka przystań dla łodzi żaglowych i motorowych tworzy takie życie koło siebie. Wielu ludzi podróżuje po Odrze turystycznie. No tylko trzeba mieć gdzie przypłynąć. Potrzebna jest toaleta, potrzebny jest prysznic. Okolice mostu Sendlerowej, czy po jednej, czy po drugiej stronie są idealne, bo ktoś, kto przypłynie tą łódką, jest w centrum miasta, może zwiedzić zoo, może pójść na miasto, ale też chcę mieć bezpieczne cumowanie swojej łodzi, rano wstaje i płynie dalej. I tego nie ma. Jeszcze zwracałem uwagę na aspekt szkolenia młodzieży, dzieci w żeglarstwie. Pokutuje taki element, że okolice właśnie tego mostu Sendlerowej są niebezpieczne, no bo tam jest jazd, że to jest niebezpieczne, a szkolenia odbywają się zawsze z instruktorem, nawet jeżeli ten instruktor jest na łodzi motorowej obok. No ten odcinek w stronę Krapkowic tutaj idealnie, no oczywiście nie są to jakby proste warunki, ale wtedy mielibyśmy to szkolenie dzieci, młodzieży na miejscu. No i też taka oferta, że te dzieci, młodzież potrzebuje zapoznać się z tym. Oczywiście piłka nożna, wiemy, że dzieci spróbują wielu rzeczy, zostają przy czymś lub nie, ale trzeba
1: pokazać, że jest w ogóle taka możliwość.
2: Że coś takiego,
1: wykorzystanie rzeki.
2: Że coś takiego jest. Tutaj też zwracałem uwagę na zabudowania przy Wód Polskich, są takie zabytkowe. Kiedyś w takiej nieformalnej rozmowie z, nie wiem, czy z prezesem, czy z dyrektorem jakiś czas temu, on zadeklarował, że Wody Polskie były zainteresowane wypożyczeniem tych obiektów na jakieś cele nie stricte komercyjne. Też wiem, że już taki pomysł się przewijał, ale wróciłem do tego, że można by zrobić Muzeum Rzeki Odry, bo też tego nie ma. Tu tak globalnie należy też ubolewać, że od 20 lat założenia zespołu parlamentarnego do spraw Odry niewiele się zmieniło, bo w całej Europie transport towarowy rzekami się odbywa.
1: No tak, a u nas jeszcze jest dużo do zrobienia w tym temacie.
2: Są zaniechania, czyli czyszczenie Odry. Nie wiem, jaki powód, że ten transport jest coraz mniejszy, bo jeszcze jakiś czas temu można było na Odrze barki zobaczyć, a teraz jest tego.
1: No rzadki widok, to na pewno. Panie radny, bo wymienił pan kilka rzeczy, bo też sama o to zapytałam, o te największe bolączki, problemy, które pan zauważa. Czy w Radzie Miasta ma pan sojuszników wokół tych pomysłów? No bo na początku rozmowy mówiłam, że jest pan bez klubu, niezależny, niezrzeszony. Czy jest jakiś w ogóle potencjał, żeby pewne te pomysły jakoś mocniej przełożyć na działanie? Bo ja wiem, jaka jest arytmetyka oczywiście w Radzie Miasta, no ale może w zakulisowych rozmowach wygląda to trochę inaczej.
2: Ja staram się nie stawiać w trudnej sytuacji moich przyjaciół w Radzie Miasta. Jeszcze w żaden sposób nikomu nie starałem się pytać, czy poprze moje stanowisko. Widzę taką swoją misję pokazywania czegoś innego, niż wypada wszystkim mówić. Bo koalicja w Radzie Miasta jest koalicja i Klub Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego. I jedni i drudzy mówią to, co należy. Jakby ja to szanuję, ale ja widzę tutaj swoją misję właśnie w tym, żeby pokazywać inne spojrzenie na miasto, na Opole, na Radę Miasta, na problemy i pokazywać te rzeczy, żeby mieszkańcy też zobaczyli, że na miasto można popatrzeć inaczej. Tak tutaj widzę swoją misję. Zresztą tutaj w rozmowie przytaczałem kilka rzeczy i argumentowałem i tak widzę na tę chwilę swoją.
1: Jak rozumiem, kiedy pan był jeszcze w klubie prezydenckim, to kiedy podawał pan jakieś pomysły, one nie były słuchane, tak? I dlatego to odejście?
2: Tak, no odejście było jakby rozeszły się jakby nasze drogi i no ten brak wolnej dyskusji o pomyśle na Opole spowodował to, że podjąłem tą decyzję o odejściu z klubu.
1: Czyli była jakaś wizja, my się jej trzymamy i nie kombinujemy, tak?
2: Dokładnie tak.
1: Panie radny, to będziemy się przyglądać, jak sytuacja w Radzie Miasta dalej będzie wyglądała, no i też obserwować działania poszczególnych radnych, włodarzy. Za to spotkanie samorządowe bardzo panu dziękuję. Edward Odelga, radny miasta Opola, radny niezrzeszony, był gościem Radia Opole.
2: Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Dziękuję pięknie. A ja nazywam się Joanna Matlak, życzę państwu dobrej soboty i w ogóle dobrego weekendu.
0: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.

0: Za kilka sekund, dosłownie godzina szósta, to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Opole. Proszę mieć dzisiaj pod ręką butelkę z wodą. Przed nami kolejny upalny dzień. W lasach ściółka jest bardzo sucha i łatwo o pożar.
1: Tutaj apelujemy o ostrożność i przede wszystkim ostrożne posługiwanie się ogniem otwartym.
0: Od wczoraj do Ustki można dojechać pendolina.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Przed nami słoneczna i wyjątkowo upalna niedziela. Temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni. Nawet nad morzem i na Podhalu termometry pokażą ponad 30 stopni, mówi synoptyk IMGW Dorota Pacocha.
3: Niedziela będzie bardzo gorąca. Na przeważającym obszarze kraju z temperaturą od 33 do 37 stopni Celsjusza. Na zachodzie Polski możliwe będą wartości dochodzące do 41 stopni Celsjusza. Nawet nad morzem i na Podhalu w niedzielę zobaczymy 30-31 stopni Celsjusza, to będą najniższe wartości.
0: A w czasie upałów warto pić dużo wody, unikać przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia i jeśli to możliwe, szukać cienia lub chłodnych pomieszczeń. Na wysokie temperatury powinny uważać przede wszystkim dzieci, seniorzy oraz osoby przewlekle chore, ponieważ upał może być dla nich groźny.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: A fala upałów niesie ze sobą ryzyko powstawania pożarów. Leśnicy zwracają uwagę, że utrzymujące się od kilku dni wysokie temperatury i niski poziom opadów spowodowały, że ściółka w opolskich lasach jest bardzo sucha. Służby apelują do wszystkich odwiedzających lasy o szczególną ostrożność. Żar lejący się z nieba to także potencjalne zagrożenie dla upraw na polach.
1: Tutaj apelujemy o ostrożność i przede wszystkim ostrożne posługiwanie się ogniem otwartym w przestrzeniach otwartych. Mam tutaj na myśli głównie lasy, ale i również tereny niezurbanizowane. Ta wilgotność na przykład zboża będzie się zmniejszać, co będzie powodowało to, że te warunki rozprzestrzeniania się pożaru, tak jak i w lesie, tak i na terenach rolnych, mogą powodować zagrożenia dla ludzi.
0: Mówi kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. A strażacy i leśnicy przypominają, żeby pod żadnym pozorem nie palić papierosów w lesie, ale także nie wyrzucać ich przez okno samochodu oraz na jego obrzeżach.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Liczba ofiar śmiertelnych środowych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do ponad 1430, a wstrząsy wtórne utrudniają akcję ratunkową. Ratownicy ścigają się z czasem, aby znaleźć ocalałych.
4: Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych poinformowali, że jeden z pasów startowych na międzynarodowym lotnisku w pobliżu Caracas jest już sprawny, co łagodzi kluczowe wąskie gardło w napływie pomocy humanitarnej z innych krajów. Oprócz zaopatrzenia, Stany Zjednoczone i inne kraje wysłały wyspecjalizowane zespoły poszukiwawczo-ratownicze. Miejscowe szpitale z trudem leczą rannych po dziesięcioleciach zaniedbań wenezuelskiego systemu opieki zdrowotnej. Mieszkańcy są coraz bardziej sfrustrowani powolnym tempem operacji. Po trzech dniach szanse na przeżycie bez wody gwałtownie maleją. Jednak niektóre badania wskazują, że ocalałych udaje się odnaleźć i uratować nawet w ciągu pierwszych 5 lub 6 dni po katastrofie.
0: A relację przygotował Jan Pachlowski.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Orkiestra Dęta i tłumy na dworcu. Do Ustki przyjechał pierwszy pociąg Pendolino. Mimo 40-minutowego opóźnienia pasażerowie pociągu byli zadowoleni z podróży.
5: My jesteśmy aż od Cieszyna, z Bielska jedziemy.
6: A jak Pendolino się jechało?
5: A dobrze, wygodnie. Klimatyzacja, to nie mogę narzekać.
7: Dziękuję. Bardzo przyjemna. My akurat wsiedliśmy w Warszawie. Wszystko bardzo ładnie, no. Cieszy nas, że mogliśmy się przejechać tym pierwszym Pendolino do Ustki.
0: A Pendolino do Ustki będzie jeździć do końca sierpnia. I jeszcze na koniec, Polska wygrała w Gliwicach z Niemcami 3-1 w meczu Ligi Narodów Siatkarzy. To trzecie zwycięstwo w rozgrywane w naszym kraju turnieju fazy zasadniczej. A tak to spotkanie podsumowuje Wilfredo Leon.
8: Bardzo dobrze, oprócz pierwszy set, które straciliśmy, ale no jedna się właśnie cieszy. Mamy 3 punkty, wracaliśmy do naszego gry. Myślę, że to jest najważniejsze. Jeszcze kolejne 3 seta mieliśmy dominację.
0: A dzisiaj Polacy o 20 zmierzą się z Argentyną.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Tak jak wspominałam, bardzo upalnie, dużo słońca, temperatura maksymalna od 36 nawet do 38 stopni. W nocy od razu sprawdźmy, czy będzie można się ochłodzić. No nie bardzo, 21-23 stopnie minimalnie, no ale zawsze to jakieś pocieszenie. Jutro znowu niestety ciepło, temperatura maksymalna od 32 do 34 stopni, przy czym jutro synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
9: Mój koniec świata był 863 dni temu.
10: Pierwsza myśl...
11: Dlaczego ja?
12: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
11: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
10: Jeszcze chciałabym pożyć.
13: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Reklama społeczna.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 13. niedzielę zwykłą. Przed nami uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Słuchają Państwo Radia Opole. Kłania się Roman Juranek. Leon XIV pobłogosławi paliusze i nałoży je nowym metropolitom z całego świata. Palestyńscy chrześcijanie z zachodniego brzegu apelują o pomoc. Dzisiaj w programie także

Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kiedy w kościele podczas mszy świętej kapłan kończy czytać Ewangelię, to na końcu mówi bardzo ważne zdanie: oto słowo Pańskie. Wierni odpowiadają na ten komunikat wołając: chwała Tobie Chryste. Dziś też, jak będziemy na Eucharystii, to będziemy uczestnikami tego krótkiego dialogu. Czy zdajemy sobie na co dzień sprawę, że odczytywane czytania, śpiewany psalm i Ewangelia naprawdę są słowami Pana Boga? Bo tak jest w istocie. Lektor nie czyta swojego wypracowania. Organista nie śpiewa przez siebie napisanego utworu. Ksiądz nie jest autorem Ewangelii. Jedyna przestrzeń, kiedy jest miejsce na własne słowa, to kazanie. Ale i tam nie można mówić tego, co się chce. Zawsze musi to być nauczanie Chrystusa i Kościoła, mające wiernych prowadzić do Pana Boga, pokrzepiające, wyjaśniające trudniejsze fragmenty Pisma Świętego. Kapłan nie powinien głosić siebie, swoich poglądów, tylko przekazywać Boże objawienie. Skoro już sobie uświadomiliśmy, że każda Ewangelia to słowo samego Chrystusa, to jak przyjąć i zrozumieć to, co dziś usłyszeliśmy? A słowa Pana Jezusa są dziś bardzo wymagające. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Często mówi się i zarazem słyszy, że rodzina jest najważniejsza, że jest to miejsce naszego wzrostu duchowego i osobistego. Fundament naszego życia, ostoja w trudnościach, przestrzeń, gdzie można znaleźć poczucie bezpieczeństwa. Każdy z nas marzy o silnej, trwałej, kochającej się rodzinie i dla wielu to cel życia. Ogromnie przeżywamy, gdy w naszej rodzinie nie dzieje się najlepiej. Kiedy dzieci czy wnuki gubią się w życiu, gdy pojawia się kłótnia czy zawiść. Jak najbardziej, rodzina jest czymś bardzo ważnym i powinna być chroniona, wspierana i ukazywana jako coś, co warto budować w naszym życiu. Ale dzisiejsza Ewangelia jasno mówi, że rodzina wcale nie jest najważniejsza. I nam, uczniom i wyznawcom Jezusa Chrystusa, nie wolno tak myśleć i mówić, bo to byłoby niezrozumienie nauki Chrystusa. Zbawiciel mówi dziś jasno: to mnie masz kochać najbardziej na świecie, bo inaczej nie jesteś mnie godzien. Nie swoją mamę, tatę czy dzieci, nie żonę czy męża, nie wnuki, za które dziadkowie daliby się, kolokwialnie mówiąc, pokroić. Chociaż na co dzień żyjesz z bliskimi w rodzinie, to nie stawia ich na pierwszym miejscu, bo to zburzy właściwą hierarchię wartości. Dlaczego najbardziej na świecie mamy kochać Boga? Bo tylko wtedy będziemy potrafili właściwie i w pełni kochać naszych bliskich krewnych. Kochając całym sercem Boga, dam rodzinie to, co otrzymam od Stwórcy, gdy będę z Nim przebywał na modlitwie, na mszy świętej albo czytając Słowo Boże. Znane i często cytowane są słowa świętego Augustyna, biskupa Hippony, wielkiego świętego z przełomu IV i V wieku, który powiedział: gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Lepiej nie można ująć tej fundamentalnej prawdy naszego życia. W każdej dziedzinie, w każdym obszarze naszego życia mamy stawiać Boga na pierwszym miejscu. To On ma być królem i panem naszego życia. Jeśli tak będzie, to zobaczymy, jak szybko wszystko zacznie się układać, porządkować, wracać na swoje miejsce. Dziś wiele spraw zajęło to pierwsze miejsce na

0: należne Panu Bogu. Dla jednych będzie to praca, dla innych kariera. Inni wybierają media, internet, pieniądze, sławę, używki i uzależnienia. Ale to nigdy nie da nam pełnego szczęścia i pokoju w sercu. Dowodów jest aż nadto, gdy widzimy choćby w mediach, co się dzieje, gdy Bóg traci pierwsze miejsce w życiu człowieka. Ile ludzkich tragedii, dramatów, smutku i łez, gdy ktoś odrzucił Boga i żyje po swojemu. Tak osobiście, jako kapłan, podziwiam tych wszystkich, którzy mimo różnych nieszczęść, jakie ich spotkały, dalej praktykują swoją wiarę i każdego dnia starają się iść z Bogiem przez swoje życie. Widzę osoby, które co niedziela, często nawet w tygodniu są na mszy świętej, na adoracji Najświętszego Sakramentu, odmawiają różaniec i dają w ten sposób świadectwo temu, że jest możliwe postawić Chrystusa na pierwszym miejscu swojego życia. To dla mnie prawdziwe świadectwo i przykład do naśladowania, że wiara wielu ludzi nie jest uzależniona od osobistego powodzenia, ale przejawia się zawsze, niezależnie od okoliczności życiowych. Bo łatwo jest wierzyć, chodzić do kościoła, gdy spotyka nas powodzenie i szczęście. Ale o wiele trudniej jest trwać przy Bogu, gdy spotkała cię choroba, nieszczęście, śmierć kogoś bliskiego czy jakaś inna dramatyczna sytuacja. A takich osób w naszych kościołach jest wielu. Już dawno mogliby się odwrócić od Boga, powiedzieć sobie, że za co te trudności, cierpienia i niepowodzenia? Za moje dobro? Za tyle starań i modlitw? I przestać praktykować, chodzić do kościoła. Ale oni dalej trwają przy Panu Jezusie, mimo tego, że patrząc tak po ludzku, spotykały ich głównie doświadczenia bardzo trudne, które nieraz mogły zachwiać ich wiarę. Dziś chciałbym powiedzieć, że gdy mimo niepowodzeń życiowych, różnych dramatycznych sytuacji swojego życia trwasz przy Panu Bogu, to jesteś Jego wielką dumą i radością. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. O to właśnie w tym chodzi, aby znaleźć to życie, które się nigdy nie skończy. Choroba, problem, cierpienie kiedyś minie, ale życie z Bogiem będzie trwać wiecznie.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie. Zaczynamy teraz od Vatican News, a prezentuje je Dorota Abdelmulawiet.
2: Leon XIV spotkał się z jezuitami kierującymi uczelniami i kolegiami w Ameryce Północnej. Podczas audiencji w Pałacu Apostolskim z uznaniem mówił m.in. o wielowiekowym zaangażowaniu Towarzystwa Jezusowego w edukację i zachęcał, by umożliwiać młodym ludziom, którzy szukają prawdy i wiedzy, prawdziwe spotkanie z Bogiem, także na uczelni.
3: Kto prowadzi badania, kto poświęca się studiom, i kto poszukuje prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby stwarzać możliwości, dzięki którym członkowie waszych wspólnot akademickich będą mogli poznać tego, który jest prawdą. Jak niedawno zauważyłem podczas wizyty w Hiszpanii, liczni młodzi ludzie i dorośli odkrywają na nowo wiarę chrześcijańską, niekiedy po okresie życia, w którym nieco oddalili się od Boga. Chciałbym zatem zachęcić was do dalszego udostępniania na waszych kampusach możliwości uczestnictwa w ćwiczeniach duchowych. W ten sposób członkowie waszych wspólnot akademickich mogliby doświadczyć osobistego spotkania z naszym Panem i w wolności poszukiwać sposobów służenia Mu w codziennym życiu.
2: Ojca Świętego odwiedzili także przedstawiciele Włoskiej Federacji Pływackiej. Papież wykorzystał to spotkanie, by przypomnieć o przesłaniu nadziei, jakie sport wnosi we współczesny, poraniony świat.
4: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi.
3: Wszyscy wy bowiem, pochodząc z różnych krajów, zgromadziliście się tutaj, kierowani tą samą pasją i tymi samymi wartościami, ponad wszelkimi różnicami języka, narodowości i kultury. Ten fakt, charakterystyczny dla międzynarodowych wydarzeń sportowych, stanowi znak nadziei, znak świata, którego pragniemy. Wnosi wkład w pokojowe spotkanie narodów oraz w budowanie braterstwa.
2: W tych tygodniach do Watykanu przyjeżdżają neoprezbiterzy z całego świata, także z Polski. Nowo wyświęconym księżom z archidiecezji lubelskiej towarzyszy ich arcybiskup Stanisław Budzik, który wraz z nimi wziął udział w audiencji generalnej u Ojca Świętego.
5: Na placu Świętego Piotra wyraźnie widać, że Kościół katolicki jest powszechny, mówi wszystkimi językami, zakorzeniony jest w wielu kulturach. Miałem okazję podejść do Ojca Świętego i poprosić Go o błogosławieństwo dla naszych młodych kapłanów. Wspomniałem Mu także o mojej fascynacji świętym Augustynem. W bezpośrednim spotkaniu widać, że papież Leon promieniuje pokojem, życzliwością i wielkim oddaniem dla sprawy Kościoła. Nawet po krótkim spotkaniu z nim człowiek wraca umocniony na duchu i lepszy.
1: Wiadomości Vatican News prezentowała Dorota Abdelmula Wiet. Dodajmy, że papież podczas środowej audiencji generalnej zachęcił Polaków, by wykorzystali wakacje do odnajdywania znaków Boga. Leon XIV pozdrowił Polaków na placu Świętego Piotra.
6: Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra, po katechezie poświęconej misterium Eucharystii, Leon XIV zwrócił się do Polaków.
7: Saluto cordialmente i Polaki.
6: Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi.
7: Ed incontri con i vostri cari.
6: Papież zachęcił Polaków do modlitw za młodzież, o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Wiara, pokój, posłuszeństwo to główne tematy, które papież wskazał kardynałom na rozpoczęcie nadzwyczajnego konsystorza. Leon XIV podkreślił, że w Kościele prawdziwy autorytet rodzi się ze słuchania, a nie z wydawania poleceń.
8: W nadzwyczajnym konsystorzu bierze udział 200 kardynałów z całego świata. Temat pierwszej sesji brzmi: w jakim świecie jesteśmy wezwani głosić Ewangelię? Otworzy ją rozważanie biblijne wygłoszone przez kardynała Grzegorza Rysia. Wśród tematów kwestia wiary, pokoju jako obowiązku ludzkości oraz posłuszeństwa i synodalności. Konsystorz odbywa się kilka dni przed zaplanowanymi na przyszły tydzień w Ekon święceniami biskupimi, które bez zgody papieża przeprowadzi Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. W liście otwartym Bractwo krytykuje posoborowe reformy, podkreśla tradycyjne nauczanie Kościoła oraz przywiązanie do mszy świętej trydenckiej. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Stolica Apostolska ostrzegła, że planowane przez Bractwo święcenia nowych biskupów bez zgody papieża będą oznaczały schizmę i ekskomunikę. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca papież pobłogosławi paliusze i nałoży je nowym metropolitom z całego świata. Wśród nich będą trzej metropolici z Polski: kardynał Konrad Krajewski, kardynał Grzegorz Ryś i arcybiskup Andrzej Przybylski. Uroczysta msza święta, podczas której papież pobłogosławi paliusze i nałoży je na ich ramiona, rozpocznie się o godzinie 9:30 w poniedziałek w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Paliusz to biały, wełniany pase zakładany na ornat, ozdobiony równoramiennymi krzyżami. Symbolizuje szczególną więź między papieżem a metropolitami na całym świecie. Setki tysięcy wiernych na papieskiej mszy świętej na polach elizejskich. Takie wydarzenie zapowiadają władze kościoła we Francji. Nabożeństwo w centrum Paryża ma być głównym punktem podróży Leona XIV nad Sekwanę. Wiadomo już, że papież odwiedzi Francję jesienią.
9: Paryż czekał na papieską wizytę 18 lat. Po raz ostatni francuską stolicę odwiedził Benedykt XVI. Jego następca Franciszek omijał miasto świateł i nie przyjechał nawet na otwarcie katedry Notre Dame po jej renowacji. To właśnie od modlitwy w paryskiej świątyni Leon XIV ma rozpocząć swoją wizytę we Francji. Jak poinformował arcybiskup Paryża Laurent Ulrich, papież przyleci do stolicy 25 września. Tego samego dnia zaplanowano spotkanie z młodzieżą na Stadionie Narodowym w Saint-Denis oraz modlitwę w Notre Dame. Kulminacja wizyty nastąpi dzień później. później. Leon XIV odprawi mszę świętą na Placu Zgody i wzdłuż Pól Elizejskich. Według paryskiej diecezji może w niej uczestniczyć nawet 500 000 osób. Następnie papież uda się do Lourdes na południu Francji, a czterodniową podróż zakończy w Metz na wschodzie kraju. Kościół we Francji podkreśla, że wizyta Leona XIV ma być świętem dla wszystkich Francuzów i obejmie najbardziej symboliczne miejsca kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Opuszczamy Watykan. Palestyńscy chrześcijanie z zachodniego brzegu apelują do świata o pomoc. Chodzi o mieszkańców miasta Tajbeh, którzy są systematycznie nękani przez izraelskich osadników. Napastnicy w ostatnich dniach podpalali tam samochody i pola oraz blokowali gaszenie pożarów. Miasteczko Tajbeh liczy niemal 15 tysięcy osób. To jedyna miejscowość na terenach palestyńskich zamieszkała niemal wyłącznie przez chrześcijan. W ostatnich dniach izraelscy osadnicy podpalali okoliczne wzgórza i blokowali mieszkańcom dojazd na miejsce. Mówi o tym w rozmowie z Polskim Radiem ksiądz Bashar Fawaldeh, katolicki duchowny z Tajbeh. Przyjechaliśmy traktorem, a mała grupa strażników chciała ugasić ogień. Osadnicy ruszyli przeciwko nam, uderzyli jednego z naszych ludzi, zabrali mu telefon i uszkodzili samochody. A najgroźniejsze było to, a byłem wtedy na miejscu, że oddali 3 strzały z pistoletów i karabinów. Wcześniej osadnicy podpalali też miejscowy cmentarz oraz samochody. Nasilające się incydenty spowodowały, że z Tajbeh w ciągu 2,5 roku wyjechało 15 rodzin. Do podobnych incydentów z rąk Izraelczyków coraz częściej dochodzi także w innych palestyńskich miejscowościach. Społeczności arabskie oskarżają armię o bierność, a izraelski rząd o ciche przyzwolenie na ataki osadników, którzy ideologicznie zgadzają się z władzami. Katedra Świętego Wita na praskich Hradczanach ma nowe organy. Montaż instrumentu symbolicznie zwieńczył budowę świątyni, która zaczęła powstawać jeszcze w średniowieczu.
10: Przez lata chór w nawie głównej, najważniejszej czeskiej świątyni pozostawał pusty. Starania o nowe organy rozpoczęto w 2012 roku. Powstała publiczna zbiórka oparta na symbolicznej adopcji każdej z niemal 6 000 piszczałek. Montaż instrumentu, który powstał w barcelońskiej pracowni organmistrza Gerharda Grenzinga, rozpoczęto w ubiegłym roku. Po nim przyszedł czas na strojenie wymagające absolutnej ciszy i możliwe tylko w nocy po zamknięciu świątyni dla turystów. Organy w katedrze Świętego Wita są jednymi z największych w kraju. Instrument waży 45 ton, zdobi go 180 kryształowych elementów inspirowanych pańską skałą, bazaltowym wzgórzem przypominającym kościelne organy. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: 5 lipca 1881 roku urodził się prymas Polski, kardynał August Chląd, charyzmatyczny przywódca Kościoła katolickiego w Polsce, cieszący się też wielkim uznaniem w Stolicy Apostolskiej. Po I wojnie światowej August Chląd organizował struktury Kościoła na Górnym Śląsku, był też pierwszym biskupem katowickim. W 1926 roku papież Pius XI mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim oraz prymasem Polski. Rok później papież Pius XI nadał mu godność kardynalską. Ingres kardynała Chlonda 30 maja 1946 roku do prokatedry warszawskiej relacjonowało Polskie Radio.
2: W historycznym kościele pokarmelickim, obecnie w prokatedrze warszawskiej, odbywa się dziś podniosła od wielu dziesiątków lat niewidziana w stolicy uroczystość. Ingres prymasa Polski, księdza kardynała Augusta Chlonda na stolicę arcybiskupią. Przed kościołem niezliczone tłumy wiernych, nad głowami las chorągwi.
1: Prymas zaapelował do wiernych, by każdy na swoim stanowisku budowali Królestwo Boże w Polsce, bo jak mówił, jest ono duszą narodu.
3: A naród polski bez Królestwa Bożego jest trupem i wszelkie poczynania, które by chciały nam stwarzać przyszłość bez Boga i bez Chrystusa i bez sakramentów odkupienia, bez wszystkich tych charyzmatów, które Chrystus odkupieniem swoim nam wysłużył i Kościołowi zlecił, wszystko to byłoby daremne i próżnym trudem, gdyby temu narodowi brakło duszy.
1: Prymas August Chląd zmarł w opinii świętości 22 października 1948 roku w Warszawie w wieku 67 lat. Jego pogrzeb był wielką religijną i patriotyczną manifestacją. Został pochowany w podziemiach archikatedry świętego Jana w Warszawie. Serce kardynała na jego prośbę złożono w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie. 3 lipca 1958 roku urodził się Zbigniew Strzałkowski, franciszkanin, misjonarz, męczennik oraz błogosławiony Kościoła katolickiego. Został zamordowany na misji w Peru 9 sierpnia 1991 roku wraz z ojcem Michałem Tomaszkiem. Obaj zginęli z rąk terrorystów z komunistycznej organizacji Świetlisty Szlak. 5 grudnia 2015 roku w peruwiańskim Chimbote odbyła się beatyfikacja Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka. Mszy świętej przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato. Hierarcha powiedział w homilii, że męczennicy posługiwali się językiem miłości.
4: Nauka, którą głosili, ich zachowanie, ich powołanie były wszystkie lekcjami miłości, ponieważ miłość pokonuje nienawiść i pokonuje chęć zemsty. Miłość wybacza zabójcom i tworzy pojednanie. Miłość jest prawdziwym, świetlistym szlakiem, który przynosi życie, a nie śmierć.
1: W 2015 roku Krzysztof Tadej nakręcił o nich film dokumentalny pod tytułem Życia nie można zmarnować. W rozmowie z Polskim Radiem reżyser podkreślił, że podczas misji kapłani uczynili dużo dobra.
5: Kiedy przyjechaliśmy w 24. rocznicę i były uroczystości związane z zamordowaniem Polaków, zobaczyliśmy tłumy ludzi, którzy schodzili nawet z tych gór przez 24 godziny na dobę, żeby powiedzieć pamiętamy. To jedno z przesłań, jak przy tym filmie pracowałem, które dotarło tak do mnie bardzo mocno, że po człowieku zostaje dobro uczynione innym osobom. To jest taki najtrwalszy pomnik. I to bardzo wyraźnie widać po działaniach ojca Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego.
1: Kult polskich męczenników rozprzestrzenia się w licznych krajach świata. Wspomnienie liturgiczne błogosławionych przypada 7 czerwca w rocznicę święceń prezbiteriatu ojca Zbigniewa Strzałkowskiego i diakonatu ojca Michała Tomaszka. To pierwszy taki przypadek w historii Kościoła w Polsce. Osoba świecka będzie zarządzać finansami archidiecezji krakowskiej. Metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś, zdecydował, że od lipca to nie duchowny będzie ekonomem kurii. O szczegółach Paweł Pawlica.
6: Nowym ekonomem został były urzędnik i emerytowany kanclerz Politechniki Krakowskiej Lucjan Tabaka. W pracy wspierać go będzie wiceekonom ksiądz Rafał Buzała, związany z działalnością Caritas. To nie tylko zmiana personalna, ale rewolucja w zarządzaniu kościelnymi pieniędzmi, deklaruje ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik krakowskiej kurii.
7: Do zarządzania, dobrego zarządzania majątkiem, finansami diecezji nie potrzeba święceń kapłańskich ani habitu zakonnego, tylko potrzeba wiedzy, fachowej wiedzy.
6: W krakowskiej kurii zakończył się wielomiesięczny audyt finansowy. Archidiecezja nie ma długów, ale otrzymała od niezależnych ekspertów zalecenia. To większa rola świeckich ekspertów w Radzie Ekonomicznej, poprawa komunikacji i przejrzystości działań, a także publikowanie corocznego sprawozdania finansowego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Pozostajemy w Krakowie. Polska wymiera, w dzieciach nadzieja. Pod takim hasłem odbył się w ubiegłą niedzielę Marsz dla Życia i Rodziny. Uczestnicy chcieli zwrócić uwagę na kryzys demograficzny i niechęć młodych ludzi do posiadania dzieci. Ich zdaniem to potomstwo daje szczęście.
8: I żeby jak najwięcej tych dzieci się rodziło i rodziny były wspaniałe. I że rodzina jest najważniejsza.
9: Na marszu już pojawiamy się kolejny raz, to jest chyba już czwarty. No życie, rodzina to są wartości, które są dla nas bardzo ważne właściwie.
1: Ludzie zebrali się na placu Jana Matejki i przeszli ulicami Starego Miasta. Inowrocław uczcił święto swojej patronki, królowej Jadwigi. Z tej okazji w Parku Solankowym zorganizowano inscenizację koronacji Jadwigi Andegaweńskiej. Rozbito też średniowieczne miasteczko, gdzie między innymi można było spróbować potraw przyrządzonych według dawnych przepisów.
10: 16 października 1384 roku w katedrze wawelskiej niespełna 12-letnia Jadwiga Andegaweńska została koronowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę.
11: Jesteśmy tutaj w kuchni wczesnośredniowiecznej. No tutaj na przykład mamy taką zupę troszeczkę bardziej ubogą, sezonową. Szczaw, młoda pokrzywa, kasza, troszeczkę masła, żeby to wszystko tak zagęścić. Oczywiście jajko wbite do tego.
1: Święta królowa Jadwiga jest oficjalną patronką Inowrocławia od 2008 roku, co zostało potwierdzone dekretem papieża Benedykta XVI. Pokonali ponad 70 kilometrów w jeden dzień. Spod białostockiego kościoła Świętego Rocha wyruszyła rowerowa pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Różanym Stoku. Rowerowi pątnicy przemierzyli w sumie 150 kilometrów, bo pielgrzymka zakładała także podróż powrotną do Białego Stoku.
12: To taka sama, pełnoprawna pielgrzymka.
13: Uczestnik pielgrzymki, ksiądz Wojciech Kapica.
12: Ponieważ nie jest to zwykła wycieczka rowerowa czy rajd rowerowy, ale w czasie tej pielgrzymki są modlitwy, konferencje, eucharystia i normalny program duchowy, więc ten charakter pokutny jest jak najbardziej zachowany.
14: Kiedyś, jak byłam młodsza, chodziłam na pielgrzymki piesze. Syn zaproponował pielgrzymkę rowerową, ponieważ bardzo lubi jeździć na rowerze, więc czemu nie? Może złapiemy bakcyle. Chcemy sprawdzić nie tylko fizycznie, ale to taka potrzeba chyba duszy też.
15: Obawy nie mam. Na szyję wiem, nie przygotowywałem się.
16: Bardzo fajne połączenie jednak tej duchowej pielgrzymki razem z taką aktywnością też fizyczną. Bardzo lubię.
12: Rowerowa pielgrzymka to jest wejście poza schemat. Młodzi ludzie żyją dzisiaj w swoich bańkach, w telefonach komórkowych, chociaż my starsi też w nich jesteśmy, nie ukrywajmy. Dlatego trzeba szukać nowych środków, ażeby wyciągnąć ich poprzez akcje, relacje, dochodzimy do sfery duchowej i wtedy ten człowiek może przyjąć w jakiś strawny sposób to, co chcemy mu zaproponować.
1: Historia sanktuarium w Różanym Stoku zaczęła się od obrazu namalowanego w Grodnie w 1652 roku przez Jana Schrettera, gdy od 1658 zaczęły się przy obrazie dziać wydarzenia, które uznano za cudowne, zbudowano drewniany kościół i w tej świątyni umieszczono wizerunek Matki Boskiej. W dniach 1-2 lipca na Jasnej Górze odbędzie się 89. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców pod hasłem Uczniowie, Nauczyciele, Misjonarze. Pierwszego dnia odbędzie się sympozjum i nocne czuwanie w kaplicy Najświętszej Marii Panny, rozpoczęte apelem jasnogórskim. Centralnym punktem pielgrzymki będą uroczystości drugiego dnia, które rozpoczną się modlitwą na szczycie jasnogórskim o godzinie 9:30. W południe msza święta, a o 15:00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej na jasnogórskich wałach. Zakończenie pielgrzymki nabożeństwem rozesłania o godzinie 16:00.

0: w uroczystość Matki Bożej Opolskiej uczestnicy 4. diecezjalnego Camino zakończyli pielgrzymowanie. Biskup Andrzej Czaja prowadził pątników z sanktuarium świętego Józefa w Prudniku Lesie do opolskiej katedry, gdzie na zakończenie peregrynacji przewodniczył mszy świętej. Opolski hierarcha zwrócił się do wszystkich także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Oto fragmenty tej wypowiedzi.
1: Jesteśmy z powrotem w naszej opolskiej katedrze. Wróciliśmy po 4 dniach naszego Camino diecezjalnego. Wiele radości, wiele pokoju teraz w sercu. Myślę, wiele takiego światła i mocy na codzienność i to zostanie. Samo Camino przeszło do historii. Na pewno należało ono do takich raczej trudniejszych z tych 4, może nawet najtrudniejsze ze względu na wielki upał. Przeszliśmy też 86 kilometrów, ale przede wszystkim ten upał. Natomiast też w tym upale doświadczaliśmy, jak Pan Bóg nas pieści, tak można powiedzieć. Na Śląsku mówią, jak Pan Bóg nam przaje. Tegośmy doświadczyli, tym się też dzielimy. A to jakiś obłoczek, a to jakiś powiew łagodnego wiatru. Też Pan Bóg nam pokazywał na różne sposoby, jak jest z nami. Choćby też w tej formie serdeczności, z którą żeśmy się spotykali. Po prostu tyle pokoju i radości ludzkich serc było naszym udziałem, że w tym też była niewątpliwie ręka boskiej opatrzności. Wracamy więc, można powiedzieć, do naszych domów, do naszych zajęć naprawdę bardzo umocnieni. Niezwykle ważne jest to, abyśmy w codzienności trwali przed Panem na kolanach, ale w ogóle życie czynili jakby taką modlitwą w tym znaczeniu. Żyli z tą świadomością, że pielgrzymujemy w obecności Pana. Też przypomnieliśmy sobie te słowa z powtórzonego prawa Księgi Starego Testamentu, gdzie Bóg właściwie podpowiadał, co jest konieczne, żeby trwać w przymierzu z Bogiem. A my jesteśmy tymi, którzy od dnia chrztu jesteśmy w przymierzu z Bogiem. I to w tym przymierzu już doskonałym, które Chrystus właściwie urzeczywistnia, jest pośrednikiem tego przymierza. Bóg mówił już wtedy do narodu, że trzeba bojaźni Bożej, trzeba posłuszeństwa i życia według przykazań, trzeba miłości Boga, czyli powierzenia Mu swego życia, no i trzeba służby Bogu, która się realizuje w formie służby bliźnim. Jeszcze też teraz u końca dnia, tutaj właśnie w czas odpustu, odkryliśmy, jak Maryja jest właściwie takim ideałem, wzorem trwania przy Bogu. Trwania przy Bogu, czy jest dobrze, czy jest trudno. To trwanie Maryi wypowiada się jako, można powiedzieć, takie hasłowo w dwóch ważnych słowach. Fiat i stabat. Było to bardzo trudne, gdy nie rozumiała, mimo wszystko rozważała w swoim sercu te trudne sprawy, ale nie odrzucała, nie buntowała się, stanęła pod krzyżem po prostu w takim pełnej ufności do Boga, że choć jest to trudne, choć to oznacza gehennę, można powiedzieć, dla jej syna, to jednak przecież Bóg wie, co czyni. No i potem jeszcze to spojrzenie na tę naszą ikonę Matki Bożej Opolskiej, to jest Hodegetria, typowe przedstawienie tego typu. Maryja ma na lewym ramieniu Jezusa, prawą ręką wskazuje na Niego. Ona nam podpowiada, jak trwać w tej miłości Chrystusowej, jak trwać w zażyłej więzi z Nim. Trzeba Go wziąć w swoje życie i z Nim przez życie iść. Wtedy jesteśmy pełni Bożej łaski. To wyraża ten gest błogosławionej rączki i jednocześnie mamy słowo na życie, ta Ewangelia. Ale dzisiaj jeszcze tak powiem szczerze, kiedy tutaj odnawiałem akt zawierzenia Matce Bożej całego naszego miasta i ludu tej ziemi, to też odkryłem jeszcze rzecz, której wcześniej jakoś nie widziałem, że także ta druga ręka, jakby stanowiąca tron, na którym zasiada Dzieciątko Jezus, też ma takie wydłużone palce, jakby wskazywała na stopy, na nóżki Jezusa. Gołe, dając nam ten sposób do zrozumienia, że też trzeba po prostu ruszyć w drogę. Maryja w ten sposób nam daje do zrozumienia, ale Ty też, jak mój syn, jesteś wezwany i zaproszony przez Boga do tego, aby głosić radosną nowinę o zbawieniu, aby to zbawienie, które jest dziełem Syna, aby je upowszechniać w świecie. Wielkie przesłanie. Mamy więc Maryi tę, która nas uczy trwania w miłości Jezusa, a więc można powiedzieć to, co Jezus przy powieści o winnym krzewie i latorośli przekazuje, to Maryja zrealizowała. Nic tylko czerpać. Kończę. Kochani, przesłanie było bardzo bogate. Ufam, że choć pielgrzymka się skończyła, będzie to owocowało w nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Hasłem tegorocznego Camino były słowa: uczniowie, misjonarze, wezwani, aby owoc przynosili. Od piątku trwa diecezjalna pielgrzymka liturgicznej służby ołtarza na Górze Świętej Anny. Towarzyszy jej hasło Od ołtarza w świat. Dzisiaj zakończenie mszą świętą o godzinie 10, a będzie to także msza diecezjalnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców. W tym roku podczas pielgrzymki odbędą się także centralne obchody 54. rocznicy powstania diecezji opolskiej. Święty Stanisław Kostka to wzór dla młodych ludzi rozeznających swoje powołanie, mówili uczestnicy konferencji, która odbyła się w sekretariacie generalnym KEP, zapowiadającej pielgrzymkę szlakiem patrona Polski świętego Stanisława Kostki. Pielgrzymka rozpoczyna się 4 lipca w Wiedniu i dotrze do Rzymu 14 września. Na trasie pielgrzymi będą modlić się w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Ksiądz Paweł Białczyk, wicerektor arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu, wskazał, że pielgrzymka jest doskonałą okazją, by przypomnieć postać świętego Stanisława Kostki.
2: Bez wątpienia ta pielgrzymka jest doskonałą okazją ku temu, żeby w ogóle przypomnieć postać świętego Stanisława Kostki. W tym roku mija 300 lat od jego kanonizacji, 500 lat od w ogóle jego życia i mogłoby się wydawać, że to taka postać bardzo odległa, a jednak święci zawsze mają nam coś do powiedzenia i także święty Stanisław Kostka nieustannie pragnie nas czegoś nauczyć. Ale doświadczenie przygotowania tej pielgrzymki przy tak zwanym objeździe trasy, czyli przy takim technicznym, logistycznym przygotowaniu trasy, gdy miałem okazję odwiedzać poszczególne parafie, diecezje, akurat w tym wydaniu niemieckim, co prawda, ale prawdopodobnie w innych krajach jest bardzo podobnie. Te odwiedziny pokazały, że o ile w Polsce jest to postać znana, tak można śmiało powiedzieć, przecież nie tylko w Płocku jest głośno o świętym Stanisławie Kostce, ale zwłaszcza przy okazji września, początku roku szkolnego, mówi się dość często o nim, bo jest patronem polskiej młodzieży, ale jednocześnie w miejscach, które odwiedziliśmy, bo nie byłem tam sam, no okazało się, że gdy ludzie, których spotykaliśmy, dowiadywali się o Stanisławie Kostce, to zdarzało się, że robili wielkie oczy. No tak dziwiąc się temu, że w ogóle ktoś taki istniał, a już w ogóle dziwiąc się temu, że prawdopodobnie przez te tereny on kiedyś przechodził, walcząc o swoje powołanie. Więc to była też dobra okazja ku temu, żeby im opowiedzieć o tym świętym. A to tylko potwierdza, że kierunek tej pielgrzymki jest właściwy. To potwierdza, że pewnie dobrze, żeby Europa, a przynajmniej te kraje, które odwiedzimy, usłyszały na nowo o tym świętym, a dzięki posłudze papieża Leona, kto wie, może nawet i na cały świat będzie dostępna ta nowina, bo ten święty Stanisław Kostka to faktycznie człowiek, który może być doskonałym wzorem dla młodych ludzi. Warto pewnie przywołać wiele różnych takich epizodów z jego życia. Na pewno zmagał się z jakąś taką presją rówieśniczą, jak choćby wtedy, gdy w Wiedniu no tak postawił na Pana Boga, a jego koledzy jakoś tak chyba niespecjalnie byli z tego powodu zadowoleni. A on pokazywał, że jest nie tylko pracowitym uczniem, ale także katolikiem, który no każdego dnia starał się o to, żeby zjednoczyć się z Panem Bogiem na modlitwie, na Eucharystii. Mówi się o tym, że w pięknym mieście Wiedniu są tylko trzy drogi: do kościoła, do kolegium jezuitów, czyli do szkoły, w której pobierał naukę, oraz do swojego domu. Więc no, to tylko potwierdza jego taki styl bycia, ale na pewno może być doskonałym przykładem dla tych, którzy rozeznają swoje powołanie. Dlatego też zabieramy wielu takich kleryków na te poszczególne etapy. Będą klerycy diecezji płockiej, będą także klerycy diecezji bydgoskiej, będą także klerycy zgromadzenia chrystusowców, więc ta obecność osób, mężczyzn kroczących ku kapłaństwu jest o tyle zrozumiała, że przecież oni także ten motyw powołania jakoś mają wpisany w codzienność, rozeznając najpierw to swoje powołanie, a potem formując swoje serce. I bezapelacyjnie postać świętego Stanisława Kostki może być w tym bardzo pomocna.
0: Dodajmy, że została przygotowana specjalna strona internetowa www.kostka300.pl, na której będą pojawiać się codziennie relacje z pielgrzymki. Wszyscy ojcowie, mężowie, synowie i dziadkowie zaproszeni są do udziału w spotkaniach formacyjno-modlitewnych pod nazwą Męski Różaniec, które będą miały miejsce w Opolu w pierwsze soboty miesiąca. Spotkanie rozpoczną się mszą świętą o godzinie 8 w kościele katedralnym, a najbliższe spotkanie 4 lipca. A w dniach 6-12 lipca w Kokotku odbędzie się tradycyjny Festiwal Życia. To największy katolicki festiwal dla młodzieży w Polsce, wypełniony koncertami, konferencjami i warsztatami. Jest to wyjątkowe wydarzenie dla młodzieży, w organizację którego włącza się kilka diecezji, także opolska, oraz zgromadzenia zakonne. Zaproszenie jest skierowane do osób w wieku od 15 do 35 lat, a szczegółowe informacje na stronie festiwalżycia.pl. Teraz apel: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do punktu przy Fundacji Świętego Franciszka Pomóż mi godnie żyć w Opolu. Trwa charytatywna zbiórka elektrośmieci, której celem jest wsparcie działalności fundacji oraz pomoc osobom wymagającym opieki, terapii czy codziennego wsparcia. Fundacja prowadzi m.in. zakład opiekuńczo-leczniczy. Elektrośmieci należy dostarczyć do fundacji przy ulicy Pruszkowskiej 72 w Opolu, zachęca Aleksandra Żurek z fundacji Odzyskaj Środowisko.
3: Mieszkańcy Opola i okolic mogą przynosić na zbiórkę zużyte urządzenia typu pralki, lodówki, komputery, telewizory, tablety. Ważne, aby to był sprzęt kompletny. Wszystkie zebrane urządzenia trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania, a środki pozyskane z akcji wesprą działalność Fundacji Świętego Franciszka.
0: Akcja potrwa do wtorku. Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza dzieci wraz z rodzicami na pielgrzymkę dzieci do babci Anny, która odbędzie się w przyszłą niedzielę 5 lipca na Górze Świętej Anny. Centralnym punktem będzie msza święta sprawowana w Grocie Lurdzkiej o godzinie 10. O 11.30 to będzie czas już na wspólne gry i zabawy, a na godzinę 14 zaplanowano nabożeństwo w grocie, a następnie tak zwaną audiencję u świętej Anny w Bazylice i błogosławieństwo rodzin. I to już wszystko w tym wydaniu programu Effata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6. Kłania się Roman Juranek. Dodam jeszcze tylko, że program przez najbliższe 2 tygodnie będzie prowadził Dawid Rajwa.

0: Radio Opole, godzina 7 na zegarze, przed nami upalna niedziela, w Radio Opole wiadomości.
1: Ratownik medyczny zachęca, by właśnie w tak upalny dzień jak dzisiaj mieć przy sobie butelkę z wodą. Przy czym?
2: Woda kranowa nie ma aż tylu mikroelementów, jak właśnie te napoje izotoniczne czy woda mineralna.
1: Pytamy też, czy w upały sytuacja polskich sieci elektroenergetycznych jest stabilna. Szukając pracy sezonowej, warto dobrze sprawdzić ofertę i pracodawcę.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Dziś temperatura w przeważającej części kraju może sięgnąć nawet 40 stopni w cieniu. Podczas upałów kluczowe jest regularne nawadnianie organizmu. Ratownik medyczny Paweł Gawłowski radzi, by pić często, ale w małych ilościach.
2: Powinniśmy spożywać częściej mniejsze ilości tych płynów. Natomiast szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci, jak również te z chorobami przewlekłymi. Woda kranowa nie ma aż tylu mikroelementów, jak właśnie te napoje izotoniczne czy woda mineralna. Wypacamy dużo mikroelementów, wypacamy dużo wody z naszego organizmu, więc powinniśmy łączyć to spożywanie kranówki czy wody źródlanej z wodą mineralną i napojami izotonicznymi.
1: A ratownicy przypominają o noszeniu nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych i stosowaniu kremów z wysokim filtrem.
3: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Mimo upałów sytuacja polskich sieci elektroenergetycznych jest stabilna i bezpieczna, przekonuje minister energii Miłosz Motyka. A jak mówi Bartosz Derski z portalu Wysokie Napięcie, obecnie w ciągu dnia większość prądu generujemy z fotowoltaiki.
4: Zapotrzebowanie klimatyzacji w biurowcach, w galeriach handlowych pokrywamy w dużej mierze ze słońca. Wieczorami do pracy wchodzą nam w większej mierze elektrownie węglowe, które pracują do rana i mamy ogromne rezerwy mocy, zwłaszcza w tych okresach, kiedy mamy bardzo wysokie zapotrzebowanie w środku dnia.
1: Specjalista dodaje, że nie można tego powiedzieć o całej Europie.
4: Na Bałkanach jest bardzo drogo, w Belgii i Holandii także. Francja musiała ograniczać produkcję prądu z elektrowni atomowych, ponieważ nie ma jak ich chłodzić nagrzanymi wodami rzek.
1: A eksperci spodziewają się, że jutro może paść letni rekord poboru mocy.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: W Tatrach nie można szukać ochłody w górskich stawach i potokach, przypomina Tatrzański Park Narodowy. W pierwszy weekend wakacji tatrzańskie szlaki przemierzają tłumy turystów. Temperatury są wysokie, ale nieco niższe niż w pozostałych regionach Polski. Ochłody można szukać na szlakach, w lasach i tylko tam, przypomina Tomasz Zając, edukator z TPN.
5: Pamiętajmy, że też nie możemy kąpać się w tatrzańskich jeziorach, w potokach, także tutaj z tej strony ochłody nie znajdziemy, natomiast na pewno im wyżej, tym ta temperatura będzie spadała, tym bardziej, że dosyć mocno wieje. To wiaterek, który na pewno spowoduje, że będzie przyjemniej podczas wędrówki i zdradliwiej, no bo nie będziemy czuli, jak to słońce na nas oddziaływuje.
1: A w czasie upalnych dni w górach niezbędny jest zapas nawet kilku litrów płynów. Tak jak w normalnej sytuacji należy pamiętać tutaj też o nakryciu głowy oraz kremie z filtrem. A wakacje to czas prac sezonowych i dorywczych. Nie wszystkie z pozoru atrakcyjne oferty są bezpieczne. Przed podjęciem pracy sezonowej należy dokładnie sprawdzić ogłoszenie i potencjalnego pracodawcę. Bliskim powinno się zostawić kopię najważniejszych dokumentów i na bieżąco podawać swoją lokalizację, mówi młodszy aspirant Piotr Pokorski.
6: Należy zachować szczególną ostrożność, gdy pracodawca unika konkretnych odpowiedzi na pytania o warunki zatrudnienia, wynagrodzenie, miejsce pracy czy dokładny zakres obowiązków. Niepokojące powinny być też oferty wymagające natychmiastowego wyjazdu, prośby o przesłanie skanów dokumentów tożsamości jeszcze przed podpisaniem umowy, czy nacisk na szybkie podjęcie decyzji.
1: A przed wyjazdem warto też ustalić z bliskimi tak zwane hasło bezpieczeństwa. Słowo lub zwrot będące informacją o zagrożeniu.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 26 stopni, taki mamy poranek, jeśli chodzi o temperaturę, a dzisiaj do 38 w regionie. Tak, będzie bardzo gorąco. Warto dzisiaj na siebie szczególnie uważać. Najlepiej pozostać w domu w czasie tych ogromnych upałów. A jeśli chodzi o spacery z psami, to tylko wcześnie rano i wieczorem. A płyty chodnikowe naprawdę gorące, jeśli chodzi o to, jakie doświadczenia mają zwierzęta. W nocy od 21 do 23 kresek na termometrach. Jutro dalej upalnie, ale już ciut mniej, do 34 maksymalnie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Kłaniamy się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Dariusz Kuzera za konsoletą. Poranny program w Radiu Opole dzisiaj bardzo upalnie. My będziemy koić i chłodzić się trochę muzyką. Będziemy też mówić o wczorajszym Winyl Feście między innymi w programie. My też będziemy trochę podróżować po Polsce i sprawdzać, co ciekawego dzieje się w naszym kraju.

0: Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
1: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
2: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Reklama społeczna.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I upał to jest wiele różnych elementów, na które warto i powinniśmy uważać. To jest nie tylko ryzyko udarów. Służby przypominają, że przy wysokich

0: temperaturach groźny jest dla nas również czad. Tak, czad, cichy zabójca, który szybko pokonuje swoją ofiarę, nie tylko w okresie zimowym, tak mówi dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach. Objawy podtrucia możemy, uwaga, mylić z bólem głowy, zaznacza.
1: Czujemy się osowiali, czujemy się zmęczeni. W każdej chwili możemy zauważyć u siebie taką nudności, wymioty, zawroty głowy. Natychmiast należy reagować, natychmiast otworzyć drzwi i okna, żeby wywietrzyć te pomieszczenia. Też ratownicy medyczni, którzy przyjeżdżają na przykład do różnych sytuacji, mają przy sobie taki czujnik, który od razu reaguje.
0: Wysoka temperatura może zakłócić prawidłowe działanie systemów wentylacyjnych i kominowych. Słońce nagrzewa dachy, kominy, przewody wentylacyjne, co prowadzi do powstania tak zwanej poduszki powietrznej. W jej wyniku dochodzi do braku ciągu, a spaliny zamiast być odprowadzane na zewnątrz, cofają się do wnętrza budynków. Eksperci apelują o zakup i montaż czujników tlenku węgla, o używanie ich także latem, zwłaszcza w takie upały.

0: Fala upałów, z którą mamy do czynienia, to jest efekt postępujących zmian klimatu, mówi ekspert z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Polska mierzy się właśnie z najsilniejszymi upałami w ostatnich latach. Temperatura miejscami może sięgnąć nawet 40 stopni. Profesor Bogdan Chojnacki mówi, że takie sytuacje będą w przyszłości się powtarzać.
1: To niestety nie jest ostatnia fala upałów. One będą się powtarzać. A zgodnie z tym, co mówią prognozy klimatyczne, częstość właśnie występowania takich zjawisk będzie się w przyszłości nasilać. Także z jednej strony można powiedzieć nowa rzeczywistość, ale z drugiej strony poważne wyzwanie, bo pamiętajmy, my tak naprawdę 40-stopniowych upałów nie za bardzo znamy.
0: Eksperci podkreślają, że taki upał jest bardzo niebezpieczny i zbiera śmiertelne żniwo. Tylko w maju w Hiszpanii odnotowano ponad 100 przypadków nagłej śmierci w związku z wysoką temperaturą. To najwięcej w jednym miesiącu od początku takich statystyk.

0: A teraz kartka z kalendarza i trochę historycznie. Zakładowe syreny odezwały się o 6 rano w zakładach Cegielskiego w Poznaniu. W ten symboliczny sposób rozpoczęły się obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. Dzisiaj mija 70 lat od buntu w Poznaniu. 28 czerwca 56 roku na ulicę wyszli robotnicy z Cegielskiego, przemianowanego po wojnie na zakłady imienia Stalina. Żądali godnej pracy, chleba, wolności. Manifestujący maszerowali w kierunku centrum. Nieśli ze sobą flagi i transparenty. W czasie tych wydarzeń trwały w Poznaniu międzynarodowe targi. To wtedy zagraniczni dziennikarze zrobili zdjęcia, które obiegły świat i ukazały krwawo stłumiony bunt społeczeństwa w komunistycznej Polsce. O tym przypomina Robert Wielicki z Międzynarodowych Targów Poznańskich.
1: Demonstracja studentów, robotników i mieszkańców weszła na teren targów, przeszła pod Iglicą. To tam zostały zrobione historyczne zdjęcia zakrwawionej polskiej flagi, które poszły w świat, mówiąc o tym, co się dzieje w naszym kraju.
0: W okresie PRL-u bunt mieszkańców Poznania określano mianem wypadków czerwcowych, co miało umniejszać jego znaczeniu. Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki podkreśla, że dziś historycy mówią już o powstaniu poznańskiego czerwca.
2: To było powstanie, to było spontaniczne powstanie zwykłych, prostych ludzi, którzy mieli dość kłamstwa, dość biedy i upomnieli się o to gołymi rękoma.
0: A powstanie poznańskie było pierwszym buntem społeczeństwa przeciw ówczesnej władzy.

0: No teraz będzie o Czechach. Tam nowy rekord ciepła jeszcze dziś może zostać pobity. Synoptycy nie wykluczają temperatury powyżej 41 stopni. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i najwyższego trzeciego stopnia przed ekstremalnym upałem.
1: Po raz pierwszy od 14 lat temperatura przekroczyła wczoraj 40 stopni. W Doksanach na północnym zachodzie Czech odnotowano 40,9 stopnia, co jest najwyższą temperaturą w historii pomiarów. Skutki upałów są odczuwalne w całym kraju. Na szpitalny oddział ratunkowy w Ostrawie trafia o 1/5 więcej pacjentów niż zwykle. Część weekendowych imprez plenerowych została odwołana lub przeniesiona na przedpołudnie. Oblężenie przeżywają praskie kąpieliska, do których ustawiają się długie kolejki. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: No nie wiem, czy to jest pocieszające, że nie tylko u nas gorąco, ale tak jest.

0: I dotarliśmy do godziny 8. Teraz już czas na kolejne informacje w Radiu Pole.
1: Upały wynikają ze zmian klimatu, mówi ekspert z Instytutu Geofizyki PAN. We Francji w związku z wysokimi temperaturami debata o szerszym dostępie do klimatyzacji. W wiadomościach także o dużych zmianach w parku imienia Bartoszewskiego w Namysłowie.
2: Fontanna multimedialna, powstała tężnia solankowa, plac do gry w bóle.
1: Minęła godzina 8.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Fala upałów, z którą mamy do czynienia, to efekt postępujących zmian klimatu, mówi ekspert z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Polska mierzy się właśnie z najsilniejszymi upałami w ostatnich latach. Temperatura miejscami może sięgać nawet 40 stopni. Profesor Bogdan Chojnicki tłumaczy, że takie sytuacje będą w przyszłości się powtarzać.
4: To niestety nie jest ostatnia fala upałów. One będą się powtarzać. A zgodnie z tym, co mówią prognozy klimatyczne, częstość właśnie występowania takich zjawisk będzie się w przyszłości nasilać. Także z jednej strony można powiedzieć nowa rzeczywistość, ale z drugiej strony poważne wyzwanie, bo pamiętajmy, my tak naprawdę 40-stopniowych upałów nie za bardzo znamy.
1: Eksperci podkreślają, że taki upał jest bardzo niebezpieczny i zbiera śmiertelne żniwo. Tylko w maju w Hiszpanii odnotowano ponad 100 przypadków nagłej śmierci w związku z wysoką temperaturą. A po tygodniu historycznych upałów Francuzi w końcu zaczynają oddychać chłodniejszym powietrzem. Nad Sekwaną ostatnie dni były rekordowo ciepłe, temperatury w wielu regionach przekraczały 40 stopni. Dziś takie wartości spodziewane są już tylko na wschodzie kraju.
5: Miniony tydzień upłynął we Francji pod znakiem szumu wentylatorów i zasłoniętych okien. Francja przeżyła najgorętszy tydzień w historii pomiarów. Tysiące zamkniętych szkół, utrudnienia na kolei, awarie sieci energetycznej i kryzysowa sytuacja w szpitalach. To tylko niektóre z konsekwencji fali gorąca. W jej trakcie odnotowano wzrost liczby zgonów wśród osób starszych oraz kilkadziesiąt przypadków utonięć. Sytuacja wywołała we Francji debatę na temat potrzeby szerszego dostępu do klimatyzacji. Tym bardziej, że wkrótce możliwe są kolejne fale upału. Może będziemy musieli żyć inaczej, bardziej jak kraje południa. Nasze godziny pracy nie są dostosowane, podobnie jak nasze mieszkania. My również nie jesteśmy na to gotowi. Mówili mi Francuzi.
1: A relację przygotował Stefan Folzer.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: I jeszcze a propos upałów. W Radiu Opole niezmiennie apelujemy, by w tym czasie być szczególnie ostrożnym i pod żadnym pozorem nie pozostawiać dzieci lub zwierząt w samochodach, mówi podkomisarz Paweł Komza.
6: Udajemy się na zakupy, udajemy się dosłownie na 5 minut, żeby załatwić jakąś sprawę. Pozostawiamy osoby, zwierzaki w pojazdach zamknięte, bez jakiejkolwiek cyrkulacji powietrza. Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia. Bardzo proszę, bądźmy rozważni.
1: Jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, mamy wówczas prawo wybić szybę w samochodzie.
6: Nie przejmujemy się tym, że właściciel pojazdu może nam zarzucić uszkodzenie mienia. Nic Państwu za to absolutnie nie grozi.
3: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Park imienia Władysława Bartoszewskiego w Namysłowie przeszedł gruntowną rewitalizację. To za 2,5 miliona złotych, z czego 2 miliony od Fundacji Velux. Mówi Marcin Biliński, wiceburmistrz Namysłowa.
2: Zostały utworzone nowe alejki, została stworzona tak naprawdę od nowa fontanna multimedialna, powstała tężnia solankowa, plac do gry w bóle, nowe ławeczki. Park został objęty monitoringiem, dodatkowo zostało wykonane nasadzenia wraz z nawodnieniem, zostały zawieszone hamaki, taka strefa relaksu dla mieszkańców. Co istotne, mieszkańcy bardzo tłumnie po otwarciu odwiedzają ten park, jest bardzo chętnie odwiedzany.
1: A dodajemy, w parku zamontowano również budki lęgowe oraz domki dla owadów. I na koniec, w grupie L Anglia, Chorwacja, Ghana awansowały do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. W spotkaniach ostatniej kolejki Anglia pokonała Panamę 2-0, a Chorwacja wygrała z Ghaną 2-1. Dwa pierwsze miejsca dające bezpośredni awans zajęły Anglia i Chorwacja. Dzięki zajęciu trzeciej pozycji w klasyfikacji trzecich miejsc awans uzyskała także Ghana. Panama zajęła czwarte miejsce i odpadła z rywalizacji. W 1:16 finału Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, Chorwacja zagra z Portugalią, a Ghana z Kolumbią.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Upalna i gorąca, nie może być inaczej. Dzisiaj do 38 stopni Celsjusza, słonecznie, w nocy 21, nawet 24 kreski, jutro o kilka stopni tylko mniej, 34. Dopiero końcówka przyszłego tygodnia to jest ten moment, kiedy powracają temperatury w okolicach 20 kilku stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Kłaniamy się ponownie, poranny program w Radiu Opole. Może taka gorąca i słoneczna pogoda wydawałoby się nie zachęca do wysiłku, ale my sprawdzimy.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Słuchajcie, Radia Opole, teraz oczywiście w niedzielny poranek. Czas na stały cykl, który przygotowała dla nas jak co tydzień Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Ruszcie z Radiem Opole.
3: Witam Państwa serdecznie. Piłka nożna kojarzy się z szybkością, sprintami i walką o każdą piłkę. Okazuje się jednak, że w futbol można grać także spacerując. Walking football to dyscyplina, która podbija serca osób starszych i tych, którzy chcą pozostać aktywni bez nadmiernego obciążania organizmu. Tym razem w programie Rusz się z Radiem Opole odwiedziliśmy Komprachcice, gdzie spotkaliśmy pasjonatów tej wyjątkowej odmiany piłki nożnej. Sprawdzimy, na czym polega walking football, kto może spróbować swoich sił i dlaczego uczestnicy nie wyobrażają sobie już tygodnia bez wspólnych treningów.
4: To nowa dyscyplina, która tak naprawdę nie ma trenerów, no ale akurat w ubiegłym roku zdobyłem tytuł trenera przygotowania motorycznego, a więc jak najbardziej mogę pracować i jako trener, i z dorosłymi. Zdzisław Kreczycho, obecnie emeryt, 72 lata, sprawny sportowo. Chodzona piłka nożna, tak można to wytłumaczyć. Krótko historia, to się zaczęło w 2011 roku. Wręcz niedawno w Chesterfield w Anglii. Pierwszy związek powstał, pierwsze zespoły, a tak naprawdę za datę to jest 2018 rok, kiedy to powstała Międzynarodowa Federacja.

0: pierwsze stowarzyszenie Walking Football w Łodzi, które no, zajmuje się promowaniem tego, czyli w Polsce 2019.
1: I na czym to wszystko polega? Bo mamy piłkę, mamy boisko i co dalej?
0: Tak, no właśnie. Chodzona, czyli można wszystko robić, byle nie biegać. Nie będę tu mówił o zasadach, na czym polega bieganie, chodzenie, ale generalnie trzeba chodzić, tylko chodzić. I oczywiście te uproszczone przepisy sprowadzają się do tego, że praktycznie jest to gra bezkontaktowa. O ile piłka nożna jest grą mocno kontaktową, to tutaj nie wolno zahaczać, nie wolno atakować z tyłu, nie wolno się, że tak powiem, zagrywać biodrem, czy na ten, trzeba tą piłkę odebrać, inaczej mówiąc, obchodząc przeciwnika z przodu, jakiś tam minimalny kontakt. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, ograniczone jest boisko, nie są to duże boiska, mniej więcej wielkości boiska do piłki ręcznej, takie 40x20, zespoły są 6-osobowe i proste zasady, piłka nie może, są jeszcze w tej chwili różne wersje, ale mówmy o tej europejskiej, piłka nie może być wyżej niż do wysokości bioder, czasami do wysokości głowy, czyli nie ma grania górną piłką, oczywiście podajemy w sposób dowolny, wprowadzamy piłkę dowolnie, czyli można to robić po ziemi, można samemu wprowadzać. Zespoły są z reguły 6-osobowe, jest jeden bramkarz plus 5 zawodników, albo jak się gra na mniejsze bramki, jest po prostu 6 zawodników bez bramkarza. I tak wyniki są 1-0, 2-0, 3-0.
1: Czyli tak, nie ma rzutu rożnego, nie zaczynamy ani z boku boiska, ani z rogu boiska, nie ma truchtu i nie ma przyjęcia główką.
0: Dokładnie tak, aczkolwiek tutaj drobna poprawka, rzut rożny oczywiście jest. On może być wybity klasycznie, może być wyprowadzona piłka, ale na pewno nie ma rzutów wolnych bezpośrednich, tak jak to jest w piłce nożnej, 16 metrów po prostu strzela się. Wszystkie rzuty są pośrednie i tutaj ciekawostka, nie wolno tego rzutu wykonywać z rozbiegu. Można tylko zrobić jeden krok przed uderzeniem piłki, czyli ta siła wtedy będzie nieco mniejsza.
1: A co z karnymi?
0: Karne są praktycznie tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze, właściwie niesportowego zachowania, czyli mam tu na myśli nie takie słowa, nie takie odzywki. Drugi moment to wtedy, kiedy gramy na pola karne, a więc z bramkarzem, kiedy bramkarz w trakcie zagrywki opuści pole karne albo zawodnik broniący wejdzie w pole karne. To jest tak wzięte troszkę z piłki ręcznej, ale to są jedyne karne i co ciekawostka, strzela się z około 8-10 metrów do pustej bramki. Nikt nie broni, strzela się do pustej bramki, trzeba po prostu trafić.
1: No właśnie, to wydaje mi się, że według tego, co pan mówi, to jest proste, no ale jeśli ktoś grał kiedyś w piłkę, to wydaje mi się, że przestawienie się takie, że nie biegamy, nie truchtamy, tylko chodzimy, jest już trudne.
0: Dokładnie tak. Ale jeżeli ktoś chodził z kijami Nordic Walking, nie będzie miał tutaj żadnego problemu, bo tam ten chód znamy. Natomiast to, co ja powiedziałem, tak jak mówiłem wcześniej, sportowo jestem w miarę aktywny, ale wiek ma swoje prawa. 72 lata, a więc już nie bardzo mogę biegać, ale chodzić mogę i muszę. A więc czemu miałbym nie uprawiać sportu, w którym się chodzi? Tylko się chodzi. I tutaj jest taka ciekawostka, może powiem dwa słowa, do kogo jest ten walking football adresowany. Powiedziała pani o sportowcach, o byłych piłkarzach, a więc ci ludzie, którzy skończyli kariery, często zostają trenerami, ale często stają się kibicami i, że tak powiem, z pilotem przed telewizorem. I to jest jedyna ta. Natomiast tutaj proponujemy tą rozrywkę na wolnym powietrzu, po pierwsze. Po drugie, reprezentant Polski wielokrotny Marek Dziuba jest w tej chwili trenerem reprezentacji Polski, bo grywamy, jesteśmy wicemistrzami świata. Nawet i walking football adresowany jest, że tak powiem, troszkę nieładnie może, ale dla kobiet 40+ i w górę i panów 50+. I w takich kategoriach się odbywają, że tak powiem, rozgrywki, czyli 40+, 50+, 60+, nawet 80+. Dla ciekawości powiem, że tutaj być może dzisiaj będzie pan Ginter, ma 89 lat i z powodzeniem chodzi sobie po boisku, bo tutaj się chodzi.
1: I się okazuje, że można i że się da.
0: Dokładnie tak. Wie pani, to jest tak, to co mi ktoś po pierwszych zajęciach powiedział, że wiesz, mówi, na żadnym fitnessie nie dostałam tak w kości jak tutaj. Ostatnie 15 minut. A dlaczego? Nie, że trening intensywny, nie, nie. Tylko ostatnie 15 minut sobie gramy. i pokazała się adrenalina. Pokazało się coś, co jest najlepsze w tej dyscyplinie.
1: No to teraz pytanie. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby walking football zrobić w Komprachcicach?
0: Wie pani co, może to pytanie zostawię dla Justyny. To pytanie zostawię dla Justyny, bo od niej się to zaczęło, a ona dokładnie wiedziała, kto będzie pierwszym zawodnikiem.
1: No to zanim dotrzemy do Justyny i zapytamy się, skąd w ogóle pomysł, gdzie to się pojawiło w głowie, żeby to stworzyć tutaj w Komprachcicach, to jeszcze pytanie, bo wspomniał pan, że tak, dla kobiet 40+ i dla mężczyzn 50+. Ale pytanie, czy trzeba mieć jakieś przygotowanie, czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, czy po prostu każdy, kto nie chce siedzieć na kanapie, chce być aktywny, chce żyć długo, w zdrowiu, to ma tutaj przyjść?
0: Dokładnie tak. Każdy, i to podkreślam, każdy, kto może chodzić, chodzi po prostu o zwykły chód. My jesteśmy w stanie tutaj dopasować te ćwiczenia, bo to są ćwiczenia, to nie są w tej chwili treningi. Oczywiście marzy mi się drużyna, być może uda się za rok, może za dwa stworzyć drużynę, gdzie będziemy troszkę intensywniej. Natomiast tutaj być może zobaczy pani za chwileczkę, te zajęcia odbywają się na zasadzie ćwiczeń ruchowych i to, co ja każdemu mówię, jeśli nie możesz dalej iść, zatrzymaj się albo rób to wolniej, tak? Czyli sam przekrój, panie są od 40 lat do 80, 82 lat, a więc ja nie mogę ordynować ich tych samych, chociaż walka w ciągu tych 15 minut jest taka sama.
1: I okazuje się czasami, że 80-latka ma więcej siły niż 40-latka.
0: Ale wie pani, jaka jest największa satysfakcja, kiedy się strzeli bramkę, ta radość, gdzie się te kobitki cieszą, gratulują sobie, no bo tu o to chodzi. Tak jak często panie mówią, panie Zdzisławie, czy Zdzisławie, bo mówimy sobie po imieniu, pierwszy raz w życiu kopię piłkę. Wiemy, nareszcie pani wnukowi na podwórku będzie mogła przyłożyć. To już nie będzie tak w jedną stronę gra.
1: No to teraz idziemy pytać Justynę, skąd pomysł? Gdzie to się w głowie narodziło, żeby do Komprachcic i nie tylko ściągnąć walking football?
2: Justyna Wicińska. Ja obecnie jestem takim tutaj przedstawicielem Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+, w skrócie ESPAR. I tak działamy już na terenie Opola i tu okolic Opola, właśnie w okolicznych gmin, ponad 15 lat i ja jako instruktor, koordynator tych projektów, część z nich była w formie takich ogólnopolskich w różnych miastach, gdzie mamy swoich instruktorów prowadzonych. I tak już kiedyś tutaj lata temu działaliśmy w Komprachcicach, a obecnie udało nam się właśnie pozyskać środki i to jest taki pierwszy projekt, w którym właśnie promujemy tą aktywność, jaką jest chodzona piłka nożna, walking football, po to, żeby pokazać nową dyscyplinę, pokazać, że sport w odpowiedni sposób dostosowany, gdzieś te zasady gry nieznacznie zmienione, umożliwiają nagle włączenie w to osób o bardziej ograniczonych możliwościach ruchowych, z gorszą kondycją, ale jednocześnie połączenie też tych sprawnych i tych dzieci, i młodzieży tak naprawdę, bo gdzieś na wydarzeniu inaugurującym ten nasz projekt, zanim rozpoczęliśmy regularne zajęcia, to też się pojawiali wnuki i razem graliśmy, więc to jest taka dyscyplina trochę łącząca pokolenia, ale też dająca możliwość pójścia w stronę sportu i rywalizacji.
1: To co nam daje walking football? Oprócz tego, że się ruszamy, oprócz tego, że jest integracja, co jeszcze?
2: Nam też zależy na tym, żeby promować takie formy ruchu, które trochę budują społeczność i nawzajem. No te osoby, które przychodzą na zajęcia, potem chętnie też gdzieś chcą spędzać czas w innej formie, nawzajem zarażają się jakimiś innymi dyscyplinami, wyciągają nawzajem na zajęcia, ale też tak motywują do tego, żeby w ogóle podziałać, pospotykać się i gdzieś ten taki element tego, żeby w ogóle być wśród ludzi i no i aktywnie i to tak bardzo szeroko pojęta taka promocja zdrowego starzenia się, wchodzenia w ten wiek taki już bliżej emerytury, gdzie tego czasu mamy więcej i fajnie byłoby mieć takie nawyki na spędzanie tego czasu, dzięki którym zadbamy o zdrowie takie, nie tylko nawet fizyczne, ale i psychiczne i tu nagle ta żółka rywalizacji jak się wybudzi i także to tak jak w tańcu jest, nagle się okazuje, że dochodzą emocje i tam człowiek już tak się nie pilnuje, ale gdzieś tą bazę ma i coraz więcej umiejętności zdobywa i tu ta piłka rzeczywiście, no gdzie tam kobiety tak po drodze gdzieś swojego życia miały miały okazję pograć w piłkę. Więc no tak wracamy trochę, a dziś ten element taki nawet momentami zabawowy, czy taki, żeby razem właśnie pokibicować sobie, gdzieś się przy tym pośmiać, to bardzo taki jest życiowy i tak budzący do życia i potrzebny nam z wiekiem i nam wszystkim tak naprawdę.
0: Jeden obok drugiego i tradycyjnie mamy walking football, a więc zaczynamy od spacerku. Idziemy wolnym krokiem, ale energicznie. Pracują i ręce, i nogi. Powolutku. I tak z każdym nawrotem będziemy zwiększać troszkę. Zawracamy i idziemy odrobinę szybciej. Pracują ręce, pracują nogi, wymachy. I teraz spróbujemy na tyle, ile możemy, jeszcze szybciej. Ale idziemy. Lekko pochylić się do przodu, żeby ciało nas ciągnęło. Wtedy będzie sporo łatwiej. I teraz taki prawie bieg. Widzimy już bramkę blisko. Musimy dolecieć do tej piłki, dobiec, dojść. Ojejku. Ale dajemy radę. Oczywiście, jak zawsze, zasada prosta. Każdy idzie we własnym tempie. Zaczekamy. I teraz próbujemy w tamtą stronę. Krokiem, no pijanego, nieładnie mówiąc. Czyli robimy wykroki lewo, prawo, lewo, prawo, żebyśmy poruszyli troszkę te sobie bioderka. Mocno, mocno, ula, na boki, no tak, teraz można, oczywiście. Iść do tyłu, tylko ostrożnie.
1: Drogie panie, zaczynamy za chwilę trening walking football. Ile to już u was te treningi i ta przygoda z tą piłką chodzoną?
3: No zaczynaliśmy we wrześniu, ale to na taką mniejszą skalę i to było na sali gimnastycznej. No to było w parę osób, ale potem zaprzestaliśmy to w zimie i jednak stwierdziliśmy, że na świeżym powietrzu będzie to lepiej się robiło. No i to teraz chyba mamy gdzieś czwarte spotkanie.
1: I jest lepiej?
3: No na świeżym powietrzu lepiej, tak, zdecydowanie.
1: To co, była zajawka, było spróbowanie czegoś nowego i zostało.
4: Tak, i nam się podoba, bo coś innego. W życiu bym nie przypuszczała, że ja będę w piłkę nożną grała, ale przepraszam, lat temu 50 chyba, kiedy jeszcze, to mi się zdarzyło, dwa gole strzelić naprawdę w prawdziwym meczu międzyuczelnianym w piłce nożnej. Ale to było, jakby człowiek miał ile tam 20 parę lat.
1: Czyli gdzieś te zalążki były?
4: Były, ale to jest taka przyjemność, bo my się spotykamy w grupie, to jest taka, no na świeżym powietrzu, czegoś się uczymy. Mamy dobrego trenera, który nam pokazuje techniczne sprawy, no że to jest, no ale ruch, no przede wszystkim ruch niezobowiązujący, nie ma presji, że jakieś mecze, dla nas taka zabawa, taka fajna zabawa.
1: No ale ja słyszałam, że jak mecze są, to już jest ta rywalizacja.
4: A, to jest oczywiste, to oczywiste, to się uruchamia taki
1: taki zew, taki, o, ja pokażę.
4: Tak, każdy chce wygrać, się cieszy, jak tą bramka się udała, ale zabawa, w dalszym ciągu jest to zabawa, także nie ma walki takiej na śmierć i życie, nie ma obrażania się absolutnie, z żartem, naprawdę my się tutaj bawimy i żartujemy.
1: To co panią daje ta chodzona piłka? Ruch i co jeszcze?
3: No sprawność w operowaniu piłką, nie? To takie no, różne właśnie chwyty, takie nogą, które nas pan Zichu uczy, takie to co nie wiedzieliśmy, nie?
1: A to jest trudne było do nauki, czy nie?
3: Po kilku treningach jest już prostsze, ale potem jak jest mecz, to raczej nie są te wytrenowane sytuacje, tylko inne, nie? No, także...
1: Tylko skupiacie się na tym, żeby jednak nie podbiec, tylko pójść.
3: No, trzeba się hamować bardzo, bo za to też są potem...
4: Inaczej gwizdek jest, no, jak biegniemy, to od razu Zdzisław gwizdże, nie wolno, jest podbieganie. Ale co nam daje? No przede wszystkim naprawdę ruch, mobilizacja wyjścia z domu. No my mamy akurat, my jesteśmy w tej grupie aktywności takiej większej, bo to wcześniej była mowa i o tenisie, i o gimnastyce,
3: i
4: o jakiejś...
3: Tak.
4: Także... Tego trochę jest i myślę, że ktoś, kto tego bakcyla już tam złapał, no to mobilizacja jest. No jak nie pojadę, jedzie koleżanka, jedzie kolega, no jadę też, pobawić się tak.
3: Jednym samochodem, także to tak, no tak.
4: Bardzo, bardzo dobre i żal, trochę mi żal, że tak mało ludzi jest chętnych, a nie jest to nic, jak ktoś słyszy piłka nożna, gdzie ja w tym wieku piłkę nożną? Nie, to jest zabawa piłką, także można się wszystkiego nauczyć, można się tej techniki nauczyć, tego odbijania, no właśnie, my ćwiczymy tutaj środkiem stopy, bokiem, żeby nie czubkiem, żeby nie nadepnąć, nie upaść. Przyjemne, to jest po prostu przyjemne.
0: I kilka skłonów. Dzisiaj nie będziemy tak za wiele, ale po 3 skłony do lewej, 3 skłony do prawej. Tak na przemian, lewa, prawa. Taką serię, żebyśmy zrobili 3. Tak daleko, jak daleko możemy. Wyprost i skłon. Teraz spróbujemy troszkę inną wersję. Noga do przodu jedna. Podnosimy nogę do góry i wyprost i skłon do czubków tej nogi. Powinno boleć pod kolanem troszkę. I do drugiej nogi. Podnosimy palce do góry. To jest skłon do wyprostowanej nogi. I 3 razy. Mamy to. Teraz odwodzenie nogi na przemian też po 3 razy na zewnątrz. Czyli noga do góry i odwodzimy na bok. I druga. Odwodzimy na bok. Komu się uda, kąt prosty, bardzo dobrze.
1: Panie Krzysiu, ja idę do pana. No bo właśnie, panie tu wspomniały, że one były trochę zielone w piłce nożnej. Z pełną świadomością. A pan? Bo mężczyzna zawsze gdzieś tam jednak, no, wyjdzie na trawę, pokopie coś, a pan jak? Był, czy nie wiem?
5: 6+, ale ostatnio grałem w piłkę, mając chyba 15 lat. Także może jakoś inne aktywności miałem, ale akurat z piłką nożną nie miałem nic do czynienia.
1: To co się stało, że jednak pan przyszedł na piłkę chodzoną?
5: A była taka okazja i z tym warto było skorzystać. My tutaj z paniami w tenisa gramy też. Jakieś tam jesteśmy aktywni wszyscy.
1: No i jak panu się to spodobało? Co jest fajnego?
5: Coś fajnego, tak, tak. Taka umiarkowana wysiłek, umiarkowane ćwiczenia, także akurat coś dla nas takiego.
1: No właśnie, było to trudne czy nie, żeby się tego wszystkiego nauczyć, skoordynować, bo ja szczerze powiem, muszę za chwilę zobaczyć, bo nie wyobrażam sobie, żeby do piłki nie podbiec.
5: No właśnie, to jest problem, jak człowiek ma piłkę przy nodze, jest taki instynkt, żeby jednak tą bramkę strzelić, no. No niestety, ale często biegnie, no i to się każdemu zdarza.
1: No tak samo jak pewnie piłka leci górą, no to też, żeby wychylić igłówką przyjąć, tak?
5: Też, dokładnie tak, no to się zapomina o zasadach. No ale nasz trener jest taki, że puszcza tę sytuację. Gdyby to było na jakiejś poważnej lidze, by to nie przechodziło pewnie.
1: To co się zmieniło? Mamy większą sprawność, więcej ruchu? Co u pana się zmieniło?
5: No to parę tych spotkań było na razie, to trudno powiedzieć. No.
1: Ale kondycja pewnie lepsza jest.
5: Tak, tak, tak, w ogóle. Lepsza niż zimą, tak, bo coś się dzieje. Ja na rowerku jeżdżę i takie inne rzeczy też, no, że na pewno jest lepiej niż zimą. No ale no, mam coś rzucać, tak.
1: Czyli do przodu.
5: Do przodu, tak, oby tak dalej, tak.
1: No właśnie, pani Zwarta gotowa też do walki, do chodzenia za tą piłką.
6: Tak, tak, do chodzenia za tą piłką. No fajny ruch jest, fajny, lubię się ruszać, chodzę na gimnastykę. Tutaj się też przymierzam do tych ćwiczeń, na basen. Kocham ruch po prostu i daje mi to dużo, dużo satysfakcji i po prostu nie boli, jak się człowiek rusza, a nie leży tylko przed telewizorem, także jest fajnie. Bardzo lubię te zajęcia i grupa jest fajna.
1: No właśnie, co jest takiego fajnego? Bo jak słyszymy piłka chodzona, to każdy się zastanawia, jak, co? No nie biegniemy,
6: tak,
1: co?
6: No właśnie, tak człowiek podbiega niejednokrotnie, bo jest akcja, prawda? Ale to jest taka właśnie trochę dla seniorów dyscyplina. Nie trzeba być takim wyczynowcem. Pewnie warunki pogodowe też mają wpływ na to. No dzisiaj jest super, bo wiaterek nie jest za gorąco, ale jest fajnie.
1: Wspomniała pani o bardzo ważnej sprawie, że nie siedzimy, tylko chodzimy i ruch jest bardzo dobry. I właśnie nasze ciało nam to przecież oddaje i dziękuję.
6: Oczywiście, jest wielka radocha i po prostu jak coś boli, kiedyś złapał mi jakiś taki lędźwiowy tutaj ból i poszłam na ćwiczenia ze względu na to, że po prostu po pewnych ćwiczeniach ten ból ustał, prawda? Nie trzeba żadnego masażysty, rehabilitacji, tylko to jest pewnego rodzaju rehabilitacja. Wiadomo, jak jest kręgosłup, to nie jest sztywna budowla, tylko mięśnie podtrzymują, prawda? Więc trzeba po prostu te mięśnie ćwiczyć.
1: To co, idziemy pochodzić?
6: Tak, idziemy pochodzić.
7: Walking Football pokazuje, że sport nie zna wieku, a aktywność fizyczna może sprawić radość niezależnie od kondycji czy doświadczenia. Wystarczą chęci, wygodne buty i odrobina zapału, by dołączyć do grona osób, które poprzez ruch dbają nie tylko o zdrowie, ale także o relacje i dobre samopoczucie. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu programu Rusz się z Radiem Opole. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z ludźmi, którzy udowadniają, że warto się ruszać. Rusz się

Słuchacie Radia Opole. Przypominamy, że za nami weekend otwarcia 16. Polskiego Festiwalu Fotografii w piątek i w sobotę. Było bardzo dużo wernisaży i te wystawy wszystkie można teraz oglądać. Między innymi w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Tam czeka na Was wystawa 35 lat Opawskiej Szkoły Fotograficznej. Prezentowane są także inne bardzo ciekawe prace. Chociaż moim zdaniem też warto wybrać się do Galerii ZPAP pierwsze piętro przy ulicy Krakowskiej 1. Tam mamy pracę Macieja Nabrdalika pod tytułem Nieodwracalne. Piękne portrety osób ocalałych z Holokaustu, osób ocalałych z obozów koncentracyjnych. Wydobyte światłem twarze, które są bardzo wymowne i myślę, że opowiadają więcej niż niejedno słowo. To w Galerii ZPAP pierwsze piętro, ale mamy też wystawę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Tam laureatka konkursu Pokaż się prezentuje swoje prace. Wystawa Agnieszki Kowalskiej. Zanim pójdziesz dalej, najpierw należy się pożegnać. Można też oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu fotografię Piotra Jaksy, który jest operatorem filmowym i fotografem. Cinema Photographers, taki jest tytuł jego wystawy. W Miejskiej Bibliotece czeka na nas także wystawa książek fotograficznych przygotowana przez Arkadiusza Gole. To też są bardzo często takie obiekty same w sobie będące sztuką, jeśli chodzi o sposób wydania, papier, projekt okładki i całej tej bryły książki. I Miejska Biblioteka kolekcjonuje też właśnie albumy fotograficzne, często ukazujące się w bardzo niewielkich nakładach, około 300-200 egzemplarzy, a my mamy taką bogatą kolekcję. Sporo tego warto też wejść na stronę internetową Radia Opole w zakładce Patronaty. Po kolei opisaliśmy, gdzie odbywały się wernisaże, a tam teraz czekają na nas wystawy. Już bez tłoku można nas spokojnie delektować się fotografią.

0: Radio Opole, już godzina 9, robi się coraz cieplej. My mamy kolejną porcję informacji.
1: Pierwszą sobotę wakacji na polskich drogach doszło do ponad 80 wypadków. Zginęły 4 osoby. W upały łatwo przegrzanie. W wiadomościach ratownik o jego objawach.
2: Drgawki, dreszcze, utrata przytomności.
1: A ponadto Polska wśród ulubionych kierunków wakacyjnych Czechów.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: 82 wypadki drogowe i 4 ofiary śmiertelne to policyjny bilans pierwszej soboty wakacji. Ponadto ranne na drogach zostały 102 osoby, a policja zatrzymała ponad 300 nietrzeźwych kierowców. Upały negatywnie wpływają na bezpieczeństwo podróżujących, dlatego służby apelują o rozsądek i przygotowanie do wyjazdu, mówi podkomisarz Renata Szpakowska.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: W podróż autem należy zabrać ze sobą około 2 litrów wody na osobę. Warto także mieć lekkie przekąski, na przykład orzechy, owoce czy batony zbożowe.
4: Jeśli chodzi o samego kierowcę, tutaj też on powinien się odpowiednio przygotować. W takie upały warto podróżować wcześniej rano bądź później wieczorem, oczywiście jeśli jest to możliwe. Kierujący powinien przed podróżą wyspać się, być wypoczęty, pić wodę regularnie, nawet jeśli nie odczuwamy pragnienia. Warto robić przerwy co około tak 2 godziny lub co 150-200 km. Możemy też zmieniać się za kierownicą. Ubierzmy się w lekkie, przewiewne ubranie. Pamiętajmy o okularach przeciwsłonecznych oraz o filtrze UV.
1: A o nawadnianiu organizmu i ochronę przed słońcem apeluje też ratownik medyczny Paweł Gabłowski. Łatwo przeoczyć pierwsze objawy przegrzania organizmu.
2: Każde zaburzenie świadomości, do tego drgawki, dreszcze, utrata przytomności, to już jest ten ostatni etap przed zatrzymaniem funkcji życiowych. Staramy się przenieść tę osobę do cienia, tam gdzie jest klimatyzacja. Jeżeli stan świadomości pozwala, to podajemy coś zimnego do picia. Użycie wentylatora, gdzieś przystawienie bliżej tej osoby, no i bezwzględne wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.
1: Ratownicy przypominają o noszeniu nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych i stosowaniu kremów z wysokim filtrem UV.
3: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
1: Irański MSZ oświadczył, że amerykańskie ataki to pogwałcenie tymczasowego porozumienia, które miało zakończyć 4-miesięczną wojnę. Amerykańskie lotnictwo przeprowadziło kolejne uderzenia na cele w Iranie w odwecie za nowy atak dronowy na tankowiec w cieśninie Ormus. Według irańskiego MSZ Amerykanie zaatakowali obiekty obserwacyjne na południu kraju.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Polska będzie w te wakacje dla Czechów jednym z głównych kierunków wyjazdów. Dyrektor Praskiego Biura Polskiej Organizacji Turystycznej Paweł Trojan mówi, że w ubiegłym roku Polskę odwiedziło ponad 480 tysięcy Czechów. Przy czym statystyki obejmują jedynie gości nocujących w większych hotelach, dlatego rzeczywista liczba czeskich turystów była wyższa. W tym roku działania promocyjne Polskiej Agencji Turystycznej koncentrują się na wschodniej części kraju.
5: Zachodnia Polska, przede wszystkim Dolny Śląsk, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Wielkopolska już są bardziej znane dla Czechów. No jest grupa Czechów bardziej konserwatywnych, którzy chętnie wracają na to samo miejsce co roku, ale jest też duża grupa czeskich turystów, którzy chcą co roku zobaczyć inne miejsca. Tu nam się włącza właśnie wschodnia Polska, czyli Warmia, Mazury, Podlasie, Podkarpacie, Lublin, Lubelskie.
1: Coraz większe znaczenie ma też rozwój połączeń transportowych między Polską i Czechami. A propos Czech, nowy rekord ciepła w tym kraju jeszcze dziś może zostać pobity. Synoptycy nie wykluczają temperatury powyżej 41 stopni. Za moment informacje o pogodzie w naszym regionie, ale zanim to, jeszcze na koniec kartka z kalendarza. 112 lat temu, właśnie 28 czerwca, w Sarajewie od kul serbskiego zamachowca zginął austriacki następca tronu, arcyksiąże Franciszek Ferdynand wraz z żoną Zofią. W wyniku zamachu Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, a to stało się przyczyną wybuchu I wojny światowej. Konfliktu, który od 1918 roku pochłonął życie prawie 10 milionów żołnierzy.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
1: A teraz 4 minuty po godzinie 9.
3: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, zapraszam na sport. Anglia, Chorwacja i Gana awansowały do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. W spotkaniach ostatniej kolejki grupy L Anglia pokonała Panamę 2-0, a Chorwacja zwyciężyła Ganę 2-1. Dwa pierwsze miejsca dające bezpośredni awans zajęły Anglia i Chorwacja. Dzięki zajęciu trzeciej pozycji w klasyfikacji 3 miejsc awans uzyskała także Gana. W 1:16 Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, Chorwacja zagra z Portugalią, a Gana z Kolumbią. W meczu grupy J Argentyna pokonała Jordanię 3-1 i z kompletem zwycięstw zajęła pierwsze miejsce. 6 Trzeciego już gola na trwającym turnieju strzelił Leo Messi, który ustanowił nowy rekord mundialu. Awans z tej grupy wywalczyły także Austria i Algieria. W meczu między tymi zespołami padł remis 3-3. Grupę K wygrała Kolumbia, która w ostatnim meczu zremisowała z Portugalią 0-0. Zespół z Europy zajął drugie miejsce i także awansował dalej. Dalej gra też Demokratyczna Republika Konga po wygranej z Uzbekistanem 3-1. Zespół z Afryki do fazy pucharowej awansował po raz pierwszy w historii. Zmieniamy temat. Polska wygrała w Gliwicach z Niemcami 3-1 w meczu Ligi Narodów Siatkarzy. To trzecie zwycięstwo podopiecznych Nikoli Grbicza w rozgrywanym w naszym kraju turnieju fazy zasadniczej. Poprzednie dwa spotkania w Gliwicach biało-czerwoni wygrali po 3-2 z Belgią i Turcją.
7: Bardzo dobrze, oprócz pierwszy set, które straciliśmy, ale no jedna się właśnie cieszy. Mamy 3 punkty, wracaliśmy do naszego gry. Myślę, że to jest najważniejsze. Jeszcze kolejne 3 seta mieliśmy dominację. Bardzo zadowolony za tym mistem. Jest pierwszy raz na mnie tutaj w Gliwicach na tę sezonę. No nie ukrywam cię, łatwo to nie jest, bo po pierwszy raz podbiłem z tą piłką, pierwszy raz na tą halę. Atmosfera od razu niesamowita, ale no zadowolony się tak poczułeś.
6: Spotkanie podsumował przyjmujący biało-czerwonych Wilfredo Leon. Była to piąta wygrana reprezentacji Polski w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów. Dzisiaj Polacy zakończą gliwicki turniej meczem z Argentyńczykami. Początek o godzinie 20. Podczas zawodów pływackich w Rzymie Holenderka Marit Stenbergen pobiła rekord świata na 100 metrów stylem dowolnym. Wynikiem 51 sekund i 68 setnych poprawiła o 3 setne najlepszy rezultat uzyskany 9 lat temu przez Szwedkę Sara Sjerström. Koszykarze reprezentacji Polski pokonali Słowację 115-80 w rozegranym w Krakowie sparingowym meczu, będącym etapem przygotowań do kwalifikacyjnych spotkań Mistrzostw Świata 2027 z Austrią i Holandią. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobył Michał Sokołowski, 18.
3: Pogoda.
0: Już 32 stopnie, na termometrach ma być 38 na naszym regionie w najcieplejszym momencie dnia. No ciekawe, czy nie będzie więcej. Ale temperatura w nocy za to bardzo przyjazna do długich spacerów od 21 do 23 i na ten wieczór, na tą noc czekamy. Jutro zaś mogą pojawić się przelotne opady deszczu, burze lokalne z gradem, ale też gorąco do 34 stopni na termometrach.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Kłaniamy się, kolejna godzina porannego programu w Radiu Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Dariusz Kuzera za konsoletą. Wczoraj można było spotkać bardzo wielu miłośników płyt winylowych. Zresztą nie tylko wczoraj, 2 dni trwał Winyl Fest w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Czego dowiedzieliśmy się o gramofonach, o muzyce, o płytach kolekcjonerskich, to postaramy się sprawdzić w tej godzinie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I teraz będziemy relacjonować wczorajszy i przedwczorajszy Vinyl Fest on Tour Opole. To impreza, która podróżuje po Polsce, która także gościła w Opolu i przyciągnęła naprawdę szalonych, wydawałoby się, miłośników muzyki, płyt winylowych, analogowego brzmienia, kolekcjonerów. Był taki bardzo swobodny klimat, sprzyjający rozmowom, no i też próbowałam dowiedzieć się, na czym ta magia tych płyt winylowych polega, że osoby, które je kolekcjonują, są tak bardzo w swojej pasji zakochane. Bogusław Ziębowicz, właściciel jednego ze stoisk z płytami, kolekcjoner, miłośnik takiej muzyki, miłośnik takiego sprzętu, opowiedział nam trochę, jak to wygląda.
2: Magia polega na celebracji. Muzyka muzyką. Można słuchać to na różnych głośnikach, ale to jest tak, że mamy płytę. Płyta jest duża, z piękną okładką, która jest wyraźna nawet dla ludzi w najlepszych latach. A poza tym mamy jeszcze całą tą celebrację związaną z wyciągnięciem płyty, położeniem na gramofonie, położeniem ramienia. I to wszystko wymaga od nas większego zaangażowania, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki. I to jest właśnie ta magia. I z innych nośników po prostu słuchamy tej muzyki, a tutaj ją słuchamy, celebrując.
1: A na jakich gramofonach najlepiej słuchać?
2: Takich, na których nas stać. Są gramofony, są bardzo drogie i są, które są bardzo tanie i właściwie każdy grają tak samo, odtwarzają muzykę. Najlepiej słuchać na gramofonie, którego nam się dobrze słucha. Idziemy, mamy jakiś zakres finansowy, jeżeli na przykład chcemy kupić jakieś kilka bimbalionów, nazwijmy to tak, taką wirtualną walutę, mówimy, że chcemy sobie posłuchać gramofonu i jak on gra. No i znajdujemy taki, który dla naszych uszu jest najlepszy, no i słuchamy potem wiele razy, a potem jak nam się to znudzi, to kupujemy lepszy albo inny i tak się to zaczyna, a kończy się powiedzmy takimi patologiami, że ma się w domu kilkanaście gramofonów i kilka tysięcy płyt, ale tego nie polecam.
1: Byli tacy na wczorajszej giełdzie

0: płyt winylowych i na całym spotkaniu, któremu też towarzyszyły prelekcje, no to posłuchajmy, jak to wyglądało.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Albo czego pan szuka konkretnego?
3: Zwykle patrzę na obrazki. Skąd zamiłowanie? Niechcący. Mieszkałem w Niemczech i kupowałem płyty po bardzo niskich cenach. I niechcący znajdowałem albumy, które kiedyś mi się podobały, jak na przykład muzyka z Powrotu do Przyszłości albo Tracy Chapman. No i potem miałem niechcący trochę więcej winyli, więc zacząłem kupować lepszy gramofon, zacząłem się tym interesować i tak to wyszło, że mam teraz parę tysięcy, 7 gramofonów i 15 igieł, no także.
2: I pan słucha muzyki z tych wszystkich 7 gramofonów?
3: Nie, ja je po prostu mam, bo lubię.
0: A jestem ciekawa, co wy byście zrobili, gdybyście mieli kilka wolnych bimbalionów do wydania. Jeśli chcecie się podzielić taką informacją, to 774-541-541 oczywiście można też zadzwonić. Każdy ma swoje zamiłowania, pasje, hobby, żeby nie chodzić nawet hopla.

Słuchajcie, Radio Opole, teraz powiemy o nowym filmie, który powstaje, premiera w listopadzie. Nasza rewolucja, historia miłości Grażyny Jacka Kuroniów w reżyserii Piotra Domalewskiego, znanego z takich filmów m.in. jak Cicha noc czy Nagrodzonych Gdyni ministrantów. W rolach głównych występują Arkadiusz Jakubik, to on zagra Jacka Kuronia, właściwie zagrał, bo zdjęcia już zakończone, Magdalena Popławska jako jego żona Grażyna Gajka Kuroń. Skupia się ten film na ich relacji, działalności opozycyjnej, a także na trudnych realiach stanu wojennego. Kolejna propozycja filmowa, na którą czekamy. Co ciekawe, w przygotowaniu jest także pełnometrażowy film dokumentalny Nie palcie komitetów w reżyserii Marii Zmarz-Koczanowicz i Jacka Petryckiego. To z kolei dokument, który zawiera materiały archiwalne, wywiady z ludźmi, którzy blisko współpracowali z Jackiem Kuroniem. Między innymi są to Adam Michnik czy Andrzej Seweryn. Takie filmy na nas czekają i pewnie niebawem będziemy o nich słyszeli jeszcze więcej.

0: teraz powracamy do winyli. Idea Vinyl Festu, czyli takiego wydarzenia, gdzie mogą spotkać się miłośnicy tego typu nośników muzycznych i gramofonów także, powstała 10 lat temu w Chorzowie. Rafał Zaręba, twórca całej akcji, był obecny wczoraj, między innymi podczas Vinyl Fest on Tour Opole, tak się nazywało to wydarzenie. No i to była okazja, żeby chwilę porozmawiać. Wiadomo, jak wszyscy miłośnicy winyli, ma ich bardzo dużo, więc zapytałam o to, czy są jakieś takie, które nieomal były w jego dłoniach, ale się wymsknęły, i czy ma takie, o których myśli na przykład, że ach, szkoda, że nie są w mojej kolekcji.
1: Tak, to bardzo często. No, wiadomo, że najczęściej jest tak, że ceny zaparowe już potrafią być, jeżeli chodzi o egzemplarze kolekcjonerskie, te najbardziej rzadkie, poszukiwane, więc zanim uzbiera się odpowiednia kwota, to często takie tytuły gdzieś tam w przestrzeni znikają w zasobach innych kolekcjonerów. No ale taki...
2: Jakie to płyty?
1: Oj, trudno powiedzieć, na przykład wczesne wydania, te pierwsze wydania zespołu The Beatles, bo od tego jakby zacząłem kiedyś słuchanie muzyki i to są białe kruki, ale są też takie współczesne wydawnictwa, które są wydawane w limitowanych wersjach, w 100 egzemplarzach, 200, 300, to są najczęściej małe wydawnictwa, mało znane zespoły, ale bardzo wartościowa muzyka.
2: A pana ukochane płyty, takie perełki, których pan się na pewno nigdy nie pozbędzie?
1: No tak jak wspomniałem, na pewno szereg płyt zespołu The Beatles, no i te z okresu lat 80. polskie wydawnictwa, pierwsze wydania, kiedy był taki boom rockowy w naszym kraju. Ja akurat należę do tego pokolenia, który to przeżywał na koncertach w tamtym okresie i tych największych festiwalach. To są takie płyty, które jako pierwsze trafiły na półkę i które już, mam nadzieję, nigdy z tej półki nie znikną.
0: To Rafał Zaręba, twórca Vinyl Festu, a za chwilę na naszej antenie stały cykl Co oni śpiewają w Radio Opole. To za moment. Mogę tylko powiedzieć, że dzisiaj pojawi się wokalistka, którą też na pewno na płytach winylowych odnaleźć można.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze szkoły językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zespół Dire Straits i piosenka Walk of Life.
2: Walk of Life
1: nam towarzyszyła w zeszłym tygodniu i sformułowanie make it pay, czyli zarobić na siebie.
2: Tak jest, że coś się opłaca.
1: Na przykład he took a big risk and managed to make it pay, czyli że podjął wielkie ryzyko i zdołał na siebie zarobić.
2: Niesamowita pamięć. Tak jest, dokładnie tak, tak sobie to ostatnio wytłumaczyliśmy. Czyli make it pay, że coś się opłaca, coś na siebie może zarobić. Przeskakujemy sobie do nowego wykonawcy, znowu teraz tym razem do przodu. Alicia Keys, taka dosyć znana wokalistka. Ciekawa historyjka z Alicia Keys, że ona nie chciała używać swojego własnego nazwiska i szukała sobie do tego Alicia jakiejś doczepki. I na początku wymyśliła sobie Alicia Wild i wtedy jej mama tutaj wkroczyła i powiedziała, nie możesz dawać sobie Wild, bo to będzie znaczyło, że jesteś jakaś taka frywolna i zupełnie z innego świata tutaj, a nie artystka, która chce być wielka i tak dalej. No i doszło do tego, że się nazywała Alicia Keys. Cudowne dziecko muzyczne w wieku 7 lat praktycznie zaczęła występować, a w wieku 12 lat już pisała swoje piosenki. Także to jeden z takich przypadków, że od samego początku ktoś naprawdę w tej muzyce pływa i niesamowicie się czuje. Ona też była zawsze bardzo dobrą uczennicą i tu jest taka ciekawostka Alicia Keys, że ona dostała się do jednego z najlepszych uniwersytetów świata. Wszystko poszło świetnie, ale w tym samym momencie zaczynała się kariera muzyczna i dostała propozycję z Columbia Records, żeby nagrać płytę i ona rzuciła te studia, na które mało kto się dostaje, jest tak ciężko się dostać, żeby iść tą ścieżką muzyczną i wykorzystać tą możliwość i nagrać tą płytę. No i to się faktycznie opłaciło, bo...
1: It make it pay.
2: A, pięknie. It made it pay, czyli to, co zrobiła ten krok faktycznie bardzo się opłacił. Bardzo fajne wyrażenie, które mi się podoba, które bardzo często, myślę, w tych czasach można sobie fajnie wykorzystać, bo widzę, pewnie widzimy też w social mediach takie jakby kilka takich światów, że wszyscy różnie podchodzimy do życia, ale teraz wyniknie z tego wyrażenia, o co mi dokładnie chodzi.
1: On jest silver platter.
2: No i musimy sobie troszeczkę to rozebrać na czynniki
1: pierwsze. Ale to się kojarzy, wiesz, z podaniem czegoś na złotym talerzu, tylko może w angielskim jest srebrny.
2: Tak, tak, tak. Tylko teraz tak. Platter.
1: Platter.
2: Tak, to jest...
1: Patera.
2: O właśnie, piękne słowo, Kasiu. Myślę, że to jest takie słowo w ogóle, które rzadko słyszymy teraz. Tak, dokładnie, to jest patera, bo tak naprawdę taca, a patera, czym one się różnią?
1: No, jakby... Patera jest taka ładniejsza, bardziej elegancka, tak, wystawna.
2: Dokładnie tak. I tak samo w angielskim mamy tray, to taka taca normalna. Platter to jest ta patera, która przeważnie ma też tą taką pokrywę srebrną, prawda? Gdzie się podaje w niej takie dania z górnej półki. No i to jest ten platter właśnie. One silver platter bardzo fajnie, że coś jest zaserwowane na tej srebrnej tacy. Czyli zobaczmy, jak to w zdaniach wygląda.
1: Life isn't handed to you on a silver platter, czyli życie nie jest ci na rękę.
2: Nie jest ci podane, zaserwowane.
1: Na srebrnej paterze, czyli nie jest ci podane na tacy.
2: Dokładnie, czyli w tym życiu trzeba jednak coś zrobić, trzeba sobie jakoś poradzić, bo ono samo nie jest zaserwowane, tak? O, masz i bierz i masz wszystko, co chcesz, prawda? Na tej zasadzie, bo to chodzi o to podejście, że to w piosence w ogóle się przewija, że niektórzy, dla niektórych ludzi ważne jest to, co jest takie błyszczące, piękne i jest takie drogie, prawda? A ona śpiewa przekornie, że dla mnie tylko ty jesteś ważny, cała reszta może nie istnieć. Także tutaj one silver platter ma takie znaczenie, że coś jest zaserwowane w taki drogi sposób, a dla niektórych ludzi to w ogóle nie ma kompletnie znaczenia. W drugim zdaniu...
1: She wants everything on a silver platter, czyli że ona chce mieć wszystko podane na tacy.
2: I to jest właśnie to, że wszyscy jakby inaczej sobie patrzymy na życie, niektórzy oczekują tego, żeby to właśnie zostało tak podane wszystko na takiej pięknej paterze i żeby nie musieć nic zrobić i wszystko mi jest pod nos. O właśnie, że coś jest pod nos podane, to też mamy takie wyrażenie, które troszeczkę pasuje
1: dużo
2: do tego.
1: Wyrażenie.
2: Bardzo dużo. Czasami myślę, że za dużo i nam się właśnie miksują później w głowie.
1: Nie, ja myślę, że to dobrze, że język daje swobodę.
2: Bogatszy język jest dzięki temu.
1: Hand me the world on a silver platter, czyli że podaj mi świat na tacy.
2: Tak, tak, tak, tak. Na tej paterze, tak jak bardzo ładnie zauważyłaś. To jest taka rzadka sytuacja. Teraz ja dawno nie widziałem, powiem ci, patery takiej z taką właśnie pokrywą. Pokrywa pewnie też ma jakąś nazwę, ale już teraz nie jestem w stanie do tego dojść. Kiedyś w dużej mierze w restauracjach to tak wyglądało, że się dostawało dania w taki sposób. Teraz coraz rzadziej gdzieś tam widać taki efekt, że kelner przynosi tę paterę i odkrywa to danie przed nami, żeby był taki efekt wow. Słuchamy Alicia Keys i tytuł taki If I Ain't Got You. Pamiętasz to Ain't, Kasiu? Co to było?
1: że to było zaprzeczenie. Ain't tak. można było używać zamiast każdego zaprzeczenia. I dokładnie. Can't, I will not, I don't want.
2: Jedną z moich profesji jest to, że pomagam nauczycielom angielskiego stać się lepszymi nauczycielami i mam tutaj świetny dowód, że Kasia się staje powoli super nauczycielką. Tutaj tak wytłumaczyć wszystko.
1: Ja jestem uczennicą cały czas.
2: ale potrafisz tak pięknie tłumaczyć, że świetnie się to tutaj przydaje u nas. Słuchamy Alicia Keys, If I Ain't Got You i w środku mamy wyrażenie
1: Silver Platter i właśnie podaję wam teraz na tacy Alicia Keys.

0: Słuchacie Radio Opole, robi się coraz cieplej, coraz bardziej gorąco. My mamy dla Was kolejną porcję informacji na antenie Radio Opole.
1: Nawadnianie organizmów, upały to jedno, ale także trzeba zadbać o jego odpowiednie odżywienie, mówią lekarze.
2: Jeść zupy przy okazji właśnie móc nawodnić organizm.
1: Mamy też bardzo ważną informację dla pasażerów PKP. W upały pociągi jeżdżą wolniej. Zaprosimy też na spotkanie w związku z odbudową drogi krajowej 45 w Krapkowicach.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Na zachodzie kraju termometry wskazują już ponad 30 stopni. Najcieplej jest w Słubicach, gdzie już o 8 było 30,5 stopnia. Lekarze apelują, by nie lekceważyć takich temperatur. Doktor Aleksandra Szymańska przypomina o nawodnieniu organizmu, unikaniu alkoholu i odpowiednim odżywieniu.
2: Należy jednak dostarczać sobie kalorie. Można sobie radzić w ten sposób, żeby na przykład jeść zupy, przy okazji właśnie móc nawodnić organizm. Można dietę wzbogacić w owoce i warzywa, zwłaszcza te, które zawierają duże ilości wody, czyli z owoców na przykład melon lub arbuz, a z warzyw ogórki.
1: Lekarka ostrzega, że upał może prowadzić do przegrzania organizmu, a nawet do udaru cieplnego, także bardzo proszę o siebie zadbać.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: A teraz niezwykle ważna informacja dla słuchaczy, którzy planują podróż pociągiem. W niektórych regionach ograniczono ich prędkość do 60 km na godzinę. Oznacza to wydłużenie czasu podróży. Przy takich upałach tory mogą się odkształcić, tłumaczy Mirosław Skubiszyński z PKP PLK.
4: Powoduje to oczywiście opóźnienia pociągów, dłuższy czas jazdy. Prosimy wziąć to pod uwagę przy planowaniu podróży. Przypominamy, aby też na podróż zaopatrywać się w wodę i uwzględnić klimat i pogodę, która jest za oknem przy naszym podróżowaniu.
1: Wczoraj pociągi w całym kraju miały opóźnienia od 15 minut nawet do 3 godzin. Powodem były awarie trakcji spowodowane właśnie ekstremalnymi temperaturami.
3: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Pożar dachu kamienicy w Chełmie. Ogień pojawił się w nocy, objął 6 mieszkań. Jeszcze przed przyjazdem strażaków budynek opuściło 25 osób, mówi Kacper Korczak z Straży Pożarnej w Chełmie.
5: Przed naszym przyjazdem z budynku ewakuowało się 25 osób. Nikt nie został poszkodowany. Działania trwały prawie 5 godzin. Działały łącznie 22 zastępy Straży Pożarnej. Czy będzie można wrócić do tego budynku? Nie wiadomo.
1: Upał i ciepło od płomieni, praca strażaków w taką pogodę nie zazdroszczę. A teraz zmieniamy temat. Dalekosiężne sankcje. Tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił ataki ukraińskich dronów na rosyjskie zakłady przemysłu naftowego. W nocy z 27 na 28 czerwca odłamki spowodowały pożar rafinerii ropy naftowej w rosyjskim Sławiańsku, około 300 km od linii frontu.
3: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
1: Wykonawca inwestycji wyłoniony, teraz czas na rozmowy z mieszkańcami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące odbudowy mostów na DK45 w Krapkowicach, które zostały zniszczone w czasie powodzi. Zakres prac obejmuje odbudowę dwóch mostów na Osobłodze i Młynówce, ale także przebudowę dróg od ronda drogi wojewódzkiej 409 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 416 w kierunku Żywocic. Podczas spotkania przedstawimy rozwiązania projektowe związane z odbudową odcinka krajówki w Krapkowicach, tłumaczy Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Podczas spotkania przedstawimy także proponowane rozwiązania w zakresie skomunikowania działek przyległych do planowanej inwestycji. Na miejscu będzie także możliwość zgłaszania opinii i uwag do przedstawionych rozwiązań poprzez formularze informacyjne.
1: A to spotkanie już w najbliższą środę o godzinie 17 w Krapkowickim Domu Kultury przy ulicy Prudnickiej. I jeszcze na koniec koszykarze reprezentacji Polski pokonali Słowację 115-80 w rozegranym w Krakowie sparingowym meczu będącym etapem przygotowań do kwalifikacyjnych spotkań Mistrzostw Świata 2027 z Austrią i Holandią. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobył Michał Sokołowski.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 34 stopnie Celsjusza już są na termometrach, do 38 w prognozach. No ciekawe, czy nie będzie czasem więcej. Zachmurzenie niewielkie dzisiaj w ciągu dnia, w nocy od 21 do 23 stopni. Jutro nadal gorąco, do 34 kresek na termometrach. Przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem mogą się zdarzać.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Lato w pełni, wakacje w pełni, trochę tematem fotografii i zdjęć, takich wakacyjnych też zajmiemy się w tej godzinie. Między innymi Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, za konsoletą Dariusz Kuzera, teraz bardzo gorąca afrykańska Shakira.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Teraz mamy dużo różnego rodzaju artykułów i porad dotyczących odpoczywania, spędzania wakacji. Na przykład niektóre z nich mówią o tym, że na wakacjach też możesz doświadczyć wypalenia, jak tego uniknąć na przykład. No i to sprawia, że czasami nie odpoczywamy tak do końca, albo wracamy też zmęczeni z urlopu. O tym wszystkim będę dziś rozmawiać z socjoterapeutką i psycholożką Katarzyną Mordowską, ale też zastanawiałam się nad tym, jak dzisiejszy sposób fotografowania, robienia zdjęć, też bardzo często powiązany z tym, że relacjonuje się swoje wakacje w mediach społecznościowych, wpływa na sposób, jak dzisiaj odpoczywamy i czy powinniśmy właściwie mówić o takim zjawisku społecznym jak presja fotograficzna.
2: W dobie tej technologii, ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy wkładało się klisze do aparatu z 36 lub 24 zdjęciami i trzeba się było naprawdę mocno nagimnastykować, żeby znaleźć ten kadr, żeby nie zepsuć właśnie rolki, żeby nie zepsuć zdjęcia. Natomiast teraz możemy zrobić setkę zdjęć i muszę Ci powiedzieć, jako anegdotę powiem, że właśnie w okresie naszego urlopu widziałyśmy przynajmniej 3 sytuacje, kiedy dziewczyny miały ogromne pretensje do swoich partnerów i to naprawdę wyglądało zabawnie, że one tak, że zostały fatalnie sfotografowane i że on nie potrafi robić zdjęć i albo się postara, albo się rozstają. Koniec, kropka. Ma się nauczyć robić dobre zdjęcia, podczas kiedy tych zdjęć, wiesz, była cała masa, bo ona oglądała jedno, drugie, trzecie, czwarte, więc jest to trochę absurdalne z jednej strony, a z drugiej strony chyba już bez tego nie będziemy żyć.
1: No właśnie, temu zjawisku też będziemy się dzisiaj przyglądać w programie po godzinie 14 w audycji Lepiej Żyć. Rozmowa zasadniczo głównie o tym, jak odpoczywamy, jak odpoczywać tak, żeby naprawdę się zregenerować, z Katarzyną Mordowską-Broszkiewicz. Audycja Lepiej Żyć w Radiu Opole, godzina 14.

0: Tu Radio Opole, teraz powiemy o tym, że nigdy nie jest za późno na to, żeby próbować swoich sił, żeby realizować różnego rodzaju marzenia, zamierzenia, pragnienia. I na przykład takim przykładem jest Bia Paris, autorka, która zadebiutowała w roku 2016 powieścią Za zamkniętymi drzwiami. Ten thriller pojawiał się chyba niemal na wszystkich witrynach księgarni. Sprzedał się w bardzo dobrym nakładzie, stał się od razu bestsellerem. Bia Paris w wieku swojego debiutu na rynkach wydawniczych miała 58 lat. Od tego czasu stale pisze powieści. Najnowsza z nich nosi tytuł Obsesja. Co ciekawe, przed wielkim hitem powieści Za zamkniętymi drzwiami wielokrotnie wydawcy odrzucali jej teksty, ale ona się nie poddawała.
1: I think very well, because I would get the rejection.
2: Pozwalałem sobie wtedy na takie poczucie zawodu przez 2 minuty i później sobie postanawiałem, że ja im jeszcze pokażę i po prostu z uporem miałem takie wewnętrzne przekonanie, że uda mi się osiągnąć sukces, więc to mi pomagało przetrwać te wszystkie odrzucenia.
0: To jest też ciekawe, że na początku zdecydowałaś się pisać pod pseudonimem, właściwie tak zostało. Czy możesz przypomnieć tę historię, dlaczego wybrałaś pseudonim?
1: Because I didn't want people to know I was writing a book.
2: Użyłam pseudonimu, zaczęłam pisać pseudonim, bo na początku po prostu nie chciałam, żeby ludzie wiedzieli, że piszę. Bałam się, że ta książka się po prostu nie sprzeda. Wiedzieli tylko właściwie moje córki i mój mąż, nikomu więcej nie powiedziałam. Nawet po osiągnięciu tego sukcesu zostałam przy tym pseudonimie, bo wydaje mi się, że ciężko mi myśleć o sobie, jestem autorką, bo dla mnie to brzmi tak pretensjonalnie, bo wydaje mi się, że autorzy to są takie osoby, które piszą piękne literackie dzieła, a ja piszę thrillery.
0: Często się mówi, że kobiety właśnie są bardzo skromne, że mają ten syndrom oszusta. Jak sobie z tym radzić? Bo wydaje mi się, że tak jak wspomniałaś, dowód na to, że twoje książki są potrzebne, leży tutaj przed nami. W Polsce 3 miliony egzemplarzy książek się sprzedało już.
1: And I think there is a big difference between a lot of women writers and a lot of men writers who are very proud to say that they're authors.
2: Myślę, że tutaj różnica też jest między kobietami i mężczyznami w tym względzie, bo jakby wydaje mi się, że kobiety nie są przyzwyczajone do bycia docenianymi, chwalonymi. Pewnie inaczej jest też w młodszym pokoleniu, ale ja dalej mam poczucie tego syndromu oszusta, nawet jeśli ktoś mnie pyta, jaki zawód wykonuję, mówię, że pracuję w publikowaniu książek, nie mówię o sobie jako autorce.
0: Urzekająco skromna Bia Paris, która debiutowała w wieku 58 lat, a jej książki sprzedały się w nakładzie ponad 9 milionów egzemplarzy na całym świecie, przetłumaczono je na ponad 40 języków, są dostępne w ponad 50 krajach.

0: Słuchacie Radia Opole, teraz oczywiście czas na nasz stały cykl. Żaneta Plotnik-Krumpiec na pewno zadba o to, żeby kreatywnie spędzić najbliższy czas.
1: Kreatywnie i aktywnie.
2: Będzie dzisiaj smakowicie, będzie o gotowaniu kulturalnym, na pewno o gotowaniu kreatywnym. Tak mi się wydaje. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie z cyklu Kreatywnie i Aktywnie, a dzisiaj w studiu Radia Opole Julia Gleń z Młodzieżowego Domu Kultury, która na co dzień prowadzi zajęcia moim zdaniem bardzo oryginalne, aż trudno mi sobie to wyobrazić.
3: To są najsmaczniejsze zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury.
2: O, najsmaczniejsze zajęcia. Czekaj, kulinarny smak, smak?
3: Tak. Klub Kulinarny Smak.
2: No to w takim razie opowiadaj, na czym polegają takie zajęcia, bo ty też jesteś animatorką, aktorką, więc skąd w ogóle ta pasja do takich kulinariów, żeby jednak takie zajęcia odbywały się w opolskim MDK-u, a już chwilę trwają, bo 10 lat.
3: Tak, ja tak przed naszą rozmową sobie pomyślałam, że jednak mam szczęście, bo prowadzę takie zajęcia, które dotykają, wszystkie, które dotykają moich pasji.
2: Przypadek nie sądzę.
3: Tak. Ja bardzo lubię jeść. Może u mnie tego nie widać, ale bardzo lubię jeść i bardzo lubię gotować.
2: Ja lubię tylko to pierwsze.
3: Więc zapraszamy Cię serdecznie. Każdą środę gotujemy.
2: Ale mogę tylko kosztować?
3: Dobrze, jako koneser.
2: O, dobra, okej. Okay. Nie, no to już też nie będę taka. Ale to w takim razie opowiadaj, bo jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda.
3: Tak, zajęcia trwają już 10 lat. Kiedyś podczas ferii zimowych z koleżanką, zamiast prowadzić tradycyjnych półkoloni, stwierdziłyśmy, że zrobimy coś innego i zrobiłyśmy takie warsztaty kulinarne i cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem, że weszło to na stałe do kanonu zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury. I teraz obecnie są już dwie grupy. Dzieci w wieku od 8 do 13 lat przychodzą i wspólnie gotujemy.
2: Ale jak wyglądają takie zajęcia? Macie jakieś tematy? Jak jest z tymi produktami? To wy je przynosicie? Czy to są... Wspomniałaś też o słodkim tygodniu, o słonym tygodniu. No bo trudno mi to sobie wyobrazić, bo nigdy nie byłam na takich zajęciach.
3: Tak, tak sobie podzieliłyśmy, bo z koleżanką prowadzimy te zajęcia, z Edytą Tarczewską, a już od września wraca Martynka Migacz, która również prowadzi tę pracownię. Jeden tydzień gotujemy na słodko, drugi tydzień na wytrawnie. Przepisy przygotowujemy my, czyli prowadzące zajęcia, i produkty również zakupujemy my. Przygotowujemy dzieciom przepis i na początek kładziemy na stół produkty. I one na podstawie tych produktów muszą odgadnąć, co my dzisiaj będziemy gotować. Czasami się udaje, czasami nie. Im dłużej jest rok szkolny i coraz większej praktyki nabywają, tym łatwiej udaje im się odgadnąć. Potem czytamy wszyscy przepisy. Oczywiście wszystkie sprzęty, bo mamy kuchnię wyposażoną, wszystkie sprzęty dostępne mają i samodzielnie realizują te przepisy. Wiadomo, czasami trzeba coś pomóc, bo dzieci same kroją, same gotują, same smażą i same sprzątają później. A potem zjadamy to wszystko.
2: Ile trwają takie zajęcia? No bo przecież proces gotowania też trwa, nie? No jak potem pewnie coś gotujecie albo czekacie, aż coś się upiecze, no to to jednak trwa.
3: Tak, mamy różne swoje sposoby. Zajęcia trwają 1,5 godziny, no i to muszą być takie przepisy, żebyśmy się w tej 1,5 godzinki zmieścili. No wiadomo, niektórych rzeczy nie uda nam się zrobić, takich, które trzeba zamrozić na przykład, albo czekać długo na wyrośnięcie ciasta drożdżowego, ale nam to nie przeszkadza, mamy tyle różnych przepisów i gotujemy nie tylko kuchnię polską, ale kuchnię całego świata. Czasami nowinki my przynosimy, czasami dzieciaki coś podpowiadają, co by chciały, czego chciałyby się nauczyć.
2: A co na przykład przynoszą, co podpowiadają? Były jakieś takie historie, że dzieci przyniosły jakiś przepis na przykład z wakacji, bo to często też jak podróżujemy, gdzieś wyjeżdżamy, to gdzieś te smaki inne się pojawiają.
3: Tak, dzieci często opowiadają, że na przykład były gdzieś i kosztowały jakieś potrawy, może nie przynoszą przepisu, ale nas inspirują, mówią, że jadły coś takiego, czasami nazwami, czasami opisują tylko i my wtedy też szukamy tych przepisów, słuchamy też ich sugestii. Rodzice bardzo chwalą sobie te zajęcia ze względu na to, że dzieci uczą się sprzątać, bo my ich też uczymy, żeby jak ugotujecie już coś w domu z tych przepisów dla swoich domowników, dla rodziny, to posprzątajcie po sobie, bo to jednak jest przyjemniejsze jeść, kiedy wszystko już jest posprzątane. Więc uczymy ich na bieżąco, jak coś gotują, to pozmywać, poukładać. Same przynoszą rzeczy z tak zwanej naszej spiżarki i same odkładają potem na miejsce. Mamy podpisane wszystkie sztućce, szklanki, naczynia, garnki, więc one uczą się też takiej organizacji w kuchni. A pytałaś mnie, co one robią, jak się na przykład coś piecze. Mhm. No to na przykład robimy sobie, tak śmiesznie to nazwę, inwentaryzację, czyli na przykład jak mamy różne zioła, przyprawy czy różne produkty, no to wyciągamy i sprawdzamy, czy na przykład data ważności się sprawdza, czy są dobrze zapakowane, albo uczymy się, jak składać ładnie serwetki, albo po której stronie w talerza powinny być sztućce, albo jakie sztućce do czego służą. Więc sprzedajemy dużo takich praktycznych informacji. Dzieci uczą też się troszeczkę matematyki, bo uczą się miar, wag, same odmierzają, same ważą. Czasami trzeba kostkę masła, jak jest 3/4, ile to jest, no to już nam wchodzą ułamki, a czasami jak robimy podwójny przepis, to trzeba coś dodać, coś ująć, coś zważyć. Więc no, to się wydaje łatwe dla nas, ale dla nich niekoniecznie i bardzo dużo się wtedy uczą.
2: Daje taką możliwość sprawczości od razu dzieciom, nie tak wzmacnia, tak mi się wydaje, młodego człowieka, bo od razu też widzi efekt, nie? Że umiem ugotować, umiem zrobić. A od ilu lat są te zajęcia? Czekaj, muszę się zastanowić, czy ja bym miała takie dobre obiadki.
3: Od 8 roku życia.
2: Ojejku, to jeszcze muszę chwilę poczekać, zanim moja mała Emma pójdzie i wtedy na przykład rodzice dzielą się taką informacją, że dzieci właśnie te pasje i te przepisy przenoszą do domu i w domu też chcą na przykład eksperymentować i same gotować?
3: Tak, no po każdych zajęciach dzieci dostają ten przepis do domu i potem opowiadają nam, że na przykład w weekend, bo często tak, że w weekend mają czas rodzinnie i w weekend gotują te przepisy.
2: A co na przykład gotowaliście ostatnio? No w ostatnim pół roku, co to na przykład, co było na przykład na warsztacie, bo trudno mi sobie to zobrazować.
3: Staramy się też tak sezonowo troszeczkę gotować, więc jak teraz są szparagi, to robiliśmy zapiekanki ze szparagami, czy tart ze szparagami.
2: Naprawdę?
3: Tak.
2: Ojej. No i tak przynosicie te szparagi. Nie, no to jest super, takie szparagi, tarta ze szparagami.
3: Zadajemy im pytanie na przykład, bo to często zapominam, jak pieczemy ciasto, żeby wszystkie składniki włożyć do tej miski, no bo to też jest, trudność też polega na tym, jak my w domu gotujemy, to gotujemy sami, albo we dwójkę, tak. Ale jak gotuje 5 osób naraz i ten ma wsypać mąkę, ktoś tam ma inne jajko, a ktoś jeszcze inny, nie wiem, zetrzeć ser żółty, to żeby to wszystko, praca w grupie też jest ważna, podział zadań i praca w grupie, czy niczego tam nie brakuje, więc jakby pilnujemy takich rzeczy, wiadomo, też pomagamy, jak możemy naleśniki. Ostatnio nam jeden chłopiec nawet podrzucił i obrócił naleśnika na patelnię, więc to są takie małe radości. Czy jak coś pieką z piekarnika, oczywiście jeśli wyciągają, to też pilnujemy, musimy przestrzegać wszystkich tych przepisów i zasad BHP.
2: A w którym momencie dzieci mają możliwość, żeby na przykład wykazać się swoją kreatywnością? Przy podaniu? Czy mogą też modyfikować w jakiś sposób przepis? Znaczy się mogą, nie mogą. Czy na przykład modyfikują, bo już ich tam ta kreatywność kulinarna po prostu tak jakoś powoduje, że działają?
3: Są takie przepisy, gdzie każdy jakby osobno też sobie przygotowuje, bo są jak robimy wspólnie zupę, czy wspólnie robimy jakieś ciasto, ale na przykład jak robimy jakieś ciasteczka albo tartaletki, albo mini sałateczki, to wtedy oni mają składniki i sami sobie wybierają, sami sobie dekorują talerz, sami układają, bo też robimy zdjęcia sobie tych potraw, więc...
2: Czyli umiejętność też robienia zdjęć, czyli trochę też wykorzystujecie takie artystyczne talenty do tego jeszcze.
3: Tak, tak. Tutaj czasami też zauważamy, że dziewczynki dużą uwagę zwracają na to, jak to będzie wyglądało, a chłopcy, jak to będzie smakowało. Ale dużo chłopców mamy na zajęciach, więc nie tylko dziewczynki gotują.
2: Bo dzisiaj gotowanie jest w modzie, tak mi się wydaje. Czy uważasz ty, jak prowadzisz te zajęcia, że te programy które są w telewizji, bardzo popularne, które są nastawione na gotowanie i na pieczenie, bo jest kilka takich programów bardzo popularnych i tam dzieci naprawdę gotują. Jak kiedyś przez przypadek oglądałam taki program, to ja byłam po prostu zszokowana wiedzą po prostu naprawdę młodych ludzi, dzieci, że naprawdę znały te zasady, co do czego, co trzeba dodać, czego nie dodać. Czy te programy na przykład też są wśród zainteresowań tych młodych twoich uczestników zajęć? Oni na przykład potem już, jak są tacy, wiesz, rozkręceni, to myślą, a teraz pójdę do programu, bo tak u nas jest w śpiewaniu, nie? Że oni śpiewają, a potem, o, my chcemy iść do programu telewizyjnego.
3: Kilka lat temu tak było, jak był właśnie taki duży boom na te programy kulinarne, to widziałam, że bardzo dużo dzieci to ogląda i bardzo chciały się właśnie podszkolić, bo to było modne. Teraz myślę, że one bardziej chcą umieć sobie już ugotować albo zaimponować też rodzicom i to są też dzieci, które lubią smakować. Lubią kosztować, a my staramy się, nawet jak przemycamy coś, czego nie znają, czyli na przykład krem czekoladowy z awokado, a awokado nie bardzo w kremie czekoladowym, to jednak staramy się jakoś to tak przemycać, żeby pokosztowały. Nie zmuszamy nigdy do jedzenia, ale cieszymy się, jeśli ktoś czegoś nie lubi, a spróbuje i polubi, bo to często jest też tak, że nie lubimy rzeczy, których nie znamy, a my staramy się kosztować.
2: A na przykład, kiedy przynosicie taki przepis i właśnie jest to takie danie, które nie jest w tym, na tej liście tych ulubionych potraw i tak nie za bardzo, to dzieci zawsze jedzą, czy czasami odpuszczają i komuś, na przykład kogoś częstują?
3: Rzadko się zdarza, że nie zjedzą. Czasami są składniki, na przykład, których nie lubią, które można wyjąć albo nie dodać, to wtedy one sobie tego nie dodają, ale często jest tak, że mówią, nawet jeśli mówią, że czegoś nie lubią, a potem spróbują, to potem to jedzą. Jakieś może jeden, dwa przypadki się zdarzyły, że dziecko nie spróbowało i nie chciało, no to wzięło sobie śniadanióweczkę do domu dla rodziny.
2: Ojejku, no co fajnie, po takich zajęciach zawsze można na coś liczyć. Tak, jest tak rzeczywiście, że mogą rodzice na coś liczyć po zajęciach, czy to tak?
3: Tak, jeśli dziecko czegoś nie zje, to dzieci są takie, bardzo chcą się dzielić, więc one najchętniej by wszystko czasami wzięły do domu, tej śniadaniówce,
2: jasne,
3: ale nam też zależy na tym, żeby one też tego skosztowały, więc część sobie zjadają, a jeśli już nie mogą albo chcą też się podzielić, no to część przynoszą sobie takie śniadaniówki i sobie zanoszą.
2: No to w takim razie szparagi, okej, a co jeszcze innego gotujecie na przykład? Jakieś takie konkretne smaki? Ja od razu już miałam wizualizację.
3: Na święta robimy na przykład pierniki, robimy pierogi ruskie. Ostatnio robiliśmy
2: też... podstaw robicie wszystko,
3: tak,
2: i ciasto, i farsz.
3: Tak, wszystko. Pierogi bardzo szybko wychodzą w takiej grupie 10-osobowej. To jest błyskawiczna robota.
2: A może taką ekipę zaprosić na święta na przykład?
3: O proszę
2: bardzo.
3: Tak. Kiedyś też uczyliśmy się sushi. Zaprosiliśmy gościa, który nas uczył robić sushi.
2: A czyli też zapraszacie kogoś, czasami ekspertów, tak?
3: Teraz przepisy już nam nie pozwalają, ale kiedyś można było zapraszać.
2: A dlaczego przepisy nie pozwalają? Bo to musi być ktoś, kto ma wykształcenie pedagogiczne, tak? To o to chodzi.
3: Tak. Mhm.
2: Chyba, że ktoś z edukacji po prostu.
3: Chyba, że tak.
2: Mhm. Ojejku, no to bardzo są smakowite rzeczywiście i ciekawe takie zajęcia. Jakieś przepisy, które ciebie zaskoczyły, które zostały zasugerowane przez tych najmłodszych?
3: Paluchy wiedźmy.
2: Ojejku.
3: Robiliśmy na Halloween.
2: Mhm.
3: Kiedyś dziecko przyniosło taką książkę całą. Ostatnio też dziewczynka przyniosła książkę Gotowanie z Harrym Potterem i tam były też potrawy różne, które mają nawiązanie do książki. Z tego jeszcze nie korzystaliśmy, ale paluchy wiedźmy robiły furorę, które rzeczywiście wyglądały jak paluchy wiedźmy.
2: A to właśnie też chodzi o to, żeby to jedzenie miało jakiś taki określony wygląd, trochę nawiązywało do takiego świata dziecięcego. Rzeczywiście tak jest?
3: Nie zawsze, nie robimy zawsze takich przepisów typowo dziecięcych. Czasami naprawdę wchodzi taka dorosła kuchnia.
2: Na przykład taka zupa.
3: Zupy dzieci bardzo lubią. Ostatnio robiliśmy czosnkową zupkę,
2: właśnie,
3: bo była taka pogoda nie bardzo, więc robiliśmy czosnkową zupkę. Też w trakcie gotowania przemycam dzieciom informacje na temat witamin, składników mineralnych, jakie są w danych produktach, co jest zdrowe, co jest mniej zdrowe, co czym można zastąpić.
2: Ale to jest dużo takiej różnorodnej wiedzy, naprawdę takich umiejętności i właśnie wiedzy. I dzieci rzeczywiście potem to wykorzystują w domu. Ja bardzo jestem ciekawa, musiałabym rodziców zaprosić. Co oni mówią?
3: Mam nadzieję, że tak. Też jest dużo takich dzieci, które chętnie w domu gotują, których rodzice też, myślę, uczyli gotować, a teraz one są naprawdę niektóre tak samodzielne, że mogą samodzielnie przygotować większość potraw.
2: Uczestnicy, którzy już chodzą jakiś czas, wychodzą z własną inicjatywą i na przykład proponują, a pani Julio, do zupy zróbmy tak, tak, tak i tak, a może tutaj zrobimy taki krem, co pani o tym myśli, czy jednak one czekają na jakieś takie konkretne instrukcje?
3: To zależy od dziecka. Jedni wolą trzymać się przepisu, inni zawsze coś tam kombinują. A dodajmy tu jeszcze czosnku, a może zrobimy jeszcze taki sos, a może jeszcze coś. No i próbowanie też. Najchętniej niektórzy to by wszystko zjedli przed.
2: Ale naprawdę.
3: Tak.
2: To moja córka tak czasem, znaczy ona wiadomo, że to jest zupełnie małe dziecko, no ale jak próbuję z nią coś tam robić, to ona pozjada mi część składników i ją mówi, dobrze, okej, ale to też o to chyba chodzi, nie? Żeby kosztować różnych smaków. A przynosicie właśnie jeszcze takie bardzo oryginalne smaki, wynajdujecie czasami takie smaki, no niecodzienne.
3: Czasami tak. Na przykład niedawno robiłyśmy bowle. I dla dorosłych to jest takie dosyć teraz popularne.
2: Tak,
3: ale
2: takie
3: dzieci,
2: modne w
3: tak, restauracjach, tak, w cateringach. Ale dzieci nie do końca się były zaznajomione z tą potrawą.
2: I to takie nie jest zachęcające dla dzieci. Z wyglądu mi się wydaje.
3: Trochę tak. I to jest danie kuchni hawajskiej, które kiedyś było, to też czasami im przemycamy jakąś historię, skąd to pochodzi. Że to jest poke bowl, czyli pokrojona ryba, że to rybacy kroili, że tam zazwyczaj były właśnie surowe ryby, potem Japończycy to też zapożyczyli. I tutaj właśnie czasami pokazujemy im, jak nie znają potraw, to pokazujemy im zdjęcia, co to za potrawa, jak ona wygląda. I tutaj tworzyli swojego bowla, więc też to było dla nich takie bardzo, bardzo egzotyczne. Czasami jest tak, że jak zrobimy jedną potrawę, na przykład robiliśmy jabłka w cieście francuskim i one się zakochały i co chwilę też proszą, żeby powtórzyć jakiś przepis.
2: Tak. Okej. Czyli to też tak powtarzacie, bo chcą po prostu to sobie zjeść?
3: Nie zawsze, ale czasami powtarzam. No wiadomo, że co roku musi być pizza, naleśniki, takie rzeczy, które dzieci bardzo lubią. I fajnie, niech uczą, niech sobie powtarzają te potrawy, które też lubią.
2: Ale to wiesz co, to jest zupełnie zaprzeczenie tego, jak na przykład mówimy, że dzieci nie mają tych umiejętności potem, że oj, to rodzice robią wszystko za nich. Tutaj takie dziecko, które nie wiem, potem idzie do na przykład do liceum czy na studia, to one ma po prostu warsztat pełnych umiejętności, lepiej pewnie niż dorośli niektórzy, co?
3: Dokładnie. My też tutaj mamy trochę czasu, może więcej, żeby poczekać, aż on odmierzy tą mąkę, aż to mleko odmierzy, aż naleje, aż wymiesza, czy jak się kroi czosnek, jak się kroi pomidory, co to znaczy pokroić w kostkę, a w słupki, a w talarki, a w półksiężyce. To są takie kuchenne określenia, które dla nas może są oczywiste, ale dla dziecka nie. Więc potem też uczą
2: się... myślę, że wcale dla dorosłych też to nie jest aż takie wszystko oczywiste.
3: No, może tak.
2: Dzisiaj w tej dobie takich półproduktów, z których możemy korzystać i to przyspiesza jakby pewien proces, no to ludzie też z tego korzystają. Chociaż też z drugiej strony niektórzy lubią dzisiaj gotować od podstaw, bo to daje nam gwarancję, że jednak te produkty są świeże, wiemy konkretnie, jakie to są produkty. A robicie na przykład chipsy?
3: Nie, ale robimy frytki z warzyw. Przepyszne są frytki z pietruszki, z buraka,
2: serio?
3: Z selera.
2: Z buraka jadłam, no ale tak, z pietruszki?
3: Tak,
2: jaki
3: bardzo,
2: on ma smak?
3: Taki lekko słodkawy.
2: No to taki batat trochę, czy nie?
3: Nie.
2: Pietruszka, a to nie jadłam. To jest, musi być bardzo... Czekaj, pietruszka, buraki, marchewka.
3: Marchewka
2: tak?
3: też taka jest słodkawa.
2: Ale jak robicie? Tam dodajecie też jakieś przyprawy, cebulę, czy tylko...
3: Zioła, czosnek często. Czosnek. Polewamy oliwą i do tego robimy zazwyczaj sosik czosnkowy albo ziołowy.
2: Taki naprawdę smaczny program nam się zrobił. Aż naprawdę chyba pójdę gotować zaraz.
3: Taką potrawą, której dzieci na początku, odrzucały, to były kotlety rybne.
2: Aha.
3: Ja bardzo lubię kotlety z rybki, bardzo lubię ryby. Jak to ubrać, żeby one to zjadły? Zrobimy burgery, fish burgery, ale nie, kotlety rybne, proszę panią, nie. Mhm. Ja mówię, jak zrobimy, to spróbujecie. Jak nie będziecie chcieli, to wszystkie ja zjem.
2: Aha.
3: Wszystkie zjadły i do tej pory wspominają te burgery.
2: A już myślałam, że wszystkie zjadłam. Dzisiaj nie gotuję, słuchajcie. Ojejku, ale smaczne zajęcia. No i widzicie, gotowanie to też jest naprawdę takie miejsce, gdzie można rozwijać swoją kreatywność, ale w tym przypadku też dużo takiej wiedzy edukacyjnej, jeśli chodzi o gotowanie. I myślę, że może, a masz takich uczestników, że z tej pasji zrodził się zawód już? Czy jeszcze nie macie takich przykładów?
3: Nie mam jeszcze takich informacji.
2: Jeszcze nie masz takich informacji, ale to może się ktoś odezwie, bo to jest dla mnie ciekawe, czy to też może się przerodzić w jakąś taką zawodową drogę. Kto wie?
3: Kto wie?
2: Kto wie, ale na pewno się to przeradza w smaczne obiady w domu. Drodzy rodzice, to są zajęcia dobre dla rodziców też, tak mi się wydaje.
3: Tak, dzieci was odciążą.
2: O, nie wiem, albo będą doradzać, co jak powinno być zrobione. Julia Gleń była moim gościem z Młodzieżowego Domu Kultury i takie zajęcia kulinarne też w opolskim MDK-u się odbywają. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję pięknie.
1: Kreatywnie i aktywnie.

0: to już wszystko w dzisiejszym programie w Radio Pole. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i kłaniam się przy mikrofonie. Katarzyna Zawadzka, Dariusz Kuzera za konsoletą. Dbajcie o siebie podczas tych intensywnych upałów i zostańcie z Radiem Opole, niebawem wiadomości, a później oczywiście kolejny program Niedzielna Loża Radiowa. Dzisiaj poprowadzi ją Joanna Matlak. Do usłyszenia.
1: Kto powiedział pierwszy?

0: Za kilka sekund godzina 11:00, za moment dosłownie wiadomości w Radiu Opole. Proszę z nami zostać. Nad Bałtykiem początek wakacji, upalna pogoda, ratownicy mają co robić.
1: Pełne słońce, także no mamy bardzo dużo tutaj przegrzeń, złego samopoczucia.
0: Rozpoczęły się wakacje, to czas remontów w opolskich szkołach i przedszkolach.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ale na początek minionej doby utonęły 4 osoby. To 4 mężczyzn, którzy stracili życie w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk i apeluje o rozsądek nad wodą.
3: Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa, o tym, żeby nie eksponować się na słońce, żeby nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wbiegać do wody od razu po spożyciu posiłków i absolutnie pod żadnym pozorem nie łączyć aktywności nad wodą z piciem alkoholu.
0: W piątek, gdy rozpoczęły się wakacje, nad wodą śmierć poniosły 2 osoby. Od początku czerwca utonęło aż 38 osób. O rozsądne korzystanie z uroków lata apelują też ratownicy WOPR czuwający na plaży w Międzyzdrojach. Upalny weekend przyciąga nad morze tłumy. Ratownicy mają od rana dużo interwencji. Przeważają te interwencje medyczne, mówi Piotr Golian z międzyzdrojskiej bazy WOPR.
1: Przede wszystkim są to przegrzania, są to zasłabnięcia. Mamy weekend, także dużo osób wczoraj przyjechało, korzystało tutaj z uroków, czyli czytaj, siedzieli na pewno do późna, krótka noc, od razu plaża, pełne słońce, także no mamy bardzo dużo tutaj przegrzeń, złego samopoczucia, bardzo dużo zaginięć, teraz mamy dzieci ze względu na bardzo dużą ilość turystów tutaj teraz, która odwiedziła Międzyzdroje.
0: Ratownik apeluje, by nie przesadzać z plażowaniem, zwłaszcza w pierwszych dniach urlopu.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Uczniowie odpoczywają, a w szkołach intensywna praca. Wraz z rozpoczęciem wakacji w placówkach oświatowych ruszyły remonty. Tak jest na przykład w Opolu, gdzie w większości szkół trwa wymiana instalacji, montaż monitoringu, modernizacja sanitariatów czy odświeżanie sal lekcyjnych. W wielu szkołach prowadzone są także większe inwestycje, jak na przykład termomodernizację budynków. W każdej placówce, czy to w szkole, czy w przedszkolu, coś się dzieje, mówi Aleksander Iszczuk, naczelnik Wydziału Oświaty w Opolskim Ratuszu.
4: Czy pomalowanie, czy dokręcenie, czy poprawienie, ale też jest parę placówek, gdzie ten front robót jest dużo większy. Zacznę od tych mniejszych, większych. To są toalety w paru placówkach, które będą remontowane, na przykład zespół szkół imienia Prymasa Tysiąclecia, szkoła podstawowa numer 20. Natomiast są też i wielkie remonty, które już się rozpoczęły. To są termomodernizacje. Szkoła podstawowa numer 29 to jest największe wyzwanie i najdroższe wyzwanie. Termomodernizacja całej placówki oświatowej, czyli wymiana okien, ocieplenie.
0: A termomodernizacja prowadzona jest również w szkole podstawowej numer 24 w Opolu oraz podstawówce numer 14.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Prezydenci Polski, Łotwy, Węgier i Albanii oddadzą dziś hołd uczestnikom robotniczej rewolty w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski odbywają się uroczystości z okazji 70. rocznicy pierwszej masowej antyrządowej manifestacji w powojennej Polsce. Pochodzący z Poznania wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki przypomina, że czerwiec 56 był impulsem do innych wystąpień w kraju.
5: To był pierwszy bunt robotniczy i więcej niż robotniczy, po prostu obywatelski pod koniec czasów stalinizmu w 56 roku. Każdy z nas ma w rodzinie kogoś, kto był uczestnikiem poznańskiego czerwca, bo w tym wielkim proteście brały udział dziesiątki tysięcy ludzi.
0: I na koniec Unia Europejska przeznaczyła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla ludności dotkniętej niszczycielskim trzęsieniem ziemi. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas po rozmowie z prezydentem Wenezueli. Liczba ofiar kataklizmu wzrosła do ponad 1430. Ostateczna liczba zabitych może być wyższa, bo wciąż trwają poszukiwania ocalałych. Wstrząsy wtórne utrudniają akcję ratunkową.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Niestety muszę to powiedzieć, zachmurzenie małe, bardzo dużo słońca i bardzo wysoka temperatura, maksymalnie 36-38 stopni. Do tego wiatr słaby, tylko okresami umiarkowany. W nocy bezchmurnie, temperatura minimalna też wysoka, 21-23. Jutro minimalnie chłodniej, możemy zobaczyć 32-34 stopni na termometrach. No i synoptycy przewidują, że zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Możemy spodziewać się też przelotnych opadów deszczu i burz. A nasz radiowy termometr pokazuje już 32 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
7: Mój koniec świata był 863 dni temu.
8: Pierwsza myśl...
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
8: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
12: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. fanimani.pl. Do okazji do pomagania.
2: Reklama społeczna. Niedzielna Loża w Radiu Opole.
13: Dzień dobry. W niedzielnej Loży Radiowej kłania się Państwu Joanna Matlak. Dzisiaj porozmawiamy o referendach w samorządach, o skutkach afery w warszawskim Szpitalu Południowym i o konferencji odbudowy Ukrainy. Ten trzeci temat, jeśli zdążymy, mam nadzieję. A w studiu goście zacznę od pań. Pani Dorota Koncewicz, PSL. Witam serdecznie.
14: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani.
13: Ewa Habasińska, Nowa Lewica.
15: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa.
13: I panowie Stefan Połonecki, Polska 2050. Witam.
16: Dzień dobry.
13: Jerzy Przystajko, Partia Razem.
17: Dzień dobry, Partia Razem. Witam. Na antenie Radia Opole.
13: Mariusz Rybczyński, Konfederacja Korony Polskiej. Witam serdecznie.
18: Dzień dobry, witam Państwa.
13: Poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś.
19: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: I Wojciech Komarzyński, Prawo i Sprawiedliwość.
20: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
13: A zatem, w Polsce coraz częściej słychać nawoływania do zmian władz lokalnych. Głośno było o Zabrzu, ostatnio o Krakowie, gdzie odwołano prezydenta Miszalskiego. Za kilka tygodni ma się też rozpocząć zbiórka pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. W naszym regionie również w tej kadencji odbywały się referenda Nysa, Głubczyce, Grodków, no ale tutaj nie zakończyło się sukcesem z powodu zbyt niskiej frekwencji. W Cisku była też inicjatywa referendalna, ale wniosek tutaj odrzucony z powodu braku wymaganych liczby podpisów. No i mamy takie najnowsze doniesienia, wskazania na Brzeg, Pakosławice, być może Kamiennik. I pytanie takie, czy to są inicjatywy oddolne, czy one pochodzą z takiego buntu mieszkańców, czy raczej odgórne, trochę inspirowane politycznie, a może nastąpił taki efekt Miszalskiego, gdzie mieszkańcy zobaczyli, że o, da się odwołać prezydenta nawet dużego miasta, to spróbujmy u siebie. Jak Państwo to oceniają? Może pan Stefan Połonecki zacznie. Z trochę innej strony.
16: Tak. To znaczy, tak, faktycznie obserwujemy...
13: Półtorej minutki, jeśli mogę prosić.
16: Obserwujemy tą falę, nie wiem, czy niezadowolenia właśnie mieszkańców, czy niezadowolenia opozycji, bo tu trzeba, tak jak pani redaktor podkreśliła, rozróżnić właśnie ten atak polityczny i niezadowolenie właśnie opozycji i próba jakby... powtórzenia, czy jakiejś takiej dogrywki wyborczej, przeprowadzenia właśnie w sposób referendum. Wiemy, że referendum to jest prawo demokracji, prawo społeczeństwa i każdy może wyrazić swoje niezadowolenie. Tylko musimy też patrzeć z drugiej strony na koszty, chaos, który wprowadzamy, bo nie po to mieszkańcy, obywatele wybierają władzę podczas wyborów, żebyśmy po dwóch latach, po roku zmieniali zdanie i znowu mącili. Bo
13: no niektórzy włodarze mówią, dajcie dokończyć kadencję, to wtedy ocenicie.
16: Nie, wyborcy czekają i społeczeństwo czeka na to, żeby były drogi zrobione, żeby szkoły funkcjonowały, żeby były przedszkola, żłobki i tak dalej, żeby po prostu żyło im się lepiej i po to wybierają władzę. Natomiast prawem też opozycji jest to, żeby trochę mącić i oczywiście mają tutaj prawo do tego, ale myślę, że w takiej dojrzałej demokracji powinniśmy patrzeć na efekty już i na osoby, które w ogóle wybieramy podczas normalnych wyborów kadencyjnych, patrzeć na osoby, które coś zdziałały, coś działają, mają kontakt. W ogóle powinniśmy zmienić tutaj w tych referendach. Widocznie tam jest jakiś błąd w jakiejś komunikacji między władzą a społeczeństwem, bo jeżeli władza wychodzi do społeczeństwa, pyta obywateli, prowadzi jakiś aktywny dialog z nimi, że co wam potrzeba, wysłuchuje po prostu obywateli, myślę, że do takich sytuacji by nie dochodziło. Nie może być tak odgórnie narzucane przez włodarzy, że to musi być zrobione. Ten dialog jest najważniejszy.
13: Wojciech Komarzyński, proszę.
18: Dziękuję. Może odniosę się na przykładzie Brzegu, akurat to moje rodzinne miasto i rzeczywiście tam jest jakieś pospolite ruszenie, zbieranie podpisów idzie w nieprawdopodobnym tempie i z tego, co obserwuję, nie jest to inspirowane politycznie, wręcz odwrotnie. Uważam, że polityka nie powinna się w to mieszać, ponieważ tam jest sprawa ponad podziałami. Pani burmistrz nie otrzymała wotum zaufania niemalże od całej Rady, również od swoich sprzymierzeńców dotychczasowych politycznych, więc lepiej, żeby politycy się w to nie angażowali, bo gniew ludzi jest tak spory, że tutaj nawet nie ma takiej konieczności. No i te referenda przede wszystkim nie biorą się znikąd, bo przede wszystkim trzeba zaznaczyć, już pomijając to, że pani burmistrz zaczęła od oszukania tak naprawdę wielu mieszkańców, ponieważ szła na sztandarach jako kandydatka bezpartyjna, natomiast zaraz po wyborach zapisała się do Platformy Obywatelskiej. Zresztą dobrze uczyniła, ponieważ tutaj jest spójne to, że nie realizuje swoich postulatów, swojego programu wyborczego, praktycznie żadnego z punktów, jedynie co to kończy inwestycje poprzednika. Ale lawina podwyżek, no mieszkańcy bardzo się zbuntowali przeciwko temu, ale również takie ciągłe dążenie do podnoszenia swojego wynagrodzenia, to też bardzo zirytowało mieszkańców. Niestety, no proszę wybaczyć, ale mieszkańcy też dostrzegają tą niekompetencję. No, pani zarządzała przedszkolem z całym szacunkiem, natomiast 40-tysięczne miasto, no musi mieć jakąś wizję, perspektywę. O tym radni mówili, również radni Platformy Obywatelskiej, że tej wizji nie ma i tak naprawdę miasto się zwija i to jest gigantyczny problem, więc tutaj no zdecydowanie nie jest to inspiracja polityczna, jest to taki
13: ale też jest na rękę, umówmy się, panie radny. Jest na rękę jednak opozycji. Poprzedni burmistrz Prawa i Sprawiedliwości.
18: Zostawiamy to mieszkańcom. Nie wiem, czy ja byłem też takim skrajnym zwolennikiem referendów, bo zawsze, kiedy one się kończą niepowodzeniem, no to wzmacniają tego włodarza, który wtedy jakby triumfuje, tak? Ale tu widzę, że faktycznie jest ten gniew bardzo duży wśród mieszkańców i może stać się zupełnie różnie, ale to jest święte prawo mieszkańców, aby się wypowiedzieli i jeżeli wzięli sprawy w swoje ręce, no to przyglądamy się i patrzymy
13: z
18: nadzieją, że to na pewno idzie w stronę rozwoju miasta.
13: I pani Ewa Habasińska z Nowej Lewicy, bardzo proszę.
15: Szanowni Państwo, obecna fala tych referendów odwoławczych, którą zauważamy, między innymi po sukcesie w Krakowie, dyskusji w wielu miastach, jak w Radomiu, Rzeszowie i także w miastach naszego województwa, o których było wspomniane, Nysa, na pewno w dużej mierze jest napędzana politycznie, aczkolwiek

0: to są rozgrywki polityczne, ale to są koszty nas wszystkich. Jest zaledwie, dochodzimy do połowy kadencji, więc pewnie są sytuacje, gdzie drastyczne są nieprzestrzeganie prawa i sytuacje bardzo krytyczne, gdzie to referendum jest wręcz skazane. Ale w większości niestety stanowczo trzeba powiedzieć, że tutaj nie próbuje się rozwiązać problemy, rozmawiać, tylko zależy na tym, żeby były to takie polityczne rozgrywki frakcji politycznych. A chciałabym powiedzieć, że kadencja 2010-2014 była najbardziej obfitowała w te referenda. Było ich 114, z czego odwołano 15 włodarzy. Mamy nową kadencję, już tych referend jest 36, odwołano 3 włodarzy. A patrząc na tą falę, która idzie, na czym powiedzmy sobie uczciwie, w wielu przypadkach właśnie są to rozgrywki polityczne i opozycja na tym zyskuje. Niby oficjalnie nie udziela się w tym, ale jednak widzi w tym swoje zadanie. Mhm. Tak to wygląda.
1: Dziękuję bardzo. Poseł Tomasz Kostuś, Koalicja Obywatelska.
2: W polskim systemie prawnym wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mają bardzo silną pozycję wynikającą z wyborów bezpośrednich. Nie mogą być odwołani przez rady gminy, rady miast, ale mogą być odwołani właśnie poprzez referenda. Dlatego referenda pełnią bardzo ważną rolę, bardzo ważną funkcję, jeżeli chodzi o kontrolę społeczną. Czy są potrzebne, czy są ważne? Tak, są potrzebne i są ważne. Ale należy przy tej okazji przypomnieć, że od 2006 roku tych akcji referendalnych było ponad 400 i w ich wyniku udało się odwołać zaledwie 42 włodarzy. A więc zupełnie czymś innym jest zawiązanie komitetu referendalnego, czym innym jest zebranie podpisów i zwykle są to działania inspirowane przez polityków, przez środowiska partyjne, a zupełnie czymś innym jest to, czy mieszkańcy pójdą na te akcje referendalne i w konsekwencji odwołają swojego gospodarza. Dlatego rozdzieliłbym tutaj te dwie rzeczy. Referendum w Krakowie, najbardziej chyba spektakularna akcja ostatnich lat, dała taki wiatr w żagle opozycji i wszystkim tym środowiskom, które straciły władzę w samorządach w wyniku ostatnich wyborów. No i te środowiska poczuły krew i chcą zrobić rewoltę w radach gmin, w radach miast. Ale proszę dać mi dokończyć, proszę dać mi dokończyć. Natomiast w przypadku Krakowa, no tam ewidentnie mieliśmy do czynienia z brakiem właściwej komunikacji pana prezydenta z mieszkańcami. Chodziło o strefę czystego transportu, chodziło o złe zarządzanie spółkami miejskimi, czy też wreszcie słabą komunikację i podwyżki, które mieszkańcy bardzo źle odebrali. Natomiast ja nie sądzę, i tu odpowiadam na pani redaktor pytanie, czy to będzie reakcja taka łańcuchowa, taki będzie efekt domina i na przykładzie Krakowa uda się odwołać tych wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów w wymiarze centralnym czy regionalnym. Mhm. Pani redaktor wspominała o tym wątku opolskim. Przykład z Nysy, przykład z Głubczyc i Grodkowa pokazuje, że pomimo tego prężenia politycznych i partyjnych muskułów, pomimo tej nagonki na włodarzy, mieszkańcy odnieśli wrażenie, że to jest akcja partyjna, polityczna, nie poszli i w konsekwencji te referenda się nie udały. Natomiast referenda oczywiście są bardzo ważnym elementem kontroli społecznej.
1: Tyle. Dziękuję, panie pośle. Pani Dorota Koncewicz.
3: Szanowni państwo. Szanowni państwo, prawo do udziału w referendum jest niezbywalnym prawem każdego obywatela, każdej wspólnoty. I to jest jedna sprawa. Natomiast fakt, że mamy teraz do czynienia z wysypem akcji referendalnych, była do przewidzenia już w roku 2023, kiedy to zmieniło się prawo właśnie w referendalne, wprowadzając zmiany do ustawy o referendach lokalnych i obniżając progi, jednak o 50%. Dzisiaj wystarczy 5% osób, które mają prawo wyboru.

0: w danej gminie czy powiecie. I w gminie na przykład posiadającej 5 tysięcy mieszkańców wystarczy 260 podpisów i już można złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum. Więc to jest też takim motorem do tego, by lokalne frakcje polityczne, bo zgadzam się z moją przedmówczynią, że jednak w dużej mierze, żeby nie powiedzieć w większości, są to jednak inicjatywy wynikające z opozycyjnych społeczności, wykorzystują ten fakt i podburzają społeczeństwo lokalne do tego, by takie referendum się odbyło i żeby członkowie lokalnej społeczności dokonywali podpisów pod wnioskiem. Szanowni Państwo, w każdej społeczności, w każdej wspólnocie włodarze muszą się liczyć z tym, że znajdą się osoby, które będą niezadowolone. Niezależnie od tego, jakie by też nie były na danym terenie wykonywane inwestycje, działania prorozwojowe, zawsze znajdzie się grupa osób niezadowolonych, grupa osób, która chce zmian, która inaczej widzi rozwój własnej gminy czy powiatu. Grupa osób, która ma inne oczekiwania wobec swoich włodarzy. I gdy dzisiaj obserwujemy, że właściwie hejt, szkalowanie i tego typu akcje w zasadzie są tym czynnikiem, który powoduje, że osoby te zyskują poparcie społeczeństwa, no te referenda udaje się przeprowadzać i to skutecznie. I tym motorem takim napędzającym teraz są właśnie skutecznie przeprowadzone referenda w dużych miastach, więc małe społeczności tym bardziej widzą szansę do dokonywania tych zmian. Także ja stoję na stanowisku, że rzeczywiście jest tutaj duży udział opozycji, ale jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe stoi na straży samorządności, stabilizacji i stabilności i jesteśmy przeciwni takiej dezorganizacji kosztem, oczywiście kosztem społeczeństwa, kosztem gminy i powiatu.
1: Dziękuję. Pan Mariusz Rybczyński, Konfederacja, proszę. Korony
2: tak, na pewno sytuacja z Krakowa ośmieliła wiele środowisk do tego, żeby powrócić do koncepcji przeprowadzenia lokalnych referendów w sprawach właśnie lokalnych, pomimo tego, że te pomysły pojawiały się wcześniej. Zarówno w Pakosławicach, jak i w Brzegu te pomysły były dużo wcześniej. Bardzo często środowiska polityczne, partie polityczne, część mieszkańców nadschładzała. Właśnie z tego względu, co tutaj też padło, że przegranie takiego referendum po prostu powoduje demobilizację. Mnie bardzo tutaj śmieszą takie wypowiedzi mówiące o tym, że jeżeli robi to opozycja, zajmuje się taką sytuacją mieszkańców i jakby wsłuchuje się w to, to jest podburzanie, ale w innych wypadkach to jest, jak my to robimy, to jest aktywizacja, tak? No to jest jakby taka podwójna mowa, tak? Dla każdego mamy coś ciekawego. Więc tutaj główne powody tych referendów na Opolszczyźnie, w województwie opolskim, to są obiektywne. One są obiektywne. Do nas, jako Konfederacji Korony Polskiej, zgłaszali się przedstawiciele lokalnych inicjatyw, na przykład z Pakosławic, mówiących, że po prostu ich zdanie nie jest wysłuchiwane, na przykład jeżeli chodzi o wiatraki. Przecież tam głównie chodzi o wiatraki. O to, że z nieznanych przyczyn rządzący próbują lansować inwestycje w wiatraki, gdzie sprywatyzowane zostaną całkowicie zyski z tych inwestycji, będą one prywatne, no ale cała społeczność będzie ponosiła koszty tych inwestycji w postaci na przykład zmniejszenia atrakcyjności działek, wartości nieruchomości, zepsucia widoku, szczególnie gdy są jakieś tereny atrakcyjne turystycznie. Więc w każdym z tych miast na województwie opolskim obiektywnie ludzie są zdenerwowani na takie działanie.
1: Powód, tak?
2: A że tam pojawiają się działacze różnych partii, to chyba dobrze, no bo często, tak jak w Brzegu, to są pewnie nasi członkowie też tam będą działali, pewnie już działają w sprawie referendum i łączą się ponad podziałami partyjnymi, tak? Zarówno Ruch Obrony Polaków, jak Konfederacja Korony Polskiej, jak PiS, wiele innych organizacji, tych, których się orientuję, stwierdziły, że jest ten ruch obywatelski ważny, żeby go poprzeć, bo faktycznie są te naruszenia standardów.
1: I kropka, bo trochę z czasem już przesadzamy. Pan Jerzy Przystajko, Partia Razem, proszę.
3: Znaczy ja zacznę od zdziwienia. Strona rządowa tutaj opowiada o tym, że narzędzie demokracji bezpośredniej, powtarzam, demokracji, jest podburzaniem politycznym. Drodzy Państwo, ludzie są dorośli i mogą podpisywać się pod organizacją referendów, mogą głosować w tych referendach. Próg nie jest znowu taki niski, to jest na poziomie dużego miasta kilka tysięcy osób. To jest duży wysiłek, żeby takie podpisy zebrać. Opozycja zawsze się angażuje w takie inicjatywy, bo to jest po prostu dużo ludzi, którzy muszą w ogóle poprzeć ten wniosek o referendum, żeby je przeprowadzić. Ja myślę, że ta fala referendów, poza wszystkim, to jest też żółta kartka wystawiana temu, jaki ustrój ma polski samorząd. W polskim samorządzie są nieusuwalni wójtowie i są nieusuwalne magnaterie samorządowe, które rządzą od często dziesiątków lat. I taka absolutna władza niestety korumpuje. I ludzie w tej chwili mają narzędzie, którym jest referendum, i pokazują w tych referendach i zwołując te referenda, że tej konstrukcji trzeba po prostu powiedzieć stop. To jest głos ludzi, żeby zastanowić się nad tym, jak w ogóle zarządzany jest majątek publiczny w gminach. Często tam padają oskarżenia, że no 2 lata kadencji naobiecywaliście w wyborach, a teraz właściwie to, co widzimy jako wyborcy, to jest wyłącznie skok na kasę, skok na spółki samorządowe, skok na stanowiska i właściwie niewiele się dzieje. I ja patrzę na te wypowiedzi, że och, to jest takie mącenie, dajcie dokończyć kadencję. No nie. Trzeba się w kadencji samorządowej zajmować robieniem, a nie gadaniem przed wyborami i później, tak jak mieliśmy do czynienia z tym w Krakowie, zajmowanie się układu platformiano-samorządowego tylko i wyłącznie, już nawet nieróbstwem w spełnianiu obietnic, ale po prostu wręcz działaniami przeciwnymi do obietnic przed wyborami. Na przykład popatrzmy na sprawę cen biletów komunikacji miejskiej w Krakowie. Ważny temat dla młodych mieszkańców i mieszkanek Krakowa. On został załatwiony wręcz w drugą stronę. Więc tak, referenda są organizowane, to jest duży wysiłek, to jest narzędzie demokracji. Rząd mówił o demokracji obecny bardzo dużo, jak był w opozycji, a teraz mówi o tym, że narzędzia demokracji to jest podburzanie i że to tacy trochę niedorośli.
1: Pan poseł Kostuś się zgłosił do komentarza i pani tutaj widziałam też obruszone, za chwilkę dam głos.
4: Dosłownie 2 zdania.
1: Poproszę naprawdę pół minutki maks.
4: Dobrze. Po pierwsze, to ludzie ostatecznie decydują o losie wójta, burmistrza i prezydenta, a nie jakieś gremia polityczne czy partyjne. Przypominam o dwukadencyjności naszych włodarzy, a więc proszę tutaj nie uprawiać populizmu, mówiąc o tym, że jakieś betonowe układy, to ludzie decydują, a nie premier, a nie platforma, a nie jakieś gremia partyjne. I druga taka uwaga, jest oczywisty związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy terminem wyborów parlamentarnych a akcjami referendalnymi. Proszę zwrócić uwagę, ich jest coraz więcej i będzie jeszcze więcej. Dokładnie tak. A więc ten związek przyczynowo-skutkowy, ten polityczny związek skutkowy, polityczny jest tutaj oczywisty.
1: Okej, okay. Pani Dorota Koncewicz, PSL.
0: Ja właśnie chciałam wspomnieć o dwukadencyjności, więc o tym nie możemy zapominać.
3: Którą PSL
0: to raz.
3: Chce znieść, proszę pani.
0: To jest raz, no to nie szkodzi, ale póki co.
3: Cieszę się z opamiętania.
0: Póki co mamy dwukadencyjność i rzeczywiście tam, gdzie jest taka konieczność, gdzie widać pewne mankamenty, to społeczeństwo rzeczywiście może swojemu włodarzowi powiedzieć stop, podnosimy kartkę i sprawdzamy. Natomiast w głównej mierze jednak inicjatywy referendalne są organizowane właśnie w tym czasie, kiedy jest potrzeba zaistnienia w tej sferze politycznej właśnie chociażby z powodu zbliżającego się.
3: Obiecałam pani Elżbiecie Habaczyńskiej,
5: państwo nie możemy zapomnieć i o tym, że referendum to jest prawo, ale tak. Nie może być traktowane jako narzędzie destabilizacji samorządu. Dokładnie. Bez konstruktywnej alternatywy programowej, bez rozmów, szanowni państwo. I proszę nie mówić, że 2 lata temu w wyborach ludzie poszli i wybierali nieświadomi, a teraz referendum będą świadomi. Nie. Jest dużo poważnych spraw. Nie twierdzę, że są samorządy i miasta, gdzie trzeba to referendum przeprowadzić, bo naprawdę są takie sytuacje, gdzie nie można pozwolić
3: na to. Się
1: ale nie można traktować... Ja panie Wojciechu za chwilkę.
5: I co 2 lata, dokończy... czy co roku tworzyć wyborów.
4: I to są też koszty pieniądze, prawda?
1: Czy
5: Proszę.
2: Chciałbym tylko zaznaczyć, że na pewno związek przyczynowo-skutkowy między wyborami parlamentarnymi a referendami jest nie do udowodnienia. Być może jest jakaś korelacja i tu się mogę zgodzić, ale tak jak mówiłem wcześniej, te referenda, pewne ruchy referendalne, na przykład związane z tymi tematami lokalnymi, takimi przede wszystkim na Opolszczyźnie tak było. Grodków, Pakosławice to są tematy inwestycji jakichś wiatrakowych, tak? Więc umówmy się, że to nie jest tak. Jeżeli tam władze samorządowe, też są to tajemnice Poliszynela, że mają, uczestniczą jako osoby prywatne na przykład w tym biznesie wiatrakowym, no to umówmy się, że ludzie mogą się denerwować, tak? To jest nacjonalizacja kosztów. Nacjonalizacja kosztów, prywatyzacja zysków.
6: Ja jestem tutaj zaskoczony częścią argumentów, ponieważ szanowni państwo, tutaj w tym studio reprezentujemy polityków i opcje polityczne i nie nam to oceniać, bo to jest narzędzie, które mają mieszkańcy i jeżeli mieszkańcy po 2 latach, bo tyle mija od kadencji samorządu, uznają, że dany wójt, burmistrz, prezydent nie realizuje albo wręcz odwrotnie działa wbrew temu, co zapowiadał, ale wbrew interesowi mieszkańców, że ta polityka szkodzi ich jakości życia w gminie, to mają święte prawo. Jeżeli się określona grupa osób decyduje, mając pełną świadomość kosztów tego przedsięwzięcia, no to nie nam to oceniać. Jakim prawem my tutaj w ogóle kwestionujemy tego, że mieszkańcy nie są świadomi tego, co robią? Są świadomi. Mhm. I to, co stawiamy mieszkańcom.
1: Pani Doroto, bo chciałabym, żeby wszyscy się
0: bardzo ważny aspekt, pani redaktor. Mianowicie w ustawie o referendach czytamy, że nie tylko odwołanie wójta, burmistrza, prezydenta może być przedmiotem referendum. Tam są też inne obszary wskazane. I proszę mi powiedzieć, czy w tych innych obszarach spotkaliśmy się z referendum? Na pewno nie. Wszystkie te, które ja znam, dotyczą odwołania.
1: Panie Jerzy Przystajko, proszę.
3: Znaczy, ja gdzieś już słyszałem od strony rządowej w dawnych czasach takie argumenty, że koszty, że mącenie i to było za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a teraz rządy się zmieniły, a argumenty pozostały te same i wypowiada je rząd wiedziony przez Platformę Obywatelską. Się uśmiecham w pewien sposób do tego i uśmiecham się też do argumentów, że tutaj jest polityczne zaangażowanie takich zorganizowanych organizacji politycznych. No bo to jest też normalne w demokracji, że ludzie organizują się w partie polityczne. Jest normalne, że na poziomie samorządowym również jest polityka i to od tego nie ma co uciekać i mówić, że tutaj jest jakiś apolityczny samorząd i ludzie podburzeni przez straszne warszawskie partie mają działaczy w terenie,
4: ale
3: mają
4: struktury. Zobacz, bo nikt tak nie powiedział, no. Po co pan tak to podkręca? No nikt tak nie mówił. Wprost przeciwnie, każdy z nas mówił o tym, jak ważną rolę referenda pełnią.
3: Ja myślę, że prewencyjny, wymiarze egzekucyjnym, słuchacze, panie pośle, co było mówione.
4: No tak.
5: Ale szanowni państwo, przecież
3: odegrał pan Stefan Słonecki,
1: żebyśmy domknęli drugą część, dobrze? Żeby każdy w tej drugiej turze, proszę.
7: A ja tylko chciałbym zapytać inicjatorów, każdego zresztą z tych referendów, które się dzieją w naszym kraju, co po? Co będzie po? Czy te osoby przedstawiają jakiś konkretny plan, konkretne rozwiązania? Jak to ma działać później, tak? No bo wszystko można rozwalić, jak widać, można, kolokwialnie mówiąc. Więc co będzie po? Jaki jest plan, który jest przedstawiany mieszkańcom? Jaka jest poprawa ich życia, bycia i tak dalej? Co tutaj to jest najważniejsza jakby kwestia? Bo dzisiaj no różnica zdań politycznych prowadzi, każda różnica prowadzi do jakiejś, nie wiem, wojny. No niepotrzebnie, bo ten dialog jest jakby potrzebny tutaj ze społeczeństwem. I myślę, że referendum powinno być takim bezpiecznikiem tylko, a nie narzędziem wykorzystywanym.
1: Szanowni państwo, bardzo proszę, idźmy dalej, bo tak widzę, że wszyscy by jeszcze chcieli, ale...
3: Czyli powinno być, ale go powinno nie być.
1: Ale kolejny temat czeka. Wróćmy proszę teraz do sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. Oczywiście wszyscy wiemy, tutaj kwestia lekarza, byłego radnego Dawida Kacprzyka. W rok miał zarobić 1 600 000 złotych mimo młodego wieku, braku specjalizacji, wielodobowe dyżury, udział w sesjach Rady Dzielnicy, bywał też w telewizji, prowadził działalność polityczną. Prokuratura prowadzi śledztwa w sprawie tego szpitala. Chodzi między innymi o SOR, nadużycia finansowe, fałszowanie kart zgonu i dokumentacji w prosektorium. A ja zapytam, czy tą sprawą powinna się zająć komisja śledcza. A może pan Wojciech Komarzyński z drugiej strony.
6: Tak. Na pewno jakiś organ ponad prokuraturą powinien zająć się tą sprawą, bo widać, że prokuratura tutaj bardzo ostrożnie, pan Kacprzyk chyba do tej pory nie został przesłuchany. I gdyby to chodziło tylko o pana Kacprzyka, to jeszcze pół biedy. Ale szanowni państwo, mówienie, że politycy, że cały establishment warszawski nie wiedział o tym, co się dzieje, gdzie tylko w soczewce jest tak naprawdę w Szpitalu Południowym ukazane to, co dzieje się w Warszawie, że o tym nie wiedział, jest obrażaniem inteligencji wyborców. Naprawdę. Przecież to nie tylko pan Kacprzyk, ale tak naprawdę cały układ, cały system został stworzony i wszyscy, którzy funkcjonują w warszawskim samorządzie, mówią jednogłośnie, że to się dzieje na każdej płaszczyźnie w Warszawie. To wyprowadzanie pieniędzy, no tutaj akurat przez pana Kacprzyka, jakieś zawyżane faktury, z których część oddał szpital, później odesłał mu, no przecież to jest jakaś parodia rozliczeń tego tematu, ale też stworzenie takich dogodnych warunków dla polityków, jakby ten szpital był takim miejscem, w którym ma być ktoś lepiej traktowany. Przypominam, że to nie tylko taka sytuacja, akurat tam ją ujawniono, ale takiej sytuacji w skali kraju mamy, takich szpitalów południowych, takich układów, choćby nawet w ochronie zdrowia, ale w wielu innych obszarach, całe mnóstwo. I można byłoby mówić bez końca, być może kiedyś przyjdzie czas, żeby przyjrzeć się też na Opolszczyźnie, w jaki sposób polityka łączy się ze służbą zdrowia. To by był też ciekawy temat, ale to spokojnie na pewno jeszcze nie jedna debata, aby ukazać, jak patologicznie państwo działa nie tylko w służbie zdrowia, ale w wielu innych obszarach.
1: Przeskakujemy na drugi stół. Pan Stefan Połonecki, proszę.
7: To znaczy o Warszawie już chyba powiedziano wszystko. Wiadomo, no, sytuacja patologiczna, bo lekarz, ale też trzeba powiedzieć, że to był lekarz asystent, tak? Bo tam był ktoś jeszcze nad nim, który tym SOR-em zarządzał.
2: To
7: nie
2: to
7: tylko, sam pan Kacprzak, ale widzimy i to jest jakby, nie wiem, szczyt góry lodowej tej patologii, która dzieje się w całym systemie zdrowia i to na pewno, nie wiem, już tutaj pan premier zaczął jakieś tam działania odnośnie wynagrodzeń i tak dalej. Ale myślę, że powinna być ustalona maksymalna, nie wiem, stawka godzinowa, czy maksymalne kwoty lekarzy, gdzie była taka propozycja wcześniej i wszyscy to, całe środowisko się sprzeciwiało. Polska 2050 natomiast wystąpiła o odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa, przecież te spółki medyczne, tam politycy i to wszystko jest powiązane. To tam nie wiem, czy są fachowcy, widać jak to wszystko działa. działa. Przecież tutaj bardzo mocne zarzuty można postawić, ale to nie tylko dla tego rządu, dla tej koalicji. To po prostu to jest systemowy, po prostu jakiś taki, nie wiem, bajzel, który trwa od lat, od dekad po prostu. Tutaj NFZ, nie wiem, no sprawdza godzinowo, jeżeli lekarz pracuje na etacie, to nie może łączyć jednego etatu z drugim. Natomiast kontraktów już nie sprawdza i on w tym samym czasie może być na 5 innych kontraktach. No przecież to jest chore, to jest
1: patologia
7: w ogóle.
1: Panie Stefanie, komisja śledcza tak czy nie?
7: Proszę?
1: Tak czy nie komisji śledczej?
7: No nie wiem, czy komisja coś rozwiąże. Tu trzeba po prostu systemowo, a nie żebyśmy mieli znowu jakiś tam cyrk medialny i toczyli jakąś dyskusję jałową, bo to trzeba po prostu rozwiązać systemowo. NFZ musi wziąć odpowiedzialność tutaj za publiczne pieniądze, bo ja nie mówię prywatnie. Prywatnie niech lekarze sobie zarabiają miliony, w prywatnych klinikach i przychodniach. Natomiast jeżeli są wydawane nasze pieniądze, publiczne pieniądze z naszych składek zdrowotnych, no przepraszam bardzo, no chcemy po prostu mieć nad tym kontrolę, bo my ponosimy za to koszty.
1: I kropka. Tomasz Kostuś, proszę bardzo.
4: Najpierw odpowiem na pytanie, czy komisja śledcza jest potrzebna? Nie, nie jest potrzebna. Dzisiaj pracują prokuratorzy, dzisiaj pracuje Najwyższa Izba Kontroli, ale również Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale również NFZ. Są prowadzone nie tylko kontrole, ale również postępowania karne. Powtarzam, karne. Natomiast po kolei. Sprawa szpitala południowego, zarządzanie tym szpitalem, a w szczególności rola, jaką pełnił tam dr Kacprzyk, zbulwersowała opinię publiczną. Dlatego tak szybko, tak jednoznacznie pan dr Kacprzyk poniósł konsekwencje. Nie tylko partyjne, nie tylko polityczne, ale przede wszystkim karne. Przypominam, że nie jest już radnym, nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej, nie pełni tam żadnych dyżurów, został pozbawiony pracy. Wobec niego są prowadzone bardzo poważne postępowania, które prowadzi prokuratura, ale również NFZ. Przypominam, że zwrócił już ponad 500 tysięcy złotych, a kolejne zwroty żądają kolejne szpitale. Dzisiaj o tym poinformował m.in. pan marszałek Struzik, jeżeli chodzi o szpitale wojewódzkie w Warszawie, w których pracował pan dr Kacprzyk. Jakie będą wyniki postępowania prokuratorskiego? Zobaczymy. Zobaczymy, jakie będą wyniki również kontroli NFZ-u i Najwyższej Izby Kontroli. Ja bym poczekał, no pani redaktor, jeszcze tydzień czasu i wrócimy na pewno do tego tematu. Dzisiaj mówienie o tym, że jest potrzebna komisja śledcza, to jest bicie politycznej piany. Natomiast ta sprawa ukazała, że system jest dziurawy, że system jest niewydolny, tak? Możemy mówić jedynie o wierzchołku góry lodowej. To jest ostatni moment, to jest ostatni czas, żeby te sprawy uporządkować. Ale bez kompromisu pomiędzy stroną rządzącą a opozycją, premierem a prezydentem, tego się zrobić po prostu nie da.
1: Pytanie,
4: dlaczego? Dlatego, że system ochrony zdrowia, dlatego, że debata na temat finansowania, na temat organizacji jest wykorzystywana politycznie. Tak? I dzisiaj, jedno tylko zdanie, i dzisiaj mamy taką sytuację, że mamy lekarzy milionerów, że mamy sytuacje, w których lekarz pracuje na przykład przez tydzień ponad 500 godzin, albo pracuje non-stop przez 3 dni, przez 70 godzin, tak? Dlaczego? Dlatego, że system mu na to pozwala. Zarabia miliony. Dlaczego? Dlatego, że system mu na to pozwala. Jeżeli pracuje w tak zwanej prywacie, proszę bardzo, może zarabiać nawet 10 milionów, nawet 20 milionów. Ale jeżeli pracuje w państwowej służbie zdrowia, czy ochronie zdrowia, gdzie mamy gigantycznie zadłużone szpitale, tak? Gdzie mamy takie problemy kadrowe, no to coś tutaj nie działa.
1: Dziękuję.
6: Pani redaktor, jedno słowo, jeśli można, bo gdyby było tak faktycznie, jak pan poseł mówi, naprawdę byłoby przyzwoicie. Natomiast realia są inne. Szanowni państwo, wskażę tylko na jeden przykład. Proszę zauważyć, że wychodzi pan premier Donald Tusk i podważa wiarygodność sygnalisty, lekarza, który 40 tysięcy operacji wykonał, pomagał ludziom. I tutaj jaki to jest sygnał dla sygnalistów, że mają zgłaszać nieprawidłowości? No to jest mafijne państwo w takim razie.
1: Kropka. Pani Ewa Habasińska, proszę.
4: Ja się do tego odniosę za chwilę, nie mogę tego zostawić bez odpowiedzi.
5: Sprawa warszawskiego szpitala południowego pokazała głęboką patologię. I to trzeba jasno powiedzieć.
4: Systemowo.
5: Tak, systemowo. I ten system należy naprawić. Dlatego Nowa Lewica domaga się realnej reformy ochrony zdrowia. Między innymi progresywnego podatku zdrowotnego zamiast chaotycznej składki zdrowotnej. Limitów zarobków lekarzy. W publicznym systemie zakazu łączenia etatów publicznych z prywatnymi oraz lepszego wykorzystania sprzętu medycznego, a przede wszystkim kontroli czasu pracy. Szanowni Państwo, musimy wyciągnąć konsekwencje od osób odpowiedzialnych, które do tego doprowadziły, bo ktoś temu lekarzowi płacił. Ktoś podpisywał się pod tym. Brak nadzoru. Czyli to, że on w tygodniu czy w miesiącu pracował 500-1000 godzin, no ktoś to analizował. Ktoś merytorycznie podpisał listę do wypłaty, szanowni państwo. To nie tylko jest, że ktoś przynosi dokument i dostaje od razu pieniądze. Za to nad tym jest nadzór. I osoby, które miały sprawować ten nadzór, muszą ponieść konsekwencje. I szanowni państwo, nie ma co udawać. Ta patologia w ochronie zdrowia jest od dawna. Nie tylko za tej kadencji, ale i wcześniejszej. Te zarobki ogromne lekarzy są od dawna. Wszyscy państwo pamiętacie, jak wielkie, ale to była też i wymuszona sytuacja, kiedy był COVID, ogromne stawki były płacone za dyżur. Taka była sytuacja, ale nikt ich do tej pory nie zmniejszył. Mało tego, te stawki ciągle rosły. Szanowni państwo, wydajemy na pensje lekarzy, a brakuje na to, żeby leczyć pacjentów. I to musi zostać natychmiast zmienione. Poprzez zmianę systemu ochrony zdrowia.
1: Proszę bardzo.
2: Ja się odniosę do tego, do pani pytania. Czy komisja? Myślę, że komisja śledcza, po co tą komisję powoływać? Przecież to są dodatkowe koszty. To tak samo jak z tym referendum lokalnym. Po co robić referendum? Dodatkowe koszty. Może pozwólmy temu lekarzowi skończyć te swoje, jego kadencje, tak? No przecież dajmy mu zobaczyć, jak skończy. Po tym się poznaje mężczyznę. Nie po tym, jak zaczął, tylko jak kończy. Tak? Nie, to oczywiście taki, w takiej formie przekąsu troszkę. Oczywiście komisja niczego nam nie załatwi, ponieważ też będzie to ciało polityczne, tak? Więc najgorsze jest w tym momencie to, że tak samo mamy prokuraturę upolitycznioną, więc tutaj oczywiście Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska wyrzuci jednego z tragarzy na pożarcie krokodylom, płynie dalej, robiąc dokładnie to samo dalej. Więc jedynie zmiana całego systemu, który trwa niezależnie od koalicji, od wielu lat, chyba od wiekopomnych reform premiera Buzka, więc już kilkanaście lat. Zróbmy tak, żeby była możliwość tego, żeby faktycznie pieniądze szły za pacjentem, żeby na przykład, przecież tutaj ten pan nie był zatrudniony tylko na umowę o pracę. Jak były faktury, to i były kontrakty. To nie jest do uchwycenia systemowo takie te ilości pieniędzy, które się zarabia w różnych miejscach. Za moich czasów studiów były problemy związane z profesurą, bo dokładnie takie same, że pan profesor w tym samym momencie miał wykłady w trzech różnych uczelniach w różnych miastach. Mhm. Z tym sobie poradziliśmy, więc przy woli politycznej jest możliwe, żeby zrobić z tym porządek, ale najważniejsze jest całkowite zorganizowanie finansowania służby zdrowia i systemu służby zdrowia od strony pacjenta.
1: Dorota Koncewicz, PSL.
0: Szanowni państwo, to, że w służbie zdrowia jest głęboki kryzys, to wiemy. I on, tak jak mówili wszyscy moi przedmówcy, trwa od lat. To nie jest kryzys tylko tej kadencji, to jest kryzys trwający już odkąd pamiętam, kiedy zaczęłam się interesować tymi kwestiami. I to rzeczywiście wymaga głębokiej reformy. Szkoda, że jakoś do tej pory żaden rząd się nie odważył, bo to trzeba odwagi tutaj, by taką reformę przeprowadzić. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której się nie mówi. Bo te patologie, one z czegoś się wywodzą. Warto się przyjrzeć kontraktowaniu. Jakie są warunki uzyskania kontraktu przez poszczególne ośrodki medyczne? Co trzeba spełnić? Jacy specjaliści muszą być zatrudnieni? Bo przypuszczam, że to jest właśnie motor napędowy tego, że się do tych patologii dochodzi. Dla mnie i dla środowiska związanego z Polskim Stronnictwem Ludowym najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo jednak pacjenta. I o nim przede wszystkim trzeba myśleć, a nie o komisjach specjalnych, tylko o tym, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo pacjenta, który potrzebuje pomocy. Niezależnie jakiej, czy to specjalistycznej, czy doraźnej, ale jednak potrzebuje pomocy i potrzebuje poczucia bezpieczeństwa w instytucji, do której się udał. Więc uważam, że temat rzeczywiście jest też wykorzystywany, tak jak powiedział pan poseł Kostuś, politycznie i stąd też w dużej mierze bierze się brak odwagi na przeprowadzenie gruntownej reformy w tym obszarze.
1: Pan Jerzy przystąpił.
0: Bo gdyby tak nie było, to może by się już w tej materii sporo zmieniło.
3: Słucham i nie wierzę, że rząd jest sam do siebie w opozycji. Bo te krokodyle łzy, że jest kryzys w ochronie zdrowia, od lat wszyscy wiemy, ale trzeci rok rządzi koalicja Platformy Obywatelskiej i jej przystawek na czele z Nową Lewicą. Prawie trzy lata nie widzieliśmy żadnej systemowej reformy w ochronie zdrowia. Tutaj się nic nie poprawiło, a opowieści o reformie pojawiają się w momencie, jak mamy do czynienia z jedną z największych afer ostatnich lat w ochronie zdrowia, w szpitalu nadzorowanym przez samorząd rządzony przez Platformę Obywatelską. I partia Razem nie zadaje w tej chwili pytania, czy ma być komisja. My zadajemy pytanie, gdzie są dymisje. Bo to, co odstawił samorząd rządzony przez Platformę Obywatelską na Radzie Warszawy, to jest tragikomedia. Przychodzi prezydent Trzaskowski i po prostu pływa tam na prawo i lewo, nie odpowiada na żadne pytania poważne związane z tą aferą. Przede wszystkim nie mamy odpowiedzi na pytanie o odpowiedzialność polityczną. Oczko w głowie Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej, Szpital Południowy, wszyscy to słyszeliśmy w kampanii prezydenckiej, był tak kontrolowany, jeśli chodzi o zarządzanie, że zarząd tego szpitala, złożony w dużej części z polityków Platformy Obywatelskiej, dopuścił do patologii, w której lekarz młody de facto zarządza SOR-em, człowiek, który tego w ogóle nie powinien mieć w rękach, nie ma nad nim kierownika, jest formalnie kierownik nad nim i mamy do czynienia z wyciąganiem pieniędzy, mamy do czynienia z sytuacją, w której legitymacja Platformy Obywatelskiej jest uznawana na SOR-ze w procesie triażu za stan zagrożenia życia, bo jeżeli się przyjmuje na SOR-ze pacjentów w pierwszej kolejności, to powinni to być pacjenci w stanie zagrożenia życia.
1: Dobra, panie Jerzy.
3: Szczerze, krokodyle łzy w tej chwili, drodzy państwo.
1: Pan poseł Tomasz Kostuś wcześniej się zgłaszał, to drugą taką szybką kolejeczkę.
4: No, jeżeli ma pan jakieś dodatkowe informacje dotyczące triażu i to proszę natychmiast się zgłosić do prokuratury i te informacje
3: posłanka
4: przekazać, bo zaskakuje pan tutaj słuchaczy i wprowadza pan tutaj taką atmosferę sensacyjności. To po pierwsze. Po drugie, pani burmistrz Koncewicz mówiła o odwadze. Pani burmistrz, szanowni państwo, ta odwaga była i jest, przy czym ona w zderzeniu, tak, z tą codziennością polityczną, no niestety przegrywa, tak? Raz jeszcze powrócę do tezy. Bez takiego okrągłego stołu, bez odpolitycznienia ochrony zdrowia, wyciągnięcia jej z tego sporu bieżącego, z tej nawalanki, z tej wojny polsko-polskiej, my nie zrobimy nic. Bo nawet jeżeli rząd coś postanowi, przyjmie cały pakiet ustaw, to opozycja to albo zablokuje, albo nawet jeżeli to przeforsuje przez Sejm i Senat, to prezydent tego nie podpisze i kręci.
3: Panie pośle, chcielibyśmy zobaczyć te ustawy najpierw.
4: Pan przed chwilą również powiedział o tym, że brak tutaj konsekwencji. No, przypominam, że pan Kacprzyk zapłacił bardzo wysoką cenę za to, co nawyrabiał w Szpitalu Południowym, ale również został odwołany cały zarząd Szpitala Południowego i cała Rada Nadzorcza. Poczekajmy na ustalenia NFZ-u, poczekajmy na ustalenia CBA i prokuratury. Wtedy polecą kolejne głowy, bo nikt tego tak nie zostawi. Natomiast my możemy tutaj godzinami rozmawiać o kontraktowaniu, o lekarzach z importu, o zadłużeniu szpitali powiatowych, ale bez, tak jak powiedziałem, pewnego konsensusu, pewnego kompromisu ponadpartyjnego, ponadpolitycznego nie zrobimy nic, no bo system jest dziurawy.
1: Jest
4: i to jest efekt ostatnich kilkudziesięciu lat.
1: System
2: jest dziurawy, dlatego korzysta z niego lekarz mający legitymację KO. Czy my dowiedzieliśmy się przy rozmowach przy tworzeniu rządu, że konsensus dotyczący zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w tym układzie rządowym jest niemożliwy, więc partia Razem się z tym układem pożegnała.
1: I panie,
2: po prostu.
1: Teraz jeszcze proszę, Dorota Koncewicz się zgłaszała.
0: Szanowni państwo, to, że są potrzebne ponadpartyjne tutaj uzgodnienia, to nie ulega wątpliwości, ale że jest trudność ogromna w tej materii, to możemy zaobserwować na naszym lokalnym podwórku. Kiedy mówi się o rekonstrukcji szpitali na naszym terenie, to od razu opozycja mówi, że będziemy protestować, będziemy
4: nie
0: przeciw,
4: na
0: nie pozwolimy. Skandal. Nikt nie patrzy na konkretne przyczyny takiego stanu. Więc co dopiero mówić o charakterze ogólnopolskim takiej reformy zdrowia.
1: Panie Ewa,
0: tu rzeczywiście trzeba się
5: państwo,
0: głęboko pochylić nad tematem.
5: Tutaj pan z Razem mówi, że nic się nie robiło w tej materii, jeżeli chodzi o zmianę systemu ochrony zdrowia, czy wprowadzenie reformy. Ja pamiętam, że byłam tu z panem, rozmawialiśmy o tym, mówiliśmy, że trzeba to zrobić ponad podziałami. Mówiliśmy o naszym programie, właśnie, żeby podatek zdrowotny wprowadzić zamiast składki zdrowotnej, a pan mówi, że my nie mamy żadnych pomysłów, żadnych, nie chcemy wdrażać, ale nie, właśnie dlatego, że opozycja nie chce działać w tej materii ponad podziałami politycznymi, a Razem zazwyczaj stoi z boku i nie chce wziąć odpowiedzialności za rządzenie. I tutaj jest problem, szanowni państwo, i tak jak powiedziałam, konsekwencje ponieśli i będą poniesione dalej. Nowa Lewica zapowiedziała, bynajmniej radni Nowej Lewicy w Warszawie zapowiedzieli, że będą oczywiście przeciwko braku absolutorium dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Czyli to nie jest tak, jak pan mówi, że tylko sobie pogadamy. Nie, konsekwencje będą.
1: Pan Stefan Połonecki.
7: Ja tylko chciałem zaznaczyć, że jako pierwsza z propozycją właśnie okrągłego stołu wyszła nasza przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i ja mam nadzieję, że wszystkie środowiska polityczne usiądą do tego stołu. A do tego stołu też powinni zaprosić Kancelarię Prezydenta, żeby też uczestniczyła w tych rozmowach, żeby to nie była rozmowa po prostu i tworzenie czegoś, czego prezydent nie zrozumie, żeby jego przedstawiciele byli w tym środowisku, przy tym stole, utworzyli, wypracowali dobre rozwiązania dla wszystkich Polaków. I wtedy będzie super.
6: Tutaj strona rządowa, że tak powiem, mówi, że nie ma woli, aby wdrożyć jakiś plan naprawczy, aby jakieś reformy zrobić, tylko że jedynym pomysłem obecnie rządzących jest to, aby zlikwidować, ograniczyć, wprowadzić limity, czy ograniczyć obywatelom dostęp do świadczenia. Oczywiście wtedy poprawi się kondycja finansowa NFZ-u, a tutaj tylnymi drzwiami politykom zapewnić ten dostęp na nieograniczonym poziomie. No to jest właśnie ich rozwiązanie. No to o jakiej reformie my mówimy?
7: A co zrobił pan Morawiecki przecież z ustawą, że kupił sobie lekarzy?
2: Nie ma takiej możliwości,
5: żeby
6: państwo
5: widzimy, że nic nie zrobimy ponad podziałami, bo
6: to słychać.
5: Ale to
6: proszę, dajcie ustawy i pokażcie.
7: Najpierw trzeba zlikwidować tę ustawę pisowską o podwyżkach przecież corocznych, bo to jest chore, to drenuje system.
2: Najważniejszą kwestią jest to, że system nie zostanie przez ten układ polityczny rządzący Polską od 1989 roku zmieniony. Po prostu nie zostanie zmieniony. Wyborcy muszą o tym wiedzieć. Druga rzecz dotycząca, być może najważniejsza, dotycząca tych wszystkich patologii, to jest brak lekarzy. Dlaczego brakuje lekarzy? No bo samorządy lekarskie blokują bardzo często wchodzenie do zawodu nowych roczników, większej ilości studentów, robienia specjalizacji i takich rzeczy związanych z tym, żeby nam się pojawili nowi lekarze w systemie. Dlaczego to robią? Dlatego, że w tym momencie mogą decydować o wycenianiu
1: swoich
2: usług.
1: Szanowni państwo, mam nadzieję, że kiedyś uda się ponad podziałami do tego tematu usiąść. A za dziś dziękuję. Mariusz Rybczyński, Konfederacja Korony Polskiej.
3: Dziękuję bardzo. Tomasz
4: Polskuś, poseł Jest bardzo gorąco, pijcie państwo, dbajcie o siebie dzisiaj, o, właśnie, szczególnie. Wszystkiego dobrego, dobrej
1: Wojciech
4: niedzieli.
1: Wojciech Komarzyński, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję. Stefan Kołonecki, Polska 2050. Pani Ewa Habasińska,
5: dziękuję państwu.
1: Dorota Koncewicz, PSL.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jerzy Przystajko z Partii Razem, dziękuję.
3: Dziękuję bardzo, przyłączam się do posła Kostusia. Uważajcie państwo na siebie, odwiedźcie rodziców, odwiedźcie dziadków, żeby zobaczyć, co u nich.
1: Dziękuję pięknie. Joanna Matlak się kłania, dobrej niedzieli.
8: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Południe, za moment wiadomości w Radiu Opole, po nich informacje o pogodzie. Proszę z nami zostać. Na Opolszczyźnie w upały więcej wyjazdów karetek. Te wzywane są do omdleń czy udarów, bo między innymi pijemy za mało wody.
1: W tym momencie organizm traci możliwości regulacji ochronnych.
0: Od jutra pogoda będzie się zmieniać. Z końcem tygodnia w Polsce temperatury od 19 do 25 stopni, a ponadto startuje wielka wyprawa maluchów.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Zwiększona o 20% liczba wyjazdów karetek w okresie letnim to skutek uporczywych upałów. Ratownicy medyczni są wzywani przede wszystkim do omdleń, zasłabnięć czy udarów, mówi Jarosław Kostyła, dyrektor Polskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
1: W szczególności przy narażeniu osób starszych lub dzieci, które są przegrzewane, lub osób starszych, które w samo południe czy po południu, kiedy beton, wiadomo, jezdnia są nagrzane, wychodzą na zewnątrz. Tak, one jakby nie czują potrzeby picia odpowiedniej ilości płynów, że musimy wypić od 1,5 do 2 litrów płynów, tylko po prostu nie piją, bo im się najzwyczajniej w świecie nie chce pić. W tym momencie organizm traci możliwości regulacji ochronnych i nie reaguje prawidłowo, czyli stopniowo, na zwiększającą się temperaturę otoczenia czy temperaturę organizmu. Dochodzi do przegrzania, do wykończenia mechanizmów obronnych, do typowego udaru cieplnego.
0: A przypomnijmy, w czasie upałów szczególnie uważać powinny osoby z chorobami nerek lub chorobami serca, u których dolegliwości mogą się nasilać na skutek odwodnienia. A jednym z najgorętszych miast dzisiaj jest Legnica. O 10 termometry wskazywały już prawie 35 stopni. Ponad 30 stopni jest na zachodzie i w centrum kraju. Jak mówi Piotr Szuster z Polskich Łowców Burz i MGW, od jutra pogoda będzie się zmieniać.
3: Od północnego zachodu ochłodzenie. Temperatury mogą wynieść od 26 do 29 stopni, natomiast w centrum i na południu będzie dużo goręcej. W tym rejonie temperatury wyniosą od 33 do 38 stopni Celsjusza. We wtorek na zachodzie, na północy będzie już chłodniej, od 21 do 28 stopni Celsjusza, natomiast w centrum, na południu, na południowym wschodzie od 30 do 35 stopni Celsjusza.
0: W czwartek ochłodzenie obejmie cały kraj. Temperatury będą wynosić od 22 do 26 stopni, a w piątek jeszcze chłodniej, od 19 do 25 stopni.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale także okazja do pierwszego zarobku. Coraz więcej młodych ludzi szuka sezonowej pracy latem. Od gastronomii, handlu, po pracę przy zbiorach czy turystyce. Pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami jest zbyt mało w stosunku do zapotrzebowania, mówi ekspertka z Centrum imienia Adama Smitha, Anna Gołębicka.
4: Jeżeli byśmy popatrzyli na rynek prac sezonowych, to on oczywiście istnieje. On od lat ma większe zapotrzebowanie na pracownika niż ilość pracowników. Jest zasilany właśnie studentami, jest zasilany nawet uczniami i osobami z zagranicy, głównie z naszej wschodniej granicy. No i całe szczęście nie wszystko nam się w świecie jeszcze zautomatyzowało, ciągle potrzebujemy człowieka.
0: A dodajmy, młodzież między 16 a 18 rokiem życia może pracować maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Osoby poniżej 16 lat nie więcej niż 6 godzin dziennie.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Właśnie teraz z Wrocławia startuje wielka wyprawa maluchów. To już czwarta odsłona tej największej motoryzacyjnej akcji charytatywnej. Fani motoryzacji Fiatów 126P ruszają, aby pomagać, mówi dyrektor wyprawy Marcin Małysz.
5: No wystartowała, jesteśmy bardzo dumni, szczęśliwi, a przede wszystkim mamy przed sobą cel, bo to jest najważniejsze, czyli chcemy dalej pomagać, wieziemy dobro, pomagamy. No prawie 13 milionów złotych, które zebraliśmy przez ostatnie 3 lata i teraz no już nawet nie mówimy o rekordach, my mówimy o konkretnych dzieciach, które potrzebują po prostu naszej pomocy i wsparcia.
0: A meta wyprawy 6 lipca w Normandii.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Bardzo dużo słońca dzisiaj w naszym regionie, no i upalnie, od 36 do nawet 38 stopni. W nocy bezchmurnie, temperatura minimalna do 21 do 23, a jak wspominałam, od jutra już pogoda powoli będzie się zmieniać, zachmurzenie umiarkowane i duże. Jutro również mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. No i odrobinę chłodniej, od 32 do 34 stopni maksymalnie na termometrach.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
7: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
8: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
7: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
9: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
10: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.

niedzielne popołudnie. Witam Państwa w audycji W Dobrym Rytmie przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. A dziś sprawdzimy polskie premiery ostatnich dni. Posłuchamy między innymi najnowszej propozycji od Dawida Kwiatkowskiego w duecie z Margaret. Oprócz tego poznamy nową odsłonę zespołu Cheap Tobacco, który po dobrze przyjętej płycie Wschody i Zachody powraca z cichym, choć emocjonalnie mocnym utworem. To wszystko już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

sukcesie albumu Serce, stadionowej współpracy z Dawidem Podsiadło i tytule najczęściej słuchanej polskiej wokalistki na Spotify'u, Zalia wyraźnie umacnia swoją pozycję na scenie. A nowym utworem zatytułowanym Tylko kochaj mnie zapowiada trzeci studyjny krążek. W tym singlu artystka stawia na bardziej melancholijny klimat i bardzo świeżą stylistykę wokalną, pozostając jednocześnie wierna swojej wrażliwości. Ten utwór to subtelna, można powiedzieć oniryczna piosenka o potrzebie akceptacji, bliskości, nawet wtedy, gdy odsłaniamy swoje lęki, niedoskonałości i odczuwamy strach przed odrzuceniem. Delikatne brzmienie buduje tutaj atmosferę tęsknoty i refleksji, co fani odczytują jako jedną z najbardziej osobistych odsłon tej artystki. Wiele wskazuje na to, że Tylko kochaj mnie ma szansę stać się jednym z ważniejszych polskich utworów tego lata, a przypomnę, że artystka ma już na koncie 2 Frederyki, a także 3 nagrody Honor Music Awards. Teraz współtworzy orkiestrę męskiego grania.

singiel Później Ci Opowiem Dawida Kwiatkowskiego, nagrany w duecie z Margaret. To jest kolejny utwór z jego nadchodzącego albumu Południe, który ma się ukazać na początku października. Płytę Dawid opisuje jako wydawnictwo pachnące rozgrzanym powietrzem południa i drogami, które prowadzą do kogoś ważnego. Jak tłumaczy, to jest opowieść o miłości, o tęsknocie i ludziach, którzy zostają w nas na długo po odejściu. Album ma zarówno słońce, jak i chwilę, kiedy pali się niebo. Nazwa Południe odnosi się do pory, kiedy słońce jest najwyżej, czyli jest symbolem momentu, w którym czujemy się najmocniej kochani, kiedy jesteśmy najodważniejsi, ale też pełni świadomości, że nic nie jest dane nam na zawsze. Do albumu należą już znane single Proszę tańcz z Kają, Pali się niebo oraz Czy wie. Natomiast za produkcję singla Później Ci opowiem, który pojawi się już teraz na naszej antenie, odpowiada Hotel Torino. Posłuchajmy.

już jest dostępny trzeci studyjny album Roxy Węgiel, zatytułowany Błękit, który zawiera 14 utworów, a promują go single Błękit, Na szeroką wodę oraz duet z White'em Chciałam Ciebie więcej. Okazuje się, że ta płyta powstawała 3 lata w procesie bez presji i oczekiwań. Artystka podkreśla, że to jest bardzo osobisty projekt osadzony na jej najważniejszych wartościach. W tekstach pojawia się wiele zwrotów do Boga, który dawał jej siłę i wytrwałość. W pracy nad tym albumem ogromnym wsparciem był dla niej mąż, Kevin Mgley, który wierzył w każdy jej pomysł i razem tworzyli teksty. Można śmiało powiedzieć, że muzycznie ten album to powrót do melodyjnych, żywych brzmień, które są bardzo charakterystyczne dla wokalistki. Za produkcję części tych utworów, podobnie jak u Kwiatkowskiego, odpowiada duet Hotel Torino.

kwietniu miała miejsce druga edycja projektu ZAIX Music Camp, czyli tygodniowego programu dla młodych twórców muzyki, który łączy warsztaty songwritingowe z produkcją i przygotowaniem materiału do publikacji. W ciągu kilku dni powstało tam 12 utworów, które trafiły do oficjalnej dystrybucji. Jednym z nich jest singiel Co by było, gdyby Karoliny Job, który mówi o wracaniu myślami do dawnych momentów, które z czasem nabierają zupełnie innego znaczenia, oraz o pytaniach bez odpowiedzi i intuicji, która jest zagłuszana przez nadzieję. To jest bardzo spokojna, bardzo refleksyjna opowieść o alternatywnych scenariuszach, których już się nie da sprawdzić. Nad utworem pracowali wspólnie mentorzy Daria ze Śląska i Mateusz Kulboj, a także uczestniczki kampu, czyli Karolina Job, Beata Szewczyk, Laura Kowalczyk i Weronika Drozdowski. Singiel Co by było, gdyby powstał w jeden dzień, a teledysk zrealizowano w zaledwie kilka godzin, co podkreśla, jak bardzo intensywna i zespołowa była to praca. Posłuchajmy efektów.

bardzo osobistą balladę pod tytułem Modlitwa. Zaprezentuje nam dziś Lina Silva. Tutaj delikatna warstwa instrumentalna spotyka się z mocnym ładunkiem emocjonalnym. Jest to kolejny utwór tej artystki, który potwierdza, że bardzo konsekwentnie buduje ona swój własny, wrażliwy styl. Tekst piosenki mówi o wewnętrznym rozpadzie, o pustce, lęku, samotności, ale jest też taką próbą odnalezienia nadziei i ratunku wtedy, gdy wszystko dookoła zawodzi, gdy człowiek zostaje sam ze swoimi słabościami. Brzmieniowo utwór opiera się na indie popowej estetyce, bardzo subtelnej rytmice, przestrzennych chórkach i melodyjnych partiach fortepianu oraz smyczków. No i jest to muzyka, która naprawdę pięknie buduje nastrój.

0: bardzo gorąco dzisiaj w naszym regionie, nawet do 38 stopni. Więcej informacji o pogodzie za kilka minut. Teraz 13. Pierwsze dni wakacji i pierwsze interwencje ratowników WOPR i medycznych. Za moment przenosimy się nad Jezioro Turawskie. Najlepszą ochroną przed złodziejami jest czujny sąsiad. Przed urlopem zadbajmy o bezpieczeństwo naszego mieszkania.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Choć za nami dopiero dwa dni wakacji, to WOPR Turawa już odnotował pierwsze interwencje. Ratownicy cały czas apelują o rozsądne korzystanie z akwenów i zalecają unikanie przebywania na słońcu między 10 a 16. Od piątku mamy wzmożone siły i środki, jeśli chodzi o jezioro duże w Turawie. Wczoraj mieliśmy dużą awarię łodzi, która tonęła i potrzebowano naszej pomocy, mówi Justyna Merc, wiceprezes opolskiego WOPR-u, z którą rozmawiała Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Jesteśmy dysponowani tutaj do różnych zdarzeń, nie tylko na wodzie, ale także w obrębie wody. Wczoraj pan, pijąc napój, nie zauważył, że w napoju miał osę. Osa ugryzła go w tylnią ścianę gardła. To takie zagrożenie naprawdę życia i zdrowia. Monitorowaliśmy stan poszkodowanego do momentu przyjazdu pogotowia i przekazania zespołowi. Oprócz tego w piątek mieliśmy zdarzenie. Tutaj grupa seniorów wypoczywała sobie nad jeziorem dużym. Pani straciła równowagę i przeleciała przez balkonik. Było podejrzenie złamania nadgarstka i uszkodzenia biodra, więc tutaj też potrzebna była pomoc właśnie karetki.
0: A przypomnijmy, na Turawie jedynym akwenem, który strzeżony jest przez ratowników, jest Jezioro Średnie.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Opolska policja przypomina, przed wyjazdem na urlop zadbaj o zabezpieczenie mieszkania lub domu. Sprawdź, czy drzwi i pomieszczenia gospodarcze są zamknięte. O pomoc w doglądaniu domu warto też poprosić zaufanego sąsiada. Złodzieje nie mają wakacji. Każdy sygnał informujący o tym, że właściciela nie ma w domu, może być potencjalną okazją dla włamywaczy, mówi aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
3: Jeśli posiadamy alarmy, pamiętajmy o tym, aby je uruchomić. Natomiast przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby odpowiednio zamknąć wszystkie okna, również te do piwnic czy też garaży, bo często właśnie złodzieje wykorzystują te miejsca, które wydają nam się mało istotne.
0: Mundurowi przypominają również, aby osoby korzystające z mediów społecznościowych zdjęcia z wakacji publikowały dopiero po swoim powrocie. Takie relacje podczas naszej nieobecności mogą przyciągać potencjalnych złodziei do naszych domów.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Kobieta została uwięziona pod gruzami po wybuchu w Kopydłowie Nowym w gminie Wilczyn koło Konina. Jak informuje młodszy brygadier Sebastian Andrzejewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, mężczyzna z poparzeniami wydostał się na zewnątrz. Został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Druga osoba pozostaje pod gruzami, jest przytomna. Trwa w tej chwili akcja ratownicza, a do eksplozji doszło w przystosowanym do zamieszkania budynku gospodarczym.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Poznaliśmy wszystkie pary 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Do najciekawszych spotkań tej fazy należą mecze Portugalii z Chorwacją, Belgii z Senegalem, czy Brazylii z Japonią. Pierwsze spotkanie fazy pucharowej o 21:00 czasu polskiego. Kanada zagra z Republiką Południowej Afryki. Były reprezentant Polski Paweł Kryształowicz liczy na zacięte spotkanie.
4: Faworytem jest Kanada i ona da sobie radę. No, teraz się zaczynają mecze już o wszystko, nie ma kalkulacji, więc teraz miesiące zaczynają się na dobre i ja bym obstawił Kanadę. Tu by się okazało, że każdy umie grać defensywnie, ale nie każdy umie grać ofensywnie. RPA na pewno będzie w niskiej obronie, bo umie to robić i tam zobaczymy, no w kwitach właśnie decydują poszczególne elementy i poszczególnych graczy. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Jeszcze na koniec, na zachodzie i północy kraju spodziewane jest załamanie pogody, nadciąga front, który przyniesie intensywne burze, grad i silny wiatr, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasak.
5: Od zachodu nasunie się Zatoka Niżowa wraz z frontem atmosferycznym. Może dochodzi do gwałtownych zjawisk, burze, intensywne opady deszczu, grad, porwisty wiatr, niewykluczona możliwość wystąpienia trąb powietrznych.
0: A burze spodziewane są również w Tatrach.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Od środy, czwartku, takie zdecydowane ochłodzenie. W piątek ma być nawet od 19 do 25 stopni. Tymczasem na termometrach w naszym regionie od 36 nawet do 38 stopni i bardzo dużo słońca. W nocy minimalnie 21-23, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Synoptycy przewidują również przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 32 do 34 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

nowoczesny, emocjonalny pop oparty na chwytliwym refrenie i akustycznej gitarze osadzony w rytmicznej, współczesnej produkcji to propozycja od Maxa Kuby.

z losem, o złudzeniu, że każdą decyzję można cofnąć, o zderzonym z prawdą, że życie dostajemy tylko raz.

emocjonalny, popowy utwór o próbie radzenia sobie z presją cudzych oczekiwań opublikowała właśnie Faustyna Maciejczuk, a nosi tytuł Bez porównań. To jest piosenka, która mówi o momencie, w którym świadomie wybieramy siebie i swoje granice, zamiast dopasowywać się do zewnętrznych standardów. Piosenka powstała we współpracy z Piotrem Rubensem Rubikiem i nawiązuje też do serii książek Scars on Ice Julii Popiel, czerpiąc inspirację z jej emocjonalnego klimatu, ale też bohaterów, którzy mierzyli się z wewnętrznymi ranami. Faustyna coraz śmielej buduje własny język popu. Naprawdę świetnie udaje się łączyć miejskie bity z wrażliwością kogoś, kto zna też klasyczne brzmienia, bo jak wiadomo, z wykształcenia jest skrzypaczką. No i ten utwór układa się w taki spójny ciąg z jej wcześniejszymi singlami, jak chociażby Bez obaw, nagrany z Kubą Karasiem. Posłuchajmy, drodzy Państwo, Faustyny Maciejczuk, która z każdą kolejną piosenką mocniej stawia na autentyczność i potrafi opowiadać o emocjach z perspektywy własnych doświadczeń.

Krzysztof Zalewski domyka historię albumu z głowy nowym singlem Tak, Tak, który razem z utworem Lepiej już było jest takim muzycznym podskryptum. Nowy utwór to letni, ale nie do końca poważny utwór o bohaterze, który budzi się i dochodzi do wniosku, że kluczem do spełnienia jego marzeń jest odpuszczenie, luz. W tekście Zalewski z przymrużeniem oka zahacza też o takie modne internetowe teorie spiskowe, a całość jest raczej piosenką do kiwania głową w aucie niż do jakichś dramatycznych rozterek. Równolegle w serwisach cyfrowych pojawił się zestaw nagrań live z trasy z głowy, który został zarejestrowany bardzo spontanicznie podczas koncertu w krakowskim klubie Studio. Artysta podkreśla, że to jest jego ulubione wydawnictwo właśnie dlatego, że słychać na nim nieoszlifowaną, koncertową energię z drobnymi niedociągnięciami, ale za to w pełni autentyczną atmosferą występu.

0: Zespół Cheap Tobacco od lat podąża swoją własną drogą muzyczną, unikając kompromisów artystycznych, konsekwentnie wyrażając swoją muzyką i tekstami to, co w danym momencie czują i czym chcą się podzielić z fanami. I ostatnio podzielili się singlem Co u Ciebie. Muzycznie ten utwór balansuje gdzieś między alternatywnym popem, gitarową lekkością i tą charakterystyczną dla zespołu emocjonalnością. A więcej o tym opowie nam Natalia Kwiatkowska, wokalistka zespołu Cheap Tobacco.
1: Jest to piosenka dla nas o tyle ważna, że jak to się śmiejemy czasami na koncertach, to jest jedyny wesoły utwór, jaki napisał zespół Cheap Tobacco. I faktycznie różni się ona od naszych innych kompozycji. Myślę, że faktycznie jest taka najbardziej pełna lekkości i radości, wdzięczności, takiego słońca. I opowiada o spotkaniu po latach, o wspominaniu tego, co było. Kiedy spotykamy osobę, której dawno nie widzieliśmy, a ta osoba kiedyś była bardzo ważna w naszym życiu. I to jest taki moment, że minęło już wiele lat, odkąd ta relacja się zakończyła i jedyne, co nam zostaje, nie mamy już żadnego bagażu takich ciężkich doświadczeń, tylko zostaje nam wdzięczność za to, że ta osoba była w naszym życiu, że ta relacja była w naszym życiu i pozbawieni tych ciężarów jesteśmy w stanie zapytać z lekkością, co u ciebie, co słychać, jak się masz, czy już lepiej. I tego życzę wszystkim, którzy się rozstają, żeby potrafili po latach spotkać się z serdecznością, z wdzięcznością, z czułością, zapytać, co u ciebie.

Album Derwisz i Anioł Manamu wraca, drodzy Państwo, w bardzo specjalnym wydaniu z okazji 35. rocznicy premiery. Ta nowa odsłona albumu, który na początku lat 90. przywrócił zespół do absolutnej czołówki polskiej sceny, ukazał się dokładnie w piątek po remasteringu i z dodatkowymi materiałami. To specjalne wydanie zawiera m.in. energetyczny koncert Manamu z 1992 roku, a także bonusowe nagrania, w tym odświeżone brzmieniowo Złote Tango, Złoty Deszcz. W pakiecie znalazły się też świetne fotografie Andrzeja Świetlika. To właśnie przy Derwiszu i Aniele rozpoczęła się jego współpraca z Korą i zespołem, a nowe wydanie płyty jest mu dedykowane. Choć ten album kojarzony jest przede wszystkim z ponadczasowym hitem Wyjątkowo zimny maj, to wznowienie przypomina nam również inne, często na nowo odkrywane utwory, takie jak Derwisz, Nie bój się, czy W ciszy nawet kamień rośnie. To wydanie jest więc zarówno hołdem dla klasyki, jak i zaproszeniem do ponownego zanurzenia się w jednej z najważniejszych płyt Manamu.

Nasze muzyczne spotkanie dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnej niedzieli, udanego tygodnia i do usłyszenia. Kłaniam się nisko, Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: dobrym rytmie.
1: Noce pełne szaleństwa wciąż pamiętam, nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał.

0: Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Za kilka sekund godzina 14, za moment dosłownie wiadomości w Radiu Opole. Po nich informacje o pogodzie. Niewykluczone, że dzisiaj pobity zostanie rekord najwyższej temperatury w kraju, a było to ponad 100 lat temu.
2: W Pruszków, województwo opolskie, rekordowa temperatura 42.
1: Z mikrofonem Radio Opole jesteśmy też nad jeziorami turawskimi.
3: No tu jest bardzo fajnie, brzeg fajny dla dzieci, także bardzo przyjemnie i bardzo fajnie.
1: Od 1 lipca wakacyjne bilety dla uczniów i studentów Zaporszczyzny.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska, ale na początek uwaga, kierowcy, miejscowość Laskowice w powiecie prudnickim. Doszło tutaj do zderzenia z udziałem dwóch samochodów. Podróżowało nimi 6 osób, 2 z nich trafiły do szpitala. Na miejscu są 3 zastępy straży pożarnej i policja. Proszę uważać, Laskowice, powiat prudnicki. I jeszcze zagranica. W katastrofie samolotu cywilnego w pobliżu lotniska w Nancy na wschodzie Francji zginęło 11 osób. Poinformowały o tym lokalne władze. Na miejscu pracują strażacy.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Temperatura cały czas rośnie. O 13 najwyższa w kraju była w Toruniu. Wtedy odnotowano 37,8 stopnia. W kolejnych godzinach ta temperatura będzie jeszcze wyższa. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek przypomina, że dotychczasowy rekord w Polsce liczył ponad 100 lat.
2: Mieliśmy rekord w 1921 roku. Tutaj Pruszków, województwo opolskie. Rekordowa temperatura 42, najwyższa temperatura.
1: Z kolei nad morzem dosyć przyjemnie. Najniższa temperatura w kraju w Kołobrzegu 25,2 stopnia. A wysokie temperatury sprawiły, że mieszkańcy regionu tłumnie ruszyli nad jeziora turawskie. Już od przedpołudnia plaże i kąpieliska zapełniły się osobami szukającymi ochłody oraz wypoczynku na świeżym powietrzu. Z mikrofonem Radia Opole nad Turawą była Monika Matuszkiewicz. Biele. Okazuje się, że niektórzy plażowicze już się zbierają.
4: Po wypoczynku.
5: To już za gorąco?
4: Trochę tak.
5: No jednak
4: trzeba od słońca trochę. Żeby udaru nie było nic takiego.
5: No to jakie plany teraz na dalszą część tego upalnego dnia?
4: Gofry, coś takiego słodkiego.
5: Kawka,
4: tak na ochłodę.
5: Państwo też widzę tutaj wypoczywacie, szukacie trochę ochłody w te upalne dni.
6: No ale się nie da chyba niestety. Będzie trzeba się chyba zwinąć, powiem pani. No takie w terenie trochę większe jeziorko, tak no.
5: Państwo też widzę skorzystaliście z tego, że ciepło, no to nad wodę uciekamy.
7: Tak, oczywiście.
5: No właśnie, skąd wybór Turawy?
7: Najbliżej miejscowości, w którą mieszkam i no tu jest bardzo fajnie, brzeg fajny dla dzieci, także bardzo przyjemnie i bardzo fajnie.
1: Ratownicy przypominają, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpieli.
0: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
1: A propos plaż, Świnoujście jest dla aktywnych, Mikoszewo dla szukających natury. Tak przynajmniej uważają internauci, którzy głosowali w rankingu polskich plaż. Jak mówi zastępca wójta gminy Stegna, w której znajduje się Mikoszewo, Tomasz Gajewski, tam można znaleźć naprawdę dzikie plaże, zaś w samej Stegnie te bardziej zatłoczone.
8: Plaża Mikoszewska jest szczególna, dosyć mocno jest zanieczyszczona poza spółościami organicznymi, którą wyrzuca morze, jak również Wisła, ale to jest to naturalny urok tego miejsca. Jesteśmy w Mikoszewie, nie sposób ominąć parku rezerwatu Mewiałacha, park krajobrazowy nie w dalekiej odległości, jak również strefa ochronna. Piasek czyściutki, miękki, ujście Wisły, pierwszy przekop, warto odwiedzić.
1: Docenienie aktywności w przypadku Świnoujścia nie dziwi, dodaje z kolei dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał Ruciak.
9: Uzyskałem zgodę właśnie od pani prezydent i jako dyrektor Ośrodka Sportu, gdzie zarządzamy plażą, postawiliśmy boisko do piłki nożnej plażowej. Do tej pory tego nie było, więc już mamy odzew i wiele dzieci przychodzi, rodzin. Mamy też od 2 tygodni 2 maty takie pomocnicze dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą również dotrzeć do wody, bądź też rodziny z dziećmi właśnie z wózkami.
1: I wracamy do regionu. Od 1 lipca uczniowie i studenci z województwa polskiego będą mogli taniej podróżować pociągami regionalnymi, mówi Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa polskiego.
10: Mówię o ofercie biletowej. Cena biletu tygodniowego dla uczniów i studentów to 15 zł w ramach przejazdów w naszym regionie. Zapraszamy, bo ta intensywność przejazdów w czasie wakacji jest zdecydowanie wyższa, a myślę, że i oferta kierowana w stronę uczniów i studentów jest zachęcająca.
1: A szczegóły na stronie internetowej Polregio.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Upalnie niestety w naszym regionie, bardzo dużo słońca, temperatura maksymalna od 36 do 38 stopni, w nocy bezchmurnie i dalej wysoka temperatura jak na noc od 21 do 23 stopni. Jutro odrobinkę chłodniej, maksymalnie 34 na termometrach, no i jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, tak przynajmniej przewidują synoptycy. W tej chwili radiowy termometr pokazuje 36,1 stopnia. Bardzo dziękuję za dzisiaj. W wiadomościach od 15 ze słuchaczami Radio Opole będzie już Katarzyna Plewnia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: lepiej żyć.
1: Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj w audycji Lepiej Żyć o odpoczywaniu. Bardzo często wakacje stają się jakiegoś rodzaju projektem czy dużym zadaniem. Czy wtedy rzeczywiście regenerujemy się i odpoczywamy? Co można zrobić, żeby tak głęboko odzyskać siły i naładować baterie, uwzględniając bardzo różne nasze potrzeby indywidualne, bo każdy przecież funkcjonuje inaczej? O tych różnych sposobach, możliwościach będziemy dzisiaj rozmawiać z Katarzyną Mordowską, socjoterapeutką, psycholożką w audycji Lepiej Żyć, na którą już teraz zapraszam.

0: na spontaniczność. Jak to zrobić, żeby odpocząć tak, aby naładować baterię, rzeczywiście mieć zasoby i energię? O tym wszystkim dzisiaj będzie mówić psycholożka i socjoterapeutka Katarzyna Mordowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Temat ważny i muszę przyznać, chyba zacznę od tego, co mnie szczególnie interesuje po takim bardzo, bardzo intensywnym czasie pracy. Ja myślę, że wiele osób zna to uczucie, kiedy chce wypocząć i nie da się, bo nawet mimo tego czasu wolnego to zmęczenie dalej się utrzymuje. Mhm. Tak jakby po prostu nic nie robienie nie dawało jednak tej regeneracji w pełni, zwłaszcza jak się ma tego czasu na odpoczynek mało.
1: Mhm. No, widzisz, chciałabym powiedzieć, jak już usłyszałam twój wstęp, to pomyślałam sobie, czy jest to życzenie, czy odpoczynek jest życzeniem, czy jest wyborem, czy jest koniecznością, czy powinniśmy siłą rzeczy robić wszystko, żeby odpoczywać. Ale jak już zadałaś pytanie i powiedziałaś o tym, że faktycznie jesteśmy zmęczeni, bywamy bardzo zmęczeni, bo świat mocno przyspieszył przez ostatnie ćwierćwiecze, przez te ostatnie 25 lat, żyjemy bardzo intensywnie, żyjemy bardzo szybko. Ja pamiętam czasy, kiedy ten zegar liczył czas zupełnie inaczej. On był mocno spowolniony. Pamiętam wakacje u moich dziadków, kiedy, pamiętam to jak dziś, jak mój dziadek siedział i patrzył w okno. To teraz się wydaje zupełnie niemożliwe. Ja się zawsze zastanawiałam, co ten dziadek widzi w oknie, jak ten obraz się praktycznie nie zmienia. A jednak tak było. Ludzie byli trochę w środku, byli dużo bardziej między sobą, relacje interpersonalne były istotne, ważne było, żeby utrzymać kontakty z sąsiadami, a teraz mamy media społecznościowe, mamy szybki dostęp do wiedzy, mamy szybki dostęp do towarów i sami jesteśmy mocno przyspieszeni, natomiast nasze mózgi nie zdołały się ewolucyjnie przysposobić do takiego stanu rzeczy, jaki mamy teraz. Więc jak mówisz, że jesteśmy przeciążeni, jak mówisz o tym, że jesteśmy przyspieszeni, jak mówisz o tym, że jesteśmy zmęczeni, to jest prosta droga do takiego wyczerpania, do wypalenia i zawodowego, i rodzicielskiego. Też kiedyś w audycji mówiłyśmy o wypaleniu rodzicielskim. Mało się o tym mówi, bo wydaje nam się, że musimy być zawsze responsywni, zawsze dostępni dla swoich dzieci i wypalenia też w relacjach romantycznych. Stajemy się bardziej agresywni, stajemy się bardziej, no powiedziałabym, wulgarni, jesteśmy mocno lękowi, jesteśmy nieprzyjemni dla siebie, a to wszystko jest efekt tego, że nie jesteśmy w stanie odpocząć. Czyli to, o czym ty mówisz, to już jest jakby efekt tego, czego nie zrobiliśmy wcześniej. Jeśli jasno się wypowiedziałam.
0: Tak, powiedziałaś o tym, że mamy dostęp do nieograniczonej ilości towarów, a ja sobie pomyślałam, że sami staliśmy się towarem i że ten wypoczynek dzisiaj ma być też efektywny, atrakcyjny i ciekawie podany dalej i pokazany. I to jest kolejna praca, którą się wykonuje.
1: A słusznie, słusznie, bo to też jest towar i to też jest związane z konsumpcjonizmem, a prawda jest taka, że odpoczynek bywa reglamentowany. Jeżeli ktoś chce sprzedać odpoczynek, świetne wakacje na Seszelach, nie wiem, na Bali, na Sri Lance, pokazuje nam piękne obrazy, a tak naprawdę musimy, Kasia, odpoczywać codziennie. Tyle godzin, ile pracujemy, tyle powinniśmy odpoczywać. W sposób, który jest dla nas przyjemny, który jest dla nas tylko, wiesz, jedni będą odpoczywać, nie wiem, na siłowni, to też może być odpoczynek, inni potrzebują lasu, jeszcze inni potrzebują roweru. Każdy ma swój własny sposób ulubiony do regeneracji odpoczynku. Nie da się, no, patatajować cały czas na koniu, to jest niemożliwe. Roślina nie jest w stanie, wiesz, odżyć w momencie, kiedy ją podlejemy, wystawimy ją na słońce, żeby doszło do fotosyntezy, ale jeżeli ona przez cały czas ma tylko i wyłącznie suplementy, czyli jakieś nawozy, to ona nie będzie funkcjonowała, ona nie będzie żyła i my dokładnie to samo robimy na poziomie komórkowym ze swoim ciałem. Nasze mózgi są tak bardzo przemęczone, my jesteśmy w tak wysokim stężeniu adrenaliny i kortyzolu, bo to jest ta część naszego układu wegetatywnego, współczulna, która nas cały czas aktywizuje do działania. Kortyzol i adrenalina, też chcę o tym powiedzieć, wcale nie jest taka zła. Ona jest potrzebna wówczas, kiedy musimy sobie, nie wiem, albo poradzić ze stresorem, albo mamy jakieś ważne zadanie do wykonania, wówczas musimy mobilizować, aktywizować nasz organizm do działania. Ale problem polega na tym, że my to robimy permanentnie, że my się nie zatrzymujemy.

0: Więc żeby nie doszło do wypalenia, żeby nie doszło do tego momentu, o którym ty mówisz, to niestety musimy trochę zwolnić. Musimy znajdować, i tak a propos tego, co powiedzieć na samym początku, czy to jest życzenie, czy to jest konieczność, żeby nie doszło do tego momentu. Wiesz, jako grupy zbieracko-łowieckie, a nasze mózgi tak jeszcze funkcjonują, bo one nie są w stanie się przysposobić tak szybko do tych czasów, które tak gonią, które są takie intensywne, to my nadal potrzebujemy regeneracji, czyli uaktywnienia tego przywspółczulnego systemu do tego, żeby się no, trochę odbudować, bo inaczej się nie uda. W mózgu, jeszcze tylko dodam, mamy układ serotoninowy, każdy wie, co to jest, już wszyscy wiedzą, co to jest serotonina, hormon szczęścia, tak jest potocznie nazywany, ale faktycznie to jest taki układ radości w naszej głowie. I wiesz, jeżeli weźmiemy, postawimy na wadze odpoczynek i aktywizację, to się równoważy, bo to jest taki system równoważny. Więc jeżeli my tego układu serotoninowego nie będziemy wzmagać odpoczynkiem i nie będziemy robili wszystko, żeby go aktywizować, no to niestety nasz lęk, nasza aktywizacja, taka, wiesz, taka mobilizacja do działań, jakkolwiek pojęta, ona niestety będzie powodowała i uaktywniała ciało migdałowate, to w takim lękowym stylu.
1: No dobrze, a to jak odpoczywać, żeby to rzeczywiście przyniosło takie ukojenie? Okazuje się, że bardzo wiele osób, jak się przejrzy badania statystyczne, wcale nie powraca z urlopu wypoczętym, tylko zmęczonym. Czyli co zrobić, żeby jednak odpocząć, żeby autentycznie mieć siłę i jakąś takie zasoby do działania nowe, żeby się odnowić i zregenerować?
0: Zwolnić, po prostu zwolnić, najprościej rzecz ujmując. Jeżeli wrócimy do tego konsumpcjonizmu, do tej zadaniowości, do tej celowości, które mamy, bo wszystko nam o tym trąbi, media społecznościowe, musisz, jak będziesz tu, to musisz zobaczyć to, koniecznie spróbuj potrawy takiej, albo zrób, i ten nasz urlop staje się kolejnym zadaniem, kolejnym celem. Aktywizujemy wówczas układ dopaminergiczny, taki układ nagrody i takiej motywacji, ale właśnie podczas urlopu tego nie potrzebujemy. My musimy zwolnić, trochę ustabilizować układ nerwowy na tyle, żeby nie robić nic. Po prostu usiąść, siedzieć, jak mój dziadek, patrzeć w okno. Ja nie mówię, żebyśmy spędzili urlop na patrzeniu w okno, ale teraz wróciłam ja z kolei z urlopu i po raz pierwszy postanowiłyśmy z córką, że nie będziemy robiły nic. Jest naprawdę w miejscu, w którym byłyśmy, jest cała masa rzeczy do zobaczenia. Myśmy o tym wiedziały, ale stwierdziłyśmy, że będziemy smakować przepyszną kuchnię, że będziemy po prostu leżały i rozmawiały, że będziemy patrzyły w morze, że będziemy nurkowały z rurką, bo tak robimy. I to był jeden z piękniejszych urlopów, bo obydwie tego potrzebowałyśmy. Potrzebowałyśmy popatrzeć na ludzi, którzy tam żyją, w takim spowolnionym stylu. Oni się nigdzie nie spieszyli. To było przeurocze.
1: Ja też czasami mnie bawią takie rozmowy, jak się wraca z jakiegoś urlopu i z jakiegoś miejsca, jak ktoś cię pyta, ale widziałaś to, a byłeś tam?
0: No
1: ale
0: właśnie.
1: Byłeś w tym miejscu, zobaczyłeś to? Nie, no jak tego nie widziałeś, to nie widziałeś najważniejszego. No,
0: życie przegrałeś, tak? Nie widziałeś tego. No i właśnie chodzi o dokładnie odwrotność tego, o czym mówimy. O tym, żeby jeżeli jedziemy wszystko jedno gdzie, czy na północ, nie wiem, do Irlandii, do Skandynawii, czy jedziemy na południe, do Grecji, do Włoch, nie ma znaczenia, ale zwolnijmy trochę, zwolnijmy też, zobacz, Kasia, jak nawet się spotykamy na ulicy, Opole nie jest takim szybkim miastem, ale też nie jest wolnym miastem i bardzo często mówimy sobie, musimy się zobaczyć, musimy zrobić to, my ciągle coś musimy, my nie chcemy, tylko musimy. I właśnie ten czas odpoczynku to jest nie musieć. Pozwolić sobie na robienie dokładnie nic. I pomaga w tym, uprzedzam trochę może pytanie, ale chociaż nie wiem, o co zapytasz, ale czasem pacjenci pytają, co sprawia, żebym, ja nie potrafię odpoczywać, ludzie nie potrafią odpoczywać, ja nie potrafię odpoczywać, ponieważ pracuję też w szpitalu wojewódzkim jako psycholog, no mam do czynienia z pacjentami, którzy bardzo często mówią o tym, ja nie mogę, ale nie mogę być w szpitalu zbyt długo, bo ja mam obowiązki, ja mam pracę. zobaczmy, nawet nie potrafimy odpoczywać i nie możemy chorować. Podczas kiedy ta choroba bardzo często, nie mówię, że zawsze, nie zauważam, te czynniki są oczywiście złożone, ale bardzo często jest tak, że to jest objaw przemęczenia.
1: Mhm. Znam też ludzi, którzy dużo bardzo pracują, no i też marzą o tym, żeby odpoczywać, ale nie potrafią, bo mają ogromne poczucie winy,
0: właśnie,
1: kiedy zaczynają odpoczywać. I to są też czasami przykłady, które negatywnie postrzegają inne osoby odpoczywające, wiesz? To jest jakaś taka relacja, chyba jakieś takie głębokie przekonania dotyczące nic nie robienia.
0: Tu musi nastąpić absolutnie zmiana systemowa. Ja jestem, nie lubię tego, od razu jestem, jak słyszę coś takiego, od razu jestem nerwowa, bo faktycznie to się bierze już z tego, wiesz, wczesnego okresu dzieciństwa, kiedy nasi rodzice, no, moi nie, ale generalizuję, mówili, dlaczego nic nie robisz? Weź się za coś. Zobacz, dzieci są cały czas stymulowane do działania. Mają tyle zajęć, że to jest niejako normą, że musisz być w tym układzie właśnie współczulnym, musisz cały czas coś robić, bo jeżeli nie robisz, to znaczy, że jesteś bezużyteczny. Więc albo przeprogramujemy głowę, przeprogramujemy myślenie i damy sobie przyzwolenie, a to jest bardzo trudne i wiem to z pracy gabinetowej, żeby z kolei przekonać człowieka, przekonać pacjenta, że może odpoczywać i że może to robić bez wyrzutów sumienia, że to nie jest prawda, że jest bezużyteczny, to nie jest prawda, że jest bezczynny i to nie jest prawda, że nic nie robi. On właśnie w tym momencie się regeneruje tylko po to, żeby być bardziej wydajnym w czasie, kiedy trzeba, no, podjąć jakieś działania, kiedy trzeba pracować, kiedy trzeba, nie wiem, wykonać jakieś czynności domowe i tak dalej. Czynności domowe, tak między nami mówiąc, mogą być również odpoczynkiem i wiem, dopóki nie jest to przymus, tylko taka miła buddyjska praca, tak bym to nazwała, to też mogą być przyjemne.
1: Ale mi się wydaje, że my jesteśmy też społeczeństwem, które lubi kultywować swoje nie tylko takie duże historyczne martyrologie, ale też takie małe, prywatne martyrologie. I jak ktoś jest zrelaksowany, wypoczęty, ma balans i dobrze wygląda, to wkurza, bardzo wkurza, wzbudza zawiść. I stres. Musi być jakiś taki z przekąsem powiedziany, aluzyjny antykomplement.
0: Tak, w takiej formie pasywno-agresywnej. Co ty robisz, że tak dobrze wyglądasz? Odpoczywam?
1: Ja to nie mogę, no bo ja mam dzieci.
0: Tak.
1: Albo ja mam dużo pracy.
0: Ty to masz dobrze. Możesz
1: ja to
0: sobie
1: muszę się zajmować domem, przekopałem cały ogródek, skosiłem trawę po pracy, tyle zrobiłem.
0: I to się przyjmuje.
1: Też bym sobie tak chciał pozwolić na to.
0: Mm-hmm.
1: Ale to jest
0: ale
1: takie,
0: ci dobrze,
1: niby
0: możesz...
1: chciałbym pozwolić, ale tak naprawdę to, kurczę, jesteś taki trochę za bardzo wypoczęty.
0: Za bardzo wypoczęty. Zgoda, pełna zgoda. I w tej pasywno-agresywnej nomenklaturze zawsze będzie tak, no ty masz dobrze, ja to niestety muszę to i właśnie ta martyrologia, o której ty mówisz, takie cierpiętnictwo, które sobie sami programujemy, bo to jest to, co robimy sobie sami. Nikt nam w dorosłym życiu tego nie narzuca.
1: Mi to nie imponuje. Jak ktoś tak mówi, to mam poczucie, oczywiście są bardzo, bardzo różne sytuacje, ale kiedy wyczuwam, że to jest powiedziane, żeby tego kogoś podziwiać, to ja sobie myślę, nie podziwiam cię. Myślę, że źle zarządzasz swoim czasem. Nie potrafisz zadbać o swoje zasoby.
0: Tak. Zadbać o swoje zasoby. Dokładnie tak jest. I czasem, wiesz, jak rozmawiam najczęściej z pacjentami, najczęściej, ale też ze swoimi znajomymi, to czasem życie nas, wiesz, tak ściąga na ziemię z tego mylnego przekonania, że musimy być bardzo zapracowani, musimy ciągle coś robić, bo inaczej jesteśmy bezużyteczni i ostatnio nic nie znaczymy i nasza definicja kompletnie nic nie znaczy. I wówczas, kiedy, nie wiem, choroba najczęściej, no jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest też to, co obserwuję w szpitalu, ściąga nas na ziemię i mówi: halo, tu jest ziemia, odpocznij, zrób coś dla siebie, zadbaj o siebie, zatroszcz się o siebie, zrób coś, co sprawi ci przyjemność, a nie tylko przyjemność przepracowania, takiego, wiesz, jejku, ja się bardzo spieszę, bo ja muszę zrobić to i to, ja właśnie wracam do pracy, czyli nawet jak spotykamy kogoś na drodze, to nie przypadkiem nie ma tego: właśnie wyszedłem na kawę z pracy, bo mam chwilę i mogę sobie na to pozwolić. To się w ogóle nie przyjmuje, tego w ogóle nie ma. Natomiast właśnie te osoby, które zostały przez życie tak, wiesz,
1: To wynika z przekonań, trochę nawet same nie widzą tego, że sobie narzucają więcej niż muszą i by mogły, że same represjonują jakąś część w sobie, która mogłaby sobie dawać prawo do odpoczynku. Choć nie chcę generalizować, bo są bardzo różne sytuacje, są takie etapy w życiu, że naprawdę jest natłok różnego rodzaju obowiązków, dużo stresu i nie ma się na to wpływu, bo ktoś na przykład bliski choruje, tak, albo nagle jest jakaś kumulacja zdarzeń. Też tak. Tak bywa.
0: Też tak bywa, ale dobrze jest wówczas myśleć, że to jest na przykład stan przejściowy. Czasem nie jest to stan przejściowy, ale dobrze jest myśleć, że okej, teraz się mobilizuję, ale właśnie mam w głowie, naturalnie mam w głowie ten odpoczynek, bo już nawet samo myślenie o odpoczynku, o takim prawdziwym odpoczynku, nie tym zaganianym, nie tym, nie zwiedzania w 40 stopniach, nie wiem, kolejnych ruin, tylko po prostu zwyczajnego odpoczynku daje sygnał mózgowi, że będzie dobrze, koi trochę ten mózg. Natomiast my sami siebie nie potrafimy ukoić i jakby sami siebie zapętlamy w obowiązkach, których de facto wykonywać czasem wcale nie musimy. Czasem to jest takie chomicze gonienie w kółeczku. To śpiewała Anna Maria Jopek, że jak w kołowrotku się kręcę. I trochę tak jest, że kręcimy się w tym kołowrotku, nie potrafimy z niego wyjść po to, żeby się porozglądać wokół i stwierdzić, ja wcale tego nie muszę robić. Po co ja to robię? Co mi to daje? Okej, zarabianie pieniędzy. Rozumiem, to jest motywacja człowieka do pracy, jedna z głównych. No ale bywa, że nie jesteśmy w stanie wydać tych pieniędzy, bo jesteśmy tak zapętleni w zarabianiu tych pieniędzy. Więc, a to się nie uda, bo życie jest krótkie. Życie jest bardzo krótkie.
1: To trochę jak porzucić checklistę, która czasami jest po prostu tylko dodatkowym obciążeniem, które nas sprawia w poczucie winy albo wymusza dodatkowy pęd, jakby wakacje były kolejnym projektem, który trzeba się sprawdzić, jak z tego zrezygnować, na ile spontaniczność, na ile planowanie jest dobre, może też czasem o tym będziemy mówić za chwilę.

0: lepiej żyć.
1: I powracamy do naszej rozmowy dzisiaj z Katarzyną Mordowską, socjoterapeutką i psycholożką o odpoczywaniu. Chciałam Cię zapytać, co sądzisz o tym właśnie, o takiej relacji między spontanicznością a planem? Bo myślę sobie, że bardzo wiele osób podchodzi do swoich wakacji jako do kolejnego projektu i kolejnego zadania i w ten sposób po prostu nie ma czasu na regenerację. Myślę sobie, że też może taka całkowita spontaniczność nie będzie dla wszystkich dobra, bo jak pojadą zatłoczone miejsce jakiegoś kurortu i nie będą mieli gdzie spać, więc stracą pół wakacji na to, żeby szukać tego miejsca, to też nie jest, wiesz, ze skrajności w skrajność takie dobre rozwiązanie. Co o tym myślisz?
2: Na pewno sama w ogóle idea checklisty wcale nie jest taka zła. Czasem nawet namawiam niektóre osoby, szczególnie na przykład neuroróżnorodne, które mają dużo planów na i mają bardzo dużo pomysłów, a z realizacją bywa różnie, żeby robiły sobie checklisty, ale nawet takie, wiesz, najprostsze pod tytułem na przykład zadzwonić do babci, strzelam, albo, bo wiemy, że musimy to zrobić, żeby unikać tego efektu kuli śnieżnej, że ja mam tyle obowiązków, ja już nie wiem, w co mam ręce włożyć, to dobrze sobie to wypozycjonować i wiesz, i odptaszkowywać to, co zrobiliśmy. I czasem okazuje się, że w ciągu dnia zrobiliśmy całą masę rzeczy. Nie wiem, zmieniliśmy kotu kuwetę, pozamiataliśmy, załóżmy, podłogę, zadzwoniliśmy do babci i tak dalej, więc wcale nie jest tak, że ta kula śnieżna nas przygniata, że my już jesteśmy takim bezwolnym bytem, za którym się ciągle toczy cała masa obowiązków, tylko naprawdę mamy wpływ i sprawczość. To tak na co dzień. Natomiast rekomendowałabym, jeśli mogę, wakacje takie właśnie bez checklisty. Czyli oczywiście przygotowanie wakacji, no tak, wiadomo, bo tak jak mówisz, trzeba mieć plan, czy ja chcę pojechać w jakiejś małej greckiej wioski i przeżyć nic nie robienie, czy ja chcę pojechać do hotelu, gdzie jest cała masa atrakcji, aquapark dla dzieci, nie wiem, świetne jedzenie i tak dalej, to już jest nasz wybór, bardzo suweren, nie wiemy, co jest dobre, to jest autonomiczny wybór każdego z nas. Natomiast w czasie wakacji po prostu unikać tego planowania i tego robienia ciągle czegoś. Zostawić to na takie spontaniczne niech się dzieje.
1: No ja mam akurat taki styl podróżowania, że dla mnie to, co nieprzewidziane i niezaplanowane, jest tym najciekawszym, największym takim darem i wydarzeniem danego wyjazdu, że gdybym miała to szczelnie zaplanowane, to już się nudzę na samą myśl.
2: Tak, mam dokładnie tak samo.
1: Znam osoby, dla które, jeżeli nie będą miały poczucia dobrze wykonanego i zrealizowanego planu i odwiedzenia wielu miejsc, to będą miały poczucie jakiegoś zmarnowanego czasu i rozczarowania. I że być może to jest też tak, że każdy ma inaczej. Tak? Nie chciałabym mówić, że jest jakiś złoty środek, że jest jakaś jedna recepta.
2: Tak, ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o takim tylko i wyłącznie i pracy mózgu, i psychologii klinicznej, to na przykład w takim klinicznym obrazie, to o czym ty mówisz, czyli zaplanowany szczelnie każdy dzień i okej, taki wyjazd też się może wydarzyć. Mamy break city, jedziemy na kilka dni do jakiegoś miasta. Oczywistym jest, że chcemy zobaczyć, nie wiem, muzea, które są niepowtarzalne, dzieła sztuki, których nigdzie indziej nie ma i to jest w porządku. To przynajmniej sobie zaplanujmy taki wieczór, kiedy może się wydarzyć coś nieprzewidzianego, bo to, o czym ty mówisz, jest również bliskie mojemu sercu. Ja i też moim dzieciom powtarzam i czasem pacjentom, że ważne, żeby się zgubić, bo wtedy możemy się znaleźć. To jest zgubić gdzieś w mieście, czyli czasem wyłączyć Google Maps, żeby nie dążyć do jakiegoś konkretnego celu, tylko porozglądać się. Zauważ, jesteśmy pochłonięci patrzeniem w ekran i nie widzimy tego, co jest wokół. Czy jesteśmy w mieście, czy jesteśmy, nie wiem, w tej małej greckiej wioseczce, to nie widzimy tego, co nas otacza. Nie widzimy ludzi, nie widzimy ich uśmiechów, nie widzimy ich, nie wiem, przepracowania, nie widzimy, jak jedzą, nie widzimy, jak siedzą. W ogóle tego nie widzimy. Tylko jesteśmy sfokusowani na mapie, idziemy z ekranem i to dalej jest zadanie do wykonania. Okej, rozumiem, że niektórzy tak mają, ale w klinicznym obrazie taka sztywność jest trochę jednak niepokojąca. Musimy zwolnić, jeżeli chcemy, żeby nasz mózg się regenerował, bo inaczej, no jak to wygląda, tak muszę powiedzieć, no uciekamy w różnego rodzaju uzależnienia, bądź chemiczne, bądź behawioralne.
1: Ale pomyślałam sobie też o takim prawie do tego, żeby coś się wydarzało tylko między nami, naszą świadomością, a tym światem otaczającym nas, albo nami, naszymi bliskimi, bo wydaje mi się, że to też jest trochę męczące i opresyjne dla dzisiejszych ludzi, że mają potrzebę raportować światu, co właśnie robią. I że to też jest jakiś rodzaj, wiesz, wydatkowania energii, którą się nie chłonie, tylko się daje dalej.
2: Mhm.
1: Tak mi się wydaje.
2: Kolejne zadanie. Na pewno. Kolejna, nawet jeżeli to zajmuje chwilę, ja też prowadzę fanpage'a, więc wiem, że od czasu do czasu muszę zamieścić post. Czasem to jest efekt tego, co słyszę w gabinecie, albo efekt tego, co wiem, że pójdzie w eter i pomoże na przykład osobom, z którymi pracuję, z zaburzeniami odżywiania i tak dalej. Więc sama w tym też jestem. Ale jednak mimo wszystko to jest dalej kolejne zadanie. Więc dobrze się po prostu wylogować ze wszystkiego, właśnie z tego, co robimy na co dzień, z tej checklisty, z tego bycia w socjalach, z tego patrzenia dalej, bo to jest dalej, tak jak mówisz, wydatkowana energia do tego, żeby eksponować coś. A może ważne, żebyśmy się czasem w sobie zasklepili. I ja rekomenduję, bo tego nie skończyłam, jednak powrót, tylko żeby to znowu nie było kolejne zadanie, do takich albo technik oddechowych, albo medytacyjnych, do takiego uczucia spokoju. I muszę ci powiedzieć, że obserwuję u niektórych osób, niektórych pacjentów, że siedzenie dla nich bezczynnie na ławce, bo to też może być forma medytacji, możemy też medytować spacerując, przyglądając się temu, jak pięknie wygląda nadchodzące lato, słuchając śpiewu ptaków, wąchając lipę, która pachnie nieprawdopodobnie teraz nawet na ulicach Opola, i być w tym tak w 100%, takiej totalnej uważności, a niektórzy są tak mocno zaprogramowani na pracę, na te cele, na zadania, że jeżeli usiądą na ławce albo idą na spacer bez celu, to czują ogromny niepokój. I chcę powiedzieć, że to jest normalne, bo jeżeli zmieniamy nawyki, nawet na te, które nam bardziej służą, na te dobre, na te, które finalnie nam przyniosą dużo korzyści, takich prozdrowotnych, mówię o zdrowiu psychicznym i fizycznym też, to i tak czujemy ogromny niepokój, bo to jest nowa ścieżka, nowa, nie znamy tego, bo dotychczas funkcjonowaliśmy w innym trybie i aktywizacja tego nowego połączenia synaptycznego wymaga trochę czasu. I ten czas sobie dajmy. Dajmy sobie przyzwolenie na to, że czujemy niepokój, wyeksponujmy się na niego, ale idźmy za tym, co dobre dla nas, bo inaczej, znaczy nie, tu nie ma alternatywy. My nie będziemy ze swoim mózgiem, ze swoim organizmem negocjować.
1: Trzeba też chyba sobie dać prawo do tego, że te pierwsze dni urlopu są takie trochę lunatyczne, czujemy się dziwnie.
2: Prawda.
1: Mieliśmy się cieszyć, bo jest urlop, a jakoś jesteśmy rozbici.
2: Tak.
1: Ta zmiana tempa, no tak na nas działa też.
2: To zobacz, jak funkcjonuje nasz mózg. Mózg lubi piosenki, które już kiedyś słyszał. Te nasze nawyki zarówno behawioralne, poznawcze, emocjonalne. Behawioralne to są nawyki zachowań, że wytłumaczę, poznawcze to te myślowe. Że tak jesteśmy zakotwiczeni w tym, co mamy czuć, co mamy myśleć, jak się mamy zachowywać, że tak jak mówisz, te kilka dni czujemy się, jakbyśmy byli w nie swoim życiu, jakby nas ktoś przestawił w miejsce, które jest nam zupełnie obce.
1: I myślimy sobie, przereklamowane te wakacje i ten urlop.
2: Prawda? A raptem po tych dwóch, trzech dniach takiej aklimatyzacji okazuje się, że w ogóle tego nie ma. Dostrzegamy to, co jest piękne. Widzimy góry, które są dalej położone. Widzimy morze. Nagle się okazuje, że za drogą jest port, w którym się wiele dzieje. Pachnie rybami na przykład. Dzieje się tak dużo dobrego, bo nasz mózg zaczyna wchodzić w ten stan właśnie, w ten układ przywspółczulny i parasympatyczny i zaczyna się regenerować. I dajmy sobie na to przyzwolenie, bo czasem my sami bojkotujemy pracę naszej głowy.
1: Myślę sobie, że też takim czymś, co trochę zaburza taką harmonię wakacyjną, są w dzisiejszych czasach zdjęcia, które w dobie mediów społecznościowych stały się dość jakimś neurotycznym, ambicjonalnym zadaniem. I że to jest też ciekawe zjawisko, jak się fotografowało kiedyś, tak zupełnie na luzie, mając poczucie, że to jest jakiś mój album z wakacji, może znajomi go zobaczą. A dzisiaj, kiedy właściwie prześcigamy się w tych pięknych kadrach, tych sposobach pokazywania siebie i w ogóle tego kreowania się też, że jesteśmy tacy fantastycznie wypoczęci, oglądamy przepiękne miejsca.
2: A to dalej, jak powiedziałaś, wymaga naszego zaangażowania, żeby zrobić dobre zdjęcie, żeby zamieścić dobre zdjęcie. Wiesz, w dobie tej technologii, ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy wkładało się klisze do aparatu z 36 lub 24 zdjęciami i trzeba się było naprawdę mocno nagimnastykować, żeby znaleźć ten kadr, żeby nie zepsuć właśnie rolki, żeby nie zepsuć zdjęcia. Natomiast teraz możemy zrobić setkę zdjęć i muszę Ci powiedzieć, jako anegdotę powiem, że właśnie w okresie naszego urlopu widziałyśmy przynajmniej 3 sytuacje, kiedy dziewczyny miały ogromne pretensje do swoich partnerów i to naprawdę wyglądało zabawnie, że one tak, że zostały fatalnie sfotografowane i że on nie potrafi robić zdjęć i albo się postara, albo się rozstają. Koniec, kropka. Ma się nauczyć robić dobre zdjęcia, podczas kiedy tych zdjęć, wiesz, była cała masa, bo ona oglądała jedno, drugie, trzecie, czwarte, więc jest to trochę absurdalne z jednej strony, a z drugiej strony chyba już bez tego nie będziemy żyć.
1: Wiesz co, ja też mam takie mieszane, ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony to ten partner staje się takim trochę fotografem, którego zatrudniamy, tak, chcąc nie chcąc, żeby wykonał to zdjęcie i któremu stawiamy duże oczekiwania, a z drugiej strony czasem mi żal, wiesz, tych kobiet, jak widzisz, one tam pozują w jakiejś pięknej sukience, którą przygotowały na tą wakację i tak się starają, widzę takiego pana, który z takim znudzeniem patrzy w ekran, tam macha jedno zdjęcie, akurat ma to, na którym zamknęła oczy.
2: Jest awantura, no jest awantura, bo suknia właśnie dobrze z wiatrem odleciała tam w takim kierunku, w jakim miała odlecieć włosy, ale akurat nie tak się uśmiechnęła. Zawsze jest awantura. Gdybym mogła to sfilmować, co widziałam, to byłoby to naprawdę bardzo zabawne, bo oni są kompletnie bezradni i uważają, bo tak też mężczyźni często uważają, że ta kobieta jest przepiękna i zdjęcie jest przepiękne, ale nie jesteś, i to jest kolejny pewnie temat do rozmowy.
1: I po co ma to wrzucać na media społecznościowe i zbierać milion serduszek, skoro tak, to, co ważne, wydarza się tu i teraz.
2: Tak, dokładnie. I bardzo często mężczyźni właśnie widzą swoje kobiety jako niezwykle atrakcyjne, a niestety my same uważamy, że jesteśmy albo nieatrakcyjne, albo mamy za bardzo zamknięte oko, albo za bardzo otwarte oko, albo mamy coś, ale to na pewno jest temat na kolejną dyskusję.
1: Teraz coś takiego, że jak oglądam media społecznościowe i widzę jakieś ładne zdjęcie, to sobie próbuję wyobrazić tą osobę, która stoi po drugiej stronie i co ona musiała zrobić, jak się nawyginać, jakie dostała instrukcje, żeby to zdjęcie się udało.
2: No ja mam nastoletnią córkę, więc ja jestem też po tej stronie. To kiedyś ci poza anteną opowiem, jak to działa.
1: Ale co o tym myślisz, Kasia? To w kontekście, wiesz, odpoczywania, bo też, jeżeli kto komuś sprawia radość i przyjemność, to też nie ma co sobie tego odbierać. Ja tego
2: myślę,
1: nie krytykuję.
2: Tak. Myślę,
1: ale z drugiej
2: tak.
1: strony myślę sobie, że jest jakaś taka niezdrowa napinka w tym, która też trochę psuje wakacyjny klimat.
2: No właśnie, myślę, że to, o czym powiedziałaś wcześniej, że zachowanie tego złotego środka, to jedna rzecz, a druga taki dystans, bo jesteśmy oceniani. Ja chciałabym się z tym nie identyfikować jednak. Chciałabym, żebyśmy byli mniej krytyczne, jeśli mówimy o kobietach wobec siebie. Chciałabym, żebyśmy były mniej oceniające. No ale niestety chyba już ta kultura nas tak zbudowała, że inaczej nie będzie, ale przynajmniej same nie bądźmy dla siebie takie mocno surowe. Jeżeli potrzebujemy zamieścić to zdjęcie, zróbmy to, okej, w porządku. Wiem, że wiele osób lubi lajki, wiem, że wiele osób zagląda, czy jest wyserduszkowana. Jest to jakaś taka forma, no wiesz, taka płytka forma fasadowa aprobaty, a tej aprobaty potrzebujemy. Natomiast jednak jeśli moglibyśmy zrobić cokolwiek, żeby wyrównać rachunek zysków i strat, to jednak szukajmy tej aprobaty wśród bliskich, wśród naszych osób, które są przyjaciółmi, mężami, żonami, partnerkami, też u dzieci, u rodziców, bo wydaje mi się, że te osoby w takich zdrowych relacjach, one są najbardziej prawdziwe. Powiedzą wtedy, czy jest dobrze, czy jest źle. W tej sukience ci jest cudownie, ale na przykład w tamtej wyglądasz dużo lepiej, jeśli mam być szczery. I to też jest okej, prawda?
1: To następny odcinek zrobimy o mediach społecznościowych i tym, co z nami robią. A potem jeszcze będzie potrzebny odcinek, jak po urlopie wrócić do normalności. No ale na razie nastawiłyśmy się tak wakacyjnie. To takie podsumowanie małe. Co, dajemy sobie prawo, że jesteśmy rozbici na początku urlopu.
2: Tak.
1: Dajemy sobie prawo na to, do tego, że nie mamy planu, jesteśmy nieefektywni, że nie wszystko nam wychodzi. I co byś jeszcze tak dodała?
2: Odpuścić. Totalnie odpuścić. Nie mieć oczekiwań takich poza naszymi granicami. Przyglądać się i być w czasie tych wakacji obserwatorem tego, co się dzieje. Tak zupełnie zupełnie spokojnie wejść w tą kulturę, do której jedziemy, nie oceniać, nie mieć takich, no właśnie, wygórowanych, jak powiedziałam, oczekiwań, tylko pozwolić, żeby to popłynęło. I chyba to jest istotne.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie w Radiu Opole w audycji Lepiej Żyć. Katarzyna Mordowska, socjolożka, psycholożka, dzisiaj gościła w programie. I za uwagę także dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia. Dobrego dnia.
2: Dziękuję bardzo.

0: Zbliża się godzina 15 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole. U nas teraz informacje. Więcej drzew i retencji w Opolu. Powiemy o miejskim planie na walkę ze skutkami zmian klimatu.
1: Działania związane jakby powiększeniem terenów zieleni.
0: Wysokie temperatury zagrażają infrastrukturze kolejowej. Polska 2050 rozmawia z Pałacem Prezydenckim o kryptowalutach.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak informacje z dróg. W Krapkowicach na Krajowej 45 ruch zablokowany jest obecnie w obu kierunkach. Po tym jak kilkanaście minut po godzinie 14 dachowało tam auto osobowe. Jechały pojazdem dwie osoby, obie zostały poszkodowane. Na miejscu działają cztery zastępy straży pożarnej. Trzy zastępy strażaków pracują jeszcze w Laskowicach, to już powiat prudnicki, gdzie, jak informowaliśmy Państwa przed godziną, zderzyły się dwa auto osobowe. Poszkodowanych zostało 6 osób.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Rozbudowa terenów zielonych, wykorzystanie wód opadowych do podlewania, budowa fotowoltaiki na wybranych terenach to działania, jakie podejmie Opole w związku ze zmianami klimatycznymi. Stolica regionu jest jednym z 44 miast w Polsce szczególnie zagrożonych skutkami tych zmian. Występujące teraz zjawiska związane z falą upałów to wyzwania, mówi Sebastian Smoliński, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Opolskim Ratuszu.
1: Jeśli chodzi o działania systemowe, no to wszystkie działania związane z jakby powiększeniem terenów zieleni, takimi, które będą mogły zmieniać mikroklimat miasta, pozwalać na lepsze przewietrzanie i też również stanowiły wytchnienie dla mieszkańców, jako powiedzmy parki z drzewami do cienia, do schronienia.
0: Możliwość sadzenia drzew należy dostosować do infrastruktury podziemnej, przekonuje naczelnik Smoliński.
1: Trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszystkie miejsca, które są powiedzmy na powierzchni widoczne, gdzie można byłoby te drzewa posadzić, nadają się do tego. Trzeba przeanalizować i warunki glebowe, i zapisy miejscowego planu, infrastrukturę podziemną w taki sposób, żeby ta udatność tych nasadzeń była jak największa, żeby te drzewa nie były posadzone i za chwilę musiały być wymieniane, tylko mogły się adaptować. Z tym też się wiąże dobór odpowiednich gatunków, które będą mogły w systemie miejskim przetrwać.
0: Jednym z miejskich działań jest nasadzenie ponad 40 dużych drzew, kilkuset krzewów oraz utworzenie kolejnych łąk kwietnych. Na odcinku Modlin-Legionowo z powodu braku napięcia w sieci trakcyjnej wstrzymany jest ruch pociągów. Prawdopodobną przyczyną awarii są właśnie ekstremalnie wysokie temperatury. Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych mówił w TVP Info, że służby ewakuują pasażerów i pracują nad przywróceniem ruchu pociągów.
3: Jeden relacji Modlin, Warszawa lub Nitko-Szpena, drugi pociąg relacji Ciechanów, Warszawa Zachodnia i pociąg PKP Intercity, relacji Olsztyn Główny, Kraków Główny. Tutaj najgorsza sytuacja w tym właśnie pociągu PKP Intercity, bo on się tak zatrzymał, można powiedzieć, w polu i mamy tutaj już informację, że przewoźnik organizuje ewakuację tych ponad 300 pasażerów, zastępcza komunikacja autobusowa i mają być tutaj do stacji Modlin ci pasażerowie ewakuowani.
0: Na miejsce skierowano lokomotywy spalinowe, które pomogą odprowadzić zatrzymane składy. Wysokie temperatury zagrażają infrastrukturze kolejowej i wymuszają ograniczenia prędkości, aby zapewnić z kolei bezpieczeństwo ruchu, to dlatego, że podczas upałów stalowe szyny rozszerzają się i tak na przykład w Zielonej Górze na dworcu opóźnienia sięgają kilkudziesięciu minut.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Polska 2050 rozmawia z Pałacem Prezydenckim o porozumieniu dotyczącym projektu regulującym rynek kryptowalut, potwierdziła Polskiemu Radiu liderka ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej przypomniała, że Polska 2050 trzy razy poparła rządowy projekt o kryptowalutach.
4: Przy trzecim razie myśmy uprzedzili, że jeżeli znowu zdarzy się to samo, czyli ten sam projekt napotka na to samo weto, to oczekujemy, że wokół naszego projektu, który jest jedynym realistycznym i takim, który może zostać przyjęty i wreszcie zabezpieczyć ludzi, będzie porozumienie. Rzeczywiście rozmawialiśmy z panem ministrem Boguckim.
0: W najbliższą środę, 1 lipca, zaczynają obowiązywać nowe regulacje unijnego rozporządzenia MiCA, które objąć mają rynek kryptowalut większym nadzorem, dlatego potrzebne są rozwiązania, które umożliwią stosowanie tego rozporządzenia.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do wieczora będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Temperatura maksymalna sięgnąć ma dziś od 36 do 38 stopni. Teraz już na termometrach w centrum województwa niemal 36,5 stopnia Celsjusza, prawie 36 stopni pokazują termometry na południowych krańcach naszego województwa. Ciśnienie obecnie na poziomie 1017 hektopaskali, wiatr jest umiarkowany południowy. Przypomnę, że cały czas obowiązuje alert trzeciego stopnia, a więc najwyższy przed upałami.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
6: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
7: Mój koniec świata był 863 dni temu.
8: Pierwsza myśl...
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
8: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Reklama społeczna.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: W niedzielne, rekordowo upalne w tym roku popołudnie, chłodno, witamy w Radio Opole, w magazynie nie tylko dla miłośników zwierząt, Magda Szybińska. Dzień dobry. Kiedy słowo upał odmieniamy przez wszystkie przypadki, a hasło uff, jak gorąco, towarzyszy nam niemal na każdym kroku, szczególnie zwracajmy uwagę na tych, którzy sami nie powiedzą o swoich odczuciach związanych z pogodą. Jak nauczyć się prawidłowo odczytywać sygnały przegrzania u zwierząt? O tym dzisiaj będzie w programie. Naszym gościem będzie behawiorystka Izabela Rabenda. Ale najpierw trochę ku przestrodze o sytuacji, do której doszło w minionym tygodniu. Pozostawiony bez opieki, wycieńczony pies, uratowany dzięki szybkiej interwencji prudnickiej policji. Zwierzę przez blisko 2 godziny przebywało na nasłonecznionym balkonie bez dostępu do cienia i do wody. Zgłoszenie zaniepokojonych sąsiadów odebrał oficer dyżurny komendy, mówi Monika Łyko z prudnickiej policji.
2: Poinformowali, że zwierzę może nie przeżyć panującego upału. Temperatura na balkonie sięgała nawet 45 stopni Celsjusza. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze nie zastali właścicieli mieszkania. Widząc, że pies nie reaguje na nawoływania i znajduje się w stanie zagrażającym życiu, podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Na balkonie odnaleźli wycieńczonego labradora, który nie był w stanie się poruszać.
1: Policja przypomina, że podczas upałów zwierzęta wymagają szczególnej opieki, a ich właściciele mają obowiązek zapewnić stały dostęp do świeżej wody i zacienionego miejsca. No i pamiętajmy, że o ile nam jest ciepło, to naszym zwierzętom też.

0: Gościem programu Na kocią łapę i na psa urok jest stała przyjaciółka programu, behawiorystka Izabela Rabenda. Cześć Iza, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Taki trudny czas przed nami, czas wyjazdów wakacyjnych, no i generalnie wysokich temperatur. Jak zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszych czworonożnych pupili? Takie podstawowe zasady, o których powinniśmy pamiętać, no i już, które ci przychodzą do głowy?
1: No, zawsze mi przychodzą do głowy w kontekście psów gorące asfalty i woda. Żeby była woda do picia. Żebyśmy tych psów nie zabierali na spacery w godzinach, gdzie największy jest upał, bo my chodzimy w butach. Mamy podeszwy na stopach, choćby to były najlżejsze buty, to jednak mamy podeszwy. Psy, trzeba pamiętać o tym, że depczą po tych rozgrzanych asfaltach, więc żeby unikać chodników, betonów, a jednak starać się jak najbardziej po trawie gdzieś te psiaki prowadzić, bo z tym cieniem nie jest łatwo, wiadomo. Zwłaszcza w miastach, natomiast unikać asfaltów, czyli wszystkiego, co się nagrzewa, wyprowadzać te psiaki po trawce. Najlepiej nie w godzinach największych upałów. Czasami ta przerwa między jednym a drugim spacerem bywa duża,

0: Mamy go położyć nawet na mokrym ręczniku, żeby pamiętać, że psiaki chłodzą się od brzucha. Noże nadmierne dyszenie w tym przypadku może objawiać się temperaturą, a niekoniecznie stresem, bo dyszenie to jako uważane jest przede wszystkim za objaw stresu, ale również takiego właśnie przegrzewania się, no bo możemy swojemu pieskowi zafundować udar.
1: Mhm. Wspomniałaś o tym, żeby nie pójść na spacer na trawę. Żeby pójść na trawę, to trzeba jednak mimo wszystko, zwłaszcza w miastach, pokonać trochę asfaltu. Mhm. Nie da się ominąć pewnych sytuacji. Mhm. Miasta mamy absolutnie wybetonowane, mamy tej betonozy pod dostatkiem, ile się tylko dało w niektórych miejscach, to tam jest wszystko zabetonowane. Natomiast właśnie, żeby dojść do tej trawy, trzeba to pokonać. Jak to zrobić bezpiecznie? Czy są jakieś formy zabezpieczenia takiego psa? No, są buty, pewnie, że są buty dla psów, tylko że buty absolutnie się często nie sprawdzają.
0: No niestety, no nie sprawdzą nam się te buty, bo nie każdy pies w tych butach będzie chciał chodzić, to jest po pierwsze. Buty jakieś takie bardzo wyprofilowane to są najczęściej dla psów pracujących w jakichś tam specjalistycznych służbach, groty, nie groty, gdzieś, gdzie te takie psy poszukujące są, no to one jakieś tam zabezpieczenia mają.
1: O tak, kiedyś był u nas w studiu taki pies komandos, który na co dzień właśnie w takich specjalistycznych butach chodzi, nie przeszkadza mu.
0: Buty i okulary i maski mają przeróżne gadżety. No nie sądzę, żeby ludzie aż tak tutaj poszukiwali takiego sprzętu. No czasem nie mamy wyboru i te fragmenty musimy przyjść po chodniku. Tu bardziej chodzi o to, żeby o tym pamiętać, mieć to na uwadze i wybierać jakby takie maksymalnie zacienione te drogi albo najkrótszy odcinek przejścia po tym betonie na trawę. No i broń Boże, nie brać go na rower. Bo jak ja widzę psy biegające przy rowerach w te największe upały, no to mnie to aż boli, naprawdę.
1: Mm-hmm. A hulajnoga to jest dobry pomysł?
0: To jest to samo co, bo mi tutaj nie chodzi o to, że pies przy rowerze nie może biegać, tylko chodzi o te gorące powierzchnie, czy tam nawierzchnie. Bo to chodzi o to, że później nagle się okazuje, że piesek ma popękane całe opuszki łap. Tak jakby ktoś żyletką pościnał te opuszki u nich.
1: No właśnie, tu chciałam zapytać o to, czy da się przejść, no może nie suchą, ale bezpieczną łapą przez asfalt, przez beton w czasie, kiedy jest on rozgrzany. Czy są jakieś preparaty, które zabezpieczają te opuszki?
0: Są jakieś preparaty takie, jakieś wazeliny. Są takie. Na ile one chronią, nie jestem w stanie powiedzieć.
1: Nie praktykowałam.
0: Jak bardzo. Znaczy ja smarowałam głównie zimą łapy. Nie robię tego latem, bo ja po prostu latem to staram się właśnie, jak już to mam akurat wyjście z klatki i praktycznie trawę. Oczywiście, tak jak mówię, no przejście po betonie nie sprawi, że my po 5 minutach już tego psa doprowadzimy do stanu zagotowania, ale no trzeba po prostu mieć to na uwadze, żeby zwracać na to uwagę, żeby nie spacerować godzinami po tym mieście, zwłaszcza ktoś mieszka w centrum i nie ma jak tego psa zabezpieczyć, to żeby go tam nie ciągać po tych asfaltach w nieskończoność, żeby te takie długie spacery zostawiać na godziny wczesno-ranne albo takie po, nie wiem, po 18, po 19, jak już ta temperatura trochę opada. Mm-hmm. Po prostu na to. No, psa, którego się da przenieść, to oczywiście nie ma problemu. Możemy wziąć pod pachę, przenieść na trawkę i okej. Gorzej z tymi dużymi.
1: No właśnie.
0: Tutaj... Ale to jakby, no bo nie ma tutaj takiego super idealnego, nie wiem, takiej turbo złotej rady, jak to zrobić najlepiej, no bo mieszkamy w mieście, tak? Znaczy ci, co mieszkają oczywiście.
1: Nie? Zdrowy rozsądek nigdy nie zaszkodzi.
0: Ale tu właśnie zwracać uwagę na to, żeby mieć to gdzieś z tyłu głowy, pamiętać o tym, że my tego nie czujemy, a psy, no bardzo.
1: Kiedyś rozmawiałam też z jedną z osób miłośników zwierząt i ta osoba mówiła, że jeżeli nie wyobrażamy sobie, jakie to jest cierpienie dla czworonoga przejść po gorącym asfalcie, to spróbujmy to zrobić samemu.
0: Oczywiście.
1: Postawmy gołą stopę na rozgrzany asfalt i wtedy poczujemy, jak bardzo jest to rozgrzane. No wiadomo, że ludzka stopa przyzwyczajona do chodzenia w obuwiu jest jeszcze bardziej wrażliwa niż ta psia, ale to nam jest w stanie uświadomić, jak bardzo jest to niekomfortowe też dla czworonoga.
0: No i pamiętajmy tutaj również o zabieraniu psów na plaże wszelkiego rodzaju, jezioro, może super fajnie, ale ten piach też jest gorący. My po piachu idziemy najczęściej w jakichś klapeczkach, bo czujemy gorące podłoże, a psa znowu puszczamy żeby hasło sobie radośnie po tym

0: rozgrzanym piachu. Więc jeśli już ktoś ma tego psa na plaży, to tutaj również trzeba bardzo uważać, żeby nie zabierać go tam w godzinach tego największego nasłonecznienia. I to znowu jest praktycznie tak, jak się są zalecenia, żeby się tam nie opalać w określonych godzinach. To trochę idąc tą drogą, nie zabierać psa w tych godzinach, bo no możemy łatwo dosyć psa nawet wchodzącego do wody, ale narazić na udar.
1: Mhm. No, wyobraźmy sobie przede wszystkim to, że ten, o ile człowiek się rozbiera, bo jest mu gorąco w czasie tych upałów, nawet nad wodą, to o tyle pies no, nie zrzuci z siebie sierści.
0: No dokładnie. On musi wchodzić do wody, oczywiście schładzać się i tak dalej. Dobrze jest mieć jakieś namieciki dające cień, ale tak czy siak to nie do końca jest dla psa takie komfortowe, jakby nam się wydawało. I oczywiście problem jest wtedy, kiedy bierzemy psa gdzieś na wakacje i pies nie jest w stanie zostać sam w tym pokoju czy domku, gdzie mieszkamy i musimy go wtedy ze sobą zabierać, żeby nie doszło do jakichś tam krzyków, płaczów, niszczenia i tak dalej. Ale jeśli już bierzemy go na tą plażę, to trzeba pamiętać o zacieniu, o tym, żeby stworzyć mu cień, schładzać go dość intensywnie, na ile pies też oczywiście zechce wejść do wody. Jeśli rzucamy mu jakieś piłeczki, to nie po gorącym, a po zimnym piachu, czyli tym mokrym. No i żeby nie leżał na słońcu.
1: Potem się ludzie dziwią, że ten pies coś nie chce się z nami bawić na tej plaży. Przecież my tutaj chcieliśmy dla niego jak najlepiej, chcieliśmy mu trochę atrakcji zapewnić, a on jakiś taki osowiały, a taki to jest po prostu dziwny. Kwestia tej temperatury.
0: Tak, jak pies się zaczyna zataczać, nadmiernie ziać, to już mogą być sygnały przegrzania.
1: Trochę trzeba postępować jak z małym dzieckiem.
0: Dokładnie.
1: Te namiociki świetnie się sprawdzają. Nawet na plaży, czy nad jeziorem, w lesie, drzewo, które daje cień, takich miejsc należy szukać.
0: Tak.
1: Do tej rozmowy z Izabelą Rabendą wracamy już za chwilę. Wspomniałaś o basenie i o jeziorze. Jestem bardzo ciekawa, czy z punktu widzenia behawiorysty wchodzenie do wody takiej, w której kąpią się ludzie, jest dla psa wskazane i w drugą stronę też. Do rozmowy wracamy za chwilę.

0: od dawna to wiem.
1: W programie Na kocią łapę i na psa urok wracamy do rozmowy z behawiorystką Izabelą Rabendą, prowadzącą Akademię Pupila. Iza, ty wspomniałaś o wprowadzaniu zwierząt do wody wtedy, kiedy jesteśmy na wakacjach nad jeziorem czy też na basenem. Od razu mi się zapala czerwona lampa. Ale w różnych aspektach. Pies w wodzie, w której kąpią się ludzie. To dobry pomysł, czy niekoniecznie?
2: To wszystko zależy od wody. Od jakiej, do jakiej wody mielibyśmy wchodzić? Do jakiej wody chcemy tego psa wpuścić? No bo są baseny dla psów, takie stricte przygotowane dla psów i jeśli jest to basen prowadzony w sposób dbałości o te wszystkie jakby tam bakterie i tak dalej, no ludzie wchodzą, żyją, nic się nie dzieje. Kąpią się swoimi psami, tak samo jest w jeziorach. Wiesz, ja przez to, że jestem psiarą, to pewnie mam też inne do tego podejście. Mnie to, że ja wchodzę do wody, w której kąpią się psy, mi to nie przeszkadza. Mówimy tutaj na przykład o jeziorze. Z basenem tutaj już jest kwestia trochę inna, no bo w basenie bywa chemia.
1: No właśnie to mam na myśli, że ta chemia, która jest w basenie, która ma chronić ludzi przed tą złą florą bakteryjną, czy ona nie jest w stanie psu na tyle zaszkodzić, że zrobi mu po prostu krzywdę?
2: No więc właśnie o to chodzi, że ja nie jestem specjalistą od chemii basenowej. Ja nawet nie wiem do końca, co tam jest dodawane. Mam na myśli takie baseny, w których te psy się kąpią, czy tam są wprowadzane, tak? Myślę, że tutaj to jest kwestia, jeśli człowiek chce, to wchodzi. Jeśli chce wsadzić psa, to go wsadza. Najlepiej jest mieć jakby wiedzę na temat, co w tej wodzie pływa, bo jeśli mamy psa alergika, przecież jest mnóstwo teraz alergicznych zwierzaków, no to w ogóle trzeba rozważyć, czy ta chemia psu przede wszystkim nie zaszkodzi, bo może być tak, że człowiek będzie na nią odporny, a pies nie. Może być też w drugą stronę, że chemia w basenie zaszkodzi człowiekowi, a nie zaszkodzi psu. Więc kwestia basenów, no to już chyba jest przede wszystkim, trzeba wiedzieć, co tam jest. No bo wiadomo, że wody w basenie nie wymienia nikt co chwilę, ale... Naprawdę wiem, że ludzie mają baseny przydomowe i kąpią siebie i psy w tych basenach i nic się nikomu nie dzieje, więc mając swojego psa, ja nie miałabym problemu, żeby ze swoim psem pływać w basenie. Mam też, rozumiem to, że są osoby, dla których jest to nie do przejścia, że on nie wejdzie do wody, gdzie był pies przed chwilą. Więc takie przypadki, mnie to jakby nie dziwi mnie to, że ktoś może nie chcieć,
1: ale... Są osoby, ze swoimi psami, a są osoby, które sobie po prostu tego nie wyobrażają. To jest kwestia po prostu swoich własnych preferencji. A powiedz jeszcze, co ze słoną wodą, wodą morską. Czy ona jest dobra dla psów? Czy ona im nie zaszkodzi?
2: No oczywiście najlepsza nie jest. Nie jest to woda jakby super. Tym bardziej, że po wodzie morskiej zderzają się biegunki. Tu się nie należy dziwić, bo pies zawsze się tej wody opije, bez względu na to, czy po niej tylko biega, a przecież często biega tam za piłeczką, za patykiem, za czymś tam, co mu się tam rzuca, opije się tej wody i właściwie zawsze po tym jest biegunka, po prostu. No, trzeba się przygotować na duże ilości węgla.
1: I to nie takiego z grilla.
2: Nie takiego z grilla, po prostu nie panikować, tylko no po prostu węgiel.
1: A co sądzisz w ogóle o plażach, na których są zakazy wprowadzania psów, albo z drugiej strony właśnie są możliwości, żeby z psem plażować?
2: Jak słyszę to pytanie albo oburzenie ludzkie na temat tego, że pies jest na plaży, to mi się przypomina takie zdjęcie swego czasu krążące po internecie, gdzie jest plaża pełna pustych butelek, puszek, resztek po jakichś tam ciasteczkach, kanapeczkach i tak dalej. I cała plaża tak pięknie właśnie, że tak powiem, usyfiona. Nie wcale nie psem. Uważam,
1: tylko człowiekiem.
2: Że, tak, tylko człowiekiem. Uważam, że normalny właściciel czy opiekun po swoim psie zawsze posprząta. Jeżeli nawet się zdarzy, że pies się załatwi na plaży, to każdy opiekun zbiera tą kupę do woreczka, wyrzuca gdzieś tam do najbliższych koszy na śmieci. I uważam, że to nie zwierzęta zostawiają syf na plażach, jeśli już o tym mowa.
1: To zostawiają po prostu ludzie. Do rozmowy z Izabelą Rabendą wracamy już za kilka minut. Przed nami też sezon podróżowania z czworonogami. Tutaj też warto wiedzieć, jak się do takich podróży przygotować. Wracamy za moment.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Zwierzę a wakacje. To jest temat dzisiejszego programu Na kocią łapę i na psa urok. Wracamy do rozmowy z Izabelą Rabendą, behawiorystką. Iza, powiedz mi, podróże z psem to jest bardziej kwestia stresu związanego z samym przemieszczaniem się? Czy większym stresem byłoby zostawienie zwierzęcia pod opieką cudzą?
2: Ja osobisty to jest mój jakby taki wniosek. Ja tam myślę, że jednak zdecydowanie większy stres dla psa jest, kiedy go zostawiamy, niż kiedy go zabieramy. Mhm. Oczywiście są psy, które źle znoszą podróże, które mają różnego rodzaju tam problemy związane na przykład z chorobą lokomocyjną, wymiotują na przykład, albo się po prostu stresują dość mocno. Podróżami można sobie z tym poradzić, można wziąć od weterynarzy jakieś tam tabletki, które zatrzymują wymioty, tak podobnie jak i u nas.
1: Tak, podobno zwierzęta też mają, tak jak ludzie, chorobę lokomocyjną.
2: Tak, są tabletki, które można nabyć u weterynarza, które właśnie eliminują te problemy związane z wymiotami. One są zalecane na dłuższe trasy, no bo wiadomo, jeżeli mamy się tutaj przejechać po mieście 10 czy 15 minut, to trochę nie ma sensu podawać takich tabletek. Natomiast na dłuższe trasy jak najbardziej. Są też takie preparaty, które po prostu pieska wyciszają, jakby się za bardzo stresował, więc z tym sobie można na długie trasy poradzić. Gorzej jest, jak potrzeba przejechać krótsze trasy i co tu wtedy zrobić, bo z jednego końca na przykład Opola na drugie i piesek na przykład wymiotuje, to jest trochę większy problem. Mhm. Ale na dłuższe trasy można sobie z tym poradzić. Dużo już w tej chwili jest ośrodków, tudzież prywatnych takich kwater, nie kwater, gdzie możemy z psami przyjeżdżać, więc ja tam zawsze jestem za tym, żeby psiaki zabierać ze sobą.
1: Czyli większym stresem dla zwierzęcia byłoby pozostawienie go nawet w dobrych rękach, nawet u, nie wiem, u babci, u przyjaciół, czy w hoteliku dla zwierząt, niż ta podróż. No pewnie to też zależy od właścicieli.
2: To jest, zależy od tego, gdzie mielibyśmy tego psiaka zostawić, na ile zna tą osobę, jak się tam ten psiak czuje, bo oczywiście bywa też tak, że oddajemy psiaka komuś, gdzie pies się doskonale czuje i cieszy się już na samą, nie wiem, pakowanie torby, bo psy często mają swoje torby. Więc samo pakowanie torby już dla psa jest super atrakcją, bo wyjeżdża do cioci czy babci na wakacje. Więc to nie ma tak, że zostawianie psa zawsze jest złe. Mhm. Uogólniając, uważam, że lepiej psiaka ze sobą zabierać. Natomiast jeżeli mamy sprawdzonych ludzi, którzy się nam psem zajmą, wiemy, że pies trafia w dobre ręce, jest zaopiekowany, też jest okej. Okay.
1: A nowe miejsce, czy ono może być też źródłem stresu dla zwierzęcia?
2: Może.
1: Do którego jedziemy?
2: Może.
1: Jak sobie z tym radzić?
2: Zawsze te pierwsze dni adaptacyjne są dla psa też jakiegoś rodzaju dyskomfortem, zwłaszcza jak chcielibyśmy pieska zostawić i sobie wyjść. To tak nie od razu pies będzie znosił cierpliwie i dobrze. To znowu zależy od tego, jakiego mamy psa. Bo jeżeli mamy psa, który ogólnie źle znosi samotność, no to wszędzie będzie ten sam problem. Czy będziemy go zostawiać w swoim domu, czy w nowym domu, no to każda rozłąka z opiekunem będzie przez psa znoszona źle. Natomiast jeżeli mamy psa, który dobrze znosi samotność, to na pewno trzeba mu dać trochę czasu na adaptację w nowym miejscu. To jest tak co najmniej dzień, dwa, nim będziemy móc na przykład wyjść na obiad czy na śniadanie, bo też wiadomo, że jeżeli mieszkamy w jakimś hotelu, w którym możemy być z psem, nie pozwolą nam wziąć psa na stołówkę. To z reguły jest tak, czy tam do restauracji. Z reguły tutaj hotele, mówię z reguły, bo nie znam wszystkich, ale ja się spotkałam z tym, że owszem, w pokoju jak najbardziej, natomiast do restauracji z pieskiem nie wolno. Mhm. Ale jak mówię, jeżeli pies dość dobrze znosi zostawianie, no to dzień, dwa i powinno być okej.
1: Okay. Jak sobie tutaj poradzić z tą socjalizacją do danego miejsca? Czy są jakieś takie metody, jakieś sprawdzone, to się nazywa teraz tak elegancko, lifehacki, które pomagają przetrwać ten trudny czas adaptacji?
2: Czasami są to na przykład jakieś klatki kennelowe. I jeżeli pies ma taką klatkę kennelową, w której śpi na co dzień, mieszka, jest to taki jego bezpieczny azyl, lubi tam wchodzić, zjada tam swoje wszystkie możliwe pyszności, no to w takim miejscu powinien się jak najbardziej czuć dobrze. Miejsce, w którym zostają rzeczy opiekunów. To też pomagają w tym, że pies jakby nie ląduje na obcym całkiem terenie, tylko są rzeczy pachnące człowiekiem, więc jest już na pewno łatwiej. Ale jeżeli to wszystko jest za mało, to zawsze można się wspomagać farmakoterapią. Mhm. Czyli różnego rodzaju preparaty, takie suplementy, ja nie mówię tu o lekach, ale jest cała masa suplementów, w które możemy się zaopatrzyć i podać psu na przykład już na czas podróży, później jeszcze to utrzymać na czas adaptacji w nowym miejscu. Czasami trzeba to utrzymać przez cały okres takiego wyjazdu, ale taki pies też będzie miał duży problem, jeśli go zostawimy na przykład w innym miejscu, czy w hotelu, czy nawet z osobami, które zna. On też potrafi się stresować. To są też takie psiaki, które później ktoś mówi, że cały czas leży, patrzy w drzwi, nie chce jeść, że widać, że tęskni, nie? Więc prawda jest taka, że takie mocno wrażliwe pieski, no to zawsze będą miały jakiś tam dyskomfort w nowych sytuacjach.
1: Tutaj prosta metoda, lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli od małego przyzwyczajać do kontaktu z człowiekiem, socjalizować się w różnych miejscach i tak dalej. No ale kiedy już przysłowiowe mleko się wylało, no tak. to teraz musimy sobie jakoś z tym poradzić. Czy zabranie na przykład własnego posłania dla tego psa do hotelu, na którym on codziennie śpi, to jest dobry pomysł?
2: Tak, to jest tak jak właśnie z tym kennelem czy z posłaniem. Czasami i tak pies wybierze bluzę opiekunki czy opiekuna, nie? I będzie leżał na naszym, tak, będzie leżał na naszym, na naszych ubraniach. Mhm. Gdzieś, gdzie jest to, co najintensywniej pachnie człowiekiem. Dlatego psy na przykład przeważnie, jak zostają same, to najchętniej leżą na naszych łóżkach, tam, gdzie nami pachnie najbardziej. Mhm. To im daje takie poczucie komfortu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa. Mhm.
1: Lato to jest piękny czas, ale bywa też bardzo trudny dla właścicieli czworonogów, no i dla samych zwierząt. Jak zwierzęta mogą reagować w przypadku, kiedy temperatura jest bardzo wysoka i jak my, ludzie, powinniśmy te sygnały interpretować? O tym powiemy za chwilę.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: programie Na Kocią Łapę i Na Psa Urok rozmawiamy dzisiaj z Izabelą Rabendą, behawiorystką zwierzęcą, o zachowaniach zwierząt wtedy, kiedy na dworze temperatura bardzo wakacyjna. Czasami jest tak, że pies wtedy, kiedy jest mu za ciepło, traci energię, bywa osowiały, nie ma ochoty na zabawę, nie ma ochoty na zaczepianie, ale są też inne skrajności. W czasie upałów, wtedy, kiedy zwierzę jest przegrzane, może być agresywne.
1: Może.
0: Jak odczytać właściwie psa w lecie?
1: No więc zawsze trzeba zwracać uwagę na każdą zmianę w psim zachowaniu. Oczywiście w lecie największym ryzykiem jest przegrzanie. Intensywne dyszenie w tym przypadku jest dla nas jakimś tam sygnałem, że coś się z psiakiem dzieje. Widać to też po tym, że na przykład mówimy coś do psa i niekoniecznie pies ma z nami kontakt, nie reaguje na to, co do niego mówimy. Czasem idzie chwiejnym krokiem, zatacza się. Więc to są sygnały, na które trzeba zwracać baczną uwagę i już w tym momencie starać się psiaka wychłodzić, czyli na przykład położyć go na czymś mokrym, położyć na niego mokry ręcznik, cokolwiek. Ale też nie zdziwmy się, jeżeli próbujemy psa przytrzymać, złapać, gdzieś chwycić cokolwiek i pies kłapie albo właśnie próbuje ugryźć. Gdyż każdy zwierzak, który jest w jakimś dużym dyskomforcie fizycznym, psychicznym, tracący kontakt właśnie z taką swoją własną rzeczywistością, no może chcieć ugryźć i nie jest to absolutnie jego zła wola, czy to, że nagle mamy psa agresywnego, to jest no reakcja organizmu.
0: To od razu przychodzi mi do głowy taka sytuacja, pies zamknięty w samochodzie, szyby pozamykane, widać, że pies po prostu już jest na granicy swojej wytrzymałości. W nas, ludziach, bywa taki odruch, wybijemy szybę, chcemy wyciągnąć to zwierzę, chcemy mu pomóc, a ono wtedy nie chce nam się odwdzięczać miłością, tylko zaczyna być agresywne. To trzeba zrozumieć, że to jest naturalna reakcja organizmu tego psa.
1: Tak, oczywiście. To jest moment, w którym jeśli ten pies jeszcze oczywiście ma siłę, bo w zależności od tego, w jakim jest stopniu przegrzania, to też nie ma pies absolutnie świadomości, co się dzieje i wybicie szyby, próba wydostania psa, no może powodować tym, że będzie chciał nas ugryźć. No nie ma na to jakby recepty czy jakiejś super rady, poza tym, że no albo trzeba po prostu tego psiaka, w zależności jak go tam odczytujemy, zabezpieczyć mu pys, to się robi bandażem, że tam się zawiązuje, to na kursach pierwszej pomocy bardzo często pokazują taką pętlę, którą zakłada się właśnie z bandaża na pysku, czy tam z jakiejś szmatki, z czegoś takiego. To oczywiście raczej mało kto będzie miał przy sobie kagańce, czy jakieś takie rzeczy, ale no czymś tam, czasem po prostu trzeba coś na głowę położyć, żeby nie do końca widział, co się dzieje, no ale tak, tak, w takich sytuacjach jak zostawianie psa czy dziecka w rozgrzanym aucie, no to nie ma co się zastanawiać, ja tak uważam.
0: No to od razu dzwonimy po prostu na policję, na straż miejską i trzeba reagować.
1: I tak myślę, że nim przyjadą, to wybicie szyby, no cóż, czasami bywa konieczne.
0: No to jest ratowanie życia. Inna rzecz to w wakacje też kwestia klimatyzatorów, wentylatorów. Czy to jest w stanie wpłynąć w jakiś sposób na zachowania zwierząt?
1: Wentylatory myślę, że bardziej niż klimatyzatory, bo klimatyzatory nie są jakby słyszalne czy odczuwalne, nie? Ale wentylatory, które brzęczą, gdzieś stoją jakieś wiatraki, no tak, mogą psy wprowadzać w jakiś dyskomfort, mogą się tego obawiać.
0: Chodzi o ten szum, o hałas, czy o sam ruch powietrza?
1: Może chodzić o hałas, w zależności od tego, co ten wentylator podwiewa, no to też oczywiście może się uruchomić pogoń za latającymi kartkami, czy jakimiś tam rzeczami, to tak, to jak najbardziej. Ale często właśnie u wrażliwszych psów na dźwięki to może być kwestia hałasu, który takie urządzenie wydaje.
0: I co on może powodować w zwierzęciu? Niepokój?
1: No psy słyszą ileś tam 10 razy bardziej niż my, nie? Więc to, co dla nas szumi, to dla psa może już bardzo w tej głowie gdzieś tam wibrować, nie? Więc może go to wprowadzać w jakiś tam duży stan dyskomfortu. Nie jestem w stanie do końca powiedzieć, co do końca taki pies odczuwa, ale myślę, że trochę to jest tak jak u ludzi, że jeżeli jest jakiś dźwięk, który się przedłuża i jest dla nas uciążliwy, to nie do, znaczy czasami bywa tak, że, in, że po prostu przyzwyczajamy się do tego, co tam szumi, wibruje, że już po prostu po jakimś czasie przestajemy to słyszeć, ale bywa też tak, że im dłużej to słyszymy, tym bardziej wyzwala w nas to jakąś tam frustrację, złość i tak dalej, więc tak samo jest u psa. Mhm. Może to gdzieś w którymś momencie się przyzwyczai do tego i jakby już przestaje to słyszeć, a może być tak, że im dłużej, tym większa w tym psie następuje frustracja i może to później powodować jakąś tam jego reaktywność, może, która objawiać się może tym, że będzie coś, nie wiem, będzie nadmiernie szczekał, będzie coś niszczył, będzie biegał, skakał, wskakiwał na człowieka, szukając na przykład ratunku pod tytułem idźmy już stąd, bo ja już tu nie chcę być.
0: Czasami człowiek chce, no, mówiąc kolokwialnie, zrobić lepiej temu zwierzęciu, postawi ten wentylator po to, żeby to zwierzę ochłodzić, ale wtedy, kiedy ono jest niespokojne w tym pomieszczeniu, gdzie ten wentylator jest, kiedy zamiast tego stanu komfortu wprowadza się go w dyskomfort, to co jest większym złem? Zostawić ten wentylator, czy jednak nie robić aż takiej niskiej temperatury, którą
1: ten wentylator daje? Myślę, że poszukać innej metody, czyli na przykład właśnie dać mu leżeć na kafelkach, bo od zimnej podłogi pies się w tym momencie będzie fajnie chłodził. Albo właśnie jakieś ręczniki czy inne szmaty, które możemy położyć również na psa.
0: Mhm. Nie? Ty wspomniałaś też o matach takich chłodzących, kamizelkach.
1: Mhm. Są takie, są maty chłodzące. Oczywiście do takiej maty też trzeba psa przyzwyczaić, bo nam się wydaje, że pójdziemy do sklepu, kupimy matę chłodzącą, rozłożymy ją w domu i piesek będzie zachwycony. A piesek stwierdzi, no chyba te. Więc w ogóle nie zamierza się na tym kłaść, bo nie jest do tego w ogóle przyzwyczajony w żaden sposób. I nie bardzo rozumie, dlaczego akurat na tym ma leżeć. Ale jeżeli chodzi o kamizelkę, to jest trochę łatwiej, bo kamizelkę zakładamy na psa i ona nie jest taka jakby drastyczna w tej różnicy temperatur. Czyli jak ubierzemy to psu gdzieś tam na, no ogólnie na kręgosłup, tam sobie zapniemy, to są kamizelki, które mają w sobie jakieś tam żele, albo się to też jakoś tam moczy, chłodzi, różne są. No po prostu ubieramy pieska i jak spotykam na przykład psy w takich kamizelkach na zajęciach latem, gdzie normalnie ludzie przychodzą z psiakami ubranymi w takie kamizelki chłodzące i pojawiły się w tej chwili też chustki chłodzące, że można na szyję zawiesić. I to nie wiem do końca jak działa, bo chustkę to dopiero jakby teraz się spotkałam z chustką, ale że również takie chustki można psiakowi
0: może
1: założyć.
0: O przepływ krwi w szyi.
1: No coś mu to na pewno pomaga, bo też nie każdy pies da się ubrać znowu, nie? Oczywiście te, które są przyzwyczajone do noszenia kamizelek, no to spoko. Jeżeli mamy psa, który nigdy nie był ubierany, no to dla niego ta kamizelka to też będzie... Co ty, człowieku, znowu wymyśliłeś? Więc do wszystkiego trzeba tego pieska przyzwyczaić, żeby nie robić mu takich nagłych... my chcemy właśnie dobrze, a pies kompletnie tego nie rozumie, ubieramy go w kamizelkę i koniec, pies nie idzie.
0: A, no tak.
1: Stop w ogóle, nigdzie. Nie zrobi kroku do przodu, bo on nie chce w tym chodzić na przykład, więc... No psy nie rozumieją, że my chcemy dobrze, więc najlepiej te psiaki przyzwyczajać do takich... różnych naszych ludzkich wynalazków, ale tak jak mówię, jeżeli widzimy jakiekolwiek objawy przegrzania czy coś, to zimna podłoga, jeśli widzimy, że pies się kładzie na zimnej podłodze, to też nie panikujmy, że o, musisz się położyć na dywaniku, bo się przeziębisz. Nie. Pies naprawdę ma swój rozum i potrafi sam się regulować.
0: Doskonale rozumie, że jest taka, a nie inna pora roku i dobrze wie, co jest mu potrzebne, a co absolutnie mu zaszkodzi.
1: Dokładnie, także tutaj naprawdę nie musimy panikować, bo pies nam też pokazuje, czego mu potrzeba, że ucieka w cień, gdzie jest chłodniej, szuka chłodnych miejsc, one potrafią sobie, czasami wystarczy nie przeszkadzać.
0: No, natura po prostu jest mądra sama z siebie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Izabela Rabenda, Akademia Pupila, behawiorystka zwierzęca, dzisiaj była gościem programu Na kocią łapę i na psa urok. Dzięki, Iza.
1: Dziękuję bardzo.

0: Na koniec magazynu Na kocią łapę i na psa urok o tym, że policjanci z Kędzierzyna Koźla uratowali życie kilkutygodniowego kotka. Zwierzę utknęło w nadkolu jednego z pojazdów. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia mieszkańców, którzy usłyszeli niepokojące dźwięki dochodzące z wnętrza zaparkowanego auta. Dyżurny kędzierzyńsko-kozielskiej jednostki na miejsce skierował policyjny patrol. Po przybyciu pod wskazany adres okazało się, że w ciasnej przestrzeni pod nadkolem pojazdu zakleszczył się mały, kilkutygodniowy kotek. Zwierzę było skrajnie przerażone i zablokowane w taki sposób, że nie miało żadnych szans na samodzielne wydostanie się z pułapki, mówi Klaudia Tokarczyk z kędzierzyńsko-kozielskiej policji.
1: Sytuacja była dynamiczna, ponieważ wysoka temperatura oraz silny stres realnie zagrażały życiu czworonoga. Mundurowi bez wahania podjęli natychmiastowe działania ratunkowe. Policjanci wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz precyzją, aby bezpiecznie uwolnić malucha i nie narazić go na dodatkowe obrażenia. Funkcjonariusze musieli działać niezwykle delikatnie.
0: Po zakończonej akcji ratunkowej przestraszony kotek natychmiast trafił pod opiekę weterynaryjną. I tą historią z happy endem kończymy też magazyn Na kocią łapę i na psa urok. Dziękuję za dzisiaj. Magda Szybińska. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu.

0: balkonie stygnie lato. Bardzo byśmy chcieli, ale to jeszcze nie o tej porze. Na zegarach prawie godzina 16 pora, więc na wiadomości. Przy wieży Piastowskiej w Opolu powstanie pawilon z historyczną ekspozycją. O 15:00 najcieplej ponownie było w Słubicach. Termometry pokazały tam 38,9 stopnia Celsjusza. Jutro podpisanie umów na budowę okrętów podwodnych dla polskiej armii.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak drogi. Zakończyły się już działania służb w Krapkowicach na Krajowej 45, gdzie kilkanaście minut po godzinie 14 dachowało auto osobowe. Poszkodowane zostały dwie osoby jadące tym pojazdem. Końca dobiegły też działania służb w Laskowicach w powiecie prudnickim. Tam, przypomnijmy, po godzinie 13 zderzyły się dwa auta, a poszkodowanych zostało 6 osób.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Przy wieży Piastowskiej na Ostrówku w Opolu powstać ma nowa atrakcja turystyczna, pawilon wystawienniczo-historyczny. W tym miejscu odnaleziono m.in. fragmenty murów Zamku Piastowskiego. Teren przy Urzędzie Wojewódzkim, gdzie obecnie jest parking, przejęło miasto. W pawilonie eksponowane będą wszystkie znaleziska. Na razie nie wiadomo jeszcze, jak pawilon będzie wyglądać, mówi Barbara Kamińska, przewodnicząca Rady Miasta Opola.
2: Ta koncepcja będzie powstawała w przygotowaniu przez właściwych ekspertów, historyków, geologów. A myślę, że też w tym miejscu, przy amfiteatrze, będzie to też taki dodatkowy atut, aby przyjechać do Opola na festiwal polskiej piosenki i zobaczyć polskie korzenie właśnie w tym miejscu. Myślę, że to będzie ciekawe.
0: Pod koniec 2024 roku władze Opola, samorządu województwa i urzędu wojewódzkiego podpisały porozumienie o utworzeniu przy wieży Piastowskiej pawilonu edukacyjnego.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Rekordy ciepła bije województwo lubuskie. Wczoraj maksymalne temperatury odnotowano w Słubicach, dziś w południe najcieplejsza w kraju była Zielona Góra. Ci, którzy zdecydowali się na spacer w centrum miasta, szukali swoich sposobów na ochłodę.
3: Jakoś wytrzymujemy, prawda? Byliśmy na lodach, mamy wodę.
4: Szukacie gdzieś ochłody? Właśnie w parczkach, gdzie jest trochę zadaszenia takiego, zacienienia?
3: Staramy chodzić właśnie w cieniu i uciekamy do domu.
5: No ale trzeba żyć.
4: 37 stopni już jest w tej chwili.
5: No ja wczoraj właśnie byliśmy na działeczce, podlewaliśmy wszystko, bo wszystko usycha.
0: Jednak o godzinie 15:00 najcieplejszym miejscem w Polsce ponownie były Słubice. Termometry pokazały tam 38,9 stopnia. Najchłodniej było w Kołobrzegu, 23,9 stopnia. Informuje IMGW, w przeważającej części kraju temperatura o 15:00 przekroczyła jednak 30 stopni. Czechy po raz kolejny biją ustanowiony zaledwie wczoraj rekord temperatury wszechczasów w Doksanach. Około 65 km od granicy z Polską termometry po godzinie 15 wskazywały 41,1 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z wczoraj ustanowiono również w Doksanach i wynosił on 40,9 stopnia. Najwyższa temperatura zanotowana na ziemiach polskich wynosi 40,2 stopnia Celsjusza i zmierzona była 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie, w powiecie opolskim. Lekarze radzą, by w upał pić dużo wody, chronić głowę przed słońcem i przebywać w zacienionym miejscu, a wodę należy pić nawet, gdy nie odczuwamy jeszcze pragnienia, podkreśla lekarz Bartosz Bartosik, gastroenterolog w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
6: Obfite nawodnienie codzienne małymi łykami, wszelkie owoce są też zalecane, ale przede wszystkim woda. Unikanie bezpośrednich promieni słonecznych, nakrycia głowy, parasol. Pamiętajmy o tym nie tylko u dzieci, u dorosłych i osób starszych. Kremy z filtrem, najczęściej przy takim słońcu wysoka protekcja, czyli 50 UV.
0: Trzeci, najwyższy alert przed upałami obowiązuje niemal w całym kraju, tylko na północy. Są to ostrzeżenia drugiego stopnia.
1: Radio Opole, twoje źródło informacji.
0: Jutro podpisane będą umowy na zakup 3 okrętów podwodnych A-26 dla polskiej marynarki wojennej w ramach programu Orka. Nowe jednostki wyposażone będą m.in. w system napędu, który pozwala na pozostawanie w zanurzeniu przez wiele dni, bez konieczności wynurzania się dla ładowania akumulatorów. Umowa zostanie podpisana jutro w Gdyni na pokładzie fregaty ORP Kościuszko, mówi wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Spotkamy się w Gdańsku i w Gdyni na polskim okręcie, żeby podpisać umowę wykonawczą o zakupie 3 okrętów podwodnych Gapfillera dla polskiej marynarki wojennej, tak żeby już w tym roku polscy marynarze, którzy utrzymali zdolności operowania na okrętach podwodnych, mogli się przygotowywać, kształcić się, szkolić.
0: Pierwszy okręt podwodny trafi do Polski w 2030 roku.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do wieczora bezchmurnie lub bardzo mało chmur. Temperatura maksymalna do 38 stopni Celsjusza. W centrum województwa termometry pokazują niemal 36,5 stopnia, prawie 36 na południowych krańcach. Ciśnienie na razie bez zmian, 1017 hektopaskali wynosi. Wiatr jest umiarkowany, wciąż wieje z południa.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: o literaturze.
1: Dzień dobry, Witold Sułek. Rozpoczynam audycję Wszystko o literaturze i rozpoczynam nie sam, jak to zazwyczaj ma miejsce. Razem ze mną jest pani Anita Wincencjusz-Patyna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
2: Zgadza się.
1: Pani doktor jest tam prorektorką przy okazji do spraw dydaktycznych i studenckich, ale o tych sprawach nie będziemy rozmawiać. Jeżeli ktoś ze słuchających wybiera się na ASP wrocławskie albo jego dzieci czy wnuki się wybierają, a skądinąd oczywiście z dużymi sukcesami, osiągnięciami jest, ma się czym chwalić wrocławska ASP. Wspomnę tylko niedawno pobyt rezydencji artystyczną Katarzyny Adamek w Opolu, która zresztą jest absolwentką, od wielu lat pracuje, ma pracownię w Niemczech, a była na rezydencji w Opolu. To tak na marginesie. Natomiast w audycji literackiej nie te sprawy są ważne wprost, chociaż połączą się. Będziemy rozmawiali o ilustracji, ale bardzo szeroko pojętej. Bo najczęściej, kiedy myślimy o ilustracji, no to książka, najczęściej książka dla dzieci. No i wiadomo, muszą być obrazki, bo dzieci lubią obrazki, bo jeszcze słabo czytają. To jest ten najbardziej trywialny sposób rozmawiania i myślenia o ilustracji. Chociaż i taką bez wątpienia zakładam, że pani bada i taką też się pani zajmuje. Ale w obszarze pani badań jest również plakat, animacja, książki obrazkowe, tak zwane picture booki. Więc naprawdę mnóstwo, ogrom materii do zbadania.
2: Tutaj pewnie uściślenie się nam przyda na początek tej naszej rozmowy, bo akurat jest tak, że ta ilustracja najbardziej kojarząca się z ilustracją, czyli ta książkowa i co tu dużo mówić, ta dziecięca, ona chyba jednak największą część uwagi różnych moich działań, o których pewnie za chwilę jeszcze będziemy opowiadać, pokrywa faktycznie ta. Te inne pola, które się pojawiły, one wynikają trochę też z moich, nazwijmy to, specjalności wykładowczych na nie tylko Akademii Sztuk Pięknych, ale też miałam okazję prowadzić zajęcia na podyplomówce w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Wrocławskim, na studiach w Instytucie Historii Sztuki i na komunikacji wizerunkowej w Instytucie Dziennikarstwa, też na Wrocławskim Uniwersytecie. I tutaj te zajęcia miały zawsze szerszy szyld. To był design, czasem w takim ujęciu bardziej teoretycznym, czasem w ujęciu historycznym, choć oczywiście ta historia designu to nie jest ten sam czasokres, co historia sztuki sięgająca jaskiń, no bo wiemy, że wzornictwo jako takie właściwie zaczęło się z rewolucją przemysłową i mechanizacją pewnych działań, no i właśnie tym, że nagle artysta nie dostarczał, rzemieślnik, artysta nie dostarczał jednego egzemplarza unikatu, tylko mógł zaprojektować coś, co było później masowo produkowane. Ale oczywiście ilustracja jako pewien sposób opowiadania, narracja wizualna, może nawet o bardziej, tak bym to ujęła, i wtedy faktycznie i książki obrazkowe, i powieść graficzna, i pogranicza z komiksem, prawda, te obszary wspólne albo przenikające się. Tak to zresztą chyba musi wyglądać, ponieważ ilustratorzy też się poruszają w różnych obszarach. Są tacy, którzy z jakichś powodów pozostają przy ilustracji książkowej dość wiernie, i to do tego stopnia, że książki, w których ich prace się ukazują, są opracowywane graficznie przez kogoś innego, czyli typografia ich nie interesuje ich funkcjonowanie kolumny tekstu na stronie, ani to, jakie będą, nie wiem, jakie będą poddruki, czy coś tam się będzie działo. Najwyżej jak wyraźnie dostaną polecenie, no to jakieś przerywniki, winietki, coś tam ewentualnie dodadzą. Ale są też tacy, którzy uprawiają coś, co nazwać by można za Bogdanem Butenką właściwie architekturą książki, prawda? Czyli takim absolutnie holistycznym, całościowym myśleniem o książce jako o organizmie, który jest nie do ruszenia. Jak się go myśli o nim jako grafik, no to myśli się nie tylko o okładce, co w miarę oczywiste, a tu już jesteśmy bardzo blisko plakatu, ale myśli się też o kolofonie. Bogdan Butenko miał takie fantastyczne chwyty, żeby uwagę czytelnika przykuć nawet w tym pozornie wydaje się najnudniejszym albo niewiele wnoszącym takiemu klasycznemu czytelnikowi poletku, jakim jest właśnie stopka redakcyjna, ta notka techniczna informująca o nakładzie. Były jego takie znakomite przykłady, gdzie wykorzystał awizo z poczty węgierskiej na przykład, żeby było jeszcze ciekawiej, albo obrysowywał to swoimi charakterystycznymi liniami, czy tam robił z tego główkę kwiatu, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I ja tak sobie myślę, że na tym Bogdanie Butence to się w pewnym sensie ta moja wrażliwość wizualna kształtowała, bo dzięki niemu ja zwracałam na to uwagę i byłam bardzo rozczarowana, jak później trafiały do mnie książki, gdzie faktycznie ten kolofon był najzwyklejszą stopką redakcyjną, w której nic się nie działo, która jeszcze czasem w dawnych naszych dekadach okresu PRL-u była często niedobita, niewyraźna, przesunięta. Tak, no, także zgadza się. Nie mam się natomiast absolutnie za specjalistkę od plakatu, nie badam go w jakiś taki bardzo regularny sposób, ale śledzę. No a też wracając do wątku, że wśród ilustratorów naszych, współczesnych, którzy są aktywni w tej chwili, są też znakomici plakaciści, albo właśnie zajmujący się animacją. No i myślę, że to też jest kolejny jakby wątek, czy rozgraniczać książkę obrazkową, bo ja sama mam akurat taki, jeśli chodzi o to podejście, teoretyka, teoretyczki, że dla mnie no, ilustracja jest obrazem w książce. Jakby jest bez względu na to, w jakim gatunku, w jakim typie, podtypie książki się znajdzie i te relacje z innymi ilustracjami interesują mnie najbardziej, no więc czasem będą to klasyczne zestawy ilustracji, nie wiem, 12 na książkę objętościowo taką imponującą, a czasem to będzie 12 rozkładówek w książce dla najnajów tak zwanych, czyli dla najmłodszych czytelników, gdzie no bez tego obrazu nie ma właściwie już prawie nic więcej.
1: O tak, i tutaj jeszcze przyznam, że w takiej

0: jest na swój sposób aktywny, bo jeszcze niedawno w konkursie polskiej sekcji IB Książka Roku pojawiła się nowość z jego ilustracjami. Poza tym stara się też wraz z Fundacją Józefa Wilkonia, działającą w Piasecznie, stara się też na tyle, ile jeszcze kondycja pozwala, uczestniczyć w otwarciach wystaw, które w różnych miejscach się odbywają, więc jest to faktycznie taka, można by powiedzieć, no, żywa historia, jakkolwiek banalnie to zabrzmi. Ale przedstawiciele też tych naszych mistrzów, tak to nazwijmy, ilustracji, nawet czasami do niedawna jeszcze przynajmniej mieli okazję spotykać się na plenerach ilustratorów organizowanych na Roztoczu. Jeździ na nie Krystyna Michałowska, świetna ilustratorka, która co prawda jest mniej więcej dekadę młodsza od tych naszych najbardziej rozpoznawalnych nestorów, ale jest z kolei przedstawicielką takiego ciekawego zjawiska w polskiej ilustracji, czyli psychodelii, polskiego, jakby polskiego wcielenia tej psychodelii. To był jej debiut ilustratorski, za którym zresztą sama artystka nie przepada, ale też książka Lew wyszedł z domu, która zdobyła, jeśli mnie pamięć nie myli, wyróżnienie na pierwszym Biennale Sztuki dla Dziecka organizowanym w Poznaniu, które do dzisiaj się odbywa, już 24. czy 5. edycja jest niejako tą najświeższą. No i to jest niezwykle ciekawe, że to Roztocze to jest też takie miejsce, gdzie właśnie przedstawiciele różnych pokoleń się spotykają. I tu dałoby się też wskazać taką z jednej strony kulturotwórczą rolę ośrodka Zamojskiego, który dzięki działaniom pani Grażyny Szpyry jeszcze w latach 80. z tego, co wiem, za namową Zbigniewa Rychlickiego, ojca Misia Uszatka i wieloletniego dyrektora artystycznego naszej księgarni, czyli takiego absolutnego potentata w czasach PRL-u, jeśli chodzi o książkę dziecięcą i młodzieżową, który właśnie podsunął taki pomysł, że ilustratorom przydałoby się miejsce spotkań, przydałoby się miejsce takiej i twórczej inspiracji, ale też czysto towarzyskich. Wiadomo, plenery służą takiemu wyjściu poza rutynę pracy i rutynę codzienności. I to z różnymi tam oczywiście odsłonami w różny sposób się działo. Wspomniałam o Krystynie Michałowskiej pewnie też dlatego, że jeszcze w tym roku duża wystawa retrospektywna jej prac właśnie w Krasnobrodzie będzie zorganizowana. Jestem zorientowana, bo pisałam tekst do katalogu, który się przy tej okazji ukaże. No ale to jest w pewnym sensie ta część związana z polską ilustracją książkową, która wynika z mojego pierwszego dużego projektu badawczego, tak bym to określiła, czyli przygotowaniu rozprawy doktorskiej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego poświęconej właśnie polskiej ilustracji książkowej w latach 1950-80.
1: Tak, ja sobie to już nawet, drodzy Państwo, przygotowałem, żeby było tak, żeby Państwu coś polecić, bo oczywiście mam tutaj nawet kilka książek, bo ta najnowsza, odpowiedni dać rzeczy obraz o genezie ilustracji książkowych, do niej będziemy, na pewno o niej będziemy mówili, była też stacja ilustracja, właśnie polska ilustracja książkowa 1950-1980, artystyczne kreacje i realizacje. To słowo artystyczne bardzo mnie ucieszyło, bo w tym kontekście rozmawiamy, a też dlatego, że sam mam i przyznaję bardzo wiele książek, które kupiłem ze względu na ilustrację, a nie treść. Przy całym szacunku oczywiście dla autorów i autorek, ale bardzo często jakieś proste historyjki, proste bajeczki, no już nie znajduję w nich niczego dziś, prawda? Nie jest to treść, do której bym wracał z upojeniem i się rozczytywał. Natomiast kiedy widzę, a po prostu dobrego grafika, dobrego ilustratora, artystę rozpoznajemy, no to nie mogę przejść obojętnie i takich mam sporo, że właśnie to ilustracja zdecydowała, że chcę je mieć, a w przypadku butelki, o którym pani wspomniała,

0: miała, to tu jeszcze jest nieszczęście dla zbieraczy. Pamiętam, bo kiedyś tego czasu poznałem panią, która zbiera absolutnie wszystko, wszystko, co Butenko zilustrował, tam, gdzie przyłożył swoją rączkę. I tu dopiero jest wielkie wyzwanie, bo sam mam jakąś książkę, która jest chyba jakimś poradnikiem szycia i dziergania,
1: tak,
0: do którego
1: swetry,
0: zrobił tylko
1: okładkę. Tak, swetry, ściegi, tak, tak, aha, tak.
0: I mam ją też oczywiście, no bo jest okładka. Bo
1: ja chyba też.
0: No właśnie.
1: Ja chyba też. Natomiast tak, no pod tym względem Bogdan Butenko nie miał sobie równych. Chodzi tutaj o tę wszechstronność grafika użytkowego, projektowego. Myślę, że nawet jeśli był przedstawiany, czy pojawiał się w różnego rodzaju publikacjach zbiorowych, które w tytule miały ilustracja książkowa, to sam za tego ilustratora właśnie nie do końca się uważał, bo oczywiście potrafił i ilustrował, a nawet jak w różnego rodzaju wystąpieniach na konferencjach, czy to poświęconych sztuce edytorskiej, czy związkom słowa i obrazu, no, w zależności od zakresu, często mówiąc o jego twórczości, używam takiego określenia ilustracja totalna, bo to słowo, jakkolwiek ono może się kojarzyć, to ono dość dobrze oddaje właśnie tę wszędobylskość grafika, który bawi się z paginą, bo nudzi go to, że po raz kolejny będzie tak samo wyglądała cyfra, który przesuwa właśnie kolumnę tekstu, który podpowiada czytelnikowi, kto się akurat, który z bohaterów się wypowiada, zmieniając kolor czcionki, zmieniając teraz powiemy font, wtedy to był po prostu krój pisma, zmieniając też, czy wprowadzając kaligrafię, bo on bardzo często i chętnie odwoływał się właśnie do tej estetyki zeszytów i to takich niewprawnych jeszcze uczniów, bo są skreślenia, są kleksy i one oczywiście są celowo tam pozostawiane albo celowo przez artystę robione. Taka dynamika właśnie rysunków z murów, z chodników, no kiedyś się tą kredą pewnie więcej mimo wszystko niż dzisiaj operowało, ale to była taka estetyka podwórkowa, no bo dzisiaj mówimy o street arcie, prawda? To nie jest ani nic nowego, ani nadzwyczajnego, ale to była właśnie taki rejestr, który od razu do tego młodszego odbiorcy też nawiązywał. I to, że nagle ten dukt pisma leci w dół, prawda? Bo już nie trzymamy tak ładnie, zwłaszcza jak nie ma linii. I to, że gdzieś nam się słowo nie mieści, więc tą literkę dopisujemy u dołu. No to są znakomite i takie wizualne też przygody, które dzięki tym projektom można właściwie cały czas mieć. Ale tak, tutaj pojawiło się, mówimy sporo o Butence, pojawiły się inne nazwiska kojarzone na pierwszym miejscu z ilustracją książkową, ale przecież warto pamiętać, że projekty dla najmłodszych, dla tych nieco starszych wykonywali no, najznakomitsi z naszych twórców, plakatu chociażby, Henryk Tomaszewski, Jan Młodożeniec, Kazimierz Mikulski, to już mniej plakat, raczej malarz, surrealista, Grupa Krakowska, scenograf, no i jego fantastyczny Ferdynand Wspaniały, no to jest przecież też zupełnie jakby inna historia, inny rejestr też estetyki i pomysłu w ogóle na ilustrację książkową. Oczywiście pojawiały się też świetne nazwiska w ilustracji tej adresowanej do dorosłego czytelnika i to jest jakby znowu troszkę inny obszar, no bo wiadomo, że ona też inaczej funkcjonowała. Pojawiała się albo w antologiach jakichś takich poetyckich i wtedy najczęściej to opracowanie graficzne dążyło w stronę raczej grafiki projektowej niż ilustracji, albo była to klasyczna ilustracja narracyjna, przedstawiająca bohaterów, sceny, jakieś ważne momenty z akcji. No ale było tych ilustracji niewiele w proporcji do tekstu, prawda? Byśmy mieliśmy, nie wiem, 300-stronicową powieść, no to tych ilustracji powiedzmy w sumie było może z 40-50, no ale ta proporcja jest zupełnie inna niż w przypadku książki dziecięcej, gdzie no najczęściej nie mamy aż tak długich tekstów.
0: Mhm, to prawda. Jeszcze do tego grona pozwolę sobie dorzucić Stasysa, bo jedną z książek, którą przeczytałem z prawdziwymi wypiekami na twarzy, jest książka Król Kruków, baśń gaskońska. Ja później bardzo zainteresowałem się Stasysem. Szczęśliwie album z jego reprodukcjami został wydany w Polsce. Możecie Państwo śmiało skorzystać, bo on naprawdę fantastyczny, bardzo też charakterystyczny, od razu rozpoznawalny artysta, malarz. No i tę baśń tak zilustrował, że mógłbym mieć te ilustracje jako obrazy po prostu na ścianie. Więc oczywiście Król Kruków jest piękną baśnią, bo dziś rozmawiamy głównie o ilustracji, ale chciałbym, żebyście na tę ilustrację po prostu zwracali uwagę, bo naprawdę można się w tym świecie zakochać. Często macie, że ależ to piękne, ale warto zrobić ten krok dalej. Książki mojej gościni temu służą. Będziemy jeszcze wspomnimy o książce Admirałowie wyobraźni, która ma wyczerpany nakład, ale musimy o niej powiedzieć. Ale najpierw posłuchacie chwilę muzyki i wrócimy do Was. Opowiemy i o tej książce, o innych książkach. Na pewno przygotujcie sobie ołówki, bo będzie później za czym biegać po antykwariatach lub po bibliotekach.

0: tylko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną jest pani Anita Wincencjusz-Patyna i rozmawiamy o ilustracji książkowej, tej dawnej, tej współczesnej, o ilustracji w ogóle, bo chciałbym bardzo zapalić Was w tej rozmowie, żebyście zainteresowali się ilustracją w taki bardziej zaawansowany sposób, czyli czerpali z niej więcej przyjemności, bo tak jak to już na przykładzie Butenki nam tutaj się ukazało, właściwie to pani o tym ładnie opowiedziała, że on jakby całą książkę tworzył kompletnie, łącznie z marginesami i wszystkim, co tam było, łącznie ze stopką, potrafił coś zrobić. Czy to kolorem, czy właśnie coś dorysować i nagle stawało się to takim właśnie dziełem totalnym. Myślę, że takich artystów jest sporo, którzy myślą o książce w taki właśnie sposób, zwłaszcza ci, którzy tworzą też książkę w całości jako autorzy, tak? Bo najczęściej ilustratora czy ilustratorkę kojarzymy jako tego, który ilustruje czyjś tekst, czyjąś książkę, czyjś pomysł. Często rzeczywiście wydawnictwo zleca, że ktoś inny robi wtedy liternictwo, font i okładkę, czasami też wykorzystuje tylko ilustrację, ale mamy całkiem spore grono i coraz więcej właśnie takich artystów, którzy tworzą sami w całości. No Malutki Lisek i Wielki Dzik chociażby, teoretycznie komiks, ale Jezu, no, nazywanie tego po prostu komiksem byłoby naprawdę nie na miejscu.
2: No oczywiście, można by powiedzieć, że poniekąd jest to sytuacja idealna, kiedy jeden i ten sam twórca czy twórczyni odpowiadają za oba porządki. Porządek obrazów i porządek słów. Wydaje się, że wtedy mogą tym swobodniej żonglować, żonglować tym, co pojawi się w tekście, a tym, co pojawi się w obrazie, co się będzie uzupełniało i w jaki sposób. I że czasem obraz okaże się przewrotny w stosunku do tego, co przeczytaliśmy w tekście, albo ukaże nam kolejne dno. Tutaj mówię szczególnie chyba o takich książkach obrazkowych, czy powiedzmy równie często nazywanych picture bookami, które fachowcy, badacze nazywają wieloadresowymi. Czyli takimi książkami, które dla każdej grupy wiekowej będą miały trochę inną ścieżkę właśnie rozpoznania czy potem interpretacji. Dla dzieci będą fascynującymi obrazami, które pozwolą wejść w głąb świata stworzonego przez albo właśnie jednego twórcę, albo w dalszym ciągu duet, który doskonale się uzupełnia. No i po prostu będą te obrazy pomagały ich wyobraźni, albo ich wyobraźnia będzie dodawała tam do tych przestrzeni, do tych światów, do tych bohaterów jeszcze jakieś elementy. Ale jednocześnie przez odwoływanie się do sztuki dawnej na przykład, do minionych stylów, epok, do postaci z popkultury albo jakichś po prostu rozpoznawalnych, ważnych postaci w, niekoniecznie właśnie w kulturze, bo to mogą być też gwiazdy jakieś z jakiegoś powodu rozpoznawalne, no to domyślamy się, że dziecko, zwłaszcza takie powiedzmy do 10 roku życia, nie jest w stanie złapać tych wszystkich nitek, nie jest w stanie rozpoznać tych podpowiedzi, podszeptów artystki, artysty czy współtwórców tej książki obrazkowej. I to wydaje mi się równie fascynujące, że ta książka wtedy ma ileś lektur. I to jest kolejna zaleta, więc tutaj też ze swojej strony mogę zachęcić Państwa, żeby nawet pozwalać wybrzmiewać tym lekturom. Czyli samemu się jako dorosły czytelnik czy czytelniczka samemu się z tym tekstem pozmagać, a później właśnie czy własnemu dziecku, czy jakiemuś zaprzyjaźnionemu dać tę książkę i zobaczyć, jak ono odczyta. Myślę, że to odczytywanie obrazu, ono powinno być bezwzględnie ważnym polem, ważnym obszarem w edukacji szkolnej. Starają się oczywiście, tutaj wiem od koleżanek i kolegów polonistów, którzy rozumieją i widzą tę konieczność, zwłaszcza w naszym świecie, który jednak jest przesączony kulturą obrazkową. My już chyba wszyscy teraz bardziej reagujemy na obraz i szybciej, a młodzież nasza obecna, która skroluje po prostu wszystko i tam są przecież badania, ile sekund mija od przeskoczenia do następnego obrazu, myślę, tym bardziej dobrze byłoby uczulać ją na to, co z kompozycji obrazu może wyniknąć, czego możemy oczekiwać od przestrzeni, w której jest na przykład dużo pustki, albo z kolei takiej, która jest naładowana jakimś szczegółem. To zresztą jest też taki typ książek, który ma swoją nazwę z niemieckiego Wimmelbuch albo wyszukiwajki, czyli takie książki, które z kolei mają wyostrzać naszą percepcję i na przykład na kolejnych rozkładówkach szukamy konkretnego bohatera. To tutaj słynny duet Mizielińskich, Aleksandry i Daniela, zanim stała się jakby takim fenomenem ogólnoświatowym, i to tutaj bez żadnej przesady, ich propozycja mapy, czyli atlas, bardzo autorski atlas, który w tej chwili jest już chyba na blisko 40 albo i przekroczył 40 języków, na jaki został przełożony, i chyba jeszcze więcej licencji, jakie właśnie na całym świecie sprzedano, zaproponowali młodym poszukiwaczom, o może tak to nazwę, miasteczko Mam Oko. Mam Oko, prawda? Mhm. Czyli właśnie taką wyszukiwajkę, która zachęcała po pierwsze do snucia własnych opowieści, do dopowiadania tego, co się mogło wydarzyć, do przewidywania tego, co się stanie za chwilę, no bo na rozkładówce działo się tak dużo, tyle wątków, tyle postaci, tylu bohaterów, że nie byliśmy w stanie tego od razu wyłuskać.
1: Mało tego, tutaj pozwolę sobie dodać, bo Mam Oko akurat prezentowałem bardzo dawno temu, pierwsze, później zniknęło mi troszeczkę, tam też jest grupa bohaterów i możemy za każdym razem, to nie jest jednorazowe czytanie, bo możemy wybrać kolejnego bohatera, on ma inne przygody i trzeba zobaczyć, co go spotyka. Tak. Więc niby patrzymy znowu na tę samą ilustrację, rozkładamy tę samą, którą już przecież widzieliśmy przed chwilą, bo szukaliśmy, co zrobi lew albo świnka. Tak. Nagle okazuje się, że patrzymy na to samo, ale szukając czegoś innego, dostrzegamy też inne detale. Bo to kiedyś podczas jednego ze spotkań dotyczących takich bardzo detalicznych obrazów komiksowych czy innych, gdzie jest bardzo dużo elementów, ktoś mówi, ale ja tak bardzo chcę wiedzieć, co dalej. Po co pan to rysuje? Padło takie pytanie z sali do autora. Aha. Po co pan tyle tego rysuje? Przecież tego chyba nikt potem nie ogląda, bo każdy zobaczył, aha, no to i wtedy on wyciągnął nóż, no i przewracam stronę, bo chcę zobaczyć, czy go zadźgał, czy nie zadźgał. A pan się tu narysował detali.
2: No właśnie po to, żeby sięgnąć po raz kolejny i kolejny. Aha. I kolejny. Tak, no, tak jak powiedziałam przed chwileczką, to jest i kwestia pewnego takiego treningu uważności, spostrzegawczości, bo to może też być rodzajem frajdy, czy wręcz takiego konkursu, kto szybciej znajdzie jakiegoś bohatera, ale wydaje mi się, że to, co chyba jest tutaj bezcenne, to ten obraz, ta wielosceniczna kompozycja, jak to znowu się fachowo określi, ona podświadomie wywołuje w nas, czy też wzbudza w nas gen narratora, tego opowiadacza, no bo tam nie ma słów. To są wyszukiwajki beztekstowe. Tam pojawiają się parateksty tak zwane, prawda, czyli tam, nie wiem, nazwa sklepu na przykład, albo gazety, tytuł, albo no jakieś takie drobiażdżki, które domyślamy się, że są w tym momencie drugorzędne, a nawet trzecio- czy czwartorzędne, ale nie ma dymków, jak w komiksie, nie ma nawet jakichś wprowadzających tekstów, czyli poza tytułem, który informuje nas, że znajdujemy się oto w miasteczku Mam Oko i też dość szybko odgadujemy te zabawy ze słowem, prawda, że jest to nieistniejące miasteczko, zwłaszcza, że właśnie po ulicach chodzą obok siebie owieczki, nosorożce, krówki, małpki i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj to puszczanie oka do tego młodego odbiorcy jest też takie wielopoziomowe. No powoduje, że to my tworzymy tę historię tak naprawdę. I to pewnie też kolejne przesłanie i kolejny apel. Nie bójmy się książek obrazkowych, nie bójmy się książek, w których nie ma tekstu, bo to jest, zdaje się, ten lęk, o którym często mówią i bibliotekarze, ale też wydawcy, księgarze, że rodzice przychodzą i tak, o no, taka piękna ta książka, ale tu nie ma tekstu, nie ma co czytać. No właśnie, więc nie bójmy się, absolutnie nie bójmy się, to może być równie fascynująca, o ile nawet nie bardziej fascynująca, bo nasza wyprawa.
1: Tak, oczywiście. Ja bardzo się cieszę, że właśnie takie wątki poruszamy, dlatego że też no, wielokrotnie zdarzyło mi się w życiu słyszeć, że ojejku, no to co przeczytam, to w 5 minut i tyle. Ja mówię, ale to nie o to chodzi tutaj. Bardzo często też wiele osób bało się takich książek, jak dla nich zbyt awangardowych. Dziwne te ilustracje. No to dziecko dostanie jakiejś schizofrenii albo jakiejś choroby. Ja z tego nic nie rozumiem. Czemu to jest takie czarne? Czemu, ty pamiętam taka historia, bodajże też z dwóch sióstr, skoro już o Mizielińskich mówimy, o dwóch żółwiach, które znalazły kapelusz. Mm-hmm. Przecież tam też tekstu zbyt wiele nie ma. Chodziło generalnie o to, że żółwie są dwa, a kapelusz jeden. Nosić go na zmianę trochę niezręcznie. No nie powiem, co one z tym kapeluszem robią. Ale to jest cała...
2: suspens.
1: Tak, to jest cała sensowna, piękna przygoda. Z jakimś tam oczywiście morałem, ale chodzi o to, żebyśmy ją też opowiadali. Nawet jeżeli dziecko, ona była szaro, czarna, dosyć taka ponura i mężu, i co dziecko, no jest taka, bo, ale naprawdę myślicie, że dziecko będzie zwracało uwagę na to, że to jest szare i że za mało jest kolorków, nie będzie zwracało uwagi na takie rzeczy, proszę mi uwierzyć.
2: Myślę, że żółw, a zwłaszcza dwa, będą wystarczająco intrygujące.
1: No, dokładnie, zresztą tutaj jest też, myślę, bo nie opowiemy wszystkiego detalicznie, odsyłam po prostu do książki Odpowiedni dać rzeczy obraz o genezie ilustracji książkowych. Ta geneza pokaże nam w ogóle, jaki jest ich, bo ta geneza jest ważna w kontekście tego, jak my czytamy ich znaczenie. Że oczywiście przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że mamy w tekście, że chłopiec spotyka dziewczynkę i na obrazku jest chłopiec spotyka dziewczynkę, koniec. Ale naprawdę historia ilustracji książkowej to najbardziej oryginalne, artystyczne i twórcze książki robione przez artystów dalekie są od tego. Tam jednak ilustracja współtworzy bardzo często tekst.
2: Tak, zdecydowanie, a przy okazji w tej właśnie książce Odpowiedni dać rzeczy obraz staram się pogrupować w takich rozdziałach też te potencjalne czy możliwe początki. Niektóre oczywiste, wskazując właśnie, nie wiem, wydawcę jako osobę, która coś sobie wymyśliła, a potem znalazła wykonawców, realizatorów tego mniej lub bardziej szalonego planu, ale też takie historie, o których być może niektórzy z nas gdzieś kiedyś przeczytali i wiedzą, ale nie wydaje mi się, żeby była to powszechna wiedza, że słynny królik Piotruś z książek Beatrix Potter powstał dla chorego chłopczyka znajomego artystki. Pojawił się w jakimś liście, który ona ku pokrzepieniu wysłała do bodaj 6-letniego chłopczyka i tak się spodobał i oczywiście natychmiast było i co było dalej, że ona zaczęła po prostu te historyjki o Piotrusiu Króliku tworzyć i są jednymi z bardziej rozpoznawalnych też na świecie postaci takiej wyobraźni dziecięcej, ale też uwielbianymi przez dorosłych. I tych historii też fascynujących o początkach ważnych książek trochę się tam też pojawia. I te nieoczywiste wędrówki, bo tak jak pan słusznie powiedział, przyzwyczailiśmy się myśleć o ilustracji, że jest na swój sposób wtórna w stosunku do tekstu. Książka obrazkowa już podważa to oczywiście, bo mówiliśmy o przypadku książki tak zwanej beztekstowej lub silent books z angielskiego, to się często nazywa, czyli cichych książek, no właśnie, że to my mamy ten głos, ten tekst dopiero stworzyć. No ale okazuje się, że też są takie książki, które zaczęły się od obrazu. Zaczęły się właśnie od jakiejś serii ilustracji, które domagały się jakiegoś tekstu, domagały się opowiedzenia. Tak było z Sekretnym życiem Krasnali, które odtworzył, tak by się chciało powiedzieć, Wojciech Widłak, a tak naprawdę na samym początku była Fontanna Krasnali, która jest dzisiaj przed Wrocławskim Teatrem Lalek autorstwa Pawła Pawlaka, bo to jego szkice, jego wyobraźnia i jego realizacja zlecenia rzeźby w przestrzeni publicznej stała się właśnie przyczynkiem, czy też właśnie pomysłem, że tym krasnalom trzeba by opowiedzieć jakieś biografiki.
1: Aha, ja co do ilustracji, to powiem, że nie wyobrażam sobie Brąby na przykład i innych bez ilustracji. A można byłoby. Mógł spokojnie wydać to, ale dzisiaj sobie już tego nie wyobrażam, że ktoś wydał, wznowił i bez tych ilustracji, bez sensu zupełnie. To przecież
2: Brąba ma ten kształt już Brąba nie może wyglądać inaczej, trochę jak muminki.
1: Otóż to, dlatego później powstał jeszcze bardzo piękny teatr telewizji. Szkoda, że już takie nie powstają, gdzie no, naprawdę były tam grzdacze. No,
2: kiedy były. Kiedy żywiące się tyritongią i parurą. Mhm.
1: A kiedy fruwam, to jestem fruwaczem. Przecież to są fantastyczne rzeczy i taki właściwie, państwo tak te nazwy wymieniamy, żebyście oczywiście sobie też coś mogli tutaj skorzystać. Natomiast bez wątpienia, jeżeli was interesuje historia ilustracji, to też jest między innymi książka, którą pani redagowała i była tą merytoryczną opieką, czyli Admirałowie wyobraźni. Na razie nakładu nie ma, ale myślę, że będzie jakieś wznowienie, bo to był wielki bestseller i tam wspólnie tam zespół cały pracował.
2: Tak,
1: opisaliście właśnie tych mistrzów ilustracji, ale nazwa jaka piękna, Admirałowie wyobraźni. To już pokazuje, że to nie była tylko ilustracja, która ma być obrazkiem.
2: Tak, to
1: pobudza wyobraźnię.
2: Tutaj może jest okazja, żeby no, trochę zdradzić kulisów powstawania tej książki, bo tak naprawdę z propozycją, żeby ona powstała, a czy nikt jeszcze wtedy nie wiedział w jakim kształcie, wyszedł Instytut Adama Mickiewicza i jak to mają w swoim zwyczaju jako instytucja odpowiedzialna za promocję polskiej kultury za granicą, pierwsze wydanie było przygotowywane, oczywiście mówię o wydaniu książkowym, po angielsku. Ja i autorzy w zespole nie pisaliśmy tych tekstów po angielsku, uspokajam, tylko tutaj nasze teksty zostały przez bardzo fachowo przetłumaczone i ta wersja, która jest wersją matką, wersją pierwotną, nosi tytuł Captains of Illustration i ci admirałowie trochę pewnie wyniknęli z angielskiego tytułu, ale co zabawne, ja powiem szczerze, że tej frazy akurat nie znałam tak dobrze, ona się wywodziła z takiego powszechnie rozpoznawalnego hasła Captains of Industry. I tutaj szukano czegoś, co dla anglojęzycznego, dla zagranicznego odbiorcy będzie takim bardzo nośnym hasłem, że to byli no naprawdę takie parowozy, takie naprawdę no gigantyczne siły, a ponieważ na okładce, bo one wizualnie się nie różnią, ta wersja angielska od rok późniejszej edycji polskiej, pojawił się butenko i taki widziany jakby przez lunetę fragment wieloryba z pana Maluśkiewicza i wieloryba Juliana Tuwima, to gdzieś te takie skojarzenia morskie i ci captains w angielskiej wersji, no pewnie podpowiadali tutaj w redakcji, jakby to można dobrze i też wieloznacznie przetłumaczyć na polski. A to słowo admirał jest faktycznie bajkowe, powiedziałabym, bo nie dość, że jesteśmy w polskiej wersji wyżsi rangą, o tyle, o ile się orientuję w tych stopniach marynarki, to jest jeszcze ta cudowna gra słów z admirowaniem, podziwianiem, prawda? I no, znakomity, więc ten tytuł, bo podtytuł wyjaśnia tak naprawdę, co próbujemy w tym dosyć opasłym tomie przedstawić, to jest 100 lat ilustracji w książkach dla dzieci, czy polskiej ilustracji. I faktycznie tutaj oczywiste było to, że mamy tą książką jakby udowodnić, znaczy my nie czujemy, że mamy potrzeby udowadniania, ale temu zagranicznemu odbiorcy, że ilustracja książkowa to jest nasza specjalność, nasza duma narodowa i proszę bardzo, to bogactwo niech będzie tam widoczne. Tylko no właśnie problem był na początku, jak to ugryźć, jak tę książkę przygotować w na tyle atrakcyjny sposób, żeby ona miała w sobie dużo treści, dużo ciekawych wątków. No i pamiętam takie pierwsze spotkanie, kiedy zaproponowano mi redakcję i taką opiekę, no ale też co tu dużo mówić, wymyślenie koncepcji tej książki, co chyba było najtrudniejsze, najważniejsze i do dzisiaj uważam, że to jest ta najważniejsza moja rola, to usłyszałam tylko, czego mam nie zrobić. To znaczy to wiedzieli akurat wszyscy, że na pewno nie robimy tego nazwiskami ilustratorów, nie bawimy się w żaden almanach, w żaden jakiś taki przegląd. No i na pewno nie ma być to taka quasi-akademicka opowieść o historii polskiej ilustracji, bo to 100 lat się samo tak jakby narzucało i ten taki pomysł, żeby, no powiedzmy, omawiać, nie wiem, końcówkę XIX wieku, a później dwudziestolecie międzywojenne, a później okres PRL-u właśnie i dojść do współczesności, że tak wszyscy wiedzą, no to miałoby ręce i nogi, to miałoby sens, ale nie o to chodzi. No i tak, tutaj trochę zmagania z tym było, to co w takim razie zrobić? No i przyszedł pomysł na ten leksykon od czapy, jak ja go nazwałam, może mało tak grzecznie, ale wydaje mi się, że to dobrze oddaje dynamikę tej koncepcji, czyli owszem, coś, co porządkuje, czyli po prostu układ alfabetyczny, co pozwala nam nawigować albo wrócić do jakiegoś hasła, które jest naszym, nie wiem, ulubionym, albo z ciekawości chcemy sprawdzić, czy takie hasło jest. Więc coś, co porządkuje, to jest układ alfabetyczny. Taka w miarę oczywista zabawa z tym, że skoro 100 lat, to niech tych haseł będzie 100, bo najpierw sobie myślałam, że 100 haseł, ilustracja, no to jest tak pojemny obszar. No później się okazało, że jednak 100 haseł, to jest bardzo dużo, ale już poza tym tam nie ma faktycznie żadnego porządku. Najwięcej jest takich haseł ikonograficznych, czyli jakiś motyw, prawda? Są księżniczki, są koty, jest właśnie morze, teatr, owady. No, dużo jest takich rzeczowych, jakbyśmy powiedzieli, ale pojawiają się też hasła związane z technikami artystycznymi, strategiami, na przykład recycling albo właśnie gryzmą, czyli jakieś takie pomysły autorskie. Są wreszcie nazwiska, ale uczyniliśmy ukłon i wyjątek tylko dla Bogdana Butenki i Szancera oraz Temersonów. To są jedyne trzy nazwiska faktycznie twórców, artystów. Poza tym pojawia się Andersen, Grimowie i jest Korczak. Także tych nazwisk nie ma wiele. Są też czasem nazwy związane bardziej z, może nie tyle, no w pewnym sensie okresem historycznym też, bo jest na przykład socrealizm, są lata okupacji, czyli takie trudne albo bardzo konkretne okresy. No więc jak widać, myślę, z tego krótkiego przeglądu jest to rozmaitość wielka.
1: No to prawda. Ja jeszcze w międzyczasie upewniłem się, że przecież jeszcze jest Rusałka Admirał i ona, myślę, tak, dodaje nam jeszcze ten element subtelności, piękna, wrażliwości. Tak. Ja niestety muszę teraz być trochę bezwzględny, bo patrzę i czas nam nieubłaganie się kończy. Jeszcze miałem tyle pomysłów, ale może będzie jeszcze okazja. Zakładam, że jeszcze może pani odwiedzi Opole, bo pewnie raz spotkaliśmy się na okoliczność wykładu, który moja gościni miała w Opolu, więc zakładam, że może jeszcze Galeria Sztuki Współczesnej, która panią zaprosiła, zrobi kolejny jakiś i spotkamy się, bo jeszcze są książki moje ulubione, gdzie się ruszały różne elementy i można było wsadzić Baba Jagę do pieca. Miałem taką w dzieciństwie, tak, więc ona mi się zawsze najbardziej oczywiście przypomina. O Temersonach też moglibyśmy długo, bo fantastyczni, także animacje tworzyli jeszcze przed wojną.
2: Tak, zdecydowanie.
1: Prekursorskie, absolutnie światowej klasy zjawisko, więc tematów, nowych wątków mamy mnóstwo, ale dzisiaj sobie to zamkniemy już klamrą. Ja oczywiście z państwem jeszcze usłyszę się w drugiej godzinie, już będzie chyba bardziej mrocznie, kryminalnie, a może poetycko, jeszcze się zastanowię, nie zdradzę wam. Natomiast powiem, kto był oczywiście moją gościnią, pani Anita Wincentiusz-Patyna z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ślicznie pani dziękuję.
2: A ja dziękuję bardzo, panie redaktorze, to była bardzo przyjemna rozmowa. Mam nadzieję, że państwo też mieli z niej sporo przyjemności.
1: Mam nadzieję, że tak. Dziękuję ślicznie i mówię,
2: dziękuję, do zobaczenia. Bardzo.
1: Do zobaczenia.

0: Zbliża się godzina 17. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na wiadomości. Przeszło stuletni rekord ciepła z Pruszkowa pod Opolem pobity. Nowe, rekordowo wysokie temperatury odnotowano w Toruniu i Słubicach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o zagrożeniu pożarowym w lasach, w tym w opolskim. Uczelnie w regionie już szykują akademiki na przyjęcie nowych studentów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Jest nowy rekord temperatury w Polsce po ponad 100 latach. W Toruniu odnotowano dzisiaj 40,3 stopnia, w Słubicach 40,5 stopnia, potwierdziła w rozmowie z Polskim Radiem Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Na stacji w Toruniu odnotowano 40,3 stopnia Celsjusza, natomiast w Słubicach 45 stopnia Celsjusza. Oczywiście jeszcze dane będą podlegały sprawdzeniu i parametryzacji, natomiast na tą chwilę 43 stopnie w Toruniu i 45 stopni w Słubicach.
0: To więcej od rekordowego pomiaru z 1921 roku w Pruszkowie pod Opolem. Tamten rekord wyniósł 40,2 stopnia Celsjusza.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Cztery zastępy Straży Pożarnej pojechały do Nowej Bogacicy w powiecie kluczborskim sprawdzić zgłoszenie o pożarze pod linią energetyczną. Zgłoszenie to strażacy otrzymali niespełna kwadrans temu. Zastępy są w drodze na miejsce. A ekstremalnie wysoka temperatura zwiększa ryzyko pożaru w lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dla części 5 województw: opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk mówił w Polskim Radiu 24, że na skutek upałów i przesuszone ściółki ryzyko pożarowe dotyczy jednak niemal całej Polski.
3: Niezależnie od tego, że właśnie na te kilkadziesiąt powiatów alert został wydany, ponownie ta sytuacja w lasach w całym kraju jest trudna. I musimy pamiętać o tym, żeby najlepiej w ogóle nie przebywać w lesie. Po pierwsze ze względów naszych zdrowotnych, po drugie żeby nie narażać lasu na potencjalny pożar.
0: Na przeważającym obszarze kraju, w tym w województwie opolskim, przypomnijmy, obowiązuje trzeci najwyższy alert przed upałami. Na skutek tych uporczywych upałów wzrosły o 1/5 wyjazdy karetek. Ratownicy medyczni wzywani są przede wszystkim do omdleń, zasłabnięć czy udarów. Jeździmy do seniorów, także do osób, które przedawkowały alkohol, bo alkohol odwadnia, mówi Robert Czochara, ratownik medyczny.
4: Ja myślę, że to jest około 20% więcej, bo tutaj jest tak naprawdę dochodzą te osoby, które żeśmy wspomnieli, czyli z problemami kardiologicznymi, z problemami z ciśnieniem, i one też niestety źle reagują na takie temperatury.
0: Seniorzy często zapominają o regularnym uzupełnianiu płynów, co skutkuje kłopotami ze zdrowiem, dodaje Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
5: One jakby nie czują potrzeby picia odpowiedniej ilości płynów, że musimy wypić od 1,5 do 2 litrów płynów, tylko po prostu nie piją, bo im się najzwyczajniej w świecie nie chce pić. W tym momencie organizm traci możliwości regulacji ochrony i nie reaguje prawidłowo, czyli stopniowo, na zwiększającą się temperaturę otoczenia czy temperaturę organizmu. Dochodzi do przygrzania, do typowego udaru cieplnego.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Choć wyniki tegorocznych matur poznamy dopiero w przyszłym tygodniu, to już opolskie uczelnie przygotowują miejsca w akademikach dla przyszłych studentów. Wnioski o przyznanie miejsca będzie można składać od sierpnia, po ogłoszeniu wyników rekrutacji. W nowym roku Politechnika przygotowała 560 miejsc w akademikach, mówi Anna Bodzioch, kierownik osiedla akademickiego Politechniki Opolskiej.
6: W domach studenta uczelnia oferuje różne warianty zakwaterowania. Są przede wszystkim modułowe układy pomieszczeń ze wspólną kuchnią i łazienką na dwa pokoje. Są również do dyspozycji studentów pokoje jednoosobowe typu studio, wyposażone w aneks kuchenny i łazienkę. Pokoje dwuosobowe również.
7: Nasi studenci będą mogli skorzystać z przestrzeni w trzech uniwersyteckich akademikach, czyli Kmiecicu, Niechcicu i Mrowisku. Ale od tego roku akademickiego przekazujemy również do dyspozycji studentów dom studenta Spójnik, który przeszedł gruntowny remont. Tam pokoje, a w zasadzie moduły połączone z aneksami kuchennymi, zostały bardzo ładnie urządzone.
0: Dodaje Iwona Święcholender, rzeczniczka Uniwersytetu Opolskiego. Miesięcznie miejsce w akademiku w Opolu kosztuje od 500 do ponad 1000 zł. Cena zależy od standardu pokoju, liczby osób w tymże oraz uczelni. Już teraz ożywia się też w Opolu rynek najmu mieszkań.
1: Najlepszy informacyjnie adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wiemy już, że rekordowe temperatury dzisiaj, ale chyba na szczęście nie w Opolskiem. U nas teraz 36,8 stopnia, w centrum województwa 36,5 stopnia pokazują termometry na południowych krańcach regionu. Słońce będzie nam towarzyszyć do końca dnia, bo na niebie bezchmurnie albo tych chmurek bardzo niewiele. Ciśnienie na razie się nie zmieniło, wynosi 1017 hektopaskali, no i wciąż towarzyszy nam południowy wiatr o umiarkowanej sile.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
9: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
10: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
11: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest dwoje gości. Wioletta Arleta Jaworska, dzień dobry, cześć. I Bartosz Konopnicki, dzień dobry, cześć Bartosz.
2: Dzień dobry.
1: Oboje są poetami, drodzy Państwo, związanymi i wydającymi przynajmniej nowe książki. Ukazały się w wydawnictwie Anagram, dosyć dobrze Wam znanym, bo akurat jeżeli chodzi o anagramowych poetów i poetki, z prawdziwą wielką radością przyjąłem całe grono, tylu ilu mogłem, ilu nasze studio mogło pomieścić, więc na pewno jeszcze kolejne rozmowy również będą, bo jedno moim zdaniem z ciekawszych bez wątpienia wydawnictw, ale to dzięki temu, że wydaje ciekawych poetów i poetki. Co to znaczy ciekawe wydawnictwo? To książki mówią o wydawnictwie, a tutaj Magda Koperska zrobiła tak, że naprawdę bardzo staranny dobór, bardzo przemyślany, niespieszny. Dzięki temu mamy książki. Zacznę, jeżeli pozwolicie, od pani, jako człowiek starszej daty, bo tak właśnie wypada. Wioletta Arleta Jaworska. Plastry wyłuskanego czasu. No nie wiem, czy czas można, czy jest w ogóle w plastrach. Jak ktoś mówi, to jest, że on podobno czasoprzestrzeń, rzeczywiście można ciąć jak plastry. I to jest do tego pewnie odniesienie.
3: Też mnie to zafascynowało. Nawet miałam wiersz o tytule Czasoprzestrzeń, ale pewien znajomy poeta powiedział, że to jest bardzo niepoetycki tytuł i go wyrzuciłam z tego tomiku. Ale rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na swoje życie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, od czego zacząć?
1: Od tych plastrów. Rzeczywiście czasoprzestrzeń można ciąć jak plastry i czy do tego rzeczywiście nawiązuje twój tytuł?
3: Tak. Kiedyś czytałam taką książkę właśnie o tym, że można się komunikować w czasoprzestrzeni. Bardzo mnie to zafascynowało i odnosiłam to też do moich bliskich zmarłych, szczególnie mamy. Ale tak jak wspomniałam, miałam tytuł, konkretny tytuł czasoprzestrzeni, ale znajomy poeta powiedział, że to jest taki niepoetycki tytuł, niepoetyckie słowo, chociaż wydaje mi się, że chyba nie ma takich niepoetyckich tytułów, no, ale być może niektórzy tak odbierają. A wracając do tomiku, to jeżeli mówimy o czasie, to jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, więc nawet takie plastry możemy już nie wydzielić.
1: No właściwie myślę, że nawet tom poetycki, książka jest takimi plastrami. Jeżeli potraktujemy każdą stronę jako taki plaster miodu, bo od razu mi się, ja przepraszam, ale dla mnie wiem, że jestem łasuchem. Zresztą tu na okładce mamy słonecznik i w ramach tego słonecznika częściowo mamy właśnie taki plaster miodu, lekko taki wyciekający. Nie wiem, czy robi się miód słonecznikowy. Przyznaję, że nie jadłem, raczej spadziowy, leśny, jakieś takie, ale to sobie później możemy sprawdzić. Jak ktoś z Państwa wie, to może oczywiście do mnie napisać, że oczywiście, że jest też miód słonecznikowy. I gdybyśmy tak potraktowali to jako takie właśnie plastry, ty już powiedziałaś poniekąd, że te plastry to są też troszeczkę jak też zdjęcia, bo wiesz, też może być taką fotografią. Jednak wiersz zatrzymuje coś i w tym momencie data tutaj właściwie nie ma specjalnego znaczenia wielkiego, prawda? Możemy go wyciągać, oczywiście najczęściej zjadamy. Tu szczęśliwie zjadamy tylko duszą i umysłem i to pozostaje. Jest wiersz o pamięci. Tak jak powiedziałaś, ta pamięć, to oczywiście on mi od razu się tutaj otworzył. I ja bardzo chciałbym, jeżeli możesz, żebyś jakieś wybrane wiersze, dwa, trzy z tego tomu przeczytała, bo tak będziemy mówić o czasie, o tym wszystkim, a chciałbym, żeby słuchacze coś usłyszeli.
3: To skoro mówiliśmy na początku o czasie, to ja bym proponowała właśnie wiersz Jeśli czas jest Bogiem. Zmięte powłoki szyi, narzucone na kark jak pościel po nieudanym śnie albo pomarszczony aorostat chynka, rozwleczone nie tam, gdzie powinien. Puzzle rozbieganych plam na dłoni. Z niepokojem odkrywam różnicę wieku między mną a światem. Bezwzględność wszystkich teorii czasu pokazuje lustro, brutalny przyjaciel, gdzie upodabniam się do swoich przodków. Za wszelką cenę próbuję przebić pokoleniową ścianę, by nie przeżyć życia w jednej wsi, jednym domu. Osiadłej babki, która nigdy nie pojęła mechanizmu roweru, matki, która nigdy nie zrobiła prawa jazdy, ojca uczepionego krwawicy niczym koła ratunkowego. Łamię stereotypy. Zaprzeczam teorii powtarzalności. Wytyczam nowe szlaki, by zdobyć szczyty. Jeśli czas jest iluzją naszych umysłów, stoi, a my podróżujemy w czasie, który nie rodzi się, nie umiera, bez krwi i kości, starczej skóry, jakby mówił, jestem, który jestem. I może drugi wiersz, który będzie nawiązywał do tego słonecznika, do tych plastrów, ponieważ okładka i tytuł bardzo długo zajęły mi właśnie, zajęły dużo czasu, żeby je jakby odnaleźć. I w ostatnim natchnieniu stwierdziłam, że to będzie z tego właśnie wiersza fragment. Blizny. Rozłam pierwszy. Przyglądam się ciału. Znawcy sugerują samobadanie. Mówią, że pod powierzchnią drzemią wulkany. Trzeba zapobiec wylaniu się lawy. To, co przyciąga wzrok, narosło warstwami. Twardniało od lat. Sięga głębiej niż skiba na ornym polu. Zamyka wszystkie odrzwia po wyjęciu zbioru. Pionowe cięcie gąbczastych warstw. Do krwi, do szkarłatu, do kwilenia owocu. Gładko, jak nóż w masę tortową, by stać się matką. Rozłam drugi. Rozchodzimy się do swoich, żeby spotkać się, gdy cisza porowacieje. W szczeliny lodowca wpada słowo, spada, nie wiadomo dokąd, aż wróci z dna. Jesteśmy płatkami słonecznika, oddzielonymi od plastra wyłuskanego z ziaren.
1: Mhm, a tutaj Jerzy Fryckowski na okładce się zastanawiał, czytując Van Gogha, który pisał w liście do brata, że w pewnym sensie słonecznik oznacza mnie samego, i pyta, czy autorka jest tym słonecznikiem właśnie. Bo wszystko to kojarzy się dosyć miło, ale z tych twoich wierszy, które już przeczytałaś, możemy też wywnioskować, że to nie jest tak, że ktoś weźmie nóż. Opatrzność, los, Bóg, i będzie ciachał te plastry, jak mu się żywnie podoba, bo może uszkodzić człowieka. I zamiast dobrego plastra miodu będziemy mieli po prostu nieszczęście.
3: Tak, ale przewrotnie możemy też odczytać tytuł, że to mogą być plastry jako patronek. Mhm. Tak, że jakby napisanie wiersza jest plastrem i coś się w nas goi, wychodzimy dalej do przodu, nie?

0: byśmy nie wiem, co robili. To jest dla tych, którzy po prostu albo przeczytają i się wzruszą, zaczną to analizować, myśleć o tym, przeżywać, albo nie. I tutaj...
1: No. Ja myślę, że w ogóle jak piszemy wiersze, to nie piszemy pod konkretnego odbiorcę, prawda? Tylko no, piszemy jakby, żeby one były prawdziwe, wychodzą z nas. Natomiast jeżeli znajdzie się taki człowiek, który przyjdzie i powie, że czuje tak samo, myśli tak samo i jest jakby nam wdzięczny, to to jest najwyższa wartość, największa nagroda. Tak mi się zdarzyło 2 razy i uważam, że nie nagrody konkursowe, chociaż one też są istotne, ale właśnie to, że ktoś odnalazł tam część siebie, to jest najbardziej istotne.
0: A tutaj naprawdę jest wiele takich możliwości, bo przynajmniej ja trafiłem tutaj o tym, jak budzi mnie psie lizanie, prawda?
1: O, tak.
0: Objaw miłości bez wątpienia, a za chwilę pojawiają się kancerogenne zmiany w drugim zdaniu i dostałem w łeb. Ja bardzo lubię takie wiersze, takie teksty literackie, które mnie wytrącają troszeczkę, nie? Zaczyna się miłym, sielskim, cudownym obrazkiem, ale nie zawsze życie jest miłe i sielskie. Wiemy, że psy rzeczywiście podobno świetnie tak, wyczuwają choroby. No i już mi się tak zrobiło jakoś tak smutno. No, ale absolutnie nie jest tak, że wiersze są przygnębiające, smutne i tylko i wyłącznie znowu o jakichś takich złych doświadczeniach. Nie jest to też dziennik i zapis choroby. Chociaż rzeczywiście kwestia, skoro czas, no to będzie i starość, tak. Odchodzenie, choroba, przemijanie, to po nas wszystkich dotyka. I to bardzo wielu, jak wiemy, wcale nie tylko na starość. Okay. Dobrze jest czasami się z tym mierzyć, a uważam, że akurat poetom, poetkom w twoim przypadku przychodzi to jakby bardzo naturalnie, bo jesteśmy, to stereotyp, wiem, że emocjonalni, że bardziej może emocjonalni, ale ja myślę, że to jest kwestia nie tyle jakiejś rozmomłanej emocjonalności, tylko odwagi, bo to wcale nie jest proste mierzyć się z rakiem poprzez literaturę. Wcale nie jest łatwo napisać o odejściu, utracie bliskiej osoby przez literaturę. To komuś z zewnątrz może się tak wydawać. Więc ten taki poeta, poetka natchniona z kapeluszem, z kwiatkami, poeta z szalikiem snujący się z głową w chmurach, to jest wielki mit, który skutecznie tutaj, myślę, obalamy. I u ciebie też tak jest.
1: Dziękuję. Na napisać o czymś, jakby o tym nie pisząc, chyba to jest największa sztuka i tego ciągle się uczę. Żeby właśnie były obrazy, nie? Żeby te słowa były oszczędne, ale żeby był przekaz.
0: A na dodatek jeszcze ja tutaj widzę bio na okładce i to będziecie teraz zaskoczeni. Uwaga, pasjonatka fotografii, spoko, górskich wędrówek, oczywiście. Jazdy na motocyklu i tu nagle myślę, o!
1: No, tak. Posiadam ale... jeszcze cały czas motocykl, Dragstara, pojemność 650.
0: Ale to daje poczucie wolności.
1: Tak.
0: Myślę,
1: tak.
0: Że dla ciebie to jest bardzo, bardzo ważne, bo tu jednak o tej wolności, możliwości samostanowienia, tak. Życiu do końca są te wiersze też. Słuchaj, Violetta, ja mam prośbę jeszcze, żebyś jeszcze jeden wiersz przeczytała, dobrze?
1: Że to może tak.
0: Postawimy
1: właśnie
0: taką ładną puentę nad twoim tomem, a później jeszcze zostaniecie z nami, bo jeszcze Bartosz Konopnicki będzie swoje wiersze czytał, będziemy o nich rozmawiać.
1: To taki krótki. Gusła. Babka i ciotka powtarzały historię o zadanych kołtunach, że jak komuś źle z oczu patrzy, to oprzyroczy, że jak zło rzeczy, coś przylgnie do skóry. Odtąd wszystko, co boli, będzie węzłem gordyjskim. Konkretnie skupiały się na mojej matce. Nadwaga, kłótnie z mężem, choroby. Nie brały się zaniedbania, lecz na pewno ze złego wejrzenia. A urok trzeba odczynić. Chowały przed obcym kurczęta, prosiaki, a nawet krowy, żeby mleko się nie psuło. Nad wózkiem wiązały niemowlętom czerwone kokardy, a mnie we włosy. Dziękuję.
0: To ja Państwu życzę, jak sięgniecie po książkę Plastry wyłuskanego czasu Violetty Jaworskiej, to uda Wam się odczarować. Jak ktoś na Was złym wzrokiem patrzył, to te wiersze może przywrócą Was do życia, do normalności. Czego Wam życzę. Violetto, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Gratuluję
1: dziękuję
0: książki
1: również.
0: I mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Taką mam nadzieję.

0: tylko o literaturze.
1: Już do Państwa wracam. Jeżeli chodzi o Violettę Jaworską, już opuściła studio, bo specjalnie została i miała pociąg, więc biegła. Tym bardziej jestem wdzięczny, że chciała poświęcić ten czas i z nami, i z Państwem też się spotkać. Ale został za to Bartosz Konopnicki, który na szczęście pociąg ma wieczorem.
2: Dokładnie.
1: Prawda? Bartku, twój najnowszy tom poetycki, książka ma tytuł Zapisy promieniowania. Jakoś tak się nam zrobiło, tak w duecie odwiedziliście studio, że tam mieliśmy elementy takie astrofizyczne, plasty czasu, czasoprzestrzeń. Promieniowanie też.
3: Promieniowanie też, tym bardziej, że tak naprawdę też interesuję się trochę astronomią, więc być może gdzieś tam trochę podświadomie sam tytuł też troszeczkę nawiązuje do tego. Zresztą w tomie też tam nie jakoś super dużo astronomicznych zwrotów, ale gdzieś tam jakieś Andromedy na przykład też się znajdą.
1: Ja myślę, że to może wynikać też z tego, tak się zastanawiam, że no, cały czas poszukujemy sensu istnienia, sensu życia. Poeci robili to w gruncie rzeczy od zawsze, że szukali tego poczucia, po co ja jestem, kim ja jestem, czy moje życie ma jakikolwiek sens. Wiemy, że kiedyś ludzie patrzyli, szukali ich w gwiazdach.
2: Tak.
1: Później oddali się naukom, uznali, że nauka wszystko nam wyjaśni. Okazało się, że nauka niestety też wszystkiego nam nie wyjaśniła dotąd.
3: Więc to jest... może dobrze, że nie wyjaśniła, bo cały czas możemy odkrywać. Właśnie o to chodzi, że możemy odkrywać i to jest też fajne, też możemy o tym pisać.
1: Mhm. To prawda, a inna sprawa, że taki powrót do gwiazd jest powrotem wcale nie takim tylko i wyłącznie lekko ironicznym, bo rzeczywiście zdajemy sobie sprawę dzięki nauce, zdaliśmy sobie ją wcale nie tak dawno, jak ogromny jest wszechświat, jaką my jesteśmy drobinką. I to, myślę, w dużym stopniu też rzutuje na to, jak postrzegamy siebie i nasze życie. Komuś się może wydawać, że a co tam, ja skupiam się na codziennym dniu, co do garnka włożyć i tak dalej. Tak, te bezpośrednie potrzeby rzeczywiście zaspokajamy, bo one są jakby potrzebne nam do życia, ale kiedy przychodzi to pytanie o sens, to dla mnie na przykład osobiście zmieniło się sporo, kiedy nagle uświadomiłem sobie, w jak wielkim wszechświecie żyjemy, jaką jesteśmy drobiną. I tym bardziej to pytanie o sens stało się trudniejsze.
3: Dokładnie. I pewnie też wydaje mi się, przynajmniej tak z perspektywy poety, też w dużej mierze dlatego piszemy, bo takie zwykłe życie, ono jest naprawdę ważne, w sensie wstajemy, idziemy do pracy, robimy obiad, wychodzimy z psem, o tym też możemy pisać, ale chyba dziś szukamy czegoś więcej. Przynajmniej ja tak mam, że też w wierszach staram się zwrócić uwagę właśnie, też jest u mnie dużo tej codzienności, tej drobnicy, o której tutaj powiedziałeś.
1: A nawet nocności, później do tego
3: tak, to też, tak, dokładnie. Natomiast ona buduje właśnie też, może to górnolotnie zabrzmi, ale ona buduje sens życia. Tego, dlaczego żyjemy. Żyjemy dlatego, że się budzimy i w tomie Zapisy promieniowania też zwracam uwagę na tą codzienność, bo ona tutaj akurat odgrywa bardzo istotną rolę. Chciałem tam zamieścić duże wiersze, zarówno odnoszące się do takiej, powiedzmy, prywatnej codzienności, ale też są tematy poruszone troszeczkę większe, typu wojna chociażby. Nie mam dużo tych tematów, ale to też niestety jest nasza codzienność.
1: Aha, to ja powiem Bartoszu, że poproszę, żebyś przeczytał trzy wybrane wiersze, a zanim wybierzesz, otworzysz sobie stronę, to powiem, że Magdalena Koperska napisała tutaj na okładce Zapisy promieniowania to światła na dworcu, które mijają bezpowrotnie, nieobecne słowa krążące po nieistniejących już fundamentach domów, albo różowe paznokcie, a może też blokowiska ciszy. No i możliwości jest wiele. Myślę, że ostatecznej odpowiedzi nie ma, natomiast ja bym bardzo chciał, żebyście Państwo usłyszeli kilka wierszy Bartosza Konopnickiego, bo będzie później nam też łatwiej kontynuować rozmowę.
3: Zacznę może od wierszu bez tytułu. Światła na dworcu mijają bezpowrotnie. Pamiętam je tylko dlatego, że migały z dziwną regularnością. Nie uciekały. Zgubiona kolejna myśl, nie wiem, czy ją odczytasz, czy zdążę nakreślić obraz, zdanie, chociażby punkt odniesienia. Zapytałaś mnie, co będzie jutro i czy będzie obiad. Koliber, jeśli nie wypije niemal tyle nektaru, ile sam waży, umiera. Drugi wiersz, jaki bym przeczytał, nosi tytuł Nie wiesz. Dziś było pogodnie. Szare latawce przecinały niebo, nie zwracałeś uwagi na słońce. Niedaleko ziemia pije krople krwi, szalone cyfry nakręcają spirale. Gdy chwilę z tobą rozmawiałem, byłeś przytłoczony jak nadłamane drzewo. Nie wiesz, czy jutro zobaczysz słońce. I może jeszcze jeden wiersz. Może troszeczkę matematyki. Wiersz pod tytułem Suma zerowa. Jesteśmy zamknięci w szafie, tej zielonej, z zardzewiałym zamkiem. Klucz tu nie pomoże, nawet jeśli się znajdzie. Koliber uczepiony nektaru ma więcej swobody, a wolność to taka gra o sumie zerowej.
1: No tak, ja powiem tak, że trudno było mi znaleźć coś bardzo, bardzo optymistycznego. Chociaż z drugiej strony, kiedy sobie uświadomimy pewne rzeczy, to to jest wyzwalające. Magda też tak napisała, że chociaż gęste, niepokojące i drenujące są twoje wiersze, to jednocześnie wyzwalające, bo ja myślę, że jak nawet coś wydaje nam się przytłaczającą informacją, prawda, że ten wiersz tu śmierć, odejście, ograniczenie wolności.
3: To też jest codzienność. Mhm. To też jest codzienność i to jest codzienność, z którą zawsze się musimy w jakiś sposób zmierzyć. Raz jest to troszeczkę łatwiejsze, jeżeli dotyczy to na przykład naszej ulubionej sąsiadki, z tym szacunkiem do sąsiadki, a czasami jest to dużo trudniejsze, jeśli ktoś niestety z naszych bliskich, ale każdy też z naszych bliskich no niestety kiedyś odejdzie, więc tutaj niestety nic na to nie poradzimy. I na to staram się też zwracać uwagę. No to zapiski promieniowania w sensie tytułu to też w jakiś sposób... jest to, na co chciałem zwrócić uwagę, tak, żeby to zostało. Żeby każdy, to co Viola też mówiła, to co jest też dla mnie istotne, jeżeli chociaż jeden z czytelników, bo zapewne nie każdy czytelnik w każdym wierszu się odnajdzie, bo te wiersze są o dosyć różnej tematyce, w różnych sytuacjach pisane, natomiast jeżeli czytelnik chociaż ten jeden wiersz tam znajdzie, i też miałem takie sytuacje, że przychodzili do mnie czytelnicy i mówili, ten wiersz jest o mnie. Mhm. To jest to, dlaczego piszemy tak naprawdę. Przynajmniej ja tak dlatego piszę między innymi.
1: No tak, rzeczywiście, bo samemu dla siebie to można byłoby to trzymać w szufladzie. Po co wydawać w takim razie książkę? A z tym rzeczywiście doświadczaniem, raz, jak sobie coś uświadomimy, nawet własne ograniczenia czy skończoność, to mimo wszystko to wyzwala, dlatego że no okej, to tak już jest, tego nie zmienię, ale mam przed sobą jeszcze tu i teraz. Zrobię z tym coś sensownego, prawda? Mhm. Więc da się, nie ma co od razu siedzieć, rozpaczać, że to w takim razie wszystko nie ma sensu. Moją uwagę przykuł wiersz Miejsce zbrodni, bo się zastanawiałem, czy to jest wiersz kryminalny. Mamy dużo autorów kryminałów. Kryminał w Polsce cieszy się wielkim, wielkim wzięciem. Ściany to szkielety z pamięci, niemi świadkowie niezamierzonych zbrodni. Odwracasz wzrok od niej, gdy przechodzi obok ciebie z wczorajszym zapachem. Zaglądasz w czarną przestrzeń między framugami drzwi. Cicho. Skowronek na dalekim polu za miastem. Wspomnienie lata. Sprzed lat. Bardzo ładnie wywrócone wszystko jest w końcówce. Rzeczywiście te ściany wydają się nieme i są świadkami, no bo nie mają wyjścia. Między tymi ścianami dzieją się najróżniejsze rzeczy,
3: dokładnie. Raz to są ciepłe, przytulne ściany, a raz to są właśnie ściany zbrodni małżeńskich albo innych tego typu rzeczy. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, co w tych ścianach siedzi, albo co za tymi ścianami.
1: A za ścianą ze szklanką przy uchu sąsiadka wspomniała. kiedyś tak bywało. Tak nieco oczywiście żartobliwie, ale tak czasami jest. Czasami udajemy dzisiaj, że nie chcemy wiedzieć, co jest za ścianą.
3: A czasami warto wiedzieć.
1: Warto wiedzieć
3: po to, żeby zareagować chociażby.
1: Tak, bo może jakiemuś dziecku dzieje się na przykład krzywda, dzieje się jakieś wielkie nieszczęście, więc ta ściana jest tutaj taka symboliczna, bo ściana może nas dzielić, ale z drugiej strony szczęśliwie czasami, jak coś słyszymy za ścianą, dobrze jest nie być obojętnym.
3: I też między innymi taki wiersz jak ten, to też jest troszeczkę takie moje zwrócenie uwagi na to, że nie bądźmy obojętni. Jeżeli coś widzimy, to też górnolotnie brzmi, ale jednak mimo wszystko w tej codzienności właśnie, o której tutaj dzisiaj tak dużo mówimy, warto czasem po prostu wyjść z tej swojej strefy komfortu i coś zrobić. Jeżeli tylko jest oczywiście możliwość, bo jednak nie zawsze mamy taką możliwość, ale w takich sytuacjach chociażby jak tutaj, warto chociażby się zapytać, czy wszystko w porządku.
1: Oho, i te wiersze troszeczkę tak właśnie pytają. No ja myślę, że gdybyśmy szukali takiego promieniowania, bo jest promieniowanie kosmiczne, jest promieniowanie rentgenowskie, ale jest też promieniowanie słowem. I ja pozwolę sobie ten twój tom tak troszeczkę odczytać, więc jeżeli miałbym państwu życzyć napromieniowania, to jedyne, którego wam życzę, to promieniowania właśnie słowem Bartosza Konopnickiego i jego książki, bo naprawdę potrafisz też, i myślę, też takie są wiersze, pokazać, że w codzienności mogą tkwić bardzo ważne, ciekawe, poruszające rzeczy, na które często nie zwracamy uwagi, bo gonimy i myślimy, a ten dzisiejszy dzień był taki sobie. Jakbyśmy się chwilę zastanowili, to w tej zwyczajności, przy dozie uważności, chociaż minimalnej, możemy zobaczyć, że nasze życie wcale nie jest nudne, wcale nie jest bez znaczenia, że ciągle dzieją się rzeczy ważne. Tylko ważne, żebyśmy o nich myśleli, przeżywali je, dali sobie na to też chwilę takiej refleksji.
3: Dokładnie.
1: Bartosz, ja mam jeszcze prośbę, zanim cię wypuszczę ze studia, wiersz taki na finał. Chciałbyś jeszcze jeden? Bardzo proszę.
2: Jak najbardziej.
3: Będzie to wiersz Koło. Beton, struktura, człowiek. Miasto rozpuszcza się, rozpływa cisza. Jeżyki uciekły bynajmniej nie przed słońcem. Jaskółki jeszcze gryzą owaty beton. Znów będziesz wracał pamięcią do tego czasu, z dzieciństwa, gdy wszystko było i gdy wszystko mogłeś. Teraz, po tylu latach, znów jesteś dzieckiem i nie możesz mówić.
1: No to prawda. Rzeczywiście z biegiem lat coraz trudniej jest mówić. Dobra, o wielu, nie. Wielu
3: sprawach. Więc jak tylko możemy mówić, to mówmy.
1: Mówcie państwo do siebie, mówcie. Bartosz, bardzo ci dziękuję.
3: Również bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Przypomnę państwu, książka ma tytuł Zapisy promieniowania. Bartosz Konopnicki był moim i waszym gościem.
4: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: Wszystko o literaturze.
1: Kończymy pomału dzisiejsze wydanie audycji Wszystko o literaturze, ale nie mogłem sobie odmówić prawdziwej przyjemności, żeby podzielić się wrażeniami z lektury, jak to ja do późnej nocy czytałem, ale nie mogłem się absolutnie oderwać od komiksu, który ma tytuł Urbikandyjska gorączka i jest to komiks z serii Mroczne miasta. Kiedyś już o tej serii Państwu mówiłem. Moim zdaniem jedna z absolutnie topowych, bestsellerowych, wybitnych serii komiksowych, w ogóle literackich, bo uważam, że to jest i piękna literatura, mądra, głęboka, ale także fantastyczna kreska. Jeżeli ktoś bardzo lubi dopieszczone, wysublimowane, przemyślane graficznie książki, to ta seria na pewno spełni Państwa oczekiwania. Peters Benoit i François Schuiten to są autorzy. Pierwszy rysuje, drugi pisze scenariusze. Jak traficie tylko na krótki opis, to będziecie mieli, że to jest science fiction, troszeczkę steampunk, troszeczkę gotyckiego horroru. Tak, oczywiście, takie klimaty tutaj odnajdziemy, natomiast to jest tylko pewnego rodzaju anturaż. On towarzyszy całej tej serii, że mamy dziwne czasami zjawiska, tak jak było w Pochyłym dziecku chociażby. I tutaj nie dzieje się nic w gruncie rzeczy specjalnie fantastycznego, aż do momentu, kiedy nasz główny bohater, który jest architektem, znajduje sześcian. Ten sześcian składa się, jest zrobiony tylko i wyłącznie z patyków, można tak umownie powiedzieć. On jest z niewiadomego materiału i wygląda mniej więcej wielkością troszeczkę większą od kostki Rubika. Kładzie go sobie na biurku, no i on zaczyna rosnąć. I rośnie sobie. Urośnie naprawdę bardzo, bardzo duży. Mogę nawet powiedzieć, że połączy dwie części miasta, bo to, co jest ważne też dla fabuły, to nie tylko ten sześcian, który je połączy, ale też to miasto, które jest podzielone. Podzielone rzeką, kanałem w gruncie rzeczy. Po jednej stronie żyją mieszkańcy i nasz bohater, który jest głównym architektem, Eugene Robic, tak się nazywa, główny architekt miasta Urbikandy, stąd urbikandyjska gorączka, i tam wszystko musi być równo, wszystko musi być proporcjonalnie, a do tego bardzo monumentalnie. Możemy mieć skojarzenia troszeczkę nawet z takim porządkiem architektonicznym, monumentalnym, który zapanował swego czasu w III Rzeszy. Doskonale, myślę, Państwo wiecie, ale nie tylko tam. Nieuchronnie będzie kojarzył nam się z chłodną, wykalkulowaną dyktaturą. I troszeczkę tak właśnie jest. Mamy komisję, która rządzi tą częścią miasta, a po drugiej stronie kanału panuje w ich przekonaniu chaos i ustawiają strażników i nikogo nie wpuszczają. Więc te dwie części chociaż jednego miasta są od siebie oddzielone i żyją osobno. Bo jak ktoś próbuje przekroczyć, to zostaje zastrzelony. To też jest nawiązanie oczywiście chociażby do Berlinu Wschodniego, Berlina Wschodniego i Zachodniego, prawda? Wiele, myślę, takich miejsc możemy znaleźć, a i dziś świat jest podzielony. Stąd wielka aktualność tej właśnie opowieści. No i jak ludzie nie chcą, nie potrafią, to robi to ta dziwna sieć, która się rozrasta, ta kostka, powiela samą siebie do ogromnych rozmiarów w ten sposób, że przechodzi przez kanał. I czy ludzie chcą, czy nie chcą, to ona to robi, w związku z tym można po niej chodzić. Mało tego, życie wielu ludzi przenosi się na tę sieć. Tam zaczynają, bo tak jest wielka później, że budują tam domy, kawiarenki, spotykają się i toczy się jakby osobne życie. Oczywiście znajdą się i tacy, którzy będą robili na tym świetny biznes, bo jakoś tak jest, że co by się na świecie nie działo, dobrego, ale też głównie złego, wydaje się, że jak złego, to będziemy się jednoczyć. Nie, zawsze niestety znajdują się ci, którzy będą robić na tym świetny biznes i zwietrzą okazję do zarobku po ludzkich trupach. Troszeczkę tutaj też tak będzie. Ale finału, którego Państwu nie zdradzę, nie powiem, dlatego że on Was zaskoczy. Nie będzie tu typowego happy endu. Będzie nawet tak, że ten ludzki los tego głównego architekta będzie tu najbardziej przytłaczający, bo to on jest tutaj bohaterem. Chociaż mamy to przesłanie, które płynie, takie szersze, w szerszym kontekście, to jednak on i jego los i wielki finał tej opowieści, myślę, że nawet wyciśnie Państwu łzy, ale może doda też czasami otuchy. Absolutnie wybitne dzieło. Gorąco polecam. Urbikandyjska gorączka z serii Mroczne miasta. No i teraz już dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia w kolejnej.

0: 774-541-541. Radio Opole. Jesteśmy z tobą przez całą dobę.
1: A Radio Opole słuchają państwo na FM, w internecie i DAB+. A że na zegarach godzina 18 to pora na serwis informacyjny. Rekord ciepła z Pruszkowa pod Opolem pobity przez Toruń i Słubice. Rekordową temperaturę na granicy z Polską zanotowali Niemcy. U nas także o wakacyjnych podróżach pociągiem po regionie uczniowie i studenci za bilety zapłacą mniej.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Katarzyna Plewnia. Jest nowy rekord temperatury w Polsce po ponad 100 latach. W Toruniu odnotowano dzisiaj 40,3 stopnia Celsjusza, w Słubicach 40,5 stopnia, potwierdziła w rozmowie z Polskim Radiem Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To więcej od rekordowego pomiaru z lipca 1921 roku w Pruszkowie, w obecnym powiecie opolskim. Tamten pomiar wyniósł 40,2 stopnia Celsjusza. Niemieckie służby meteorologiczne zanotowały najwyższy w historii odczyt temperatury 41,7 stopnia Celsjusza, pokazały termometry w Koszen na granicy z Polską.
2: Koszen leży nad Nysą Łużycką, niedaleko lubuskiego Gubina. To, że historyczny rekord temperatury padł właśnie na wschodnim krańcu kraju, świadczy o zmianie epicentrum upałów. Dzisiaj najgoręcej jest na wschodzie, co oznacza, że front przewędrował w stronę Polski. Wieczorem spodziewane są burze i deszcze, które jednak mają przynieść tylko minimalne ochłodzenie w poniedziałek. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Od lipca uczniowie i studenci z województwa opolskiego będą mogli taniej podróżować pociągami regionalnymi. Samorząd województwa wspólnie z Polregio przygotował wakacyjną promocję Tygodniowy Bilet Opolskie Wakacje 2026. Mówi Robert Węgrzyn z zarządu województwa opolskiego.
3: Mówię o ofercie biletowej. Cena biletu tygodniowego dla uczniów i studentów to 15 zł w ramach przejazdów w naszym regionie. Zapraszamy, bo ta intensywność przejazdów w czasie wakacji jest zdecydowanie wyższa, a myślę, że i oferta kierowana w stronę uczniów i studentów jest zachęcająca.
1: Z oferty będzie można korzystać do końca sierpnia. Szczegóły zainteresowani znajdą na stronie internetowej spółki Polregio.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Prezydent Ukrainy chce, by jego kraj miał swój panteon bohaterów. Dziś Wołodymyr Zełenski poinformował o złożeniu do parlamentu projektu ustawy w tej sprawie. Podczas Dnia Konstytucji mówił, że panteon ma upamiętniać wszystkich bohaterów, którzy walczyli o wolną Ukrainę w różnych stuleciach. Dziś złożyłem w parlamencie projekt ustawy o budowie panteonu narodowego z imionami bohaterów, którzy w różnych stuleciach zainspirowali Ukrainę do bycia zawsze zjednoczoną i na zawsze wpisaną w naszą historię. Nikt nie będzie nam mówił, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Prezydent Zełenski ogłosił też budowę w Kijowie pomnika Iwana Mazepy. To jeden z hetmanów kozackich, żyjąc na przełomie XVII i XVIII wieku na terenie ówczesnej Rzeczpospolitej obojga narodów. Wracamy do regionu. Polska wieś przyciąga sielską atmosferą i kontaktem z naturą. Trzeba jednak pamiętać, że gospodarstwo rolne to także miejsce pracy, w którym nie brakuje zagrożeń. Dlatego podczas wypoczynku na wsi należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, mówi aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
4: Pamiętajmy o tym, aby dzieci i młodzież trzymać z dala od niebezpiecznego sprzętu rolniczego, od niebezpiecznych narzędzi, aby podczas zbioru żniw nie przewozić na przyczepach załadowanych słomą czy też zbożem osób, które mogą z tych przyczep spaść i może to doprowadzić do tragicznych skutków wypadków.
1: Ponadto wchodzenie na bele słomy, zabawa w pobliżu maszyn rolniczych czy silosów może skończyć się poważnym wypadkiem. Do pożaru auta osobowego doszło tuż po godzinie 17 na stacji paliw na Górze Świętej Anny w powiecie strzeleckim, informuje Straż Pożarna. Pojazdem podróżowały dwie osoby, samodzielnie samochód opuściły, nikt nie doznał obrażeń. Tylko zadymienie powstało natomiast w Nowej Bogacicy w powiecie kluczborskim. Przypomnijmy, pojechały tam przed godziną 4 zastępy Straży Pożarnej, by sprawdzić zgłoszenie o pożarze pod linią energetyczną. Doszło tam tylko do niegroźnego iskrzenia. Ogień się nie rozwinął.
0: Najlepszy informacyjnie adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: żar za to rozwija się dzisiaj w Opolskiem i w całym kraju. Na termometrach w centrum województwa 36,9 stopnia Celsjusza. Na południu regionu już minimalnie mniej niż przed godziną. Teraz termometry pokazują 36,4 stopnia. Zaledwie, ale zawsze o 0,1 stopnia mniej. Zapowiadane na dziś maksimum, przypomnę, to temperatury od 36 do 38 stopni Celsjusza. W dół minimalnie także ciśnienie. Teraz wynosi 1016 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany, miejscami porywisty. Wciąż południowy.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: końcu języka.
1: Niedzielne popołudnie, kłania się Państwu Beata Granatowska. O języku warto rozmawiać nawet w czasie wakacji i w upale. Dlatego pojawiam się o zwykłej porze, tym razem sama, choć głos kolegi Ireneusza pojawi się w dalszej części. W dzisiejszych, bardzo skomercjalizowanych czasach, kiedy mówi się coraz rzadziej niestety o honorze, uczciwości i dobrej opinii, to częściej w odniesieniu do firm niż człowieka. Zaraz sprawdzimy, czy przynajmniej treść tych słów się nie zmieniła. Jeden z takich określeń jest epitet nieposzlakowana, na przykład opinia. Według słownika mówi się tak o kimś, w którego życiu nie znaleziono niczego nagannego. Ale jak wiemy z praktyki, nie musi to oznaczać, że ów ktoś jest naprawdę uczciwy i dobry, ale tylko o to, że zadbał o swój wizerunek i umiejętnie ukrywa swoje ciemne sprawki. Zmiany miały następować z poszanowaniem zasad kompetencji oraz promować ludzi fachowo przygotowanych, uczciwych i o nieposzlakowanej opinii. To cytat z posiedzenia Senatu RP. Ciekawe jest natomiast określenie nieposzlakowana, bo z jednej strony brzmieniowo kojarzy się ze szlakiem, a znaczeniowo ze zniekształconym szkalowaniem. Sprawa zaintrygowała pewną czytelniczkę, która napisała do poradni PWN. Mam pytanie odnośnie do wyrazów szkalować i nieposzlakowany. Można mieć nieposzlakowaną opinię, której nie można nic zarzucić, ale nie poszlakowaną opinię, której można coś zarzucić. Można kogoś szkalować, ale nie poszkalować. Nie można mieć nieposzkalowanej opinii, której nie szkalowano. Myślę, że te dwa słowa mają na tyle podobne znaczenie, że jednego można używać jako negacji drugiego. Skąd ta zbieżność oraz brak powyższych form? Odpowiada ekspert Piotr Sobotka. Wyrażenia szkalować i nieposzlakowany należą do różnych klas gramatycznych. Pierwsze jest czasownikiem niedokonanym, pozbawionym pary aspektowej, często łączącym się z czasownikami fazowymi, na przykład zacząć, skończyć, przestać. Drugie to przymiotnik niestopniowalny. Przynależność do różnych części mowy wyklucza traktowanie tych słów jako antonimów. Jedno nie może być przeciwstawiane drugiemu na takiej zasadzie, jak na przykład wysoki, niski, otwierać, zamykać. Różni też te wyrażenia ich etymologia. Szkalować jest wyrazem od strony diachronicznej niepodzielnym słowotwórczo. Jego pochodzenie nie jest zupełnie jasne. Szkalować, szkalić, a w języku czeskim szkadliti oznaczało obmawiać, lżyć. W słowniku knapskiego szkalowaniu odpowiada malediktio, złorzeczenie. W języku rosyjskim natomiast istnieje połączenie skalić zuby, szczerzyć zęby, naśmiewać się. Być może więc szkalować ma jakiś związek ze słowem skała, praindoeuropejskiego skel, to rdzeń związany m.in. ze znaczeniem szczelina, rozdarcie. W procesie rozwoju języka nie wykształcił się dokonany odpowiednik czasownika szkalować, a potencjalne konstrukcje typu teraz go możesz trochę poszkalować wypada traktować nie jako odnoszące się do czynności dokonanych, lecz jako zabawne gry językowe, w których formant po ma znaczenie wskazujące na to, że czynność szkalowania trwa pewien czas. Ktoś zatem może być szkalowany bądź nieszkalowany, ale raczej nie może być nieposzkalowany, a już zupełnie nie może odznaczać się jakąś nieposzkalowaną cechą. Z kolei przymiotnik nieposzlakowany miał pierwotną postać nieposzlakowany i wywodził się od dokonanego czasownika poszlakować, poszlakować, wyśledzić. Ta historyczna forma składała się z przedrostka po i tematu szlakować, a wcześniej śladować. Można było poszlakować zwierzę, wyśledzić je, dojść do niego po śladach, ale można było również poszlakować kogoś w nieszczerości. Wyrazami bliskoznacznymi do słowa nieposzlakowany, jak na to wskazuje słownik Knapskiego, były imiesłów bierny czasu przeszłego nieśladny oraz imiesłów czynny czasu przeszłego niedościgły, współczesny przymiotnik. Ta relacja semantyczna sugeruje, że i nieposzlakowany nie był pierwotnie przymiotnikiem, lecz imiesłowem biernym czasu przeszłego. Wprawdzie XVI-wieczne słowniki nie notują wyrażenia poszlakowany, poszlakowany, ale jako forma czasownika było ono możliwe do utworzenia i mogło znaczyć wyśledzony. W słowniku warszawskim istnieje osobne hasło poszlakowany w znaczeniu podejrzany o coś nie bez zarzutu. Jeżeli współcześnie mówimy, że ktoś ma nieposzlakowaną opinię, to od strony historycznej można by to rozumieć w ten sposób, że ten ktoś nie ma żadnej takiej negatywnie ocenianej cechy, która byłaby do wyśledzenia. Takie rozumienie być może stanowi pomost między dawnym a współczesnym znaczeniem przymiotnika nieposzlakowany. Taki, któremu nic nie można zarzucić pod względem moralnym, bądź taki, który jest bez zarzutu pod względem wyglądu i budowy. Porównaj uniwersalny słownik języka polskiego. Ewolucja tego wyrażenia i zanik czasownika poszlakować być może doprowadziły do tego, że nie zachował się w polszczyźnie odczasownikowy przymiotnik poszlakowany. Dlatego zapewne niemożliwe są dziś konstrukcje typu poszlakowana opinia, podejrzana, taka, w której dałoby się coś negatywnego wyśledzić. Podobieństwo słów szkalować i nieposzlakowany ma zatem czysto brzmieniowy charakter. Nie ma natomiast żadnego związku z ich historycznym rozwojem. Do tego obszernego wywodu na temat historii słowa nieposzlakowany dorzucę mini słowniczek objaśnień, określenia specjalistyczne. Strona diachroniczna lub częściej podejście diachroniczne oznacza badanie lub opisywanie danego zjawiska przez pryzmat jego ewolucji, rozwoju i zmian zachodzących na przestrzeni czasu. Pochodzi od greckich słów dia, przez oraz chronos, czas. Natomiast paraaspektowa to w językoznawstwie

0: Na końcu języka.
1: Często w naszych programach narzekamy na uzus, który narusza normy językowe i skłania niektórych językoznawców do uległości. Słowo samo w sobie nie niesie negatywnych treści, oznacza po prostu utarty zwyczaj lub ustaloną praktykę i nie odnosi się tylko do języka. Mamy z nim do czynienia w prawie i w życiu społecznym. Jednak czasem i w tych dziedzinach uzus bywa nieakceptowany. Przepraszam za drastyczny przykład, ale chyba nikt oficjalnie nie pochwala plucia na ulicę, mimo że jest to zjawisko dość powszechne. Podobnie jest z językiem. Nasz język, co powtarzamy także wielokrotnie, nie należy do łatwych. Zarówno pod względem pisowni, jak i zasad gramatyki. Często popełniamy błędy, nawet o tym nie wiedząc lub orientując się po fakcie. Niektóre z nich po pewnym czasie jednak przestają być uznawane za błąd. Czym więc jest ten tajemniczy uzus językowy? To pewien obszar języka, w którym zaciera się różnica między błędami a poprawnością. Istnieje wiele przypadków, gdy w trakcie mówienia lub pisania wykorzystujemy formy, które nie są ściśle zgodne z aktualnymi zasadami, albo nawet mało zgodne. Mogą jednak brzmieć dla nas zupełnie poprawnie. Wiele sformułowań tego typu po jakimś czasie na stałe wchodzi do języka. Przykładem mogą być lata 60. lub określenia innych dekad, które jeszcze około 100 lat temu były uznawane za błąd. Taka forma weszła do powszechnego użycia prawdopodobnie pod wpływem języka rosyjskiego. We wcześniejszej polszczyźnie mówiło się na przykład w 6. dziesięcioleciu, a nawet 6. dziesięcioleciu. Elementy języka, które nieco odchodzą od przyjętych reguł, ale funkcjonują w ramach pewnej społeczności, tworzą właśnie uzus językowy. Bywa tak często w obrębie całego kraju lub regionu. Warto tutaj wspomnieć, że niektóre konstrukcje nie powinny być uznawane za dopuszczalne nawet w kontekście uzusu językowego. Chodzi przede wszystkim o sformułowania, które są całkowicie niezgodne z ortografią. Z tego względu słowa takie jak poszłem czy swetr prawdopodobnie nigdy nie będą postrzegane jako część poprawnej polszczyzny. Formowanie się uzusu językowego i przedostawanie pewnych potocznych form do normy językowej przypomina nieco wielokrotne wypowiadanie kłamstwa na jakiś temat. Z czasem jesteśmy w stanie przyjąć je jako prawdę. Podobna ewolucja następuje w przypadku słów, które dawniej były uznawane za błędy. A jest ich wiele. W obecnych czasach słowo głodówka jest jak najbardziej zrozumiałe. Jednak przez długi czas poprawnym terminem było głodomorstwo. Dzisiaj taki wyraz brzmi wręcz kuriozalnie, jako że wypadł z uzusu na rzecz nowszego określenia. Zatem, czy uzus językowy to błąd? Wiele elementów uzusu językowego zapoczątkowało swoje istnienie jako zapożyczenia. Często też poszczególne słowa zmieniamy nawet nieumyślnie, chociażby ze względu na prostszą wymowę. Istnieją także przypadki, gdy ogół społeczeństwa uznaje, że coś po prostu brzmi lepiej. Patrząc na język czysto logicznie, synonimem rabatu powinien być opust, ponieważ ktoś opuścił nam cenę. Niektórzy językoznawcy wciąż uznają ten wyraz za jedyną poprawną opcję. Znacznie częściej jednak słyszymy o upuście, mimo że cena właściwie nie została upuszczona. A i tak pewnie będziemy stale dyskutować z tym, że uzus nie zawsze jest akceptowalny i to, że ktoś mówi często błędnie, nie oznacza, że narzuci te swoje normy regułom języka polskiego. Do dyskusji zapraszamy także Państwa, co Państwo sądzą o uzusie, czy to jest taki bożek, któremu powinniśmy się kłaniać i ulegać, czy raczej jednak prowadzić tę swoją syzyfową walkę albo walkę z wiatrakami.

0: klasyka.
1: Dziś mężczyzna nie chodzi do fryzjera, tylko gdzie?
2: Do barbera?
1: Do barbera.
2: Z włosami do człowieka od brody. Paradoks.
1: Ale czyli co, jest i fryzjer, i barber?
2: No nie, no barber, sama nazwa wskazuje, że powinien się zajmować raczej brodą niż tym, co na głowie.
1: To prawda, no ale jeżeli się rozejrzysz po Opolu, to zakładu męskiego fryzjerskiego już nie uświadczysz. I właśnie zastanawiam się, co różni umiejętności fryzjera od barbera i dlaczego nie ma żeńskiej wersji tego słowa. No to od razu powiesz, że kobieta z brodą to tylko w cyrku, prawda?
2: No ale barberka?
1: No właśnie, nie ma barberki, ja nigdzie nie widziałam
2: barber. A czy barber ma coś wspólnego z barbarzyńcem?
1: Ma.
2: Barbarzyńcą, przepraszam.
1: Ma. Jeżeli znają Państwo historię, to wiedzą, że dla starożytnych Rzymian owłosienie było znaką barbarzyństwa. I to owłosienie szeroko rozumiane, zarówno jeżeli chodzi o brodę, jak i owłosienie ciała. Zresztą podobnie Egipcjanie, którzy tę swą awersję do włosów posunęli tak daleko, że kobiety pozbywały się własnych pięknych włosów, żeby nosić okropne peruki. Więc dla mnie to już jest w ogóle absurdalne.
2: Egipcjanie barberom zarobić by raczej nie dali.
1: No nie, to raczej już by była goli ciało, nie goli broda. Pytanie właśnie, co różni fryzjera od barbera, nurtowało pewnego internautę, który napisał. Cytuję oryginał. Ostatnio co krok widzę nowy salon barberski i z zewnątrz wyglądają tak stereotypowo, że ciężko mi je brać na poważnie. Każdy ma wąsa w logo salonu. W środku wszystko musi być ciemne drewno. Więcej wąsów na ścianach i Jack Daniels na stoliku. No to ciekawe, ja patrzę, widzę przez wystawę
2: Jacka Danielsa. Barbera jednak chodzę do fryzjerki.
1: Może częściej teraz. Obsługa też zawsze wygląda tak samo. Albo koleś z manbunem, albo babka w skórzanej kurce i tatuażami.
2: No, manbun. Intrygujesz mnie.
1: No, to fryzura na nowoczesnego samuraja. Wymaga długich włosów, które wiąże się w kitkę, a następnie robi się taki kok po angielsku, ban właśnie. Boki są wygolone, czyli manbun albo manban to męski kok.
2: Ale wydawało mi się, że apogeum zainteresowania tymi samurajskimi fryzurami to już mamy za sobą chyba.
1: One przenikają w różnych postaciach. Ja jednak widzę, na przykład jest taki film z weterynarzem tureckim, który właśnie ma takiego typowego manbuna, długie włosy spina i tutaj taki koczek robi. Rzecz gustu oczywiście. Jak podaje sztuczna inteligencja, barber to specjalista zajmujący się wyłącznie męskim fryzjerstwem i pielęgnacją zarostu. W przeciwieństwie do klasycznego fryzjera, barber oferuje m.in. tradycyjne golenie brzytwą na mokro i precyzyjne trymowanie, czyli to jest taki wyższy szczebel w hierarchii fryzjerstwa. Słowo barber wywodzi się z łaciny, od wyrazu barba, czyli broda. Co ciekawe, łacińska barba pochodzi od prasłowa indoeuropejskiego bartch o tym samym znaczeniu. Dlatego też odpowiedniki wyrazu barba, broda znajdziemy w wielu językach. Przykładowo angielskie beard i polska broda są z nimi spokrewnione. Od łacińskiej barba utworzono nazwy osób zajmujących się pielęgnacją zarostu. We francuskim rozwinęło się słowo barbier, pochodzące bezpośrednio od wyrazu barbe, broda, z dodaniem formantu ier, oznaczającego rzemieślnika. Już w średniowiecznej Francji barbier oznaczał osobę trudniącą się goleniem brud i strzyżeniem, czyli goli brodę. Ale warto dodać, że francuski barbier zajmował się także zabiegami medycznymi. Stąd pojawiła się nazwa cyrulik. Dziś we Francji częściej na fryzjera używa się słowa coiffeur, co oznacza ogólnego fryzjera, czyli damskiego i męskiego. We włoskim odpowiednikiem jest barbiere, który to wyraz miał wpływ na język polski. To właśnie z włoskiego polszczyzna dawno temu zapożyczyła słowo balwierz, zwany też barbierzem lub barwierzem, będące staropolskim określeniem cyrulika golibrody.
2: A mi się w tym momencie przypomniała z czasów mojego dzieciństwa taka bajka. Pamiętasz o Barba Papie?
1: Aha.
2: No i Barba Papa wcale papa nie miał nic wspólnego z brodą.
1: A nie miał brody?
2: Nie, to się raczej wywodziło od francuskiego określenia waty cukrowej Barb a Papa. Więc to tak przy okazji rozwiewamy pewien mit. Barba Papa nie miał brody.
1: Ale warto też wspomnieć, że chyba medycy pozazdrościli fryzjerom, że mają tak uniwersalne umiejętności. No i już od XVIII wieku zaczęło się rozróżnianie. Zabrano te czynności drobne medyczne fryzjerom, cyrulikom, a przejęli lekarze. Natomiast...
2: Jak upuszczanie krwi na przykład.
1: O właśnie, no to zresztą było lekarstwo na wszystko, które często doprowadzało do śmierci. Ale warto powiedzieć, że do dziś usługi fryzjerskie są najpopularniejszymi usługami w Polsce. Do fryzjera chodzi prawie 60% Polek, do kosmetyczki 18% i podobnie wygląda u panów. A co ciekawe, zakłady barberskie czy fryzjerskie rosną jak grzyby po deszczu, ale ta branża wciąż boryka się z problemami i tu się zastanawiam, dlaczego tak się dzieje.

0: sensu języka.
1: Zrobiliśmy sobie relaksujący przerywnik językowy na temat modnego wyrazu barber. Zwłaszcza, że przy tej pogodzie jego usługi są szczególnie pożądane. Ale wracamy do mniej przyjemnych tematów, do jakich zaliczam zaśmiecanie języka, zwłaszcza potocznego, monotonnymi ogólnikami. W piątek wspominałam o nadużywaniu przysłówka totalnie. Dziś powiemy o jego krewniakach, generalnie i dokładnie. Generalnie oznacza ogólnie lub w zasadzie. Jak podpowiada sztuczna inteligencja, stosujesz to słowo, kiedy patrzysz na sprawę z lotu ptaka, pomijasz detale i skupiasz się na ogólnym zarysie. Z definicji słownikowej wynika, że jest to słowo potrzebne, pod warunkiem, że nie staje się swego rodzaju zapychaczem wypowiedzi i nie pojawia się na początku lub w środku każdego zdania. Że używamy tego słowa, gdy chcemy podkreślić, że na ogół się zgadzamy w jakiejś sprawie, ale mamy jakieś zastrzeżenia czy wątpliwości. I tym różni się od totalnie, które oznacza stuprocentową zgodę na coś lub z kimś. Mimo różnic znaczeniowych, w jednym rządku, jeśli chodzi o nadużywanie, można generalnie i totalnie umieścić przysłówek dokładnie, który pojawił się w przestrzeni publicznej kilkadziesiąt lat temu i na nasze miłośników pięknej polszczyzny nieszczęście trzyma się mocno. Znalazłam ciekawy artykuł poświęcony temu słowu na blogu Małgorzaty Woźnej Prosty Polski. Słowo dokładnie bije rekordy popularności wśród użytkowników polszczyzny. Paradoksalnie wyraz ten miałby spore szanse na wygraną w plebiscycie na najbardziej znienawidzone słowo przez językoznawców i polonistów. Sama oddałabym swój głos, dodaje autorka bloga. Dlaczego tak się dzieje? Powodów jest kilka. Dokładnie i dokładnie tak zastępują obecnie niemal wszystkie wyrazy i wyrażenia świadczące o tym, że jakąś informację potwierdzamy, aprobujemy. Na twierdzenie lub pytania typu myślę, że dzisiaj nie uda nam się tego załatwić, wydaje mi się to dziwne, zgadzasz się z tym, masz inne zdanie, możemy odpowiedzieć tak, tak jest, chyba tak, właśnie tak, jak najbardziej oczywiście, otóż to owszem, pewnie, prawdopodobnie racja, a i to pewnie nie wszystkie możliwe synonimy. A my uparcie wybieramy najgorszą formę potwierdzenia, jaką jest dokładnie. Dlaczego nazwałam tę formę najgorszą możliwą? Oprócz tego, że dokładnie jest wyrazem modnym, a co za tym idzie natrętnym, okazuje się, że nie znamy jego prawidłowego znaczenia. Dokładnie oznacza tyle, co ściśle, precyzyjnie. Dokładny może być więc wynik w matematyce. Możemy też poprosić o podanie informacji na temat dokładnej godziny spotkania. Językoznawcy spierają się w tej kwestii. Według niektórych dokładnie oznaczająca aprobatę jest błędem. Według innych wyrazem przynależnym do języka potocznego. Czyli można go używać, ale wyłącznie w mowie w sytuacjach nieoficjalnych. Jakkolwiek by patrzeć, dokładnie będące potwierdzeniem do polszczyzny wzorcowej nie należy. Kolejnym powodem, dla którego nie powinniśmy przytakiwać, wykorzystując wyraz dokładnie, jest fakt, że stanowi on zapożyczenie z języka angielskiego. Exactly. Używając w omawianym kontekście słowa dokładnie, mówimy po polsku z angielska. Taka polsko-angielska hybryda to nie najlepsze językowe rozwiązanie. W zapożyczeniach oczywiście nie ma nic złego. Polszczyzna składa się zaledwie z 1700 słów rodzimych, a reszta to właśnie pożyczki z innych języków. Ale jeśli już pożyczamy, musimy mieć ku temu powody. Kilkanaście wyrazów będących synonimami słowa dokładnie, jakie podałam powyżej, to najlepszy dowód na to, że ta akurat pożyczka nie ma najmniejszego sensu. Milioner raczej też nie pożycza pieniędzy od kogoś, kto kupił kawalerkę na kredyt. To był artykuł Małgorzaty Woźnej z bloga Prosty Polski. Mówi się, że stara miłość nie rdzewieje. Skorzystam z tej analogii i podzielę się z Państwem marzeniem, by nasze rodzime i te stare, pożyczone z innych języków słowa nie zardzewiały porzucone w lamusie na rzecz uproszczonej do bólu, nudnej i pragmatycznej anglopolszczyzny. Wierzę głęboko, że nie jestem w tym osamotniona. I z tą wiarą żegnam się z Państwem, życząc miłego wieczoru. Beata Granatowska.

0: na FM, w internecie Indap Plus. Słuchają Państwo Radio Opole. Zbliża się godzina 19 pora, więc na wiadomości. Rzeczniczka IMGW o nowym rekordzie temperatury w Polsce.
1: Rekord z 1921 roku Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
0: Przedstawiciel PKP PLK o awariach pociągów. Powiemy też o negocjacjach w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak 9 zastępów strażaków gasi w Kędzierzynie Koźlu pożar lasu. Zgłoszenie do służb wpłynęło kilka minut przed godziną 18. Na tę chwilę ogień objął około 1,5 hektara powierzchni lasu. Strażacy mówią o średniej wielkości pożarze. Działania straży pożarnej wspierają samoloty gaśnicze Dromader z lasów państwowych. 40,5 stopnia Celsjusza w Słubicach i 40,3 stopnia w Toruniu to nowy rekord temperatury w Polsce po ponad 100 latach. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek przekazała, że jeśli ta wartość zostanie potwierdzona, będzie to najwyższa temperatura odnotowana w historii pomiarów meteorologicznych w naszym kraju.
1: Według danych operacyjnych i danych telemetrycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza, Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
0: IMGW przypomina, że nad Polską nadal utrzymuje się bardzo gorąca masa powietrza. W wielu regionach obowiązują ostrzeżenia przed upałem, a w godzinach wieczornych prognozowane są gwałtowne burze z nawalnymi opadami deszczu, bardzo silnym wiatrem oraz gradem.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Po serii utrudnień wszystkie trasy kolejowe w Warszawie i okolicach są przejezdne, mówił Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK w TVP Info. Jak dodał, awarie spowodowały przestoje pociągów, dlatego nadal niektóre składy są opóźnione. Bartosz Pietrzykowski powiedział, że infrastruktura przegrywa walkę z upałem.
3: Czy to jest problem z torami, czy to awarie sieci trakcyjnej? Wszystkiemu winne są te bardzo wysokie temperatury, te upały niebotyczne, których dawno w Polsce takich temperatur wysokich nie było. My jako polskie linie kolejowe, jako zarządca infrastruktury doskonale wiedzieliśmy, że te temperatury nadchodzą, aczkolwiek w żaden sposób nie można było zapobiec temu, co by nie się działo.
0: Jak dodał Pietrzykowski, w aplikacji Portal Pasażera na bieżąco aktualizowane są informacje o opóźnieniach pociągów. Wykonawca jest już wyłoniony. Mowa o odbudowie mostów na drodze krajowej 45 w Krapkowicach. Teraz Opolska GDDK ja zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne w sprawie tej inwestycji. Zakres prac obejmuje odbudowę dwóch mostów na Osobłodze i Młynówce, zniszczonych w powodzi w 2024 roku, oraz przebudowę dróg w kierunku Żywocic, mówi Agata Andruszewska z Opolskiej GDDK ja.
4: Podczas spotkania przedstawimy także proponowane rozwiązania w zakresie skomunikowania działek przyległych do planowanej inwestycji. Na miejscu będzie także możliwość zgłaszania opinii i uwag do przedstawionych rozwiązań poprzez formularze informacyjne.
0: Spotkanie z mieszkańcami już w środę, 1 lipca o 17 w Krapkowickim Domu Kultury przy ulicy Prudnickiej.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Prezydent podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą ustanowienia 28 czerwca Dniem Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Karol Nawrocki poinformował o tym podczas obchodów 70. rocznicy wydarzeń w Poznaniu. 70 lat temu, 28 czerwca 1956 roku, robotnicy w Poznaniu wystąpili przeciwko komunistycznej władzy. W ulicznych walkach zginęło prawie 60 osób, ponad 650 zostało rannych. Prezydent podkreślił, że liczy na poparcie rządu w sprawie jego inicjatywy ustawodawczej. Poznań lub Wrocław mają największe szanse na przyjęcie dodatkowych amerykańskich żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że rozmowy z USA w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap. Obecnie w Polsce stacjonuje rotacyjnie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. O szczegółach Michał Makowski.
5: W ciągu pół roku Amerykanie zakończą analizy dotyczące rozmieszczenia wojsk w Europie. Pod koniec maja prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że polski rząd pracuje nad wskazaniem i przygotowaniem lokalizacji dla amerykańskiej bazy oraz kwestiami finansowymi.
6: Duża część kosztu tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie.
5: Minister Obrony Narodowej dodaje, że Poznań i Wrocław są wysoko oceniane przez Amerykanów. Utrzymanie jednego amerykańskiego żołnierza w Polsce kosztuje nasz budżet 15 tysięcy dolarów rocznie.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura w regionie zaczęła już spadać. Na termometrach w centrum województwa już nie 36,9 stopnia Celsjusza jak przed godziną, a 36,5. Nadal dużo, ale jednak mniej. Na południu regionu termometry pokazują 35,7 stopnia. Ciśnienie nadal na poziomie 1016 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty. Kierunek się nie zmienił. Wciąż wieje z południa.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Od pożytku głowa nie boli.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i organizacja pożytku publicznego u progu wakacji, mimo że to jest miejsce, w którym pracuje się dzień i noc, wszystkie dni, przez cały rok. Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie i pani Barbara Chyłka, koordynatorka wolontariatu i sam dyrektor placówki Jarosław Wach. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Powiedziałem, że wasza placówka jest u progu wakacji, czyli u okresu urlopowego. Dla każdej instytucji, szczególnie takiej, którą obowiązuje prawo pracy, są pacjenci, trzeba o nich dbać bez przerwy. Jest to na pewno jakiś okres wyzwania, jakby nie było, mimo że macie przecież już to sprawdzone od wielu lat. Czy lato jest rzeczywiście takim momentem, kiedy pewne myśli niepokoju przechodzą przez pana głowę?
3: Ja myślę, że nie tylko lato, ale lato szczególnie. Latem nie musimy się martwić o inne rzeczy, jak ogrzewanie na przykład, ale faktycznie pracownicy chcą odpocząć, bo rzeczywiście sprawujemy opiekę 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, ale każdemu, kto jest zatrudniony na umowę o pracę, należy się urlop wypoczynkowy i taka osoba musi odpocząć, żeby z nowymi siłami mogła wrócić do pracy.
1: Nawet dyrektor.
3: Natomiast no, jest to rzeczywiście wyzwanie, ale myślę, że już mamy tyle lat praktyki, że udało nam się tak poskładać grafiki, że jesteśmy w stanie zapewnić ciągłość pracy bez nadmiernego ryzyka i takiego strachu, że nie uda nam się zabezpieczyć oddziału lub hospicjum domowego. Z hospicjum domowym jest o tyle ciekawiej i tyle lepiej, że większość pracowników mamy kontraktowych i tutaj mamy tak ustalone, że pracownicy kontraktowi porozumiewają się między sobą i zapewniają zabezpieczenie, zapewniają zastępstwo na czas swojej nieobecności. Jest to naprawdę świetnie funkcjonujący zespół i tutaj mam trochę spokojniejszą głowę, a w hospicjum stacjonarnym wiąże się to z tym, że no, musimy zwiększyć troszeczkę wykorzystanie osób na umowach, zleceniach, które w ciągu roku mają mniej tych dyżurów, a w okresie właśnie wakacyjnym troszeczkę więcej i udaje nam się spokojnie zabezpieczyć oddział.
1: Bardzo ważnym elementem pracy chyba wszystkich organizacji pożytku publicznego są wolontariusze, stąd spoglądam na panią Barbarę. No i obawiam się, że to będzie trudniejszy okres, bo są wakacje, młodzi ludzie wyjeżdżają, studenci podobnie. No więc na kogo możecie liczyć, jeśli chodzi o wolontariat? Czym ci ludzie będą się zajmować podczas wakacji?
2: Najczęściej to jest tak, ja mówię zawsze, wakacje to jest sezon ogórkowy w organizacjach, natomiast jeśli chodzi o naszych wolontariuszy, to oczywiście oni, najczęściej są to studenci, w tym roku akurat mamy mnóstwo studentów Wydziału Lekarskiego, no a z racji tego, że rok akademicki dobiega końca, no to tutaj też oni na wakacje się udają, ale są też tacy, którzy cały czas będą kontynuować te nasze spotkania, może w takiej mniejszej częstotliwości, co wynika z tego, że podejmują po prostu w czasie wakacji pracę. Są też osoby, które pojadą na urlop wśród wolontariuszy, ale są po tym, jak skończą ten urlop, to zazwyczaj przychodzą. Mniej się oczywiście też dzieje, ale to nie jest tak, że całkowicie się usypiamy, jeśli tak mogę powiedzieć. Na przykład ostatnio, o czym jest wzmiankowane na naszej stronie też internetowej, na naszych portalach społecznościowych, nawiązaliśmy współpracę z panią Eleną, która jest pianistką i raz w miesiąc robi nam koncert. Ostatnio mieliśmy klasykę i mogliśmy słuchać przepięknych standardów muzyki filmowej w takiej odsłonie pianistycznej. To było coś niesamowitego. Natomiast, no wiadomo, upały, w związku z tym mniejsza częstotliwość wychodzenia wolontariuszy z naszymi pacjentami do ogrodu, ale mam nadzieję, że uda nam się pod koniec sierpnia zorganizować takie nasze wewnętrzne piknikowanie razem z naszymi pacjentami. Udało się nam to w poprzednich latach zrobić. Mam nadzieję, że w tym roku również. No i oczywiście przygotowanie wielkimi krokami do naszego jubileuszu 25-lecia.
1: Mam takie wrażenie, że jak w większości instytucji, taki rok obrachunkowy, mówiąc językiem księgowego, to zaczyna się 1 stycznia, kończy ostatniego grudnia.
2: Tak, to prawda.
1: U was natomiast to wszystko wygląda trochę jak w roku szkolnym. Czyli gdzieś tam zaczyna się jesienią, gdy te upały już ustępują, kończą się wakacje, zlatują się wolontariusze po tej przerwie urlopowo-wakacyjnej i znowu się wszystko rozpoczyna do następnych wakacji. Jest coś w tym cyklu? Jest na rzeczy właśnie taki mniej więcej sposób pracy?
3: Ja myślę, że tak, bo rzeczywiście mamy troszeczkę sezon ogórkowy. Faktycznie, jeżeli chodzi o opiekę nad pacjentami, nie możemy tutaj zaprzestać, zwolnić i tak dalej. Tutaj jest na 100% pełne działanie. A wszystkie dodatkowe czynności, które, zadania, które realizujemy, takie jak właśnie organizowanie różnych inwentów, zbiórek publicznych, czy choćby pracy wolontariuszom, wymaga jednak tego, żeby te osoby były, uczestniczyły, no i a to zwykle się dzieje tak wtedy, kiedy są na miejscu, kiedy wracają po urlopach i wtedy rzeczywiście możemy intensywniej działać w zakresie nie opieki, ale tych dodatkowych czynności, które są wokół Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie.
2: Ale z drugiej strony jeszcze mogę tutaj dodać pewnego takiego zastoju zasobów ludzkich, bo są urlopy, to nie jest tak, że my mamy zastój, dlatego że to jest też czas, gdzie na przykład zastanawiamy się nad projektami, albo jeżeli już te projekty mamy, a taki jeden właśnie nam, można powiedzieć, wpadł, jest to Domowa Akademia Opieki. W związku z tym tutaj już jest oczywiście praca nad rekrutacją, nad organizacją tego, czyli troszeczkę te nasze zasoby w innym kierunku idą, bardziej przygotowania tego, co się będzie działo na jesień. No i oczywiście też czekamy jeszcze na wyniki jeszcze jednego konkursu na zadanie publiczne, które ogłosił Urząd Marszałkowski. Mamy nadzieję, że również nasza organizacja znajdzie się w gronie tych, które otrzyma środki, co będzie też dla nas bardzo ważną kwestią, bo to jest znowu taki nasz zastrzyk do tego, żeby wymienić sprzęt na lepszy, żeby ta jakość cały czas była na wysokim poziomie opieki.
3: Ja tutaj dodam, że też możemy trochę nawiązać do tych takich haseł księgowych, no bo co prawda nie robimy różnych dodatkowych czynności, ale czekamy na rozliczenie 1,5% podatku, tak. Bo koniec czerwca, początek lipca, czy tam połowa lipca, to jest okres, kiedy pieniądze przekazuje Urząd Skarbowy i zawsze jest ta niepewność, ile tych środków będzie, czy te środki wystarczą na te pokrycie kosztów, które musimy pokryć, no i także czekamy, liczymy, przygotowujemy się do liczenia i do zbilansowania wszystkich wymaganych rzeczy.
1: A do tej pory mniej więcej na co wystarczało tych pieniędzy? Ja przypomnę, że jest taka tendencja chyba od 2-3 lat, kiedy możemy przekazać nie 1%, ale 1,5% dla organizacji pożytku publicznego i ten moment taki zwrotny, powiedzmy, budził wiele obaw. Pamiętam, jak większość szefów tych organizacji rwało włosy z głowy, że będzie niby więcej, ale mniej. Okazało się, że w większości przypadków przybywa tych pieniędzy. Jak to wytłumaczyć? Bo takie były obawy. Okazało się, że jak zwykle nie taki diabeł straszny, jak się go maluje.
3: Troszeczkę nie do końca, bo były obawy uzasadnione, dlatego że ten sławny Polski Ład wchodził w życie i on co prawda zwiększał poziom finansowania z 1% do 1,5% podatku, natomiast wprowadzał takie ograniczenia kwotowe osób, które chciały się rozliczać, czyli mniej osób miałoby możliwość rozliczenia i przekazania tego 1,5% podatku, bo po prostu albo były zwolnione z tego podatku, więc taka była obawa. Natomiast ten Polski Ład troszeczkę się zmienił w międzyczasie. I 1,5% podatku zostało i to spowodowało, że tych środków jednak nie ubyło, ale że jest ich więcej, troszeczkę więcej. No to różnie, to zależy od organizacji, od tego jak organizacja się promuje i zachęca do przekazywania. Natomiast wracając do pytania, na co to wystarcza, to rzeczywiście dzięki tym środkom my spokojnie możemy myśleć o zabezpieczeniu całego budynku hospicjum. Wszystkie opłaty, wszystkie przeglądy, naprawy, no nie ukrywam, wymieniliśmy w minionym roku kocioł centralnego ogrzewania, boiler. To są naprawdę duże koszty, które musieliśmy ponieść. No i dzięki temu, że mamy takie środki z 1,5% podatku, to spokojnie możemy myśleć o przyszłości i nie martwić się, co to będzie zimą i czy będziemy mogli dogrzać pokoje pacjentów.
1: Skoro dotknęliśmy tego wątku finansowego, no to pozwolę sobie na taką dygresję i bardzo mnie ciekawi Państwa opinia. Otóż spotkałem się właśnie z takim zdaniem, że istnienie organizacji pożytku publicznego poza jakby szczytnym celem i tak dalej, to jest małe nieporozumienie, dlatego że proszę zauważyć, że w dużej mierze większość organizacji, przynajmniej pożytku publicznego, finansuje swoje działania z różnego rodzaju konkursów. I to jakby jest trochę niespójne logicznie z nazwą trzeci sektor, czyli organizacje pozarządowe. No bo proszę zobaczyć, że

0: medycznymi, czy właśnie powinny cały czas tak z duszą na ramieniu czekać, czy ten konkurs wygramy, czy dostaniemy taką dotację, czy dostaniemy takie pieniądze. Uważam, że osoba, która mi to mówiła, absolutnie nie deprecjonowała istoty istnienia organizacji pożytku publicznego, gdzie ludzie o większej wrażliwości, w wolnym czasie, potrzebie wewnętrznej mogą się realizować, mogą was wspierać. Natomiast rzeczywiście jesteście w pewnej mierze no, taką organizacją pozarządową, która zależy od pieniędzy rządowych. Skomentujcie to bardzo proszę.
1: To ja może pozwolę powiedzieć tak. Organizacje pozarządowe najczęściej wykonują zadania, czynności, których nie podjęłaby się żadna firma komercyjna. Czyli coś, czego ktoś by nie zrobił, bo nie zarobi po prostu na tym. I faktycznie może być tak, że organizacja pozarządowa czeka na grant i tu wszyscy są zadowoleni. Organizacja chce coś robić, chce pomagać.
0: Znalazła sobie niszę do tej swojej działalności.
1: Znalazła sobie niszę, która jest niedochodowa. No, musi jakoś finansować, no bo pracownicy pracujący w organizacjach pozarządowych też muszą zarobić. Przecież nie ma chyba osób w tej chwili, no za wyjątkiem wolontariuszy oczywiście, ale nie można całe życie być wolontariuszem.
2: No i dla idei nam nie zapłacą rachunków.
0: Tak, no macie swoje życie prywatne, rodziny, wiadomo.
1: Oczekiwanie na finansowanie, no to składanie wniosków jest niezbędne, bo po pierwsze właśnie niedochodowa działalność, czyli coś, co chcemy zrobić.
2: Ja tylko dopowiadając do tego, co mówi pan dyrektor, to zgadzam się, jest też taka projektoza. My jesteśmy w miarę stabilną organizacją, natomiast to właśnie ta niepewność, jeśli chodzi o to, czy konkurs zostanie wygrany, mało tego, obcinanie kosztów, gdzie tylko 10% z całości na koszt, to są koszty administracyjne, gdzie bardzo często osoby, tacy koordynatorzy projektu, na przykład to jest ich pensja, więc to są naprawdę, no nie chcę powiedzieć marne pieniądze, dobrze, że one są, ale jednak no, no to nie zawsze to po prostu wystarczy do tego, żeby najzwyczajniej w świecie przeżyć. Miała być nowelizacja ustawy o pożytku, gdzie na przykład pozakonkursowe formy, tak zwane małe granty, miały być na 20 tysięcy, teraz jest to na 10, no to w związku z tym, że też koszty życia się zmieniły, one wzrosły, no to te 10 tysięcy to jednak, no nie chcę powiedzieć, że jest małą kwotą, natomiast no nie można się gdzieś tak bardziej, powiedzmy, w działalność zanurzyć, opowiem tak. Poza tym no zmierzamy do deinstytucjonalizacji, tak, to co powiedział też pan dyrektor, że są, tak jak nasza organizacja, my jesteśmy bardzo taką charakterystyczną i to nasze działanie, czyli opieka paliatywna, no raczej kokosów nam przynosić nie będzie, chyba że to będzie oczywiście taka działalność komercyjna. Ale my
0: czyli
2: tego,
0: taka, za którą pacjenci, rodziny
2: dokładnie,
0: będą
2: ale my
0: płacić.
2: Ale my tego po prostu też nie chcemy, a żeby być na, żeby ta opieka była naprawdę na bardzo wysokim poziomie, no musimy się w tym momencie posiłkować różnego rodzaju konkursami. Czasami te konkursy nie są nawet dla naszej organizacji. Dlatego też się cieszymy, jeżeli na przykład samorządy są otwarte na przykład na rozmowę, no ale mam nadzieję, że żeby po prostu na tych rozmowach się nie skończyło, żeby jakiś konkret z tego też po prostu wyszedł i nie było to tylko i wyłącznie od projektu do projektu, grantoza, czy będziemy mieć te pieniądze, czy nie będziemy mieć, kupimy te ssaki, koncentratory tlenu, czy nie kupimy, bo to też chyba nie o to chodzi.
0: Ale tak na marginesie tylko dodam, na wszelki wypadek, że w przypadku takiej instytucji, organizacji pożytku publicznego, jak Hospicjum Betania, pobyt pacjenta jest niepłatny przez rodzinę.
2: Tak.
0: To jest płacone z NFZ-u, tak, i z różnych innych źródeł, o których teraz rozmawiamy. Ja korzystając właśnie z takiej zasłyszanej rozmowy, wrzuciłem to wam pod ewentualnie komentarz, czy ten typ rozwiązania systemowego w Polsce, czy on taki, to nie jest trochę taki wewnętrznie sprzeczny, że tak powtórzę, że organizacja pożytku publicznego pozarządowa czeka na pieniądze rządowe. Poniekąd, że trochę jest uzależniona.
2: Tak jeszcze wtrącę, my mamy, że tak powiem, taką ciągłość zatrudnienia, ale są takie organizacje, które tak naprawdę od projektu do projektu żyją. To jest duży stres. I teraz jeszcze później przy tych rozliczeniach, jeżeli to są granty na 10 tysięcy, to tyle samo energii one zużywają, jak te, które się pisze na przykład na 100 tysięcy, a dokumentacji jest dokładnie tyle samo. Bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy bardzo zbiurokratyzowani. My wcale nie idziemy w tą stronę takiego, powiedzmy, odbarczenia tego dokumentacyjnego. Tym bardziej, że wszystko jest transparentne, bo jest wypisane zarówno w regulaminie, jak i w umowie. Wszystko można zawsze sprawdzić, ale mam takie wrażenie, że jednak dokument dokumentem pogania.
1: No i ważna rzecz, o której tutaj należy powiedzieć. Ja myślę, że grantodawcy również są zainteresowani tym, żeby takie organizacje realizowały zadania, dlatego że mam wrażenie, że jednak organizacje realizują to taniej. Pracownicy organizacji nie zarabiają nie wiadomo jakich pieniędzy, najczęściej to są najniższe krajowe i grantodawca wcale nie musi wydawać

0: tych pieniędzy, takich dużych pieniędzy, które by musiał wydać, gdyby zlecił wykonanie konkretnego zadania jakiejś firmie. Firma musi zarobić, firma musi opłacić specjalistów, którzy na pewno zarabiają więcej. I to jest, myślę, że też narzekamy, że od grantu do grantu, ale ja myślę, że gminy, miasta są zadowolone, że są organizacje, które te zadania gminne realizują.
1: A ja kiedyś rozmawiałem z jednym z samorządowców, burmistrzów pewnego miasta na Opolszczyźnie i wyznał szczerze, że organizacje pożytku publicznego, te lokalne, bardzo często podejmują się zadań, których nie wykonaliby jego urzędnicy. I to nie była jakaś kokieteria, czy też próba dezawuowania tego, co robią. To było, myślę, że uczciwe postawienie sprawy, dlatego że urzędnik ma między innymi prawo pracy, 8 godzin i musi iść do domu. Natomiast w przypadku takiej organizacji jak wy, owszem, jeżeli jesteście na etacie, to to prawo pracy podobnie was obowiązuje. Natomiast zupełnie inaczej jest to w przypadku wolontariuszy. Tak. Mogą być właśnie świetnym takim elementem komplementarnym tej całej układanki personalnej, po to właśnie, żeby w trudnej sytuacji nie tłumaczyć się przed Państwową Inspekcją Pracy, a żeby zadanie było wykonane, a tak jak Kospizją, to w ogóle nie może być luki.
2: Trzeba tutaj dodać, że my jako organizacja jesteśmy zobowiązani do tego, żeby porozumienia podpisywać z naszymi wolontariuszami, zgodnie z ustawą o organizacjach pożytku publicznego. W związku z tym u nas też wszystkie te dokumenty obowiązują. Jest wszystko po prostu pod tym względem sformalizowane. Mamy regulamin, kwestionariusz, są rozmowy, także takie nawet powiedziałam, rozmowy kwalifikacyjne, więc to też jest, powiedziałabym, przypilnowane i staramy się, żeby ten wolontariat był z roku na rok coraz bardziej profesjonalny.
0: No i trzeba dodać, że wolontariusze jednak nie wykonują czynności, które wykonują pracownicy. To jest zupełnie inny rodzaj pracy. To jest praca, wolontariusz wykonuje to, na co sam się zdecyduje. My nie narzucamy, że on ma dzisiaj przyjść i pomóc umyć pacjenta. Absolutnie.
1: Umyć pacjenta, to znaczy mogą to być takie z punktu widzenia estetycznego czynności, które budzą wiele oporów. Osobie postronnej, która tego nie widziała, może nawet nie czuła. To są specyficzne czynniki, które mogą działać, przepraszam, nazwę to po imieniu, odrażająco, jeżeli ktoś nie jest do tego fachowo przygotowany.
0: To po pierwsze, a po drugie trzeba mieć umiejętności, żeby nie zrobić krzywdy przede wszystkim pacjentowi, ale też sobie, więc absolutnie wolontariusze są do takich zadań specjalnych, towarzyszenie, rozmowa, pomoc w spacerze, zrobienie zakupów, ale nie wykonują pracy, to o czym pan redaktor powiedział, w zastępstwie pracowników, absolutnie. Takich sytuacji nie ma i my się nie zgadzamy, nawet byśmy nie chcieli, w trosce właśnie o dobro pacjenta i dobro wolontariusza.
2: Ja muszę powiedzieć, że nawet jesteśmy jedną z nielicznych organizacji w Polsce hospicyjnych, mamy wolontariat medyczny i to są wtedy osoby, które faktycznie się zgadzają na te pielęgnacyjne czynności, ale muszą mieć wykształcenie medyczne, muszą jakieś takie tutaj też zaświadczenie przynieść.
1: Czyli to są zawodowcy, ale nie na etacie.
2: Tak. Natomiast w Polsce, jak się spotykamy z różnego rodzaju hospicjami, to dla nich jest to normalne, że wolontariusz wykonuje tego typu czynności. My się na to nie zgadzamy, bo tutaj jest od tego zespół medyczny. Wolontariusz dla nas też jest częścią tego zespołu i nie można wykorzystywać, ale to jest nasza filozofia jako Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie, bo tu nie chodzi o to, żeby wykorzystywać. Jesteśmy na równi, jeśli chodzi o to takie podejście do pacjenta. Oczywiście jedni dostają za to wynagrodzenie, a inni to robią, bo po prostu chcą, bo to jest ich indywidualna decyzja.
1: A w którym momencie zapadła właśnie ta decyzja, że nie dopuszczacie do tych prac pielęgnacyjnych czy takich quasi-medycznych wolontariuszy, którzy nie są pracownikami etatowymi? No bo można było w jakichś trudnych sytuacjach, nie wiem, jedna pani zachorowała, druga musiała iść na urlop, trzecia musiała odpracować wolne godziny i nagle nie ma takiej osoby, która by zajęła się na przykład umyciem pacjenta, którego ciało jest w różnej sytuacji. No i w tym momencie taki wolontariusz, nawet nieprofesjonalista, który jest bardziej odporny na różnego rodzaju czynniki, mówi: pani Barbaro, ja to zrobię, ja kiedyś tam przy mamie swojej takie rzeczy robiłem, mi to tam nie grozi, ja na takie zapachy, różne sytuacje jestem odporny, zrobię to, proszę mi pozwolić.
2: Nie wchodzi to w grę, dlatego że po pierwsze tutaj, to zaraz pewnie pan dyrektor to uzupełni, to są kwestie też odpowiedzialności w stosunku do naszego pacjenta. i odpowiedzialności też cywilnej.
1: To, że to w innych hospicjach, przepraszam, że wszedłem słowo, to w innych hospicjach nie mają świadomości, że nie wiem, taka odpowiedzialność gdzieś w powietrzu jest zawieszona.
2: Nie będę się wypowiadać na temat tego, dlaczego tam jest akurat tak, a nie inaczej. To by trzeba było zapytać te konkretne hospicja. Natomiast tutaj u nas jest to konkretna decyzja, jeżeli na przykład osoba, wolontariusz chce pomóc, na przykład, bo dwie panie gdzieś tam pacjenta podnoszą i one mówią, czy możesz nam pomóc i on się zgodzi albo ona, to tak, ale nie na przykład w takich kwestiach naprawdę higienicznych, to tutaj naprawdę nie chcemy obciążać i tak jak tutaj przede wszystkim przeszkolenie, to, że ktoś powie, myłem czy myłam moją mamę albo tatę, no to dobrze, ale my i tak nie mamy na to żadnych dowodów, więc to co powiedział pan dyrektor, to nie wiemy, czy nie zrobi taka osoba krzywdy, tak? A to już jest zaopiekowanie zarówno dla wolontariusza, jak i dla pacjenta przede wszystkim.
0: Poza tym jest jeszcze coś takiego jak godność, no, w trosce o godność pacjenta. No nie możemy dopuszczać każdego, kto przyjdzie, że tak powiem, może brzydko zabrzmi, z ulicy, ale u nas akurat już po podpisaniu tej umowy i zostaniu tym wolontariuszem, jednak to musi być personel, który styka się z tymi czynnościami medycznymi, pielęgnacyjnymi na co dzień.
1: Z ciałem człowieka, nagim, powiedzmy sobie uczciwie, w różnej sytuacji, bo przecież to jest człowiek nawet unieruchomiony, gdy nasze wydzieliny naturalne, fizjologiczne są poza ciałem, no i to różnie wygląda. Troszkę jak z niemowlakami, to można tak delikatnie porównać. No i to tu rozumiem te wasze argumenty, że tutaj jest pewna bariera takiej natury emocjonalnej, także i kulturowej chyba, prawda?
2: Tak,
1: pan dyrektor mówi.
0: Pomyślmy sobie, czy my byśmy chcieli, gdybyśmy my potrzebowali takiej opieki, żeby ktoś obcy, można powiedzieć obcy, bo jeżeli nasz pacjent przebywa u nas już dwa tygodnie, to on już prawie cały personel zna. I tu nagle się pojawia ktoś obcy, kto nagle nas dotyka, nie wiem, myje i tak dalej. Mimo dobrych intencji, jednak nie chcemy
2: tak
0: tego.
2: Właśnie.
0: Korzystamy i cieszymy się, że mamy wolontariuszy i to ich wsparcie jest dla nas naprawdę pomocne, natomiast sprawy profesjonalne zostawiamy profesjonalistom.
1: A czy można być wolontariuszem i pracować w hospicjum domowym, na przykład jechać na wizytę do jakiegoś domu, oczywiście po uprzedzeniu rodziny, że będzie z nami na przykład taka pani albo młody człowiek, student, przyjedzie, porozmawia, no niejako trochę tak wprawi się w tę robotę innego rodzaju, może taką wyjazdową trochę. Jak to rozwiązaliście?
2: Stażysta, lekarz, tak, student wydziału lekarskiego, tak, jeżeli lekarz bierze pod opieką, ale wolontariusze, nie mamy wolontariatu w hospicjum domowym z uwagi na to, że nie zawsze rodziny rozumieją, na czym polega bycie wolontariuszem, wolontariuszką. To znaczy bardziej takie wykorzystanie typu przynieść, wynieść, pozamiataj, a to nie o to chodzi. I świadomie podjęliśmy taką decyzję, że wolontariatu w hospicjum domowym nie ma.
1: Czy dobrze zrozumiałem, że po prostu czasami bywają takie tendencje, żeby taką osobę towarzyszącą lekarzowi czy pielęgniarce, pracownikowi socjalnemu po prostu potraktować jako, przepraszam, pomoc domową?
2: Tak. Tak, tak. I to nie o to chodzi, żeby właśnie na tym, od tego są na przykład jakieś usługi opiekuńcze, prawda, czyli tutaj jest opieka społeczna, są inne instytucje, które się tym powinny zająć, natomiast wolontariusz, tak jak powiedział pan dyrektor, to jest przede wszystkim taka osoba towarzysząca. Mam nadzieję, że kiedyś to się jeszcze zmieni i będziemy mieć ten wolontariat w hospicjum domowym. Nie wiem, co się jeszcze musi zmienić. Myślę, że tutaj bardziej chodzi o tą mentalność.
0: No i tutaj trzeba powiedzieć, że to nie tylko o mentalność osób, rodzin, pacjentów czy pacjentów w hospicjum domowym, ale również mentalność wolontariuszy. My tak naprawdę, przyjmując kogoś na wolontariat, nie znamy tej osoby. Podpisujemy umowę na ten minimalny okres, w tej chwili to jest
2: 3 miesiące.
0: I w tym okresie sprawdzamy rzeczywiście, jak ten wolontariusz się zachowuje, czy on się nadaje do kontaktu z naszymi pacjentami, czy jest wspierający, czy może, bo są różni ludzie, czy może jednak dołuje naszych pacjentów, bo też się tak zdarzało i takim wolontariuszom niestety dziękowaliśmy. Więc trudno taką osobę wpuścić do hospicjum domowego, gdzie my tak naprawdę nie mamy żadnej kontroli i nadzoru nad tą osobą. Więc no, myślę, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie dodatkowego opiekuna, który jednak podpisuje zobowiązanie, który jednak odpowiada też formalnie nad sprawowaniem, nad realizacją tych zadań, niż właśnie wolontariusza, który będzie jeździł, za którego nie jesteśmy w stanie też odpowiadać.
1: A ile trwa okres przystosowania, takiego przygotowania wolontariusza? Powiedzmy, ktoś przychodzi do was w poniedziałek, mówi, pani Barbaro, mam wolny czas, lubię pomagać ludziom, załóżmy tak w skrócie myślowym, jestem odporny na różne sytuacje natury estetycznej, emocjonalnej. Na przykład ktoś, kto właśnie miał rodzinę w takiej podobnej sytuacji, czyli już ma doświadczenie, no i chciałby być wolontariuszem.
2: Trzy miesiące jest pierwsza umowa.
1: Potem... Ale za ile czasu on może pojawić się przy łóżku waszego pacjenta? Czy jakieś przeszkolenie, przychodzi godzinne,
2: jest rozmowa, przede wszystkim rozmowa z panią psycholog, ze mną zapoznanie się z czynnościami, czy tak zwane przeszkolenie stanowiskowe BHP, jeśli to tak mogę...
1: Pięknie, że to brzmi.
2: Jak to tak można nazwać, tak, czyli co jest, gdzie, jak, kto z kim, zapoznanie się z personelem medycznym i z osobami zarządzającymi, żeby też wiedzieć, do kogo podejść, jak, z kim porozmawiać, też nasi wolontariusze mają zielone koszulki lub niebieskie. Te niebieskie to oczywiście są nasi super wolontariusze. I tu chodzi o to, że personel medyczny oraz sami pacjenci już wiedzą, aha, to są nasi ludzie. Czyli w tym momencie oni się czują bezpiecznie, że to nie są jakieś osoby, tak jak powiedział pan dyrektor, że przychodzące z ulicy, prawda? Więc, aha, zielony, a to wolontariusz. Więc też takie jest oznakowanie. Natomiast no, obserwujemy, najczęściej prosimy, żeby były to przychodzenie takie między godziną 10 a gdzieś tam 16, tak gdzie my jesteśmy w tygodniu, a dopiero później pozwalamy, jeśli tak mogę powiedzieć, już no, nie prowadzimy za rękę. Ja uważam też, że trzeba działać na zasadzie zaufania. Jeżeli się z kimś umawiamy, to jesteśmy osobami dorosłymi i pewnych terminów, jak również czynności dotrzymujemy. Natomiast zawsze jest informacja, że jeżeli coś się zadziewa, to prosimy o informację zwrotną. Bardzo się cieszę, co już kilkukrotnie podkreślałam tutaj na antenie Radia Opole, że w naszych zasobach kadrowych jest jeszcze pani psycholog, właściwie to dwie. Jedna na oddziale opieki stacjonarnej w Betanii, druga w hospicjum domowym. I te osoby, panie psycholożki, są też do naszej dyspozycji i do dyspozycji wolontariuszy. Czyli wolontariusze są też zaopiekowani pod względem psychologicznym, co bardzo rzadko się zdarza. Więc takie mamy czasami nawet małe superwizje, takie omówienie pewnych zachowań, bo przychodzą pełni wątpliwości, czy dobrze zrobili, czy dobrze zareagowali i tak dalej. I to też sobie bardzo, bardzo cenimy. Więc tutaj staramy się takie pod takim względem zaopiekowania się. No i jak wygramy jakiś konkurs, właśnie tą grantozę, to organizujemy również warsztaty dla naszych wolontariuszy, ale nie tylko, bo zapraszamy wtedy, jeżeli jest to z miasta, czy to z województwa, no to jesteśmy zobligowani zrobić tych warsztatów więcej dla większej liczby osób zainteresowanych wolontariatem w ogóle. Robimy warsztaty na temat wsparcia emocjonalnego, psychologicznego, takiego zaopiekowania, czyli profesjonalne warsztaty na temat tego właśnie, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami emocjonalnymi.
1: Ale ja wrócę do swojego mało oryginalnego pytania. Ile takie pierwsze przeszkolenie, tak mówię, umownie trwa mniej więcej? Czy to godzina, dwa, trzy dni? Tak, żeby już, żebyście wy byli spokojni i żeby widać po twarzy człowieka, że może iść.
2: To jest jeden dzień takiego spotkania, natomiast później te trzy miesiące to jest obserwacja. To jest obserwacja.
1: Jasne, czyli już po jednym dniu takiego przygotowania wstępnego, przeszkolenia mniej więcej opisowe na drugi dzień. I właśnie jak wygląda taka pierwsza wizyta w jakimś pokoju pacjenta? Idzie z kimś na taką pierwszą wizytę?
2: Najczęściej pierwsza wizyta to jest, idzie taka osoba z panią psycholog i ze mną. Czyli są dwie osoby towarzyszące, żeby się zaznajomić, też widzimy jaka jest interakcja, czy nawiązuje jakąś tam współpracę, potrafi się komunikować.
1: Jak więc... reaguje?
2: Tak, to tak jak mówię.
1: Też jest pod taką dyskretną obserwacją.
2: Tak, później jest na gorąco pytanie, no i jak było? Jak sobie tutaj, prawda, radzisz? Jak to widzisz? Czy to jest faktycznie to miejsce? I też zachęcamy do tego, żeby mówić o tych swoich emocjach, ale też, żeby na przykład też być świadomym tego, że jeżeli po pewnym czasie ja zrozumiem, jednak to nie jest to miejsce, to żeby nie traktować to w kategoriach porażki, a kolejnego doświadczenia życiowego. Nie oceniamy, a zachęcamy do tego, żeby zdobywać jakieś nowe doświadczenia. Więc takie mamy podejście.
0: A druga rzecz, pytamy też pacjentów.
2: Tak.
0: Czasami pacjenci są sami zaniepokojeni, no różne są osoby. Po przeprowadzonej rozmowie pytamy jak wolontariusz, czy było miło, czy o czym rozmawiano, czy coś zaniepokoiło, więc zdarzyło się już, że pacjenci, trzy osoby były zaniepokojone zachowaniem wolontariusza, no i takiemu wolontariuszowi niestety po krótkim okresie podziękowaliśmy, bo to nie jest miejsce na to, żeby niepokoić naszych pacjentów.
1: A mogą państwo ujawnić, jakie to były zachowania, które tak były dyskwalifikujące?
2: Najczęstszym zachowaniem, o którym już mówimy na samym początku, to, żeby nie traktować pacjenta jako swojego terapeuty. Czyli nie obciążać go swoimi problemami, nie opowiadać, jakie to mam ciężkie życie, tylko bardziej być nastawionym na aktywne słuchanie.
1: Czyli no to przepraszam, jest... aż tak oczy otworzyłem.
2: To wcale nie jest oczywista oczywistość.
1: No nie przychodzę chorego obciążać jeszcze swoimi problemami. Jest... No, rola jest jakby z założenia na logikę odwrotna. Zostawiam za drzwiami nawet jakieś zgryzoty czy cokolwiek i przyszedłem tak... Naiwnie to powiem, tak prosto z serca. Pocieszyć ewentualnie tego człowieka też subtelnie, a nie jakoś łopatologicznie czy typu proszę się nie martwić, wszystko będzie dobrze.
2: Pan redaktor jest osobą refleksyjną, ale nie wszyscy tak mają.
1: A to trudny wyraz, może ja tak, przygotuję się na następną audycję.
2: Wbrew pozorom to wcale nie jest oczywiste, bo wydawałoby się, że jak ktoś zapyta, a co tam u ciebie słychać, no to w tym momencie bezwiednie lecimy, tak? I teraz nie kontrolujemy, co jest obciążające. No
1: pytanie, z czym lecę? Przepraszam, tak mówię, lecę z tym dobrym, co mi się udało, czy z tym, co mnie gryzie. Dlatego... i wreszcie znalazłem ofiarę i ja jej teraz
2: sobie idę, i sobie
1: pojadę.
2: Idę, prawda, bo zawsze oczywiście najbezpieczniejszymi tematami to jest pogoda, to jest hobby, to są podróże, to są członkowie rodziny, to jest jedzenie. Takie bezpieczne tematy, tak? Ale jeżeli udajemy się w takie bardziej sfery prywatne, no to tutaj już powinna się nam zapalać czerwona lampka, na co my z Alicją bardzo, bardzo zwracamy uwagę.
1: A kto to jest Alicja?
2: Alicja to jest nasza psycholog.
1: Dziennikarskiego obowiązku.
2: Tak, oczywiście, dopytałem. Przepraszam, bo to już tak
1: jasne,
2: koleżanka tutaj, ja się śmieję, że te rozmowy tak prowadzimy. To jest jedna sytuacja, którą mieliśmy. Druga sytuacja była spowodowana tym, że przyszedł wolontariusz, który chciał leczyć naszych pacjentów.
1: Ojej.
2: I on prawie, że, no nie chcę powiedzieć, odgrywał Chrystusa, bo on tutaj po prostu każe, proszę
0: wszystkich
2: wstać, proszę wstać, to proszę wstać i raku uciekaj. Natomiast no... Bo teraz po pierwszej godzinie powiedzieliśmy mu po prostu dziękuję.
1: A w czasie tego pierwszego spotkania nie ujawniał takich tendencji?
2: Nie, tym bardziej, że no nie możemy z punktu widzenia formalnego powiedzieć od razu na starcie, bo się ktoś nam nie podoba. Nie, chłopie, ty się nam tutaj, czy tam kobieto, nie podobasz.
1: Nie, no, pani Barbaro, przepraszam bardzo, ale gdyby ktoś na tym pierwszym spotkaniu ujawnił tego typu tendencje,
2: no to
1: zachowania,
2: od razu.
1: To bym na pewno życzliwie... ale odwiódł go od tego
2: to
1: pomysłu,
2: tak,
1: no bo
2: tak...
1: on prawdopodobnie sam potrzebuje wsparcia mniejszego lub większego, ale specjalistycznego.
2: W przypadku tej osoby to wiemy, że to jest po prostu taka no, najprawdopodobniej choroba psychiczna.
1: Jasne.
2: Natomiast no, my po pierwszej rozmowie nie wiemy, że ktoś choruje, prawda?
1: Mhm.
2: To jest raz. I jeszcze mieliśmy, taka sytuacja była z jedną z wolontariuszek, która pozwoliła sobie po prostu na komentarze, które nie powinny mieć miejsca, typu ten to długo nie pożyje na przykład. Bo pani stwierdziła, że trzeba być szczerym w relacjach.
1: Brak słów.
2: Ale to było od razu przy tej tak zwanej
0: brak
2: rozmowie.
0: Brak empatii, brak słów.
1: No, ja mówię brak słów
2: brak
1: ze strony
2: refleksyjności.
1: Chyba słuchacza, gdy się coś takiego słyszy, to nie wiadomo jak
2: ale to było zaraz
1: przepnąć.
2: Na pierwszym tak zwanym wejściu, kiedy myśmy były w trójkę u pacjenta i powiedziałyśmy wtedy, może jednak to nie jest ten czas przyjścia, bardzo dziękujemy, że pani nas odwiedziła, ale jednak może warto zainwestować w popracowanie nad sobą, bo tak delikatnie, dyplomatycznie, może jeżeli coś się zmieni, to zapraszamy wtedy. No, nie pojawiła się.
1: Tak to bywa, ale...
2: Tak, życie.
1: Domyślam się, że większość tych kandydatów przechodzi pomyślnie tę próbę i te trzy miesiące, chyba że tam coś się zdarzy u nich też, że nie mogą, ale na ogół te trzy miesiące
2: są spokojnie
1: z wami. A jaki odsetek z tej grupy, która te trzy miesiące już przejdzie, pozostaje?
2: Znaczy, powiem tak, a propos sprawozdawczości, którą musimy robić jak organizacja pożytku publicznego, to tak sobie wyliczałam, że na przykład na 36 wolontariuszy w ciągu na 2025 roku około 20 to byli wolontariusze, którzy byli u nas powyżej 6 miesięcy, tak? Czyli zdecydowali się na to, żeby dłużej z nami zostać, a ta pozostała liczba to są ludzie, którzy po prostu byli dwa razy po trzy miesiące, tak? Więc potwierdzili, że jednak, no niekoniecznie chyba to jest jednak to miejsce, tak? Więc cały czas tutaj gdzieś, nie wiem, może to wymagania, czy to też brak czasu i tak dalej, natomiast ja się bardzo cieszę, bo po naszych audycjach tutaj pana redaktora bardzo dużo osób z wydziału lekarskiego, ze studentów z szóstego, z piątego roku po prostu zainteresowało się wolontariatem i co jest ciekawe, oni się interesują taką kwestią, jak rozmawiać z pacjentami, jak w ogóle podejść, obserwują i to jest taka dla mnie też nadzieja, no bo ktoś będzie nas później musiał leczyć, prawda? A może się zdarzyć, że ktoś z tych wolontariuszy będzie pracował u nas, w naszym hospicjum.
0: I dobrze byłoby, żeby jednak potrafił rozmawiać z pacjentami.
2: Dokładnie.
0: Nie tylko, czy będzie pracował w hospicjum, ale jak będzie leczył ludzi, no to jednak powinien z nimi rozmawiać.
1: No to taki truizm był, powiedział, ale w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, przestaje być to truizmem. No myślę, że można pogratulować, jeżeli z takiej grupy około 35 osób, 20 pozostaje z dłużej, to świadczy no tak samo dobrze i o tych ludziach, jak i o warunkach, jakie państwo stworzyli dla nich. Jest to jednak mimo wszystko, nie ma co się czarować, dość momentami obciążająca przecież jest, praca, tak nawet powiem. Tak, to nie jest zajęcie, bo to brzmi tak bardzo lapidarnie.
2: Spotkanie, ale na pewno jest to obciążające.
1: Spotkanie, świetne słowo.
2: Jest to na pewno obciążające pod względem takim emocjonalno-psychicznym. Też pewne rzeczy sobie trzeba obgadać. Na przykład na pierwszym spotkaniu zawsze uprzedzamy. Możesz być pierwszą osobą, która zobaczy, że pacjent odszedł. I teraz co trzeba zrobić? Więc takie ala też procedury zachowania musimy tutaj wprowadzić, co jest bardzo istotną kwestią. I no nie każdy tak naprawdę wytrzymuje. Są tacy wolontariusze, którzy na przykład muszą sobie zrobić przerwę, bo się tak przywiązali do niektórych pacjentów, że ich odejście dla nich jest na przykład bardzo trudne. Mieliśmy taki przypadek, że pani właśnie była, weszła na odchodzenie i mówi, że jeszcze w tym dniu było wszystko dobrze, ale puściło jej w przyszłym dniu. Ja się trochę wystraszyłam, że ona nie przyjdzie, ale ona zadzwoniła, porozmawiałyśmy, 2 tygodnie sobie dała ona i wróciła. I pacjenci na nią czekają. I ona mówi, że to jest dla niej to było bardzo takie trudne z jednej strony doświadczenie, z drugiej strony ona się cieszy, bo już wie, jak to wygląda i że ona po prostu dała radę. Także to też jest takie budujące, że w tym spotkaniu no może się też po prostu zadziać coś takiego. Poza tym tak sobie myślę, że lepiej iść na jakość niż na ilość. I lepiej, żeby ci wolontariusze byli właśnie tacy świadomi tego, gdzie są, jeśli chodzi o miejsce, co mają zrobić, niż żeby to były tabuny ludzi, którzy nagle chcą coś zrobić. Bo to, że jeszcze mamy wolontariuszy akcyjnych, najczęściej składających się z członków szkolnych wolontariatów albo innych instytucji seniorskich, na przykład Centrum Seniora tutaj w Opolu, bardzo niedaleko, to też są tacy ludzie, którzy nas wspierają akcyjnie, za co się też bardzo jesteśmy bardzo wdzięczni.
1: Nie wiem, jak zabrzmią moje słowa, ale tak przemknęło mi przez głowę hospicjum, szkoła życia.
2: No tak.
1: Właśnie między innymi także sztuka bycia z kimś, kto odchodzi.
2: Tak, oswojenie się z takimi myślami, bo myślę, że to jest, bo to taka wyszło masło maślane, ale to jest trudna kwestia, kwestia oswojenia się z tym tematem, akceptacji, no to już różnie, bo to bardzo indywidualna rzecz, natomiast samo to, że jakby jesteśmy w tym momencie, w tym kręgu, to już jest takie, powiedziałabym, przytulenie tego tematu, o jeśli tak to mogę powiedzieć.
1: Tematu, który w ogóle nie jest obecny w przestrzeni publicznej, w mediach.
2: To jest cały czas tabu.
1: Proszę zobaczyć na reklamy. Ja zawsze tym się posługuję, gdzie są ludzie uśmiechnięci, szczęśliwi, wiecznie młodzi, stoją w kolejce po kredyt hipoteczny albo wcinają coś niezdrowego z pewnego fast fooda. I tak wygląda rzeczywistość z reklamy, która jest o tyle złudna i skuteczna w przekazie, że jest powszechna, że jest wszędzie. I my tej ułudzie ulegamy.
2: Tak.
1: I dlatego to, co kiedyś było, ja teraz będę mówił naprawdę jak jakiś mocno starszy pan, że kiedyś te wielopokoleniowe rodziny uczyły przechodzenia przez wszystkie etapy życia, od porodu po śmierć. Nie jest ważne, jak to staroświecko czy prymitywnie zabrzmi, atawistycznie wręcz, to ludzie byli przygotowani do wszystkich sytuacji, jakie człowieka w życiu na tej drodze długiej spotyka. Natomiast myślę, że pod tym względem kulturowo, cywilizacyjnie wręcz się uwsteczniliśmy, patrząc na obraz, jaki kreują media, tak zwana przestrzeń publiczna, reklamy.
2: Ale to też jest ochrona, na przykład, jeśli my prowadzimy kampanie społeczne, edukujące, na czym polega opieka paliatywna, czym jest w ogóle hospicjum. Jeżeli ja słyszę w instytucji oświaty, że ja nie powinnam na temat chorób rozmawiać, bo to może być obciążające, albo rodzice sobie tego na przykład nie życzą, to jest już w tym momencie chronienie. Chronienie to jest tych dzieciaków przed tymi trudnymi tematami, albo to, że na przykład moje dziecko nie pójdzie na pogrzeby babci, bo to będzie dla niego trauma, a to też jest kwestia zamknięcia. No więc tutaj też to, co pan redaktor powiedział, ja się w 100% zgadzam, po prostu odsuwanie.
1: A kto pójdzie na pogrzeb babci?
2: No pewnie tylko same osoby dorosłe, bo dzieci absolutnie nie, żeby, broń Boże, nie takich trudnych tematów nie dotykały, a tego nie można robić. Natomiast
1: a dlaczego, pani Barbaro, nie można tego robić? Nie można dzieciom jakby zamykać obrazu rzeczywistości, mimo że on może być bolesny. Nieprzyjemne.
2: Myślę, że to takie osoby, które tego zabraniają, mówią przez pryzmat swoich doświadczeń, takich, że bo ja miałam lęk, bo ja tak jak byłam na tym pogrzebie, to ja później się z tym źle czułam i nie chcę, żeby moje dziecko się tak samo czuło, tylko że no, każdy z nas jest inny, prawda? I ta ochrona taka, wydaje mi się, nie do końca jest dobra w przypadku dzieci i młodzieży, zwłaszcza i biorąc pod uwagę kryzysy zdrowia psychicznego, z którymi mamy do czynienia nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale wśród również osób dorosłych, że te trudne tematy po prostu też należy zaopiekować i należy się nimi najzwyczajniej w świecie zająć.
1: Hospicjum Betania jest placówką medyczną, tak jak mówiłem na początku audycji, ale takie mam wrażenie, że również wychowawczą, że pełni de facto taką rolę. To jest niezwykle ważne właśnie w tym świecie, który odszedł, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, od natury. Ja oczywiście nie mylę natury z cywilizacją, natomiast odeszliśmy chyba tak troszkę właśnie od, nie boję się tego nazwać, człowieczeństwa.
2: Pudrujemy.
1: Pudrowane. Chyba to określenie metaforyczne dość dobrze oddaje, albo tak troszkę pod dywan zamiatamy. Jest to niezgodne z prawdą. Pan dyrektor tak spojrzał na mnie badawczo czy znacząco?
0: To znaczy, chciałem dodać, że rzeczywiście mamy taką funkcję wychowawczą. No trudno czasami dorosłe osoby wychowywać, ale myślę, że pokazywać kierunek, w którym należy iść, zawsze trzeba, jeżeli ten kierunek jest prawidłowy. No a z drugiej strony chcę dodać tutaj, że no pani Basia jest koordynatorem wolontariatu, a ma wykształcenie również pedagogiczne i no ciężko byłoby tego nie wykorzystać i zwłaszcza tym młodym osobom, które wkraczają dopiero na ścieżkę kariery, które przygotowują się do życia, nie pokazywać, jak to życie powinno wyglądać, jaki jest prawidłowy kierunek, więc cieszę się, że pani Basia pracuje razem z nami i że wskazuje ten prawidłowy kierunek naszym wolontariuszom i wszystkim naszym współpracownikom czy uczestnikom tych szkolnych kół wolontariatu.
1: A ja dodam na zakończenie, że to jest też pocieszające, że w takiej placówce mogą pracować nie tylko absolwenci medycyny paliatywnej, ale także właśnie, tak jak pani Barbara, pedagog.
2: Pan dyrektor ekonomista.
1: Pan dyrektor z wykształcenia ekonomista.
2: Czyli nieoczywiste, prawda?
1: Myślę, że wspólnym mianownikiem jest pewien rodzaj wrażliwości i wytrzymałości, determinacji. Coś takiego chyba Wańkowicz nazwał to upazdurzeniem, takim zawzięciem, determinacją, połączone z odpowiednią wytrzymałością, ale i wrażliwością. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy.
1: Myślę, że może tak pretekstem do takiego rozważania nad zmianami, jakie zachodzą, będzie gdzieś bliżej listopada. Wtedy porozmawiamy o odchodzeniu. Może jeszcze kogoś doprosimy, bo to jest chyba bardzo ważny temat, który cały czas, tak jak to pani Barbara powiedziała, jest przypudrowywany, a ja mówię zamiatany pod dywan, ale dotyka podobno każdego. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: Barbara Chyłka, koordynatorka wolontariatu i dyrektor Opolskiego Hospicjum Betania, a państwo reprezentują organizację pożytku publicznego pod nazwą Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Krzysztof Dobrowolski.
3: Od pożytku głowa nie boli.

0: Zbliża się godzina 20. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na serwis informacyjny. Kilkanaście zastępów strażaków walczy z pożarem lasu w Kędzierzynie-Koźlu. Rekordowy upał i problemy na kolei. W tym serwisie także sport, a w nim m.in. piłkarski mundial i wszystkie pary 1:16 jego finału.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak zablokowany jest w obu kierunkach odcinek autostrady A4 między węzłami Kędzierzyn-Koźle a Krapkowice. Na 259 kilometrze jezdni na Wrocław kwadrans po godzinie 19 doszło tam do pożaru auta osobowego. Jechała tym samochodem jedna osoba, nie odniosła obrażeń, natomiast na czas prowadzenia akcji gaśniczej wstrzymano ruch w obu kierunkach na A4. Do 18 wzrosła natomiast liczba zastępów strażackich, które gaszą w Kędzierzynie-Koźle pożar lasu. Przypomnijmy, zgłoszenie do służb wpłynęło kilka minut przed godziną 18. Informowaliśmy już Państwa o tym pożarze. Ogień objął początkowo około 1,5 hektara powierzchni lasu. Teraz pali się 3,5 hektara. Działania Straży Pożarnej wspierają samoloty gaśnicze Dromader z lasów państwowych.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Padł nowy rekord ciepła w Polsce, w Słubicach. W województwie lubuskim temperatura wyniosła 40,5 stopnia Celsjusza. Upały dały się wyznaki m.in. pasażerom pociągów. O czym więcej Arkadiusz Augustyniak.
2: To jest rekordowa fala upałów, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: Na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku Pruszków województwo opolskie właśnie przeszedł do historii.
2: Mieszkańcy Torunia do rekordu podchodzą z dystansem.
4: Mamy za darmo Majorkę, tak
5: teraz
4: bym powiedziała.
5: Trzeba do nas przyjeżdżać na wakacje.
2: Powodów do śmiechu nie miało jednak wielu podróżujących pociągami. Upał spowodował awarię torów i sieci trakcyjnej, dlatego niektóre składy nadal są opóźnione.
0: Ochłodzenie nadejdzie dopiero pod koniec tygodnia. Jutro fala upałów przesunie się nad centrum i wschód kraju. Z kolei na zachodzie temperatura nieco spadnie i pojawią się burze z intensywnymi opadami deszczu. IMGW przypomina, że nad Polską nadal utrzymuje się bardzo gorąca masa powietrza. W wielu regionach, w tym w Opolskiem, obowiązują ostrzeżenia przed upałem.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Na odbudowę po powodzi w Głuchołazach czeka wciąż sala gimnastyczna niepublicznego liceum ogólnokształcącego. Szkolna hala należy do gminy. Na jej podniesienie ze zniszczeń przeznaczono 3 200 000 zł. Mimo problemów z odbudową, miniony rok szkolny był dobry, ocenia Iwona Jakubczak, dyrektorka Głuchołaskiego liceum, które prowadzone jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkół Chrobry.
6: Remont sali, to wszystko nas czeka, ale ten rok był bardzo intensywny edukacyjnie. Uczniowie byli w dwóch projektach. Dużo wyjazdów, dużo dodatkowych zajęć. Ciągle inwestujemy w wyposażenie i ciągle się budujemy. Nie tylko po powodzi, ale złożyliśmy wniosek na dofinansowanie budowy siłowni.
0: Odbudowa hali sportowej niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Głuchołazach miała być zrealizowana w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Gmina unieważniła też drugi przetarg na wykonawcę. Powodem ponownie były zbyt wygórowane ceny oferentów, dlatego zadanie będzie podzielone, co daje większe szanse na wyłonienie wykonawcy, przekazał burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Opolska policja przypomina, aby przed wyjazdem na urlop zadbać o zabezpieczenie mieszkania lub domu. Złodzieje wakacji nie mają. Każdy sygnał o tym, że właściciela nie ma w domu, może być potencjalną okazją dla włamywaczy, przestrzega aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
7: Pamiętajmy o tym, aby odpowiednio zamknąć wszystkie okna, również te do piwnic czy też garaży, bo często właśnie złodzieje wykorzystują te miejsca, które wydają nam się mało istotne. Takim najlepszym zabezpieczeniem będzie zaufany sąsiad, który będzie doglądał tej naszej posesji, który być może weźmie listy ze skrzynki. Taka duża ilość listów może wskazywać na to, że nie ma nas w domu.
0: Mundurowi przypominają również, aby zdjęcia z wakacji, jeśli chcemy publikować je w mediach społecznościowych, to zrobić to już po powrocie. Takie relacje podczas naszej nieobecności mogą przyciągać potencjalnych złodziei do naszych domów.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po godzinie 20.
1: Sport w Radiu Opole.
8: Grzegorz Frankewski, zapraszam. Poznaliśmy wszystkie pary 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Do najciekawszych spotkań tej fazy należą mecze Portugalii z Chorwacją, Belgii z Senegalem czy Brazylii z Japonią. Pierwsze spotkanie fazy pucharowej już dzisiaj, za niespełna godzinę czasu polskiego, Kanada zagra z Republiką Południowej Afryki. Były reprezentant Polski Paweł Kryszałowicz liczy na zacięte spotkanie.
9: Faworytem jest Kanada i ona da sobie radę. No, teraz się zaczynają mecze już o wszystko, nie ma kalkulacji, więc teraz miesiące zaczynają się na dobre i ja bym obstawił Kanadę. Tu już pokazało, że każdy umie grać defensywnie, ale nie każdy umie grać ofensywnie. RPA na pewno będzie w niskiej obronie, bo umie to robić i tam zobaczymy. No, w piłkach właśnie decydują poszczególne elementy i poszczególnych graczy. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
8: Zmieniamy temat. W ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów Siatkarzy w Gliwicach reprezentacja Polski rozpoczyna właśnie spotkanie z Argentyńczykami. Wczoraj biało-czerwoni pokonali Niemców 3-1, a wcześniej zwyciężyli Belgię 3-2 i Turcję również 3-2. Francuz Sebastian Ogier wygrał rajd Akropolu. To ósma runda samochodowych Mistrzostw Świata WRC. Drugie miejsce zajął Belg Thierry Neuville, a trzecie Japończyk Takamoto Katsuta. Liderem cyklu pozostaje Brytyjczyk Elfyn Evans. Polscy wioślarze bez sukcesów zakończyli rywalizację w zawodach Pucharu Świata w Lucernie. Najlepiej zaprezentowała się dwójka podwójna kobiet, Julia Rogiewicz i Wiktoria Kalinowska, która zajęła piąte miejsce. W finałach A ścigały się jeszcze kobieca czwórka bez Sterniczki oraz męska ósemka. Obie zakończyły zmagania na szóstych pozycjach. Zwycięstwem Brytyjczyka George'a Russella zakończył się wyścig o Grand Prix Austrii. To ósma runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugie miejsce zajął Holender Max Verstappen, a trzecie lider generalnej klasyfikacji Włoch Andrea Kimi Antonelli.
1: Pogoda.
0: Niebo nadal bez jednej chmurki, ale temperatura, choć nadal bardzo wysoka, to jednak powoli spada. W centrum województwa na termometrach niespełna 36 stopni Celsjusza, na południu naszego regionu nieco ponad 34. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali, tyle pokazują barometry na południu regionu, z kolei w centrum 1015 hektopaskali. Wiatr nadal jest umiarkowany, tylko miejscami porywisty, niezmiennie wieje z południa. W nocy będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Czeka nas niestety tak zwana tropikalna noc, bo minimalna temperatura będzie powyżej 20 stopni, a wyniesie od 21 do 23 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
10: Zapraszam do wysłuchania magazynu Aktualności Śląskie. W programie sprawdzimy, co dzieje się w kulturze mniejszości niemieckiej w naszym regionie. Zaprosimy do czytania śląskich nowości wydawniczych oraz porozmawiamy o działalności Muzeum Śląskiego, które obchodzi 20. urodziny.
11: Głos mniejszości niemieckiej.
12: Schlesien aktuell, das Magazin.
10: Hallo und willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Kanja. Heute dreht sich bei uns wieder alles um unsere Kulturlandschaft Schlesien, denn wir sind neuen Schlesien-Publikationen auf der Spur.
13: Dieser Katalog Ewige Schönheit, da sind unzählige Bilder drin der deutschen Malerei von der Biedermeierzeit bis 1945.
10: Die ewige Schönheit der schlesischen Kulturlandschaft ist unter anderem auch Thema unseres Studiogesprächs, denn wir feiern zusammen mit dem Schlesischen Museum zu Görlitz den 20. Geburtstag dieser Institution.
14: Wir wollen den Menschen Schlesien vermitteln, sie dahin auch führen, um dieses Land kennenzulernen.
10: Den 35. Geburtstag feiert dieses Jahr der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag. Was diesbezüglich der Tage passiert, erfahren Sie gleich nach der Musik.

0: Das Schlesische Museum zu Görlitz bietet Besuchern einen Einblick in die Geschichte und Kultur Schlesiens und das auf vielfache Art und Weise. Anhand originaler Objekte, moderner medialer Formen und thematischer Sonderausstellungen wird die Kulturlandschaft Schlesien greifbar gemacht und das in deutscher und polnischer Sprache. Damit stellt man sich auf die Bedürfnisse der Besucher ein, sagt unser Gast der Sendung, Dr. Martina Pietsch.
1: Die Generation, die Schlesien als Kinder oder vielleicht sogar noch als Jugendliche erlebt haben, die Flucht und Vertreibung erlebt haben, ist schon sehr viel kleiner geworden. Und die Menschen, die es noch betrifft, sind in einem sehr, sehr hohen Alter. Sie dürften jetzt über 80, über 90 Jahre alt sein. Und sie werden unser Museum immer weniger besuchen. Für uns als Aufgabe steht es eigentlich schon seit langem, aber die Anforderung ist immer deutlicher spürbar geworden, dass wir uns mit unseren Angeboten an ein jüngeres Publikum ausrichten. Kulturinteressierte, 40 plus, junge Eltern und Familien an Kinder und Jugendliche. Und das ist bei dem Thema Schlesien natürlich nicht ganz einfach. Mit Wirtschaftsgeschichte und politischer Geschichte kann man, glaube ich, die Bedürfnisse junger Menschen nicht sofort erreichen oder vielleicht nur einen kleinen Teil an jungen Menschen erreichen. Es kommt sehr viel mehr darauf an, auf kreative Weise sich der Geschichte zuzuwenden, um Verknüpfungen zu schaffen zwischen dem Leben junger Menschen heute und der Geschichte in Schlesien oder auch der Gegenwart in Schlesien. Und schon wenn ich das jetzt darstelle, wenn ich das jetzt erzähle, merken Sie, welche Kluft vielleicht erst einmal dazwischen klafft und wie man mit guten Ideen es schaffen muss, eine Brücke zu schlagen. Und die Resonanz, die unser Museum erfährt von Menschen aus dem polnischen Schlesien, Niederschlesien und Oberschlesien, das muss man sehr unterschiedlich betrachten, denke ich. Wenn wir zunächst mal auf den Tourismus schauen, dann können wir uns mehr und mehr erfreuen daran, dass kulturinteressierte Touristen nach Görlitz kommen und auch das Schlesische Museum besuchen. Und das ist dann auch eine große Offenheit gibt, auch Partnerschaften zu begründen. Damit kommen wir zu einer weiteren Gruppe an Menschen im polnischen Schlesien, die in Institutionen arbeiten wie Museen, Kultureinrichtungen oder vielleicht auch in wissenschaftlichen Einrichtungen, die nach Partnerschaftsverbindungen, Kooperationen, gemeinsamen Projekten suchen, beispielsweise mit unserem Museum. Wir bekommen Anfragen aus dem Museum in Brunslau, aus dem Museum in Hirschberg. Es gibt Kontakte nach Gleiwitz. Die sind schon in früheren Jahren entstanden und wir können eigentlich da auch auf einem starken Fundament aufbauen, dass es gute Erfahrungen, Arbeitserfahrungen gibt inzwischen. Und auch das Vertrauen hergestellt ist zwischen den Mitarbeitern, zwischen den Einrichtungen und man sich einfach auch inzwischen recht gut kennt und weiß, aha, wenn ich dieses und jenes Thema bearbeiten möchte, dann schaue ich zu den Museen in Katowice, in Oppeln oder zu anderen Standorten. Ja, und wir merken, dass vor allem Schulen auch die Möglichkeiten nutzen, hier in das Museum zu kommen. Da sind natürlich große Anforderungen gestellt an unseren Mitarbeiter für Bildung und Vermittlung und natürlich auch wiederum an unsere Sprachkompetenz. Unsere Dauerausstellung, die vor 20 Jahren eröffnet wurde, muss man wohl als eine noch recht konventionelle Ausstellung bezeichnen. Sie zeigt Objekte in Vitrinen und Erläuterungstexte und eine gewisse Zahl an Medienstationen. Und wir sind aber dabei, diese Angebote immer mehr zu erweitern. Darüber hinaus sind wir aber mehr und mehr dabei, digitale Angebote zu schaffen, die sehr bereichernd sein können, sehr unterhaltsam, faszinierend sogar. Und wir damit auch mehr und mehr das Publikum erreichen. Nicht nur das junge Publikum, sondern auch ein älteres Publikum, was einfach Freude daran hat, wie mit digitalen Mitteln sehr anziehend schlesische Themen, Persönlichkeiten aus Schlesien, geschichtliche Themen dargestellt werden können.
2: Głos mniejszości niemieckiej.
3: Schlesien aktuell, das Magazin.
0: Mein Gast ist heute Dr. Martina Beach. Sie ist Historikerin mit schlesischen Wurzeln und arbeitet im Schlesischen Museum zu Görlitz. Ich wollte wissen, worauf sie in den vielen Jahren ihrer Arbeit für Schlesien besonders stolz ist und worauf sie sich in Zukunft freut.
1: In meiner Arbeit bin ich natürlich besonders stolz auf die Ausstellungen, die ich realisieren konnte. Das waren immer Ausstellungen, die auch besonders mein persönliches Interesse in der Geschichte berührt haben. Dadurch kommt auch zu dem Stolz auch eine besondere Freude und Zufriedenheit dazu. Beispielsweise konnte ich Fotografien aus den 10er, 20er, 30er Jahren aus Oberschlesien in einer Ausstellung darstellen. Und damit waren Einblicke gegeben in die, nicht nur in die Industriegeschichte Oberschlesiens, sondern auch in die Sozialgeschichte, in die Alltagsgeschichte. Und das sind Themen, die mich immer besonders angesprochen, besonders fasziniert haben. Und so auch andere Ausstellungsprojekte, wo ich sehr viele Menschen kennenlernen konnte, die von ihren Erinnerungen, von ihren Biografien erzählt haben. Und ich Ausstellungsprojekte realisieren durfte, wo gerade eben diese persönlichen Geschichten der Menschen im Mittelpunkt standen. Ein ganz besonders schönes Projekt war für mich, wahrscheinlich war es der Höhepunkt meiner Ausstellungstätigkeit, die Ausstellung Lebenswege ins Ungewisse im Jahr 2011, als in Görlitz die dritte sächsische Landesausstellung gezeigt wurde zur Via Regia und wir hier im Schlesischen Museum das Thema Migration aufgegriffen haben und Menschen in die Ausstellung eingeladen haben, die in ihrem Leben ihre Heimat verlassen haben, freiwillig oder auch gezwungen worden sind. In den Jahren 1933 bis eben zu dem Zeitpunkt, als die Ausstellung gezeigt wurde, 2011. Mich hat besonders fasziniert die Aufgabe, diese Menschen in einen Diskurs, in ein Gespräch zu bringen. Das haben wir mit medialen Mitteln geschafft, dass wir ein Gespräch von 10 Personen über das Verlassen von Heimat und das Suchen und das Finden einer neuen Heimat, dass wir sie in ein Gespräch verwickelt haben, in ein digital dargestelltes Gespräch. Und das ist tatsächlich gelungen. Wenn Sie mich fragen, wie das Museum in 10 oder 20 Jahren oder in 30 Jahren arbeiten wird, ich hoffe auf alle Fälle, dass in unserer digitalen Welt Museen wieder stärker geschätzt werden als Orte, wo man tatsächlich materielle Zeugnisse der Geschichte sehen und möglichst auch anfassen kann. Ich hoffe, dass dieser Wert, materiellen Zeugnissen gegenübertreten zu können, wieder steigen wird. Und ja, zugleich behält natürlich ein Museum, jedes Museum seine Aufgabe, diese materiellen Zeugnisse der Geschichte zu bewahren. Ich hoffe, dass wir hier im Schlesischen Museum weiterhin noch interessanter werden können für ein junges Publikum, dass wir hier die wissenschaftliche Basis unseres Museums weiter zum Tragen kommt, bei aller Beanspruchung sehr schnell zu arbeiten, unterhaltsam zu sein, interessant zu sein und über Social Media präsent zu sein. Ich hoffe, dass das Schlesische Museum für seine Mitarbeiter weiterhin ein Ort der Kreativität, der Wissenschaftlichkeit und auch der Zufriedenheit über gelungene Projekte sein kann. Und ich hoffe, dass wir weiterhin grenzüberschreitend arbeiten. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Und es schaffen werden, auch die Verantwortung der Menschen für ihre Geschichte, für ihre Gesellschaften, ihre Kultur, ihre Staaten deutlich machen können.
0: Sagte Dr. Martina Pietsch vom Schlesischen Museum zu Görlitz, das mit einer Sonderausstellung den 20. Geburtstag und 500 Jahre seines Sitzes im Schönhof feiert. Damit sage ich danke, dass Sie dabei waren und freue mich, wenn Sie auch nächsten Sonntag wieder einschalten. Ade, sagt Claudia Kandzia.
4: Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Opola oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą.
5: Reklama społeczna.
6: Mój koniec świata był 863 dni temu.
7: Pierwsza myśl.
8: Dlaczego ja?
9: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
8: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
7: Jeszcze chciałabym pożyć.
10: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
11: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
12: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
5: Reklama społeczna.
13: Na FM, w internecie i DAB+ słuchają Państwo Radio Opole, a że na zegarach już prawie godzina 21, to pora na serwis informacyjny. Pożar lasu w Kędzierzynie Koźlu został już opanowany, ogień się już nie rozprzestrzenia. Są utrudnienia w kursowaniu pociągów PKP Intercity, m.in. między Wrocławiem a Katowicami. Powiemy też o działaniach ratowników WOPR-u w Turawie w pierwszy wakacyjny weekend.
5: Wiadomości Radia Opole.
13: Katarzyna Plewnia. 19 strażackich zastępów gasi w Kędzierzynie Koźlu pożar lasu przy ulicach Wandy i Leśnickiej. Początkowo ogień objął około 1,5 hektara powierzchni lasu. Potem strażacy informowali o przeszło 3,5 hektara powierzchni objętej płomieniami. Jak się okazało, powierzchnia pożaru się nie zwiększyła o cenę. Utrudniało duże zadymienie. Ogień został już opanowany, pożar się więc nie rozprzestrzenia. Działania strażaków wspierały też samoloty gaśnicze Dromader z lasów państwowych. A ryzyko pożaru w lasach zwiększa ekstremalnie wysoka temperatura. Przypomnijmy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało dziś alerty w tej sprawie dla części 5 województw, w tym dla województwa opolskiego.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
13: W Opolu na ulicy Partyzanckiej około pół godziny temu doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Prawdopodobnie poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej. Zakończyło się natomiast utrudnienie na autostradzie A4 między węzłami Kędzierzyn-Koźla-Krapkowice. Przypomnijmy, na 259 kilometrze jezdni na Wrocław na wysokości miejscowości Zakrzów po 19 doszło do pożaru auta osobowego. Jechała tym pojazdem jedna osoba, nie odniosła obrażeń, ale na czas akcji gaśniczej ruch w obu kierunkach na autostradzie był wstrzymany.
5: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
13: W związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysoką temperaturą i utrudnieniami w ruchu PKP Intercity odwołuje część pociągów i organizuje zastępczą komunikację autobusową na wybranych odcinkach, informuje spółka w komunikacie. Najwięcej opóźnień jest na trasach Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Kołobrzeg-Piła-Poznań i Wrocław-Katowice. PKP Intercity przypomina, że do 30 czerwca klienci mogą zwrócić niewykorzystany bilet bez dodatkowych kosztów. Wydaje także pasażerom w opóźnionych pociągach bezpłatnie wodę. Aktualne informacje o opóźnieniach i odwołaniach pociągów zamieszczane są na stronie intercity.pl w aplikacji mobilnej PKP Intercity oraz na portalu pasażera. Jeden z pasów startowych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina został zamknięty. Powodem są pęknięcia, które się na nim pojawiły, mówi rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki.
14: W czasie rutynowej kontroli służby operacyjne lotniska Chopina odkryły drobne spękania na jednej z dróg startowych. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych, musiały być wstrzymane operacje. Na tej drodze startowej cały czas funkcjonuje druga droga startowa. Według najnowszych informacji, które pozyskałem, naprawa tej zamkniętej drogi startowej będzie miała miejsce dziś w nocy.
13: Piotr Rudzki poinformował, że możliwe są niewielkie opóźnienia lotów. Dodał jednak, że znajdujemy się w szczycie sezonu i opóźnienia mogą wynikać z wielu czynników.
5: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
13: Pierwszy wakacyjny weekend ratownicy WOPR-u w Turawie podejmowali już pierwsze interwencje, niosąc pomoc na wodzie i na lądzie. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Wzmożone siły i środki nad Jeziorem Dużym w Turawie mamy od piątku. Wczoraj mieliśmy dużą awarię łodzi, która tonęła, mówi Justyna Merc, wiceprezeska opolskiego WOPR-u.
15: Jesteśmy dysponowani tutaj do różnych zdarzeń, nie tylko na wodzie, ale także w obrębie wody. Wczoraj pan, pijąc napój, nie zauważył, że w napoju miał osę. Osa ugryzła go w tylnią ścianę gardła. To takie zagrożenie naprawdę życia i zdrowia. Monitorowaliśmy stan poszkodowanego do momentu przyjazdu pogotowia i przekazania zespołowi.
13: Przypomnijmy, w gminie Turawa jedyna plaża strzeżona przez ratowników WOPR-u znajduje się nad Jeziorem Średnim, a ratownicy cały czas apelują o rozsądne korzystanie z akwenów.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
13: Nadal wartości są wysokie, ale jednak co godzinę coraz to niższe. W centrum województwa termometry pokazują niespełna 34,5 stopnia Celsjusza, na południu regionu 32,5 stopnia. Na barometrach bez zmian 1016 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany, nadal południowy. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe, ale będzie bardzo ciepło. Czeka nas tak zwana tropikalna noc, bo na termometrach wartości powyżej 20 stopni. Stopni od 21 do 23 stopni Celsjusza.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
16: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
17: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
18: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
17: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
19: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
20: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
5: Reklama społeczna.

0: cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Piłkarski mundial rozgrywany był w naszym kraju. Kto wie, czy kilka spotkań z uwagi na rekordowo wysokie temperatury nie trzeba by odwołać. Dziś w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia Celsjusza. To najwyższa w historii temperatura powietrza zmierzona w naszym kraju. Mundial rozgrywany jest jednak na drugiej półkuli. Tam aż tak gorąco nie jest. Coraz bardziej gorąco z uwagi na emocje. Powinno być, miejmy nadzieję, na boiskach. Rusza właśnie 1/16 finału. A swoją drogą fajnie, gdyby jednak kiedyś mundial odbył się w naszym kraju. Wówczas mielibyśmy pewność, że biało-czerwoni w tym turnieju wystąpią. Grzegorz Frankowski, Maciej Dudek, dobry wieczór. W Radiu Opole rozpoczynamy audycję Cały Nasz Sport. Tak jak mówiłem, poznaliśmy wszystkie pary 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku. Do najciekawszych spotkań w tej fazie powinny należeć konfrontacje Portugalii z Chorwacją, Belgii z Senegalem czy Brazylii z Japonią. Pierwsze spotkanie fazy pucharowej już trwa. O godzinie 21 czasu polskiego Kanada rozpoczęła rywalizację z Republiką Południowej Afryki. 12 minuta dokładnie, na razie bez bramek. Sporo miejsca poświęcimy też siatkówce i rozgrywanemu w Gliwicach turnieju Ligi Narodów. Polacy w ostatnim meczu zawodów rywalizują z reprezentacją Argentyny. No i na tym spotkaniu naprawdę jest również bardzo, bardzo ciekawie. Rekordowe temperatury w naszym kraju i rekordowe wyniki, przynajmniej w pierwszym secie, bo Polacy przegrali po niesamowitej końcówce. 48-50 na pewno ten wynik będzie długo jeszcze wspominany przez kibiców obu drużyn. Rozpoczęła się aktualnie partia numer 2. Biało-czerwoni w tej chwili prowadzą 9-6, no i oby było tak do końca. 14 minut po godzinie 21, audycja Cały Nasz Sport. Za chwilę będziemy mówić w dalszym ciągu o mundialu i o piłce nożnej.

0: Chorwackie media po zwycięstwie nad Ganą 2-1 piszą o awansie wywalczonym charakterem, ale jednocześnie podkreślają, że Vatreni nadal nie pokazali pełni swoich możliwości. Chorwacja zajęła drugie miejsce w grupie L i awansowała do fazy pucharowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Bohaterem spotkania został Nikola Vlasic, który strzelił zwycięskiego gola w 83 minucie po rzucie rożnym wykonywanym przez Lukę Modricza.
1: Porównania do scenariusza z amerykańskiej kinematografii używają m.in. Kronenzeitung i ORF. Zgodnie z zasadami budowania napięcia zaczęło się nudno, aż z niczego przyszła bramka Marka Arnautowicza. Legenda austriackiej piłki pierwszy raz na tych mistrzostwach zagrała od początku i to Arnautowicz był pierwszym hollywoodzkim tej nocy bohaterem. 37-letni zawodnik nie miał wcześniej okazji grać na mundialu, bo Austria w XXI wieku na mistrzostwach świata nie grała. Swój mundialowy debiut w meczu z Jordanią okrasił golem z rzutu karnego i wtedy i z Argentyną wchodził z ławki. Przeciwko Algierii prowadził młodszych kolegów od pierwszego gwizdka i od początku zdominował sędziowski raport. Najpierw zarobił żółtą kartkę, a przed upływem pół godziny zdobył gola, zachwycając czuciem piłki. To był 49. gol dla najbardziej bramkostrzelnego Austriaka w historii. Doświadczony snajper w przerwie usiadł na ławce, a na tablicy widniał wtedy rezultat 1-1. Wyrównał jeszcze w pierwszej połowie Rafik Belgali, który po slalomie między austriacką obroną strzelił mocno w okienko. 20 minut przed przerwą to był czas bardzo intensywnej gry, podobnie jak kwadrans po powrocie z szatni i znów padła wtedy para goli. Zza pola karnego mocno uderzył Marcel Zawicer, ale szybko z 6 metrów odpowiedział Riyad Mahrez. Następne pół godziny wyglądało na szanowanie wyniku, który obu zespołom dawał awans do 1/16 finału. Okazało się, że Algierczycy usypiali Austriaków i w doliczonym czasie gry przeszywające obronę podanie wyprowadziło znów Mahreza sam na sam z Aleksandrem Schlagerem. Bramkarz nie miał szans, a Austriacy spuścili głowy, bo teoretycznie od trafienia do końca czasu ekstra zostało 1,5 minuty, a pierwszy raz w tym meczu był rezultat, który eliminował Europejczyków z mundialu. Pojawiły się wtedy komentarze o słodkiej zemście za hańbę z Gijón. Podczas Mistrzostw Świata w 1982 roku te drużyny również były ze sobą w grupie. Algieria ograła wtedy RFN, potem uległa właśnie Austrii. Obu europejskim drużynom w bezpośrednim starciu awans zapewniało nikłe zwycięstwo RFN. I po szybkim golu na 1-0 reszta meczu była spokojną wymianą podań. Wynik się nie zmienił, świat się bulwersował, ale Algieria wróciła do domu i teraz Austria mogła trafić na zemstę po dekadach. Wielu zarywających noc kibiców w Austrii nie zauważyło nawet, że na boisku pojawił się Sasza Kalajdzic i to on na amerykańskim boisku dopełnił scenariusz z amerykańskiego kina. W ostatniej akcji meczu domknął głową podanie Michaela Gregoricza do ekstazy, doprowadzając tysiące czerwono-biało-czerwonych kibiców w Kansas City i austriackich domach. W 1/16 Algieria zmierzy się znów z Alpejczykami ze Szwajcarii, a Austria zagra z Hiszpanią. Awans byłby kolejnym odcinkiem filmowej serii z Hollywood. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Grupowe zmagania na piłkarskich mistrzostwach świata już za nami. Trwa pierwsze spotkanie 1/16 finału Republika Południowej Afryki Kanada, czyli jeden ze współgospodarzy tego turnieju. 19 minuta 0-0. W Lidze Narodów siatkarzy w Gliwicach. Polacy grają z Argentyńczykami. Wielkie emocje. Pierwszy set dla rywali. Uwaga, 50-48. W drugim trwa również zacięta rywalizacja. Mamy wynik remisowy 13-13. I jeszcze jedna informacja piłkarska. Według informacji Fabrizio Romano, który zazwyczaj jest bardzo dobrze poinformowany, Robert Lewandowski wybrał klub, w którym spędzi swoją najbliższą przyszłość. Kapitan reprezentacji Polski po raz pierwszy w karierze zagra poza Europą i będzie grał w MLC dla Chicago Fire.

0: Rozpoczęła się 22 minuta pierwszego meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarz imprezy Kanada gra z Republiką Południowej Afryki. Mamy remis 0-0 przy piłce gospodarze, no ale na razie bardzo wyrównane te zawody. My tymczasem podsumujemy sobie poczynania grupowe w grupie L.
1: Portal Index.hr i inne chorwackie media sportowe zwracają uwagę, że był to mecz pokazujący charakter drużyny. Dziennikarze podkreślają, że po trudnym początku mundialu, porażce z Anglią i wymęczonym zwycięstwie nad Panamą, Chorwacja w najważniejszym momencie potrafiła odpowiedzieć. Najczęściej chwalony jest Modric, który mimo 40 lat nadal pozostaje liderem zespołu i zaliczył asystę przy decydującym trafieniu. W chorwackiej prasie pojawia się jednak także ostrożność. Komentatorzy zauważają, że Gana w drugiej połowie sprawiła Chorwatom dużo problemów, a po wyrównaniu przez Derricka Lukasena przez kilka minut ważyły się losy awansu. Media przypominają, że drużyna Zlatko Dalicia nadal musi poprawić skuteczność i kontrolę gry, jeśli chce powalczyć z najlepszymi w fazie pucharowej. Dużo miejsca poświęca się też symbolice tego spotkania. Chorwaccy dziennikarze podkreślają, że kolejny wielki turniej i kolejny awans pokazują trwałość generacji, która od mundialu 2018 utrzymuje kraj w światowej czołówce. Szczególnie podkreślana jest rola Modricia, nie tylko jako zawodnika, ale jako symbolu całej reprezentacji. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Chorwacja w 1/16 zagra z Portugalią. To na pewno będą bardzo ciekawe zawody. Trwa mecz pierwszy 1/16 Kanada RPA. Na razie bez bramek. A w Gliwicach turniej Ligi Narodów siatkarzy. Ostatnie spotkanie biało-czerwonych. Dzisiaj walczymy z Argentyną. Pierwszy set dla rywali 50-48. W drugim punkt za punkt. Aktualnie w drugim secie mamy remis 17-17.

0: Do piłki nożnej, do mundialu i do siatkówki na naszej antenie wracamy za kilka chwil. Teraz będziemy mówić o zupełnie innej dyscyplinie sportu. Ma 19 lat, a już zdobył to, o czym wielu tylko marzy. Nasz skoczek Kacper Tomasiak wybrał mieszkanie w mieście polskich mistrzów olimpijskich, które powstanie w Mysiadle koło Warszawy. To nagroda za 3 medale olimpijskie, które wywalczył w lutym na igrzyskach we Włoszech. O tym wyróżnieniu, o treningach i o studiach z Kacprem Tomasiakiem rozmawiamy. Andrzej Grabowski, posłuchajmy.
1: Kasper, no to zacznijmy od spraw ważnych, początkowych. Jakie mieszkanie w końcu wybrałeś? Duże, małe?
2: Nie wiem dokładnie, w jakiej skali tutaj mówić, ale no myślę, że w miarę duże, chociaż też jakieś nie wiadomo jakie, bo jednak to na razie samemu ewentualnie będę tutaj mieszkał, więc aż tak dużego nie potrzebuję, też chyba nie mogłem nawet takiego dużego wybrać, także myślę, że na pewno jestem zadowolony z tego, co wybrałem.
1: Dwa pokoje, tak chyba Aida Bella wspominała.
2: Tak.
1: Powiedz, jak ty w ogóle będziesz korzystać z takiego mieszkania, mieszkając na stałe w Beskidach? Czy to będzie tak, że powiedzmy przy okazji takich wydarzeń komercyjnych, na przykład w Warszawie czy w okolicach, tutaj będziesz wpadać, będziesz wynajmować? Jaki masz pomysł?
2: Na razie jeszcze nie mam aż takiego konkretnego, można powiedzieć, pomysłu. Pewnie na początku gdzieś tam będę tak trochę od czasu do czasu tutaj przyjeżdżał, albo może trochę więcej, to się dopiero tak okaże, myślę, w trakcie, także zobaczymy. Na razie jeszcze nie mam jakichś konkretnych pomysłów.
1: Troszeczkę może o sporcie właśnie porozmawiajmy, jak te treningi na razie przebiegają. Czy ty czujesz, że te skoki są porównywalne z tymi z poprzedniego sezonu, z poprzedniego lata, czy troszkę gorsze, bo jednak na przykład odczułeś mnogość wydarzeń związanych z medalami?
2: Ciężko stwierdzić tak przy takim 1-1 porównaniu, ale myślę, że tak z poprzednim latem to jednak te skoki są trochę lepsze. Tak w porównaniu do zimy to pojedyncze pewnie będą podobne, ale jeszcze brakuje trochę takiej stabilności, jak to zawsze tak w tym okresie sezonu, więc nie jest to jakiś wielki problem na tym etapie, ale porównując do tych poprzednich sezonów, to jednak w tym okresie to trochę lepiej wygląda nawet.
1: Kibiców niektórych przynajmniej żywo zainteresował ten plastron, który teraz możecie zdobywać na treningach Man of the Day. Niektórzy się zastanawiają, czemu jeszcze ciebie nikt nie widział w tym zdjęciu z tym numerkiem. Zdobyłeś, czy po prostu trenerzy się omijają?
2: Zdobyłem nawet więcej niż raz, ale jakoś jeszcze tak wyszło, że nie zrobiłem sobie zdjęcia jeszcze z nim, ale myślę, że tak mniej więcej porównywalnie go zdobywamy, więc nie przoduję, że tak powiem, w klasyfikacji.
1: Kacper, to jeszcze o studiach porozmawiajmy. Czy ty miałeś teraz okazję normalnie odbyć sesję, bo to połowa czerwca to by się mniej więcej zgadzało, czy masz jakieś późniejsze terminy?
2: Bardziej takie jest indywidualizowane, bo jednak z tego względu, że już te treningi właściwie w maju zaczęliśmy, więc teraz nie mam aż tak dużo czasu, żeby po prostu być tutaj na miejscu, więc trochę bardziej trzeba do tego indywidualnie podchodzić.
1: Zaglądałeś na uczelnię, czy wszystko zdalnie?
2: Większość rzeczywiście zdalnie, chociaż byłem w kwietniu, troszkę na dłużej można powiedzieć, chociaż tak na dobrą sprawę, na to popatrzeć tak z boku, to wcale to nie było jakoś długo.
1: Jak to na tych studiach w takim wypadku wyglądało? Czy miałeś jakieś miłe spotkania w trakcie zajęć, czy z wykładowcami, czy z kolegami z uczelni?
2: No raczej takie normalne, nie było nic takiego, nie wiadomo jak specjalnego, ale na pewno było też bardzo miło, więc no właśnie miłe było to, że nie było nie wiadomo czego, a tylko po prostu można było tak normalnie ten czas spędzić.
0: Na występy Kacpra Tomasiaka w Pucharze Świata w skokach narciarskich musimy jeszcze poczekać kilka miesięcy. Teraz oczywiście króluje mundial w piłce nożnej. Trwa pierwsze spotkanie 1/16 finału. Kanada, czyli współgospodarz turnieju, gra z RPA. 30 minuta tej konfrontacji nam się rozpoczęła. Na razie nie doczekaliśmy się bramek w tym meczu, a sporo punktów pada w spotkaniu Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni, Polacy grają z Argentyńczykami. Pierwszy set dla rywali 50-48. Niestety w drugim także prowadzi ekipa z Ameryki Południowej 23-20.

0: Kasper Maciejuk został w Ostródzie kolarskim mistrzem Polski w wyścigu ze startu wspólnego. 23-latek wyprzedził Piotra Pękale i Michała Pomorskiego. Do przejechania było 179 km. Zwycięstwem Brytyjczyka George'a Russella zakończył się wyścig o Grand Prix Austrii. To ósma runda mistrzostw świata Formuły 1. Drugie miejsce zajął Holender Max Verstappen, a trzecie lider generalnej klasyfikacji Włocha Andrei Kima Antonelli. Wracamy do naszego kraju. Apoloniusz Steiner wrócił na fotel prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Trener Adama Małysza piastował już to stanowisko w latach 2006-2022. Następnie rozpoczął karierę polityczną i obecnie zasiada w sejmowych ławach. Zamierza łączyć te funkcje. Steiner zapewnia, że praca w pierwszych dniach w PZN nie przytłoczyła go, choć podkreśla, że do zrobienia jest naprawdę bardzo dużo.
1: W tryby wpadłem, więc tutaj nie muszę się za bardzo zastanawiać, co jest do zrobienia. Natomiast dość sporo mamy do zrobienia i akurat jesteśmy w trakcie tego. Działamy głównie w składzie prezydium, mniejsza grupa, ale bardziej operatywna, że tak powiem. I posiedzenia zarządu też się będą odbywały wcześniej, żeby zatwierdzać różne rzeczy, które podejmiemy. Wszystko musimy ogarnąć i wszystko musimy się zorientować kompleksowo w sytuacji. Na to trzeba nam trochę czasu. Patrzymy troszkę niżej w tej chwili. Chcemy jak najbardziej wesprzeć te doły, czyli klub, trener, zawodnik, Okręgowy Związek Narciarski, Szkoły Mistrzostwa Sportowego. W tamtą stronę chcemy skierować większą uwagę niż dotychczas.
0: Pozostajemy w temacie dyscyplin zimowych. Maryna Gąsienica Daniel znowu trenuje na śniegu po kontuzji kolana i uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego. Najlepsza polska narciarka wróciła ze zgrupowania we Francji i jak sama mówi, czuje się świetnie.
2: Bardzo dobrze, już jesteśmy po właśnie tym 10-dniowym zgrupowaniu na nartach. No i myślę, że wszyscy zadowoleni, no bo na pewno, tak powiem, dużo wcześniej niż wszyscy przewidywaliśmy. Byliśmy na nartach, także wszyscy z dużymi uśmiechami jesteśmy. Jeżdżę bez ortezy normalnie, bez niczego. Mamy zaplanowane w połowie lipca Sasswe, a później w połowie sierpnia wyjazd do Ushuaï.
0: Zadowolony ze zgrupowania jest także trener Maryny Marcin Orłowski.
3: Pojechaliśmy do Francji na 10 dni tak naprawdę, ale na bardzo spokojną, techniczną, luźną jazdę, żeby troszeczkę sprawdzić też kolano, czy nie doskwiera przy przyjeździe, więc cały wyjazd bardzo pozytywnie, ale był to bardzo, może objętościowo trochę większy, ale bardzo spokojny trening. Musimy zwracać ciągle uwagę na to, co jakby, jakie sygnały daje organizm. Teraz na pierwszym miejscu jakby było kolano, więc byliśmy gotowi na to, że jeżeli coś będzie nie tak, no to możemy przerwać, czy zmniejszyć, czy zmodyfikować plan do aktualnej sytuacji. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło, więc koniec końców udało nam się też zrobić kilka rzeczy, nazwijmy to też z takiego normalnego narciarstwa. I z tego jesteśmy zadowoleni, ale no głównie z tego, że na razie wszystko wygląda dobrze. Oczywiście czekają nas jeszcze wizyty kontrolne u lekarzy, ale wydaje mi się, że możemy być pozytywni i myśli.
0: Nowy sezon Alpejskiego Pucharu Świata rozpocznie się w październiku w austriackim Selden. A my tymczasem po raz kolejny zaglądamy do Gliwicy. Tam ostatni mecz kolejnego turnieju Ligi Narodów Siatkarzy. Polacy grają z Argentyńczykami. Zacięte niezwykle jest to spotkanie. Pierwszy set dla rywali 50-48. Tak, to nie pomyłka. W drugim na przewagi również, ale troszeczkę, no nawet nie troszeczkę, znacznie krócej wygrali Polacy 26-24. No ten mecz dzisiaj potrwa jeszcze nam chyba ładnych kilka godzin. A na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej rozgrywany jest pierwszy mecz 1/16 finału. Kanada gra z Republiką Południowej Afryki. Powoli dobiega pierwsza część tego spotkania. 39. minuta. Na razie 0-0.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Niespełna 20 minut pozostało do 22. Teraz w audycji Cały Nasz Sport. Trochę historii. 40 lat temu na Stadio Azteca w Meksyku reprezentacja Argentyny pokonała Anglię 2-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Ten mecz przeszedł do historii futbolu za sprawą goli kapitana argentyńskiej drużyny Diego Maradony. Pierwsza bramka, jak się później okazało, została zdobyta ręką. Po meczu Maradona nie przyznał się do tego, ale mówił o ręce Boga, która mu pomogła pokonać bramkarza Anglików Petera Shiltona. Dziennikarz sportowy Andrzej Ostrowski był sprawozdawcą tego spotkania na antenie radiowej Jedynki.
2: Myśmy siedzieli bardzo wysoko, niewiele widzieliśmy, malutki monitorek, więc dziś jak mnie ktoś się pyta, czy była ta ręka, czy nie była, to Maradona, prawda, ręka Boga i tak dalej, to ja mówię, nie wiem.
3: Dobra piłka na lewą stronę do Olartoicej. Ten biegnie lewym skrzydłem, oddaje do środka do Maradony. Maradona jest 35 metrów od bramki, bierze piłkę na prawą nogę. Maradona 25 metrów, Maradona przeniera się, podaje na pole karne. Waldar odpala na pole karne i będzie gol. Maradona głową, gol, gol, gol. A więc Waldano głową Maradona, Shilton bezradny. Anglicy protestują, chwytają się za głowy. Są przy panu Benacour z Tunezji, który sędziuje to spotkanie. Benacour jest nieubłagany i decyduje, że gra będzie jednak wznowiona od środka boiska, a więc uznaje bramkę.
1: Gol na 2-0 dla Argentyny to ponad 50-metrowy rajd Maradony, w trakcie którego minął 5 rywali bramkarza Shiltona. Przez dziennikarzy to trafienie zostało nazwane golem stulecia.
3: I przejmuje piłkę Maradona na środku. Taniec z piłką Maradony. Świetnie, minął trzech. Maradona ma obok siebie Bułczakę. Mija czwartego. Maradona wpada na pole karne. Jest sam na sam. Mija bramkarza. Strzela i gol! Gol! 2-0 Argentyna. Wspaniała 50-metrowa akcja Diego Maradony. Gwiazdy światowego i argentyńskiego futbolu. Kapitalna historia.
2: Muszę zrozumieć, że dziennikarze nie tylko dzisiaj, ale w tamtych czasach też dbali o to, żeby ich praca, którą podają odbiorcy, była nacechowana jakimś tam takim niesamowitym określeniem, wydarzeniem, czymś, co zapadnie w pamięć. Tak trzeba robić radio. To dawało nam wtedy takie poczucie, że jesteśmy świadkami czegoś wielkiego, naprawdę.
1: Ten mecz zakończył się wynikiem 2-1. Argentyna na Mistrzostwach Świata w Meksyku w 1986 roku sięgnęła po drugi w historii tytuł Mistrza Świata. W finale pokonała RFN 3-2. Po raz trzeci Argentyńczycy, przypomnijmy, dokonali tego na ostatnim mundialu w Katarze. Teraz przeszli jak burza przez grupę eliminacyjną. W 1/16 Argentyńczycy zagrają z Republiką Zielonego Przylądka. A na mundialu trwa mecz numer 1/16 RPA Kanada, końcówka pierwszej części spotkania, na razie 0-0. I cóż, tegoroczny turniej przejdzie do historii także z wielu innych powodów, chociaż tak naprawdę dopiero się rozpoczyna. Zastosowano m.in. sporo zmian w przepisach czy organizacji meczów, na co zwraca uwagę 40-krotny reprezentant Polski Tomasz Iwan.
4: Trochę jestem tak zaskoczony niektórymi przepisami, zmianami, czerwona kartka za zakrywanie ust, co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, przerwy na nawadnianie dla zawodników, które nagle odmieniają diametralnie to, co dzieje się na boisku, bo musimy sobie uzmysłowić, to jest dodatkowa przerwa, mamy praktycznie kwarty teraz, a nie już dwie połowy, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Co innego jest przez 45 minut non-stop być na boisku, ograniczana możliwość ingerencji trenera, nagle zawodnicy schodzą i często jest to już było w kilku przypadkach, że losy meczu w tym momencie się odmieniały, albo szala przewagi gry, obraz gry wyglądał zupełnie inaczej przed tą przerwą na nawadnianie i po.
1: Zdaniem Tomasza Iwana nie da się ukryć, że FIFA nastawiona jest przede wszystkim na zysk.
4: Czuć w moim przekonaniu taką już na maksa komercjalizację wyciąganie, co tylko można wyciągnąć, ilość drużyn, ilość spotkań. Wiemy, co tutaj też dla FIFA jest ważne i nie ma co się oszukiwać, że wszystko jest tylko po to, żeby do jak najwięcej krajów poszły transmisje telewizyjne, by jak najwięcej kibiców przyjechałoby, po prostu mówiąc wprost, wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy.
1: Co jest ważne dla FIFA, jak mówił świętej pamięci trener Janusz Wójcik, kasa misiu kasa, tak? No niestety tak to jest, no i z tym chyba już nie wygramy. Trwa końcówka pierwszej części spotkania, pierwszego meczu 1/16 finału na Mundialu. RPA Kanada, doliczony czas gry. Na razie bez bramek, 0-0.

0: RPA Kanada, trwa pierwszy mecz 1/16 finału. Właśnie w tym momencie sędzia gwizdnął po raz ostatni. No i pierwsza część spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem. Na mundial jeszcze będziemy wracać, a teraz inna dyscyplina, piłka troszeczkę mniejsza. Niemiecki SC Magdeburg, norweski Kolsztad oraz szwajcarski HC Krins Luzern będą rywalami piłkarzy ręcznych Industrii Kielce w nowym sezonie Ligi Mistrzów w grupie F. Losowanie odbyło się w siedzibie Europejskiej Federacji w Wiedniu. Faworytem naszej grupy na pewno jest Magdeburg, ocenia trener Industrii Krzysztof Lijewski.
1: Mistrz Bundesligi, drużyna, która rokrocznie gra w Final Four, jest też jednym z pretendentów do końcowego triumfu, jest na pewno faworyt tej grupy. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast Kolsztad to jest drużyna, z których w ostatnich latach często spotykaliśmy. Jest to drużyna zapewne nieprzewidywalna i bardzo mocna, szczególnie na swoim terenie. No i absolutny kopciuszek, mistrz Szwajcarii z Lucerny. Drużyna, która do tej pory nie miała możliwości i okazji pokazać się szerszej publiczności, jeżeli chodzi o występy w Lidze Mistrzów.
0: Dyrektor sportowy kieleckiego klubu Michał Jurecki podkreślił, że największą zagadką jest debiutujący w Lidze Mistrzów zespół ze szwajcarskiej Lucerny.
2: Zobaczymy, czy będziemy grać z nimi już pierwszy mecz. Wydaje mi się, że lepiej nie, bo wtedy wiadomo, będziemy mieć już jakieś oni większe informacje co do tego, jak się prezentują w Lidze Mistrzów, a co do Magdeburga i Kolsztad, wiadomo, to są dwa bardzo dobre zespoły. Z Kolsztad, mimo że teoretycznie, wiadomo, byli w tym trzecim koszyku w domu w tamtym roku, wygraliśmy gładko, a w Kolsztad w ostatnim meczu fazy grupowej, no do ostatnich sekund drżeliśmy o zwycięstwo.
0: Wicemistrz Polski Orlen Wisła Płock znalazł się w grupie B, a rywalami będą francuski Nou, niemiecki Melsungen oraz macedoński Vardar Skopje. Pierwsza kolejka rozegrana zostanie 9 i 10 września, a szczegółowy terminarz poznamy niebawem. W Gliwicach trwa mecz Ligi Narodów Siatkarzy. Polacy grają z Argentyńczykami. Po dwóch setach mamy remis, a w trzeciej partii prowadzimy 10-8.

0: Dwa dni temu dotarła do nas smutna informacja. W wieku 65 lat zmarł Argentyńczyk Daniel Castellani, trener siatkarskiej reprezentacji Polski w latach 2009-10 i szkoleniowiec kilku polskich klubów. Od 2006 do 2009 roku pracował w najlepszym wówczas polskim klubie Skrze Bełchatów. Pod jego opieką był tam m.in. wieloletni libero reprezentacji Polski Krzysztof Ignaczak, który tak wspomina zmarłego trenera.
1: Jak widzę Daniela, to zawsze widzę jego uśmiechniętą twarz i to, jak potrafił rozluźniać atmosferę na treningu, gdzie była napięta, rzucając chociażby jakimś żartem. Bardzo różna osobowość od trenera Lozano. To był odmienny model, trochę taki bardziej przyjacielski, jak Daniel był bardziej ojcem, takim mniej wymagającym, mniej rygorystycznie podchodzącym, bo Raul to takie żołnierskie wychowanie, natomiast tutaj był taki włączony element psychologii. Była takim konikiem Daniela. Daniel bardzo lubił rozmawiać z zawodnikami, Daniel bardzo lubił ukierunkowywać zawodników na to, co oni mają zmienić w sobie, żeby sami dochodzili do tych wniosków, aniżeli bardziej narzucał. Więc ten model takiego zaufania pomiędzy trenerem a zawodnikiem był bardzo duży.
0: Ignaczek opowiada, że na własnej skórze przekonał się o skuteczności metod Argentyńczyka.
1: Grając w Bełchatowie, kiedy wiedział, że ja będę reagował w jakiś sposób nadpobudliwie, bo taki miałem temperament, że potrafiłem za dużo gadać, to trener Castellani powiedział, że Krzysztof, od dzisiaj będziesz dostawał żółtą kartkę, co będzie oznaczało, że masz odejść od zespołu na minutę, wziąć 4 głębokie wdechy i wrócić wtedy, kiedy przemyślisz sprawę. To zadziałało od pierwszego momentu, kiedy dosłyszałem, że mam żółtą kartkę. Zacząłem sobie uzmysławiać, że nie mam wpływu na moje emocje, ale potrafię gdzieś tam w pewnym momencie je kontrolować.
0: To wielka strata, przekonuje Ignaczak, śmierć tego wybitnego trenera.
1: To naprawdę był człowiek, który miał olbrzymi wpływ nie tylko na mnie, ale myślę, że na całą polską siatkówkę, bo pod jego banderą rozwinęliśmy się jako zawodnicy i jako ludzie. Świat sportu, a w szczególności siatkówki, stracił na pewno jednego z lepszych trenerów.
0: Castellani był też znakomitym zawodnikiem. Wywalczył medale Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata, występował m.in. w Lidze Włoskiej w 2009 roku, został selekcjonerem naszej kadry i w tym samym sezonie zdobył z nią złoto mistrzostw Europy. Prowadził też Skrę Bełchatów, AZS Olsztyn i naszą Zaksę Kędzierzyn-Koźle w meczu Ligi Narodów, który rozgrywany jest w Gliwicach. Na pewno nasi też zagrają dla byłego trenera naszej kadry po dwóch setach. Gramy z Argentyńczykami, remisujemy 1-1 w partii numer 3. Polska prowadzi 15-14 na mundialu. Pierwszy mecz 1-16 finału. RPA do przerwy remisuje z Kanadą 0-0. A dziś w audycji cały nasz sport. To już wszystko za wspólnie spędzony czas. Dziękuję już Grzegorz Frankowski, Maciej Dudek. Spokojnej niedzieli, dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: W Radio Opole najlepsza jest nie tylko muzyka, są także informacje, a że na zegarach już prawie godzina 22, to pora właśnie na nie. Do nocy potrwa dogaszanie pogorzeliska w Kędzierzynie Koźlu. Płonęło tam 1,5 hektara lasu. Padł nowy rekord ciepła w Polsce. Ten z Pruszkowa przeszedł do historii. Robert Lewandowski bliski transferu do Chicago Fire, tak twierdzą media.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Katarzyna Plewnia. Około 30 zastępów Straży Pożarnej pracuje w Kędzierzynie Koźlu przy dogaszaniu pożaru lasu przy ulicach Wandy i Leśnickiej. Ogień objął tam około 1,5 hektara powierzchni lasu przed godziną 20. Pożar został już zlokalizowany, a to oznacza, że ogień się przestał rozprzestrzeniać. Teraz trwa przelewanie wodą pogorzeliska i te działania mogą potrwać do późna w nocy. Ryzyko pożaru w lasach zwiększa ekstremalnie wysoka temperatura. Przypomnijmy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało dziś alerty w tej sprawie dla części 5 województw, w tym dla województwa opolskiego. Dwie osoby zostały poszkodowane w zderzeniu 2 aut osobowych w Opolu na ulicy Partyzanckiej. Do tego zdarzenia, przypomnę, doszło około godziny 20:25. Pojazdami podróżowały w sumie 4 osoby.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Motocyklista przewrócił się na rondzie w Poznaniu tuż przed kolumną wicepremiera i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Do zdarzenia doszło wieczorem, gdy limuzyny wracały z uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. W trakcie wjazdu kolumny na skrzyżowanie kierowca jednośladu stracił panowanie nad maszyną i wywrócił się na jezdnię. Pojazdy zatrzymały się. Wicepremier Kosiniak-Kamysz wysiadł, by sprawdzić stan zdrowia mężczyzny i upewnić się, czy nie potrzebuje on pomocy. Mężczyźnie nie stało się nic poważnego.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Padł nowy rekord ciepła w Polsce. Nigdy wcześniej w kraju nie zanotowano tak wysokiej temperatury. 40,5 stopnia Celsjusza w Słubicach, w Toruniu 40,3 stopnia. Co na to torunianie?
2: No cóż, taki mamy klimat, co poradzić. Trzeba się jakoś dostosować i przeżyć to wszystko. Z rodziną pojechaliśmy nad morze i właśnie teraz wróciliśmy, a mamy też to szczęście, że akurat w mieszkaniu mamy klimatyzację. Także czy to jest rekord do dumy? Niekoniecznie. Medal ma zawsze dwie strony.
3: Toruniu padł rekord ciepła.
4: Mi to, wie pan, nie przeszkadza. Ja tam lubię akurat ciepło. Na budowie bym nie chciał pracować, ale dla ludzi starszych to jest na pewno gorzej.
1: Ostatni raz tak gorąco było w Toruniu w 1959 roku, kiedy termometry pokazały 38,2 stopnia Celsjusza. Nowy rekord ciepła oznacza, że do historii przechodzi ten, który przez niemal 105 lat należał do Pruszkowa w powiecie opolskim. Przypomnijmy, w lipcu 1921 roku odnotowano tam temperaturę 40,2 stopnia Celsjusza. Rozbudowa terenów zielonych, wykorzystywanie wód opadowych do podlewania. Takie działania podejmować zamierza Opole w związku ze zmianami klimatycznymi. Stolica naszego regionu jest jednym z 44 miast w Polsce szczególnie zagrożonych skutkami zmian klimatu. Występujące teraz zjawiska związane z falą upałów to nie lada wyzwania, mówi Sebastian Smoliński, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w opolskim ratuszu.
5: Jeśli chodzi o działania systemowe, no to wszystkie działania związane z jakby powiększeniem terenów zielonych, takimi, które będą mogły zmieniać mikroklimat miasta, pozwalać na lepsze przewietrzanie i też również stanowiły wytchnienie dla mieszkańców, jako powiedzmy parki z drzewami do cienia, do schronienia.
1: A jednym z miejskich działań, jakie będą podejmowane, jest nasadzenie ponad 40 dużych drzew, kilkuset krzewów oraz utworzenie kolejnych łąk kwietnych. 71-letni rowerzysta zaginął podczas maratonu Poland Bike Marathon w Markach pod Warszawą. Trwają intensywne poszukiwania 71-latka. Zaangażowanych jest prawie 100 osób, w tym policja i straż miejska. Dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss powiedział polskiemu radiu RDC, że poszukiwania trwają od godziny 16.
6: Działania są prowadzone od momentu zakończenia wyścigu kłada ratowniczego, który z ostatnim zawodnikiem jedzie i kończy wyścig. Nie mieliśmy odbicia chipów tak zwanych, czyli pomiaru czasu na mecie pana Kazimierza. Postanowiliśmy go niezwłocznie szybko szukać, więc pojechały nasze kłady, pojechał ratowniczy, jeszcze raz medyczny pojechał na trasę. Nie możemy go kompletnie nigdzie namierzać, pomagają tu nam wszyscy przyjaciele, cała społeczność kolarska, policja, OSP, marki i nie tylko, straże leśne zaczynają tu przyjeżdżać, więc poszukamy pana Kazimierza.
1: A na koniec, sportowe media na świecie spekulują, że kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski jest coraz bliżej związania się z występującą w lidze MLS drużyną Chicago Fire. Bayer Lewandowski na początku mundialu, który rozgrywany jest w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, był w Chicago i rozmawiał z przedstawicielami klubu. Jako pierwszy wiadomość o transferze 37-letniego Polaka podał włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Jego zdaniem kapitan biało-czerwonych podpisze 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Zarobki Lewandowskiego mają wynieść około 20 milionów dolarów rocznie. Więcej w lidze MLS zarabia tylko Argentyńczyk Leo Messi.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Teraz pogoda nie tylko dla bogaczy. W centrum województwa już prawie albo niespełna 32 stopnie Celsjusza. Nadal dużo, ale jednak dużo mniej. 30 na południowych krańcach. Na barometrach bez zmian. 1016 hektopaskali. Też bez zmian, jeśli chodzi o wiatr. Nadal jest słaby i umiarkowany. Nadal z kierunków południowych.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.
7: Dobry wieczór. Witold Sułek i Paweł Oliwa, który realizuje dzisiejszy program. Serdecznie Was witamy i mam nadzieję, że zaprezentujemy bardzo ciekawe dzisiaj propozycje muzyczne. Bardzo na pewno różnorodne. Wszystkie trzy płyty, które przyniosłem ze sobą do studia, zupełnie różne. Ale jeżeli chodzi o to przekraczanie granic, łączenie nieoczywistych ze sobą rzeczy, sięganie po nieoczywisty repertuar, myślę, że wszystkie one spełnią tutaj absolutnie wymogi. Na początek fantastyczna płyta, trzecia w dyskografii chóru kameralnego 441 Hz z Gdańska. Trzecia płyta, czyli Pieśni Północy. Przyznaję, że z całego dorobku z tych trzech płyt ta dla mnie absolutnie porywająca, chociaż oczywiście zachęcam do tego, żeby sięgnąć również po poprzednie. Sam chór w tym roku mija dokładnie 20 lat, bowiem powstali w 2006 i to też była jeden z tych powodów, dla których po płytę sięgnąłem, do zespołu wróciłem. Powstali, a ideą powstania, bo chór, no to wiadomo, repertuar, muzyka chóralna jest ogromna, można wykonywać muzykę klasyczną, poważną, można wykonywać pieśni, piosenki, występować w różnych miejscach, nie brakuje tego typu repertuaru na każdą właściwie uroczystość i okazję. Ale chór kameralny 441 Hz, jego ideą jest wykonywanie i promowanie współczesnej muzyki chóralnej. I za to już wielkie brawa, bo tej współczesnej muzyki wcale nie ma tak dużo. Generalnie jest tak, że jeżeli popatrzymy na salę filharmonii, to raczej dominuje klasyka żelazna. Rzadko poza warszawską jesienią i jakimiś specjalnymi wydarzeniami mamy rzeczywiście okazję posłuchać muzyki współczesnej. Ten chór postanowił właśnie taką muzykę wykonywać. Od początku istnienia pracuje pod dyrekcją Anny Wilczewskiej, zresztą pierwsza płyta powstawała jako praca doktorska tejże właśnie prowadzącej chór Anny Wilczewskiej. No i przede wszystkim muzyka najnowsza to jedno, ale realizując często premierowe wykonania kompozycji współczesnych, często przekracza jednak granice estetyczne, do których przyzwyczajeni są słuchacze muzyki wokalnej. Wychodząc poza muzyczną strefę komfortu, otwiera się na eksperymenty z różnorodnych technik wokalnych i wraca do natury głosu, oddala się od tradycyjnego śpiewu bel canto. Wszystko to już powinno brzmieć dla Państwa obiecująco. Neustanne poszukiwania pozamuzycznych inspiracji zaowocowały wieloma interdyscyplinarnymi projektami artystycznymi, w których kultura ludowa czy teatr łączą się w spójną całość z muzyką. I tu od razu powiem, że jedna z płyt, której będziemy jeszcze słuchać, Ewy Landowskiej, to również będzie muzyka do teatru tańca. Więc niby teatralna, ale bardzo szczególna, bardzo specyficzna. Ale to w drugiej godzinie. Na razie będzie chór kameralny 441 Hz. No oczywiście nie będę wymieniał wszystkich miejsc, w których występowali, bo to można bez trudu ustalić. Współpracę z wieloma teatrami, także występy już za granicą i współpraca z wieloma innymi zagranicznymi też kompozytorami, między innymi ze Svenem Helbigiem, który sam w swojej twórczości z powodzeniem łączy świat klasycznej kompozycji z eksperymentem i muzyką rozrywkową. Wtedy właśnie wynikiem tej współpracy wspólny projekt artystyczny był wykonywany kilkukrotnie jego właśnie utwór na chór i elektronikę realizowaną na żywo przez autora kompozycji. To były lata 2016-17 i później chór coraz częściej bywał zapraszany na najróżniejsze festiwale. No, chciałbym, żeby był też w Opolu. W Opolu sobie nie przypominam, żeby wystąpił. A dlaczego tak bardzo zachwyciłem się muzyką północy? Raz, że mamy falę upałów, więc troszeczkę ochłody, a dwa, że mamy tutaj współczesnych kompozytorów, głównie z północy Europy. Bernta Olena, 50. rocznik szwedzkiego dyrygenta chóralnego, nauczyciela śpiewu, i jego utwór Trilo, który jest chóralną interpretacją szwedzkiej pieśni ludowej, śpiewanej przez kobiety czekające na mężów powracających z morza. Częsty motyw także w powieściach, prawda, że mężowie na morzu, nie wiadomo czy wrócą, a wiadomo, że im dawniej sięgamy, to bo dzisiaj mamy statki troszeczkę jednak lepsze, i tak wiadomo, że czasami odpukać dochodzi do nieszczęść. Zawsze jest to oczekiwanie. Więc przejmująca pieśń. Sven David Sandström, 42. rocznik, również ze Szwecji, nie tylko kompozytor, ale także historyk sztuki, muzykolog, i tutaj będzie utwór o charakterze religijnym, Four Song of Love, cztery pieśni o miłości. Mamy też jego utwór kolejny, Stefana Hetfielda, 56. rocznik. Widzicie Państwo, że współcześni kompozytorzy, i tutaj od razu powiem, nie tylko skandynawscy, bo to kanadyjski kompozytor i dyrygent, także wykładowca specjalizujący się w muzyce chóralnej, to akurat nas nie dziwi w tym przypadku, i będzie to utwór przeznaczony na chór mieszany i solistów, skomponowany dla chóru w Londynie, znaczy chóru Young Singer of London, ale w Ontario działającym, tak żeby było już dokładnie. Następny, będę starał się bardzo krótko to omawiać, żeby Państwu jak najwięcej dać czasu na muzykę, to już będzie Bjørn Kruse, chociaż Norweg, to urodzony w Londynie, w USA i Norwegii studiujący, i oczywiście jego kompozycja Pseudo-Joik, utwór parodia. Mówiłem o tym i czytałem o tym, że chór 441 Hz potrafi łączyć bardzo różne ze sobą estetyki, i tutaj też tak zrobili, bo jeżeli ktoś myślał, że pieśni północy to będą takie minorowe, poważne, patetyczne, mroczne pieśni, jak to nam się najczęściej kojarzy z fiordami i z północą, nic bardziej mylnego, drodzy Państwo. Erland von Koch, który no, już zmarł, jeden z nielicznych nieżyjących, już w 1910 roku się urodził, w 2009 przyszedł na świat, to ponownie szwedzki kompozytor, dyrygent i wykładowca. Takich mamy kompozytorów na tej płycie. 14 w sumie jest kompozycji. No i jeżeli ktoś ma oryginalną płytę, tak jak ja, to dodatkowo jest ten atut, że wszystkie teksty utworów, które są, będziecie Państwo ich słuchali, są też przełożone na język polski, no bo rzeczywiście, no pewnie ktoś zna też ze słuchaczy język szwedzki, no ale nie jest to taki oczywisty język, jeżeli chodzi o jego znajomość w Polsce, więc tutaj mamy i wybrałem sobie dla Państwa taki jeszcze fragment z pieśni Berta Olena, bo idealnie pasuje nam do pory roku. Wkraczamy w lato, serce się raduje, gdy wszystko rozkwita w całej okazałości. Jest piękna jak teraz ziemia, w pełnym błogości, splendorze, dar boskiego stworzenia. Zobacz, jak niesamowita jest przyroda. Drzewa mają liście, ziemię odziałem w zielone pastwiska. Nasze serca pełne są wdzięczności, gdy widzą pola pełne kwiatów, których nie da się policzyć. Oj, bardzo bym chciał, żeby taka ziemia ciągle istniała. Zielona, piękna, kwitnąca, naturalna. Piękna pieśń, zresztą wszystkie te pieśni są piękne. Przed Wami chór 441 Hz.

0: Zbliża się godzina 23. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Przeszło stuletni rekord ciepła z Pruszkowa pod Opolem pobity przez Toruń i Słubice.
1: Rekord z 1921 roku Pruszków województwo opolskie właśnie przeszedł do historii.
0: Powiemy też o wakacyjnych podróżach pociągiem po regionie, tańszych dla uczniów i studentów. GDDKiA zaprasza na spotkanie o odbudowie mostów na drodze krajowej 45 w Krapkowicach.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. 40,5 stopnia Celsjusza w Słubicach i 40,3 stopnia w Toruniu to nowy rekord temperatury w Polsce po ponad 100 latach. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek przekazała, że jeśli ta wartość zostanie potwierdzona, będzie to najwyższa temperatura odnotowana w historii pomiarów meteorologicznych w naszym kraju.
1: Według danych operacyjnych i danych telemetrycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków województwo opolskie właśnie przeszedł do historii.
0: Ekstremalnie wysokie temperatury zwiększają ryzyko pożaru w lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dla części 5 województw opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Jak stwierdził rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, na skutek upałów i przesuszonej ściółki ryzyko pożarowe dotyczy jednak niemal całej Polski.
3: Ta sytuacja w lasach w całym kraju jest trudna i musimy pamiętać o tym, żeby najlepiej w ogóle nie przebywać w lesie. Po pierwsze ze względów naszych zdrowotnych, po drugie, żeby nie narażać lasu na potencjalny pożar.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Na skutek uporczywych upałów o 1/5 wzrosły wyjazdy karetek. Ratownicy medyczni wzywani są przede wszystkim do omdleń, zasłabnięć czy udarów. Często jeździmy do seniorów, którzy bywa, że zapominają o regularnym uzupełnianiu płynów, co skutkuje kłopotami ze zdrowiem, mówi Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
4: One jakby nie czują potrzeby picia odpowiedniej ilości płynów, że musimy wypić od 1,5 do 2 litrów płynów, tylko po prostu nie piją, bo im się najzwyczajniej w świecie nie chce pić. W tym momencie organizm traci możliwości regulacji ochrony i nie reaguje prawidłowo, czyli stopniowo na zwiększającą się temperaturę otoczenia czy temperaturę organizmu, dochodzi do przegrzania, do typowego udaru cieplnego.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Od lipca uczniowie i studenci z województwa opolskiego będą mogli taniej podróżować pociągami regionalnymi. Samorząd województwa wspólnie ze spółką Polregio przygotował wakacyjną promocję Tygodniowy bilet Opolskie Wakacje 2026, mówi Robert Węgrzyn z Zarządu Województwa Opolskiego.
5: Cena biletu tygodniowego dla uczniów i studentów to 15 zł w ramach przejazdów w naszym regionie. Zapraszamy, bo ta intensywność przejazdów w czasie wakacji jest zdecydowanie wyższa, a myślę, że i oferta kierowana w stronę uczniów i studentów jest zachęcająca.
0: Z oferty będzie można skorzystać do końca sierpnia. Wykonawca jest już wyłoniony. Mowa o odbudowie mostów na drodze krajowej 45 w Krapkowicach. Teraz Opolska GDDKiA zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne w sprawie tej inwestycji. Zakres prac obejmuje odbudowę 2 mostów na Osobłodze i Młynówce, zniszczonych w powodzi w 2024 roku, oraz przebudowę dróg w kierunku Żywocic. Mówi Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału GDDKiA.
6: Podczas spotkania przedstawimy także proponowane rozwiązania w zakresie skomunikowania działek przyległych do planowanej inwestycji. Na miejscu będzie także możliwość zgłaszania opinii i uwag do przedstawionych rozwiązań poprzez formularze informacyjne.
0: Spotkanie z mieszkańcami już w najbliższą środę, 1 lipca o godzinie 17 w Krapkowickim Domu Kultury przy ulicy Prudnickiej.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Iran nie wziął udziału w dzisiejszych rozmowach technicznych z powodu ostatnich ataków USA na kraj i niedotrzymania warunków porozumienia przez Amerykanów. Informację przekazała Państwowa Telewizja Iranu. USA zaatakowały dziś kolejne cele w Iranie. Bomby spadły m.in. na portowe miasto Sirik oraz na wyspę Keszm. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi zapowiedział, że jego kraj będzie przez następnych 30 dni sprawował wyłączną kontrolę nad cieśniną Ormuz.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Czeka nas jednak tak zwana tropikalna noc, bo minimalna temperatura wyniesie przeszło 20 stopni, od 21 do nawet 23 stopni Celsjusza. Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Nadal jednak będzie bardzo ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 33 do 35 stopni Celsjusza. Podczas burz porywy wiatru mogą sięgać nawet 90 km na godzinę. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę dobrej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.
7: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji. Witold Sułek ciągle przy mikrofonie i Paweł Oliwa realizuje dzisiejszą audycję i będzie zupełnie inny klimat. Chociaż będzie też ludowo. W tamtej części mieliśmy też sporo pieśni ludowych adaptowanych na chór. Tutaj muzyki ludowej również nie zabraknie, a bohaterką będzie Iwa Bitowa. Bez wątpienia jedna z najbardziej oryginalnych czeskich artystek. Skrzypaczka, ale także wokalistka, przy czym bardzo często swój głos traktuje również jako instrument, a właściwie chyba nie ma rzeczy, której by nie próbowała ze swoim głosem zrobić. Zresztą podobnie jak z instrumentem, bo słynie z tego, że potrafi grać różnymi przedmiotami, uderzać też o struny, o sam instrument, więc stara się wydobyć każdy możliwy dźwięk. Wszystko ją ciągle interesuje, co oczywiście nie oznacza, że mamy do czynienia z awangardą, której absolutnie nie da się słuchać. To nie jest tak, że eksperyment tutaj jest dla samego eksperymentu, bo bardzo często gra na przykład na skrzypcach, tak jak na banjo, i osiąga dzięki temu bardzo ciekawe efekty. A śpiewa oczywiście również tradycyjnie. To nie jest też tak, że tylko wydaje dziwne dźwięki, świergocze na przykład, czy krzyczy. Tradycyjnie śpiewa też bardzo, bardzo pięknym głosem. A dobrze to będzie słychać w płycie, na którą postawiłem jako taką moim zdaniem jedną z ciekawszych zdecydowanie w jej dorobku, nagraną wspólnie z gitarzystą Wladimirem Wacławkiem, Białe Piekło, Bile Inferno, bo tutaj mamy właśnie i muzykę ludową, ale też tej oryginalne podejście. Nie zaprezentuję Państwu całej, będzie część pierwsza. Płyta zdecydowanie jest dłuższa niż godzinę, dlatego tylko część. No i mamy już Doule, Zeleny Wineczek, Moucha, przepiękny utwór. I co ciekawe, nie są to kompozycje samej Iwy Bitowej. Ona sięga też po kompozycje tradycyjne, no ale to, co z nimi robi, absolutnie wpisuje się w ideę audycji Słuchać i Słyszeć. Nie tylko odtwarzać, nie robić też awangardy na siłę. To, co w melodii jest istotne, w duchu danej kompozycji zachować, ale odcisnąć na niej swój indywidualizm, swój charakter artystyczny zdecydowanie, bo będzie tu i elementy rocka, i awangardy, i zdecydowanie folku. Ten folk jest jej bardzo bliski, chociaż miała w karierze też oczywiście nagrania, gdzie sięgała nie tylko po muzykę ludową, było bardziej rockowo, a miała też płytę z utworami Beli Bartoka czy Leosza Janaczka, więc i muzyka typowa, klasyczna też jest jej nieobca. Posłuchajmy.

zjistí neviny, snad na cestu domů. Smrtka?

Drodzy Państwo, pomalutku kończymy dzisiejszą audycję, ale jeszcze zostawiłem sobie jako perełkę płytę, która oryginalnie ma około 20 minut i jest, została wykorzystana do spektaklu teatru tańca Flying Mountains i opowiada on o Wandzie Rutkiewicz. Spektakl ten był pokazywany podczas opolskiej sceny tańca swego czasu. Być może jeszcze gdzieś będzie okazja go zobaczyć, ale autorka muzyki nagrała też tą muzykę jako zupełnie osobną płytę. Ewa Landowska. Jak sama mówi, po górach się nie wspina, natomiast Wanda w taki sposób, jak Wanda Rutkiewicz, natomiast ten album dedykowała jej. On był inspiracją, ona była inspiracją do tego albumu, nie tylko spektakl, więc nie jest to tak, że jest to muzyka tylko i wyłącznie obliczona na spektakl, ale tak jak w spektaklu bohaterka opowiada tańcem te wspinaczki, życie Wandy Rutkiewicz, tak samo tutaj zrobiła to Ewa Landowska. Nawet nie tyle samo życie Wandy Rutkiewicz, to też to zauroczenie górami. Mamy zresztą tutaj takie latające góry na obrazie. Obraz Henryka Wańka, zresztą tutaj fragment eseju Henryka Wańka wokół Wielkiej Góry został w książce do tej płyty wykorzystany. Moim zdaniem piękna muzyka, taka już kojąca w sam raz na dobrą noc. Posłuchajcie trzech kompozycji z tego właśnie albumu. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: żyć.
1: Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj w audycji Lepiej Żyć o odpoczywaniu. Bardzo często wakacje stają się jakiegoś rodzaju projektem czy dużym zadaniem. Czy wtedy rzeczywiście regenerujemy się i odpoczywamy? Co można zrobić, żeby tak głęboko odzyskać siły i naładować się baterie, uwzględniając bardzo różne nasze potrzeby indywidualne, bo każdy przecież funkcjonuje inaczej. O tych różnych sposobach, możliwościach będziemy dzisiaj rozmawiać z Katarzyną Mordowską, socjoterapeutką, psycholożką w audycji Lepiej Żyć, na którą już teraz zapraszam.

0: Kłaniamy się w audycji Lepiej Żyć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o odpoczywaniu. Czy to jest sztuka, czy to jest zadanie, czy to jest po prostu pozwolenie sobie na spontaniczność. Jak to zrobić, żeby odpocząć tak, aby naładować baterie, rzeczywiście mieć zasoby i energię? O tym wszystkim dzisiaj będzie mówić psycholożka i socjoterapeutka Katarzyna Mordowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Temat ważny. I muszę przyznać, chyba zacznę od tego, co mnie szczególnie interesuje po takim bardzo, bardzo intensywnym czasie pracy. Ja myślę, że wiele osób zna to uczucie, kiedy chce wypocząć i nie da się, bo nawet mimo tego czasu wolnego to zmęczenie dalej się utrzymuje. Mhm. Tak jakby po prostu nic nie robienie nie dawało jednak tej regeneracji w pełni, zwłaszcza jak się ma tego czasu na odpoczynek mało.
1: Mhm. No, widzisz, chciałabym powiedzieć, jak już usłyszałam twój wstęp, to pomyślałam sobie, czy jest to życzenie, czy odpoczynek jest życzeniem, czy jest wyborem, czy jest koniecznością, czy powinniśmy siłą rzeczy robić wszystko, żeby odpoczywać, ale jak już zadałaś pytanie i powiedziałaś o tym, że faktycznie jesteśmy zmęczeni, bywamy bardzo zmęczeni, bo świat mocno przyspieszył przez ostatnie ćwierćwiecze, przez te ostatnie 25 lat, żyjemy bardzo intensywnie, żyjemy bardzo szybko. Ja pamiętam czasy, kiedy ten zegar liczył czas zupełnie inaczej. On był mocno spowolniony. Pamiętam wakacje u moich dziadków, kiedy pamiętam to, jak dziś, jak mój dziadek siedział i patrzył w okno. To teraz się wydaje zupełnie niemożliwe. Ja się zawsze zastanawiałam, co ten dziadek widzi w oknie, jak ten obraz się praktycznie nie zmienia. A jednak tak było. Ludzie byli trochę w środku, byli dużo bardziej między sobą, relacje interpersonalne były istotne, ważne było, żeby utrzymać kontakty z sąsiadami, a teraz mamy media społecznościowe, mamy szybki dostęp do wiedzy, mamy szybki dostęp do towarów i sami jesteśmy mocno przyspieszeni, natomiast nasze mózgi nie zdołały się ewolucyjnie przysposobić do takiego stanu rzeczy, jaki mamy teraz. Więc jak mówisz, że jesteśmy przeciążeni, jak mówisz o tym, że jesteśmy przyspieszeni, jak mówisz o tym, że jesteśmy zmęczeni, to jest prosta droga do takiego wyczerpania, do wypalenia i zawodowego, i rodzicielskiego. Też kiedyś w audycji mówiłyśmy o wypaleniu rodzicielskim. Mało się o tym mówi, bo wydaje nam się, że musimy być zawsze responsywni, zawsze dostępni dla swoich dzieci i wypalenia też w relacjach romantycznych. Stajemy się bardziej agresywni, stajemy się bardziej, no powiedziałabym, wulgarni, jesteśmy mocno lękowi, jesteśmy nieprzyjemni dla siebie, a to wszystko jest efekt tego, że nie jesteśmy w stanie odpocząć. Czyli to, o czym ty mówisz, to już jest jakby efekt tego, czego nie zrobiliśmy wcześniej. Jeśli jasno się wypowiedziałam.
0: Tak, powiedziałaś o tym, że mamy dostęp do nieograniczonej ilości towarów, a ja sobie pomyślałam, że sami staliśmy się towarem i że ten wypoczynek dzisiaj ma być też efektywny, atrakcyjny i ciekawie podany dalej i pokazany. Mhm. I to jest kolejna praca, którą się wykonuje.
1: A słusznie, słusznie, bo to też jest towar i to też jest związane z konsumpcjonizmem, a prawda jest taka, że odpoczynek bywa reglamentowany. Jeżeli ktoś chce sprzedać odpoczynek, świetne wakacje na Seszelach, nie wiem, na Bali, na Sri Lance, pokazuje nam piękne obrazy, a tak naprawdę musimy, Kasia, odpoczywać codziennie. Tyle godzin, ile pracujemy, tyle powinniśmy odpoczywać. W sposób, który jest dla nas przyjemny, który jest dla nas tylko, wiesz, jedni będą odpoczywać, nie wiem, na siłowni, to też może być odpoczynek, inni potrzebują lasu, jeszcze inni potrzebują roweru. Każdy ma swój własny sposób ulubiony do regeneracji odpoczynku. Nie da się patatajować cały czas na koniu, to jest niemożliwe. Roślina nie jest w stanie, wiesz, odżyć w momencie, kiedy ją podlejemy, wystawimy ją na słońce, żeby doszło do fotosyntezy, ale jeżeli ona przez cały czas ma tylko i wyłącznie suplementy, czyli jakieś nawozy, to ona nie będzie funkcjonowała, ona nie będzie żyła i my dokładnie to samo robimy na poziomie komórkowym ze swoim ciałem. Nasze mózgi są tak bardzo przemęczone, my jesteśmy w tak wysokim stężeniu adrenaliny i kortyzolu, bo to jest ta część naszego układu wegetatywnego, współczulna, która nas cały czas aktywizuje do działania. Kortyzol i adrenalina, też chcę o tym powiedzieć, wcale nie jest taka zła. Ona jest potrzebna wówczas, kiedy mamy jak musimy sobie, nie wiem, albo poradzić ze stresorem, albo mamy jakieś ważne zadanie do wykonania, wówczas musimy mobilizować, aktywizować nasz organizm do działania. Ale problem polega na tym, że my to robimy permanentnie, że my się nie zatrzymujemy. Więc żeby nie doszło do wypalenia, żeby nie doszło do tego momentu, o którym ty mówisz, to niestety musimy trochę zwolnić. Musimy znajdować, i tak a propos tego, co powiedzieć na samym początku, czy to jest życzenie, czy to jest konieczność, żeby nie doszło do tego momentu. Wiesz, jako grupy zbieracko-łowieckie, a nasze mózgi tak jeszcze funkcjonują, bo one nie są w stanie się przysposobić tak szybko do tych czasów, które tak gonią, które są takie intensywne, to my nadal potrzebujemy regeneracji, czyli uaktywnienia tego przywspółczulnego systemu do tego, żeby się trochę odbudować, bo inaczej się nie uda. W mózgu, jeszcze tylko dodam, mamy układ serotoninowy. Każdy wie, co to jest, już wszyscy wiedzą, co to jest serotonina, hormon szczęścia, tak jest potocznie nazywany, ale faktycznie to jest taki układ radości w naszej głowie. I wiesz, jeżeli weźmiemy, postawimy na wadze odpoczynek i aktywizację, to się równoważy, bo to jest taki system równoważny. Więc jeżeli my tego układu serotoninowego nie będziemy wzmagać odpoczynkiem i nie będziemy robili wszystko, żeby go aktywizować, no to niestety nasz lęk, nasza aktywizacja, taka, wiesz, taka mobilizacja do działań, jakkolwiek pojęta, ona niestety będzie powodowała i uaktywniała ciało migdałowate w takim lękowym stylu.
0: No dobrze, a to jak odpoczywać, żeby to rzeczywiście przyniosło takie ukojenie? Okazuje się, że bardzo wiele osób, jak się przejrzy badania statystyczne, wcale nie powraca z urlopu wypoczętym, tylko zmęczonym. Czyli co zrobić, żeby jednak odpocząć, żeby autentycznie mieć siłę i jakąś takie zasoby do działania nowe, żeby się odnowić i zregenerować?
1: Zwolnić, po prostu zwolnić, najprościej rzecz ujmując. Jeżeli wrócimy do tego konsumpcjonizmu, do tej zadaniowości, do tej celowości, które mamy, bo wszystko nam o tym trąbi, media społecznościowe, musisz, jak będziesz tu, to musisz zobaczyć to, koniecznie spróbuj potrawy takiej, albo zrób, i ten nasz urlop staje się kolejnym zadaniem, kolejnym celem. Aktywizujemy wówczas układ dopaminergiczny, taki układ nagrody i takiej motywacji, ale właśnie podczas urlopu tego nie potrzebujemy. My musimy zwolnić, trochę ustabilizować układ nerwowy na tyle, żeby nie robić nic. Po prostu usiąść, siedzieć, jak mój dziadek, patrzeć w okno. Ja nie mówię, żebyśmy spędzili urlop na patrzeniu w okno, ale teraz wróciłam ja z kolei z urlopu i po raz pierwszy postanowiłyśmy z córką, że nie będziemy robiły nic. Jest naprawdę w miejscu, w którym byłyśmy, jest cała masa rzeczy do zobaczenia. Myśmy o tym wiedziały, ale stwierdziłyśmy, że będziemy smakować przepyszną kuchnię, że będziemy po prostu leżały i rozmawiały, że będziemy patrzyły w morze, że będziemy nurkowały z rurką, bo tak robimy. I to był jeden z piękniejszych urlopów, bo obydwie tego potrzebowałyśmy. Potrzebowałyśmy popatrzeć na ludzi, którzy tam żyją, w takim spowolnionym stylu. Oni się nigdzie nie spieszyli. To było przeurocze.
0: Ja też czasami mnie bawią takie rozmowy, jak się wraca z jakiegoś urlopu i z jakiegoś miejsca, jak ktoś cię pyta, ale widziałaś to, a byłeś tam?
1: No
0: ale
1: właśnie.
0: Byłeś w tym miejscu, zobaczyłeś to? Nie, no jak tego nie widziałeś, to nie widziałeś najważniejszego. No,
1: życie przegrałeś, tak? Nie widziałeś tego. No i właśnie chodzi o dokładnie odwrotność tego, o czym mówimy. O tym, żeby jeżeli jedziemy wszystko jedno gdzie, czy na północ, nie wiem, do Irlandii, do Skandynawii, czy jedziemy na południe, do Grecji, do Włoch, nie ma znaczenia, ale zwolnijmy trochę, zwolnijmy też, zobacz, Kasia, jak nawet się spotykamy na ulicy, Opolen nie jest takim szybkim miastem, ale też nie jest wolnym miastem i bardzo często mówimy sobie, musimy się zobaczyć, musimy zrobić to, my ciągle coś musimy, my nie chcemy, tylko musimy. I właśnie ten czas odpoczynku to jest nie musieć. Pozwolić sobie na robienie dokładnie nic. I pomaga w tym, uprzedzam trochę może pytanie, ale chociaż nie wiem, o co zapytasz, ale czasem pacjenci pytają, co, co sprawia, żebym... Ja nie potrafię odpoczywać. Ludzie nie potrafią to, że ja nie potrafię odpoczywać, ponieważ pracuję też w szpitalu wojewódzkim jako psycholog, to mam do czynienia z pacjentami, którzy bardzo często mówią o tym, ja nie mogę, ale nie mogę być w szpitalu zbyt długo, bo ja mam obowiązki, ja mam pracę. Zobaczmy, nawet nie potrafimy, nie potrafimy odpoczywać i nie możemy chorować. Podczas kiedy ta choroba bardzo często, nie mówię, że zawsze, nie zrobię, tam te czynniki są oczywiście złożone, ale bardzo często jest tak, że to jest objaw przemęczenia.
0: Mhm. Ja znam też ludzi, którzy dużo bardzo pracują, no i też marzą o tym, żeby odpoczywać, ale nie potrafią, bo mają ogromne poczucie winy,
1: właśnie,
0: kiedy zaczynają odpoczywać. I to są też czasami przykłady, które negatywnie postrzegają inne osoby odpoczywające, wiesz? To jest jakaś taka relacja, chyba jakieś takie głębokie przekonania dotyczące nic nie robienia.
1: Tu musi nastąpić absolutnie zmiana systemowa. Ja jestem, nie lubię tego, od razu jestem, jak słyszę coś takiego, od razu jestem nerwowa, bo faktycznie to się bierze już z tego, wiesz, wczesnego okresu dzieciństwa, kiedy nasi rodzice, no, moi nie, ale generalizuję, mówili, dlaczego nic nie robisz? Weź się za coś. Zobacz, dzieci są cały czas stymulowane do działania. Mają tyle zajęć, że to jest niejako normą, że musisz być w tym układzie właśnie współczulnym, musisz cały czas coś robić, bo jeżeli nie robisz, to znaczy, że jesteś bezużyteczny. Więc albo przeprogramujemy głowę, przeprogramujemy myślenie i damy sobie przyzwolenie, a to jest bardzo trudne i wiem to z pracy gabinetowej, żeby z kolei przekonać człowieka, przekonać pacjenta, że może odpoczywać i że może to robić bez wyrzutów sumienia, że to nie jest prawda, że jest bezużyteczny, to nie jest prawda, że jest bezczynny i to nie jest prawda, że nic nie robi. On właśnie w tym momencie się regeneruje tylko po to, żeby być bardziej wydajnym w czasie, kiedy trzeba podjąć jakieś działania, kiedy trzeba pracować, kiedy trzeba, nie wiem, wykonać jakieś czynności domowe i tak dalej. Czynności domowe, tak między nami mówiąc, mogą być również odpoczynkiem i wiem, dopóki nie jest to przymus, tylko taka miła buddyjska praca, tak bym to nazwała, to też mogą być przyjemne.
0: Ale mi się wydaje, że my jesteśmy też społeczeństwem, które lubi kultywować swoje nie tylko takie duże historyczne martyrologie, ale też takie małe, prywatne martyrologie. I jak ktoś jest zrelaksowany, wypoczęty, ma balans i dobrze wygląda, to wkurza, bardzo wkurza, wzbudza zawiść. I stres. Musi być jakiś taki z przekąsem powiedziany, aluzyjny antykomplement.
1: Tak, w takiej formie pasywno-agresywnej. Co ty robisz, że tak dobrze wyglądasz? Odpoczywam?
0: Ja to nie mogę, no bo ja mam dzieci.
1: Tak.
0: Albo ja mam dużo pracy.
1: Ty to masz dobrze. Możesz
0: ja to
1: sobie
0: muszę
1: odpoczywać.
0: Się zajmować domem, przekopałem cały ogródek, skosiłem trawę po pracy, tyle zrobiłem.
1: I to się przyjmuje.
0: Też bym sobie tak chciał pozwolić na to.
1: Mm-hmm.
0: Ale to jest
1: ale
0: takie,
1: ci dobrze
0: nie,
1: możesz...
0: Nie, chciałbym pozwolić, ale tak naprawdę to, nie. Kurczę, jesteś taki trochę za bardzo wypoczęty.
1: Za bardzo wypoczęty. Zgoda, pełna zgoda. I w tej pasywno-agresywnej nomenklaturze zawsze będzie tak, no ty masz dobrze, ja to niestety muszę to i właśnie ta martyrologia, o której ty mówisz, takie cierpiętnictwo, które sobie sami...

0: ostatecznie i ostatnie nic nie znaczymy i nasza definicja kompletnie nic nie znaczy. I wówczas, kiedy, nie wiem, choroba najczęściej, no jedyne, co mi przychodzi do głowy i to jest też to, co obserwuję w szpitalu, ściąga nas na ziemię i mówi: halo, halo, tu jest ziemia, odpocznij, zrób coś dla siebie, zadbaj o siebie, zatroszcz się o siebie, zrób coś, co sprawi ci przyjemność, a nie tylko przyjemność przepracowania, takiego, wiesz, jejku, ja się bardzo spieszę, bo ja muszę zrobić to, to i to, ja właśnie wracam do pracy. Czyli nawet jak spotykamy kogoś na drodze, to nie przypadkiem nie ma tego: właśnie wyszedłem na kawę z pracy, bo mam chwilę i mogę sobie na to pozwolić. To się w ogóle nie przyjmuje, tego w ogóle nie ma. Natomiast właśnie te osoby, które zostały przez życie tak, wiesz...
1: To wynika z przekonań, trochę nawet same nie widzą tego, że sobie narzucają więcej niż muszą i by mogły, że same represjonują jakąś część w sobie, która mogłaby sobie dawać prawo do odpoczynku. Choć nie chcę generalizować, bo są bardzo różne sytuacje, są takie etapy w życiu, że naprawdę jest natłok różnego rodzaju obowiązków, dużo stresu i nie ma się na to wpływu, bo ktoś na przykład bliski choruje, tak, albo nagle jest jakaś kumulacja zdarzeń. Też tak, tak bywa.
0: Też tak bywa, ale dobrze jest wówczas myśleć, że to jest na przykład stan przejściowy. Czasem nie jest to stan przejściowy, ale dobrze jest myśleć, że okej, teraz się mobilizuję, ale właśnie mam w głowie, naturalnie mam w głowie ten odpoczynek. Bo już nawet samo myślenie o odpoczynku, o takim prawdziwym odpoczynku, nie tym zaganianym, nie tym, nie zwiedzaniach w 40 stopniach, nie wiem, kolejnych ruin, tylko po prostu zwyczajnego odpoczynku daje sygnał mózgowi, że będzie dobrze, koi trochę ten mózg. Natomiast my sami siebie nie potrafimy ukoić i jakby sami siebie zapętlamy w obowiązkach, których de facto wykonywać czasem wcale nie musimy. Czasem to jest takie chomicze gonienie w kółeczku. To wyśpiewała Anna Maria Jopek, że jak w kołowrotku się kręcę. I trochę tak jest, że kręcimy się w tym kołowrotku, nie potrafimy z niego wyjść, po to, żeby się porozglądać wokół i stwierdzić: ja wcale tego nie muszę robić. Po co ja to robię? Co mi to daje? Okej, zarabianie pieniędzy. Rozumiem, to jest motywacja człowieka do pracy, jedna z głównych. No ale bywa, że nie jesteśmy w stanie wydać tych pieniędzy, bo jesteśmy tak zapętleni w zarabianiu tych pieniędzy. Więc, a to się nie uda, bo życie jest krótkie. Życie jest bardzo krótkie.
1: To trochę jak porzucić checklistę, która czasami jest po prostu tylko dodatkowym obciążeniem, które nas sprawia poczucie winy albo wymusza dodatkowy pęd, jakby wakacje były kolejnym projektem, który trzeba się sprawdzić, jak z tego zrezygnować, na ile spontaniczność, na ile planowanie jest dobre, może też czasem. O tym będziemy mówić za chwilę.

0: powracamy do naszej rozmowy dzisiaj z Katarzyną Mordowską, socjoterapeutką i psycholożką o odpoczywaniu. Chciałam cię zapytać, co sądzisz o tym właśnie, o takiej relacji między spontanicznością a planem, bo myślę sobie, że bardzo wiele osób podchodzi do swoich wakacji jako do kolejnego projektu i kolejnego zadania i w ten sposób po prostu nie ma czasu na regenerację. Myślę sobie, że też może taka całkowita spontaniczność nie będzie dla wszystkich dobra, bo jak pojadą zatłoczone miejsce jakiegoś kurortu i nie będą mieli gdzie spać, więc stracą pół wakacji na to, żeby szukać tego miejsca, to też nie jest, wiesz, ze skrajności w skrajność takie dobre rozwiązanie. Co o tym myślisz?
1: Na pewno sama w ogóle idea checklisty wcale nie jest taka zła. Czasem nawet namawiam niektóre osoby, szczególnie na przykład neuroróżnorodne, które mają dużo planów na i mają bardzo dużo pomysłów, a z realizacją bywa różnie, żeby robiły sobie checklisty, ale nawet takie, wiesz, najprostsze pod tytułem na przykład zadzwonić do babci, strzelam, albo, bo wiemy, że musimy to zrobić, żeby unikać tego efektu kuli śnieżnej, że ja mam tyle obowiązków, ja już nie wiem, w co mam ręce włożyć, to dobrze sobie to wypozycjonować i wiesz, i odptaszkowywać to, co zrobiliśmy. I czasem okazuje się, że w ciągu dnia zrobiliśmy całą masę rzeczy. Nie wiem, zmieniliśmy kotu kuwetę, pozamiataliśmy, załóżmy, podłogę, zadzwoniliśmy do babci i tak dalej, więc wcale nie jest tak, że ta kula śnieżna nas przygniata, że my już jesteśmy takim bezwolnym bytem, który, za którym się ciągle toczy cała masa obowiązków, tylko naprawdę mamy wpływ i sprawczość. To tak na co dzień. Natomiast rekomendowałabym, jeśli mogę, wakacje takie właśnie bez checklisty. Czyli oczywiście przygotowanie wakacji, no tak, wiadomo, bo tak jak mówisz, trzeba mieć plan, czy ja chcę pojechać do jakiejś małej greckiej wioski i przeżyć nic nie robienie, czy ja chcę pojechać do hotelu, gdzie jest cała masa atrakcji, aquapark dla dzieci, nie wiem, świetne jedzenie i tak dalej, to już jest nasz wybór, bardzo suweren, nie wiemy, co jest dobre, to jest autonomiczny wybór każdego z nas. Natomiast w czasie wakacji po prostu unikać tego planowania i tego robienia ciągle czegoś. Zostawić to na takie spontaniczne niech się dzieje.
0: No ja mam akurat taki styl podróżowania, że dla mnie to, co nieprzewidziane i niezaplanowane, jest tym najciekawszym, największym takim darem i wydarzeniem danego wyjazdu, że gdybym miała to szczelnie zaplanowane, to już się nudzę na samą myśl.
1: Tak, mam dokładnie tak samo.
0: Znam osoby, dla które, jeżeli nie będą miały poczucie dobrze wykonanego i zrealizowanego planu i odwiedzenia wielu miejsc, to będą miały poczucie jakiegoś zmarnowanego czasu i rozczarowania. I że być może to jest też tak, że każdy ma inaczej, tak? Nie chciałabym mówić, że jest jakiś złoty środek, że jest jakaś jedna recepta.
1: Tak, ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o takim tylko i wyłącznie i pracy mózgu, i psychologii klinicznej, to na przykład w takim klinicznym obrazie to, o czym ty mówisz, czyli zaplanowany szczelnie każdy dzień i okej, taki wyjazd też się może wydarzyć. Mamy break city, jedziemy na kilka dni do jakiegoś miasta. Oczywistym jest, że chcemy zobaczyć, nie wiem, muzea, które są niepowtarzalne, dzieła sztuki, których nigdzie indziej nie ma i to jest w porządku. To przynajmniej sobie zaplanujmy taki wieczór, kiedy może się wydarzyć coś nieprzewidzianego, bo to, o czym ty mówisz, jest również bliskie mojemu sercu. Ja i też moim dzieciom powtarzam i czasem pacjentom, że ważne, żeby się zgubić, bo wtedy możemy się znaleźć. I to jest zgubić gdzieś w mieście, czyli czasem wyłączyć Google Maps, żeby nie dążyć do jakiegoś konkretnego celu, tylko porozglądać się. Zauważ, jesteśmy pochłonięci patrzeniem w ekran i nie widzimy tego, co jest wokół. Czy jesteśmy w mieście, czy jesteśmy, nie wiem, w tej małej greckiej wioseczce, to nie widzimy tego, co nas otacza. Nie widzimy ludzi, nie widzimy ich uśmiechów, nie widzimy ich, nie wiem, przepracowania, nie widzimy, jak jedzą, nie widzimy, jak siedzą. W ogóle tego nie widzimy. Tylko jesteśmy sfokusowani na mapie, idziemy z ekranem i to dalej jest zadanie do wykonania. Okej, rozumiem, że niektórzy tak mają, ale w klinicznym obrazie taka sztywność jest trochę jednak niepokojąca. Musimy zwolnić, jeżeli chcemy, żeby nasz mózg się regenerował, bo inaczej, no jak to wygląda, tak muszę powiedzieć, no uciekamy w różnego rodzaju uzależnienia, bądź chemiczne, bądź behawioralne.
0: Ale pomyślałam sobie też o takim prawie do tego, żeby coś się wydarzało tylko między nami i naszą świadomością, a tym światem otaczającym nas, albo nami, naszymi bliskimi, bo wydaje mi się, że to też jest trochę męczące i opresyjne dla dzisiejszych ludzi, że mają potrzebę raportować światu, co właśnie robią. I że to też jest jakiś rodzaj, wiesz, wydatkowania energii, którą się nie chłonie, tylko się daje dalej.
1: Mm-hmm.
0: Tak mi się wydaje.
1: Kolejne zadanie. Na pewno. Kolejna, nawet jeżeli to zajmuje chwilę, ja też prowadzę fanpage'a, więc wiem, że od czasu do czasu muszę zamieścić post. Czasem to jest efekt tego, co słyszę w gabinecie, albo efekt tego, co wiem, że pójdzie w eter i pomoże na przykład osobom, z którymi pracuję, z zaburzeniami odżywiania i tak dalej. Więc sama w tym też jestem. Ale jednak mimo wszystko to jest dalej kolejne zadanie. Więc dobrze się po prostu wylogować ze wszystkiego, właśnie z tego, co robimy na co dzień, z tej checklisty, z tego bycia w socjalach, z tego patrzenia dalej, bo to jest dalej, tak jak mówisz, wydatkowana energia do tego, żeby eksponować coś. A może ważne, żebyśmy się czasem w sobie zasklepili. I ja rekomenduję, bo tego nie skończyłam, jednak powrót, tylko żeby to znowu nie było kolejne zadanie, do takich albo technik oddechowych, albo medytacyjnych, do takiego uczucia spokoju. I muszę ci powiedzieć, że obserwuję u niektórych osób, niektórych pacjentów, że siedzenie dla nich bezczynnie na ławce, bo to też może być forma medytacji, możemy też medytować spacerując, przyglądając się temu, jak pięknie wygląda nadchodzące lato, słuchając śpiewu ptaków, wąchając lipę, która pachnie nieprawdopodobnie teraz nawet na ulicach Opola, i być w tym tak w 100%, w takiej totalnej uważności, a niektórzy są tak mocno zaprogramowani na pracę, na te cele, na zadania, że jeżeli usiądą na ławce albo idą na spacer bez celu, to czują ogromny niepokój. I chcę powiedzieć, że to jest normalne, bo jeżeli zmieniamy nawyki, nawet na te, które nam bardziej służą, na te dobre, na te, które finalnie nam przyniosą dużo korzyści, takich prozdrowotnych, mówię o zdrowiu psychicznym i fizycznym też, to i tak czujemy ogromny niepokój, bo to jest nowa ścieżka, nowa, nie znamy tego, bo dotychczas funkcjonowaliśmy w innym trybie i aktywizacja tego nowego połączenia synaptycznego wymaga trochę czasu. I ten czas sobie dajmy. Dajmy sobie przyzwolenie na to, że czujemy niepokój, wyeksponujmy się na niego, ale idźmy za tym, co dobre dla nas, bo inaczej, znaczy nie, tu nie ma alternatywy. My nie będziemy ze swoim mózgiem, ze swoim organizmem negocjować.
0: Trzeba też chyba sobie dać prawo do tego, że te pierwsze dni urlopu są takie trochę lunatyczne, czujemy się dziwnie.
1: Prawda.
0: Mieliśmy się cieszyć, bo jest urlop, a jakoś jesteśmy rozbici.
1: Tak.
0: Ta zmiana tempa, no tak na nas działa też.
1: To zobacz, jak funkcjonuje nasz mózg. Mózg lubi piosenki, które już kiedyś słyszał. Te nasze nawyki zarówno behawioralne, poznawcze, emocjonalne. Behawioralne to są nawyki zachowań, że wytłumaczę, poznawcze to te myślowe. Że tak jesteśmy zakotwiczeni w tym, co mamy czuć, co mamy myśleć, jak się mamy zachowywać, że tak jak mówisz, te kilka dni jest, czujemy się, jakbyśmy byli w nie swoim życiu, jakby nas ktoś przestawił w miejsce, które jest nam zupełnie obce.
0: I myślimy sobie, przereklamowane te wakacje i ten urlop.
1: Prawda? A raptem po tych dwóch, trzech dniach takiej aklimatyzacji okazuje się, że w ogóle tego nie ma. Dostrzegamy to, co jest piękne. Widzimy góry, które są dalej położone. Widzimy morze. Nagle się okazuje, że za drogą jest port, w którym się wiele dzieje. Pachnie rybami na przykład. Dzieje się tak dużo dobrego, bo nasz mózg zaczyna wchodzić w ten stan właśnie, w ten układ przywspółczulny i parasympatyczny i zaczyna się regenerować. I dajmy sobie na to przyzwolenie, bo czasem my sami bojkotujemy pracę naszej głowy.
0: Myślę sobie, że też takim czymś, co trochę zaburza taką harmonię wakacyjną, są w dzisiejszych czasach zdjęcia, które w dobie mediów społecznościowych stały się dość jakimś neurotycznym, ambicjonalnym zadaniem. I że to jest też ciekawe zjawisko, jak się fotografowało kiedyś, tak zupełnie na luzie, mając poczucie, że to jest jakiś mój album z wakacji, może znajomi go zobaczą, a dzisiaj, kiedy właściwie prześcigamy się w tych pięknych kadrach, tych sposobach pokazywania siebie i w ogóle tego kreowania się też, że jesteśmy tacy fantastycznie wypoczęci, oglądamy przepiękne miejsca.
1: A to dalej, jak powiedziałaś, wymaga naszego zaangażowania, żeby zrobić dobre zdjęcie, żeby zamieścić dobre zdjęcie. Wiesz, w dobie tej technologii, ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy wkładało się klisze do aparatu z 36 lub 24 zdjęciami i trzeba się było naprawdę mocno nagimnastykować, żeby znaleźć ten kadr, żeby nie zepsuć właśnie rolki, żeby nie zepsuć zdjęcia. Natomiast teraz możemy zrobić setkę zdjęć i muszę ci powiedzieć, jako anegdotę powiem, że właśnie w okresie naszego urlopu widziałyśmy przynajmniej 3 sytuacje, kiedy dziewczyny miały ogromne pretensje do swoich partnerów i to naprawdę wyglądało zabawnie, że one tak że zostały fatalnie sfotografowane i że on nie potrafi robić zdjęć i albo się postara, albo się rozstają. Koniec, kropka. Ma się nauczyć robić dobre zdjęcia, podczas kiedy tych zdjęć, wiesz, była cała masa, bo ona oglądała jedno, drugie, trzecie, czwarte, więc jest to trochę absurdalne z jednej strony, a z drugiej strony chyba już bez tego nie będziemy żyć.
0: Wiesz co, ja też mam takie mieszane, ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony to ten partner staje się takim trochę fotografem, którego zatrudniamy, tak, chcąc nie chcąc, żeby wykonał to zdjęcie, któremu stawiamy duże oczekiwania, a z drugiej strony czasem mi żal, wiesz, tych kobiet, jak widzisz, one tam pozują w jakiejś pięknej sukience, którą przygotowały na tą wakację i tak się starają. Widzę takiego pana, który z takim znudzeniem patrzy w ekran, tam macha jedno zdjęcie, akurat ma to, na którym zamknęła oczy.
1: Jest awantura. No jest awantura, bo suknia właśnie dobrze z wiatrem odleciała tam w takim kierunku, w jakim miała odlecieć włosy, ale akurat nie tak się uśmiechnęła. Zawsze jest awantura. Gdybym mogła to sfilmować, co widziałam, to byłoby to naprawdę bardzo zabawne, bo oni są kompletnie bezradni i uważają, bo tak też mężczyźni często uważają, że ta kobieta jest przepiękna i zdjęcie jest przepiękne, ale nie jesteś, i to jest kolejny pewnie temat do rozmowy.
0: I po co ma to wrzucać na media społecznościowe i zbierać milion serduszek, skoro tak, to, co ważne, wydarza się tu i teraz.
1: Tak, dokładnie. I bardzo często mężczyźni właśnie widzą swoje kobiety jako niezwykle atrakcyjne, a niestety my same uważamy, że jesteśmy albo nieatrakcyjne, albo mamy za bardzo zamknięte oko, albo za bardzo otwarte oko, albo mamy coś, ale to na pewno jest temat na kolejną dyskusję.
0: Teraz coś takiego, że jak oglądam media społecznościowe i widzę jakieś ładne zdjęcie, to sobie próbuję wyobrazić tą osobę, która stoi po drugiej stronie i co ona musiała zrobić, jak się nawyginać, jakie dostała instrukcje, żeby to zdjęcie się udało.
1: No ja mam nastoletnią córkę, więc ja jestem też po tej stronie, to kiedyś ci poza anteną opowiem, jak to działa.
0: Ale co ty myślisz, Kasia, to w kontekście, wiesz, odpoczywania, bo też jeżeli kto komuś sprawia radość i przyjemność, to też nie ma co sobie tego odbierać, ja tego
1: myślę,
0: nie krytykuję,
1: tak. Myślę,
0: ale z drugiej
1: tak.
0: strony myślę sobie, że jest jakaś taka niezdrowa napinka w tym, która też trochę psuje wakacyjny klimat.
1: No właśnie myślę, że to, o czym powiedziałaś wcześniej, że zachowanie tego złotego środka to jedna rzecz, a druga taki dystans, bo jesteśmy oceniani. Ja chciałabym się z tym nie identyfikować jednak. Chciałabym, żebyśmy byli mniej krytyczne, jeśli mówimy o kobietach wobec siebie. Chciałabym, żebyśmy były mniej oceniające, no ale niestety chyba już ta kultura nas tak zbudowała, że inaczej nie będzie, ale przynajmniej same nie bądźmy dla siebie takie mocno surowe. Jeżeli potrzebujemy zamieścić to zdjęcie, zróbmy to, okej, w porządku. Wiem, że wiele osób lubi lajki, wiem, że wiele osób zagląda, czy jest wyserduszkowana. Jest to jakaś taka forma, no wiesz, taka płytka forma fasadowa aprobaty, a tej aprobaty potrzebujemy. Natomiast jednak, jeśli moglibyśmy zrobić cokolwiek, żeby wyrównać rachunek zysków i strat, to jednak szukajmy tej aprobaty wśród bliskich, wśród naszych osób, które są przyjaciółmi, mężami, żonami, partnerkami, też u dzieci, u rodziców, bo wydaje mi się, że te osoby w takich zdrowych relacjach, one są najbardziej prawdziwe. Powiedzą wtedy, czy jest dobrze, czy jest źle. W tej sukience ci jest cudownie, ale na przykład w tamtej wyglądasz dużo lepiej, jeśli mam być szczery, i to też jest okej, prawda?
0: To następny odcinek zrobimy o mediach społecznościowych i tym, co z nami robią, a potem jeszcze będzie potrzebny odcinek, jak po urlopie wrócić do normalności. No ale na razie nastawiłyśmy się tak wakacyjnie. To takie podsumowanie małe. Co, dajemy sobie prawo, że jesteśmy rozbici na początku urlopu.
1: Tak.
0: Dajemy sobie prawo na to, do tego, że nie mamy planu, jesteśmy nieefektywni, że nie wszystko nam wychodzi. I co byś jeszcze tak dodała?
1: Odpuścić. Totalnie odpuścić. Nie mieć oczekiwań takich poza naszymi granicami. Przyglądać się i być w czasie tych wakacji obserwatorem tego, co się dzieje. Tak zupełnie spokojnie wejść w tą kulturę, do której jedziemy. Nie oceniać. Nie mieć takich, no właśnie, wygórowanych, jak powiedziałam, oczekiwań. Tylko pozwolić, żeby to popłynęło. I chyba to jest istotne.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie w Radiu Opole w audycji Lepiej Żyć. Katarzyna Mordowska, socjolożka, psycholożka, dzisiaj gościła w programie. I za uwagę także dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo.
2: Lepiej Żyć.

0: jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Wszystko o literaturze.
2: Dzień dobry, Witold Sułek. Rozpoczynam audycję Wszystko o literaturze i rozpoczynam nie sam, jak to zazwyczaj ma miejsce. Razem ze mną jest pani Anita Wincencjusz-Patyna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
3: Zgadza się.
2: Pani doktor jest tam prorektorką przy okazji do spraw dydaktycznych i studenckich, ale o tych sprawach nie będziemy rozmawiać. Jeżeli ktoś ze słuchających wybiera się na ASP wrocławskie albo jego dzieci czy wnuki się wybierają, a skądinąd oczywiście z dużymi sukcesami, osiągnięciami jest, ma się czym chwalić wrocławska ASP. Wspomnę tylko niedawno pobyt rezydencji artystyczną Katarzyny Adamek w Opolu, która zresztą jest absolwentką, od wielu lat pracuje, ma pracownię w Niemczech, a była na rezydencji w Opolu. To tak na marginesie. Natomiast w audycji literackiej nie te sprawy są ważne wprost, chociaż połączą się. Będziemy rozmawiali o ilustracji, ale bardzo szeroko pojętej. Bo najczęściej, kiedy myślimy o ilustracji, no to książka, najczęściej książka dla dzieci. No i wiadomo, muszą być obrazki, bo dzieci lubią obrazki, bo jeszcze słabo czytają. To jest ten najbardziej trywialny sposób rozmawiania i myślenia o ilustracji. Chociaż i taką bez wątpienia zakładam, że pani bada i taką też się pani zajmuje. Ale w obszarze pani badań jest również plakat, animacja, książki obrazkowe, tak zwane picture booki, więc naprawdę mnóstwo, ogrom materii do zbadania.
3: Tutaj pewnie uściślenie się nam przyda na początek tej naszej rozmowy, bo akurat jest tak, że ta ilustracja najbardziej kojarząca się z ilustracją, czyli ta książkowa i co tu dużo mówić, ta dziecięca, ona chyba jednak największą część uwagi różnych moich działań, o których pewnie za chwilę jeszcze będziemy opowiadać, pokrywa faktycznie ta. Te inne pola, które się pojawiły, one wynikają trochę też z moich, nazwijmy to, specjalności wykładowczych na nie tylko Akademii Sztuk Pięknych, ale też miałam okazję prowadzić zajęcia na podyplomówce w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Wrocławskim, na studiach w Instytucie Historii Sztuki i na komunikacji wizerunkowej w Instytucie Dziennikarstwa, też na Wrocławskim Uniwersytecie. I tutaj te zajęcia miały zawsze szerszy szyld. To był design, czasem w takim ujęciu bardziej teoretycznym, czasem w ujęciu historycznym, choć oczywiście ta historia designu to nie jest ten sam czasokres, co historia sztuki sięgająca jaskiń, no bo wiemy, że wzornictwo jako takie właściwie zaczęło się z rewolucją przemysłową i mechanizacją pewnych działań, no i właśnie tym, że nagle artysta nie dostarczał, rzemieślnik, artysta nie dostarczał jednego egzemplarza unikatu, tylko mógł zaprojektować coś, co było później masowo produkowane. Ale oczywiście ilustracja jako pewien sposób opowiadania, narracja wizualna, może nawet o bardziej, tak bym to ujęła, i wtedy faktycznie i książki obrazkowe, i powieść graficzna, i pogranicza z komiksem, prawda, te obszary wspólne albo przenikające się. Tak to zresztą chyba musi wyglądać, ponieważ ilustratorzy też się poruszają w różnych obszarach. Są tacy, którzy z jakichś powodów pozostają przy ilustracji książkowej dość wiernie, i to do tego stopnia, że książki, w których ich prace się ukazują, są opracowywane graficznie przez kogoś innego, czyli typografia ich nie interesuje, nie interesuje ich funkcjonowanie kolumny tekstu na stronie, ani to, jaki będą, nie wiem, jakie będą poddruki, czy coś tam się będzie działo. Najwyżej jak wyraźnie dostaną polecenie, no to jakieś przerywniki, winietki, coś tam ewentualnie dodadzą. Ale są też tacy, którzy uprawiają coś, co nazwać by można za Bogdanem Butenką, właściwie architekturą książki, prawda? Czyli takim absolutnie holistycznym, całościowym myśleniem o książce jako o organizmie, który jest nie do ruszenia. Jak się go myśli o nim jako grafik, no to myśli się nie tylko o okładce, co w miarę oczywiste, a tu już jesteśmy bardzo blisko plakatu, ale myśli się też o kolofonie. Bogdan Butenko miał takie fantastyczne chwyty, żeby uwagę czytelnika przykuć nawet w tym pozornie wydaje się najnudniejszym albo niewiele wnoszącym takiemu klasycznemu czytelnikowi poletku, jakim jest właśnie stopka redakcyjna, ta notka techniczna informująca o nakładzie. Były jego takie znakomite przykłady, gdzie wykorzystał awizo z poczty węgierskiej na przykład, żeby było jeszcze ciekawiej, albo obrysowywał to swoimi charakterystycznymi liniami, czy tam robił z tego główkę kwiatu, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I ja tak sobie myślę, że na tym Bogdanie Butence to się w pewnym sensie ta moja wrażliwość wizualna kształtowała, bo dzięki niemu ja zwracałam na to uwagę i byłam bardzo rozczarowana, jak później trafiały do mnie książki, gdzie faktycznie ten kolofon był najzwyklejszą stopką redakcyjną, w której nic się nie działo, która jeszcze czasem w dawnych naszych dekadach okresu PRL-u była często niedobita, niewyraźna, przesunięta. Tak, no, także zgadza się. Nie mam się natomiast absolutnie za specjalistkę od plakatu, nie badam go w jakiś taki bardzo regularny sposób, ale śledzę. No a też wracając do wątku, że wśród ilustratorów naszych, współczesnych, którzy są aktywni w tej chwili, są też znakomici plakaciści, albo właśnie zajmujący się animacją. No i myślę, że to też jest kolejny jakby wątek, czy rozgraniczać książkę obrazkową, bo ja sama mam akurat taki, jeśli chodzi o to podejście, teoretyka, teoretyczki, że dla mnie no, ilustracja jest obrazem w książce. Jakby jest bez względu na to, w jakim gatunku, w jakim typie, podtypie książki się znajdzie i te relacje z innymi ilustracjami interesują mnie najbardziej, no więc czasem będą to klasyczne zestawy ilustracji, nie wiem, 12 na książkę objętościowo taką imponującą, a czasem to będzie 12 rozkładówek w książce dla najnajów tak zwanych, czyli dla najmłodszych czytelników, gdzie no bez tego obrazu nie ma właściwie już prawie nic więcej.
2: O tak, i tutaj jeszcze przyznam, że przy takiej pasji w ogóle i przy takich ilustratorach, a tak naprawdę artystach, bo to jest ważne, że Bogdan Butenko miał też indywidualne wystawy. To był artysta po prostu i bardzo wiele osób w różnych też rozmowach, kiedy mówi zwłaszcza o tej naszej dawnej ilustracji, podkreśla to, że kiedyś to było, prawda, ale to no, mamy taką przypadłość w ogóle chyba narodową. Inna sprawa, że rzeczywiście mieliśmy bardzo wielkie indywidualności, bo trudno nie rozpoznać Butenki. Właściwie jego się rozpoznaje.
3: No Szancer.
2: I Szancer.
3: Grabiański.
2: Tak. Wilkoń,
3: zwłaszcza, że do dzisiaj jest na swój sposób aktywny, bo jeszcze niedawno w konkursie polskiej sekcji IB Książka Roku pojawiła się nowość z jego ilustracjami. Poza tym stara się też wraz z fundacją Józefa Wilkonia, działającą w Piasecznie, stara się też na tyle, ile jeszcze kondycja pozwala uczestniczyć w otwarciach wystaw, które w różnych miejscach się odbywają, więc jest to faktycznie taka, można by powiedzieć, no żywa historia, jakkolwiek banalnie to zabrzmi. Ale przedstawiciele też tych naszych mistrzów, tak to nazwijmy, ilustracji, nawet czasami do niedawna jeszcze przynajmniej mieli okazję spotykać się na plenerach ilustratorów organizowanych na Roztoczu. Jeździ na nie Krystyna Michałowska, świetna ilustratorka, która co prawda jest mniej więcej dekadę młodsza od tych naszych najbardziej rozpoznawalnych nestorów, ale jest z kolei przedstawicielką takiego ciekawego zjawiska w polskiej ilustracji, czyli psychodelii, polskiego jakby polskiego wcielenia tej psychodelii. To był jej debiut ilustratorski, za którym zresztą sama artystka nie przepada, ale też książka Lew wyszedł z domu, która zdobyła, jeśli mnie pamięć nie myli, wyróżnienie na pierwszym Biennale Sztuki dla Dziecka organizowanym w Poznaniu, które do dzisiaj się odbywa, już 24. czy 5. edycja jest niejako no, tą najświeższą. No i to jest niezwykle ciekawe, że to Roztoczy to jest też takie miejsce, gdzie właśnie przedstawiciele różnych pokoleń się spotykają. I tu dałoby się też wskazać taką z jednej strony kulturotwórczą rolę ośrodka Zamojskiego, który dzięki działaniom pani Grażyny Szpyry jeszcze w latach 80. z tego, co wiem, za namową Zbigniewa Rychlickiego, ojca Misia Uszatka i wieloletniego dyrektora artystycznego naszej księgarni, czyli takiego absolutnego potentata w czasach PRL-u, jeśli chodzi o książkę dziecięcą i młodzieżową, który właśnie podsunął taki pomysł, że ilustratorom przydałoby się miejsce spotkań, przydałoby się miejsce takiej i twórczej inspiracji, ale też no, czysto towarzyskiej. Wszystkich, wiadomo, plenery służą takiemu wyjściu poza rutynę pracy i rutynę tak, codzienności. I to z różnymi tam oczywiście odsłonami w różny sposób się działo. Wspomniałam o Krystynie Michałowskiej pewnie też dlatego, że jeszcze w tym roku duża wystawa retrospektywna jej prac właśnie w Krasnobrodzie będzie zorganizowana. Jestem zorientowana, bo pisałam tekst do katalogu, który się przy tej okazji ukaże. No ale to jest w pewnym sensie ta część związana z polską ilustracją książkową, która wynika z mojego pierwszego dużego projektu badawczego, tak bym to określiła, czyli przygotowaniu rozprawy doktorskiej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego poświęconej właśnie polskiej ilustracji książkowej w latach 1950-80.
2: Tak, ja sobie to już nawet, drodzy Państwo, przygotowałem, żeby było tak, żeby Państwu coś polecić, bo oczywiście mam tutaj nawet kilka książek, bo ta najnowsza, odpowiedni dać rzeczy obraz o genezie ilustracji książkowych, do niej będziemy, na pewno o niej będziemy mówili, była też stacja ilustracja, właśnie polska ilustracja książkowa 1950-1980, artystyczne kreacje i realizacje. To słowo artystyczne bardzo mnie ucieszyło, bo w tym kontekście rozmawiamy, a też dlatego, że sam mam i przyznaję bardzo wiele książek, które kupiłem ze względu na ilustrację, a nie treść. Przy całym szacunku oczywiście dla autorów i autorek, ale bardzo często jakieś proste historyjki, proste bajeczki, no już nie znajduję w nich niczego dziś, prawda? Nie jest to treść, do której bym wracał z upojeniem i się rozczytywał. Natomiast kiedy widzę, a po prostu dobrego grafika, dobrego ilustratora, artystę rozpoznajemy, no to nie mogę przejść obojętnie i takich mam sporo, że właśnie to ilustracja zdecydowała, że chcę je mieć, a w przypadku butelki, o którym pani wspomniała, to tu jeszcze jest nieszczęście dla zbieraczy. Pamiętam, bo kiedyś swego czasu poznałem panią, która zbiera absolutnie wszystko, co Butenko zilustrował, tam, gdzie przyłożył swoją rączkę. I tu dopiero jest wielkie wyzwanie, bo sam mam jakąś książkę, która jest chyba jakimś poradnikiem szycia i dziergania,
3: tak,
2: do którego
3: setry,
2: zrobił tylko
3: okładkę. Tak, setry, ściegi, tak, tak, aha, tak.
2: I mam ją też oczywiście, no bo jest okładka.
3: Ja chyba też.
2: No właśnie.
3: Ja chyba też. Natomiast tak, no pod tym względem Bogdan Butenko nie miał sobie równych. Chodzi tutaj o tę wszechstronność grafika użytkowego, projektowego. Myślę, że nawet jeśli był przedstawiany, czy pojawiał się w różnego rodzaju publikacjach zbiorowych, które w tytule miały ilustracja książkowa, to sam za tego ilustratora właśnie nie do końca się uważał. uważał, bo oczywiście potrafił i ilustrował, a nawet jak w różnego rodzaju wystąpieniach na konferencjach, czy to poświęconych sztuce edytorskiej, czy związkom słowa i obrazu, no, w zależności od zakresu, często mówiąc o jego twórczości, używam takiego określenia ilustracja totalna, bo to słowo, jakkolwiek ono może się kojarzyć, to ono dość dobrze oddaje właśnie tę wszędobylskość grafika, który bawi się z paginą, bo nudzi go to, że po raz kolejny będzie tak samo wyglądała cyfra, który przesuwa właśnie kolumnę tekstu, który podpowiada czytelnikowi, kto się akurat, który z bohaterów się wypowiada, zmieniając kolor czcionki, zmieniając teraz powiemy font, wtedy to był po prostu krój pisma, zmieniając też, czy wprowadzając kaligrafię, bo on bardzo często i chętnie odwoływał się właśnie do tej estetyki zeszytów i to takich niewprawnych jeszcze uczniów, bo są skreślenia, są kleksy i one oczywiście są celowo tam pozostawiane albo celowo przez artystę robione. Taka dynamika właśnie rysunków z murów, z chodników, no kiedy się tą kredą pewnie więcej mimo wszystko niż dzisiaj operowało, ale to była taka estetyka podwórkowa, no bo dzisiaj mówimy o street arcie, prawda? To nie jest ani nic nowego, ani nadzwyczajnego, ale to była właśnie taki rejestr, który od razu do tego młodszego odbiorcy też nawiązywał. I to, że nagle ten dukt pisma leci w dół, prawda? Bo już nie trzymamy tak ładnie, zwłaszcza jak nie ma linijek. I to, że gdzieś nam się słowo nie mieści, więc tą literkę dopisujemy u dołu. No to są znakomite i takie wizualne też przygody, które dzięki tym projektom można właściwie cały czas mieć. Ale tak, tutaj pojawiło się, mówimy sporo o Butence, pojawiły się inne nazwiska kojarzone na pierwszym miejscu z ilustracją książkową, ale przecież warto pamiętać, że projekty dla najmłodszych, dla tych nieco starszych wykonywali no, najznakomitsi z naszych twórców plakatu, chociażby Henryk Tomaszewski, Jan Młodożeniec, Kazimierz Mikulski, to już mniej plakat, raczej malarz, surrealista, Grupa Krakowska, scenograf, no i jego fantastyczny Ferdynand Wspaniały, no to jest przecież też zupełnie jakby inna historia, inny rejestr też estetyki i pomysłu w ogóle na ilustrację książkową. Oczywiście pojawiały się też świetne nazwiska w ilustracji tej adresowanej do dorosłego czytelnika i to jest jakby znowu troszkę inny obszar, no bo wiadomo, że ona też inaczej funkcjonowała. Pojawiała się albo w antologiach jakichś takich poetyckich i wtedy najczęściej to opracowanie graficzne dążyło w stronę raczej grafiki projektowej niż ilustracji, albo była to klasyczna ilustracja narracyjna, przedstawiająca bohaterów, sceny, jakieś ważne momenty z akcji. No ale było tych ilustracji niewiele w proporcji do tekstu, prawda? Bo jeśli mieliśmy, nie wiem, 300-stronicową powieść, no to tych ilustracji powiedzmy w sumie było może z 40-50, no ale ta proporcja jest zupełnie inna niż w przypadku książki dziecięcej, gdzie no najczęściej nie mamy aż tak długich tekstów.
2: Mhm, to prawda. Jeszcze do tego grona pozwolę sobie dorzucić Stasysa, bo jedną z książek, którą przeczytałem z prawdziwymi wypiekami na twarzy, jest książka Król Kruków, baśń gaskońska. Tak. Ja później bardzo zainteresowałem się Stasysem. Szczęśliwie album z jego reprodukcjami został wydany w Polsce. Możecie Państwo śmiało skorzystać, bo on naprawdę fantastyczny, bardzo też charakterystyczny, od razu rozpoznawalny artysta, malarz. No i tę baśń tak zilustrował, że mógłbym mieć te ilustracje jako obrazy po prostu na ścianie. Więc oczywiście Król Kruków jest piękną baśnią, bo dziś rozmawiamy głównie o ilustracji, ale chciałbym, żebyście na tę ilustrację po prostu zwracali uwagę, bo naprawdę można się w tym świecie zakochać. Często macie, że ależ to piękne, ale warto zrobić ten krok dalej. Książki mojej gościni temu służą. Będziemy jeszcze wspomnimy o książce Admirałowie Wyobraźni, która ma wyczerpany nakład, ale musimy o niej powiedzieć. Ale najpierw posłuchacie chwilę muzyki i wrócimy do Was, opowiemy i o tej książce, o innych książkach. Na pewno przygotujcie sobie ołówki, bo będzie później za czym biegać po antykwariatach lub po bibliotekach. I think

0: Wszystko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną jest pani Anita Wincencjusz-Patyna i rozmawiamy o ilustracji książkowej. Tej dawnej, tej współczesnej, o ilustracji w ogóle, bo chciałbym bardzo zapalić Was w tej rozmowie, żebyście zainteresowali się ilustracją w taki bardziej zaawansowany sposób, czyli czerpali z niej więcej przyjemności, bo tak jak to już na przykładzie Butenki nam tutaj się ukazało, właściwie to pani o tym ładnie opowiedziała, że on jakby całą książkę tworzył kompletnie, łącznie z marginesami i wszystkim, co tam było, łącznie ze stopką, potrafił coś zrobić, czy to kolorem, czy właśnie coś dorysować i nagle stawało się to takim właśnie dziełem totalnym. Myślę, że takich artystów jest sporo, którzy myślą o książce w taki właśnie sposób, zwłaszcza ci, którzy tworzą też książkę w całości jako autorzy, tak? Bo najczęściej ilustratora czy ilustratorkę kojarzymy jako tego, który ilustruje czyjś tekst, czyjąś książkę, czyjś pomysł. Często rzeczywiście wydawnictwo zleca, że ktoś inny robi wtedy liternictwo, font i okładkę, czasami też wykorzystuje tylko ilustrację, ale mamy całkiem spore grono i coraz więcej właśnie takich artystów, którzy tworzą sami w całości. No Malutki Lisek i Wielki Dzik chociażby, teoretycznie komiks, ale Jezu, no, nazywanie tego po prostu komiksem byłoby naprawdę nie na miejscu.
2: No oczywiście, można by powiedzieć, że poniekąd jest to sytuacja idealna, kiedy jeden i ten sam twórca czy twórczyni odpowiadają za oba porządki. Porządek obrazów i porządek słów. Wydaje się, że wtedy mogą tym swobodniej żonglować, co pojawi się, żonglować tym, co pojawi się w tekście, a tym, co pojawi się w obrazie, co się będzie uzupełniało i w jaki sposób. I że czasem obraz okaże się przewrotny w stosunku do tego, co przeczytaliśmy w tekście, albo ukaże nam kolejne dno. Tutaj mówię szczególnie chyba o takich książkach obrazkowych, czy powiedzmy równie często nazywanych picture bookami, które fachowcy, badacze nazywają wieloadresowymi, czyli takimi książkami, które dla każdej grupy wiekowej będą miały trochę inną ścieżkę właśnie

0: do sztuki dawnej na przykład, do minionych stylów, epok, do postaci z popkultury albo jakichś po prostu rozpoznawalnych, ważnych postaci w, niekoniecznie właśnie w kulturze, bo to mogą być też gwiazdy jakieś z jakiegoś powodu rozpoznawalne, no to domyślamy się, że dziecko, zwłaszcza takie powiedzmy do 10 roku życia, nie jest w stanie złapać tych wszystkich nitek, nie jest w stanie rozpoznać tych podpowiedzi, podszeptów artystki, artysty czy współtwórców tej książki obrazkowej. I to wydaje mi się równie fascynujące, że ta książka wtedy ma ileś lektur. I to jest kolejna zaleta, więc tutaj też ze swojej strony mogę zachęcić Państwa, żeby nawet pozwalać wybrzmiewać tym lekturom. Czyli samemu się jako dorosły czytelnik czy czytelniczka samemu się z tym tekstem pozmagać, a później właśnie czy własnemu dziecku, czy jakiemuś zaprzyjaźnionemu dać tę książkę i zobaczyć, jak ono odczyta. Myślę, że to odczytywanie obrazu, ono powinno być bezwzględnie ważnym polem, ważnym obszarem w edukacji szkolnej. Starają się oczywiście, tutaj wiem od koleżanek i kolegów polonistów, którzy rozumieją i widzą tę konieczność, zwłaszcza w naszym świecie, który jednak jest przesączony kulturą obrazkową. My już chyba wszyscy teraz bardziej reagujemy na obraz i szybciej, a młodzież nasza obecna, która skroluje po prostu wszystko i tam są przecież badania, ile sekund mija od przeskoczenia do następnego obrazu, myślę, tym bardziej dobrze byłoby uczulać ją na to, co z kompozycji obrazu może wyniknąć, czego możemy oczekiwać od przestrzeni, w której jest na przykład dużo pustki, albo z kolei takiej, która jest naładowana jakimś szczegółem. To zresztą jest też taki typ książek, który ma swoją nazwę z niemieckiego, Wimmelbuch, albo wyszukiwajki, czyli takie książki, które z kolei mają wyostrzać naszą percepcję i na przykład na kolejnych rozkładówkach szukamy konkretnego bohatera. To tutaj słynny duet Mizielińskich, Aleksandry i Daniela, zanim stała się jakby takim fenomenem ogólnoświatowym i to tutaj bez żadnej przesady, ich propozycja mapy, czyli atlas, bardzo autorski atlas, który w tej chwili jest już chyba na blisko 40 albo i przekroczył 40 języków, na jaki został przełożony i chyba jeszcze więcej licencji, jakie właśnie na całym świecie sprzedano, zaproponowali młodym poszukiwaczom, o może tak to nazwę, miasteczko Mam Oko. Mam oko, prawda? Czyli właśnie taką wyszukiwajkę, która zachęcała po pierwsze do snucia własnych opowieści, do dopowiadania tego, co się mogło wydarzyć, do przewidywania tego, co się stanie za chwilę, no bo na rozkładówce działo się tak dużo, tyle wątków, tyle postaci, tylu bohaterów, że nie byliśmy w stanie tego od razu wyłuskać.
1: Mało tego tutaj pozwolę sobie dodać, bo Mam Oko akurat prezentowałem bardzo dawno temu, pierwsze. Później zniknęło mi troszeczkę, tam też jest grupa bohaterów i możemy za każdym razem, to nie jest jednorazowe czytanie, bo możemy wybrać kolejnego bohatera, on ma inne przygody i trzeba zobaczyć, co go spotyka. Tak. Więc niby patrzymy znowu na tę samą ilustrację, rozkładamy tę samą, którą już przecież widzieliśmy przed chwilą, bo szukaliśmy, co zrobi lew albo świnka. Tak. Nagle okazuje się, że patrzymy na to samo, ale szukając czegoś innego, dostrzegamy też inne detale. Bo to, kiedy się podczas jednego ze spotkań dotyczących takich bardzo detalicznych obrazów komiksowych czy innych, gdzie jest bardzo dużo elementów, ktoś mówi, ale ja tak bardzo chcę wiedzieć, co dalej. Po co pan to rysuje? Padło takie pytanie z sali do autora. Aha. Po co pan tyle tego rysuje? Przecież tego chyba nikt potem nie ogląda, bo każdy zobaczył, aha, no to i wtedy on wyciągnął nóż, no i przewracam stronę, bo chcę zobaczyć, czy go zadźgał, czy nie zadźgał. A pan się tu narysował, narysował detali.
0: No właśnie po to, żeby sięgnąć po raz kolejny i kolejny i kolejny. Tak, no, tak jak powiedziałam przed chwileczką, to jest i kwestia pewnego takiego treningu uważności, spostrzegawczości.

0: bo to może też być rodzajem frajdy, czy wręcz takiego konkursu, kto szybciej znajdzie jakiegoś bohatera, ale wydaje mi się, że to, co chyba jest tutaj bezcenne, to ten obraz, ta wieloscheniczna kompozycja, jak to znowu się fachowo określi, ona podświadomie wywołuje w nas, czy też wzbudza w nas gen narratora, tego opowiadacza, no bo tam nie ma słów. To są wyszukiwajki beztekstowe. Tam pojawiają się parateksty tak zwane, prawda, czyli tam, nie wiem, nazwa sklepu na przykład, albo gazety, tytuł, albo no jakieś takie drobiażdżki, które domyślamy się, że są w tym momencie drugorzędne, a nawet trzecio- czy czwartorzędne, ale nie ma dymków, jak w komiksie, nie ma nawet jakichś wprowadzających tekstów, czyli poza tytułem, który informuje nas, że znajdujemy się oto w miasteczku Mamoko i też dość szybko odgadujemy tę zabawę ze słowem, prawda, że jest to nieistniejące miasteczko, zwłaszcza, że właśnie po ulicach chodzą obok siebie owieczki, nosorożce, krówki, małpki i tak dalej, więc tutaj to puszczanie oka do tego młodego odbiorcy jest też takie wielopoziomowe, no powoduje, że to my tworzymy tę historię tak naprawdę. I to pewnie też kolejne przesłanie i kolejny apel, nie bójmy się książek obrazkowych, nie bójmy się książek, w których nie ma tekstu, bo to jest, zdaje się, ten lęk, o którym często mówią i bibliotekarze, ale też wydawcy, księgarze, że rodzice przychodzą i tak, o no, taka piękna ta książka, ale tu nie ma tekstu, nie ma co czytać. No właśnie, więc nie bójmy się, absolutnie nie bójmy się, to może być równie fascynująca, o ile nawet nie bardziej fascynująca, bo nasza wyprawa.
1: Tak, oczywiście. Ja bardzo się cieszę, że właśnie takie wątki poruszamy, dlatego że też no, wielokrotnie zdarzyło mi się w życiu słyszeć, że ojejku, no to co przeczytam, to w 5 minut i tyle. Ja mówię, ale to nie o to wchodzi tutaj. Bardzo często też wiele osób bało się takich książek, jak dla nich zbyt awangardowych, dziwne te ilustracje. No to dziecko dostanie jakiejś schizofrenii albo jakiejś choroby. Ja z tego nic nie rozumiem. Czemu to jest takie czarne? Czemu, ty pamiętam taka historia, bodajże też z dwóch sióstr, skoro już o Mizielińskich mówimy, o dwóch żółwiach, które znalazły kapelusz. Mhm. Przecież tam też tekstu zbyt wiele nie ma. Chodziło generalnie o to, że żółwie są dwa, a kapelusz jeden. Nosić go na zmianę trochę niezręcznie. No nie powiem, co one z tym kapeluszem robią. Ale to jest cała
0: suspense.
1: Tak, to jest cała sensowna, piękna przygoda. Z jakimś tam oczywiście morałem, ale chodzi o to, żebyśmy ją też opowiadali. Nawet jeżeli dziecko, ona była szaro, czarna, dosyć taka ponura i co dziecko, no jest taka, bo, ale naprawdę myślicie, że dziecko będzie zwracało uwagę na to, że to jest szare i że za mało jest kolorków, nie będzie zwracało uwagi na takie rzeczy, proszę mi uwierzyć.
0: Myślę, że żółw, a zwłaszcza dwa, będą wystarczająco intrygujące.
1: No, dokładnie. Zresztą tutaj jest też, myślę, bo nie opowiemy wszystkiego detalicznie. Odsyłam po prostu do książki Odpowiedni dać rzeczy obraz o genezie ilustracji książkowych. Ta geneza pokaże nam w ogóle, jakie jest ich, bo ta geneza jest ważna w kontekście tego, jak my czytamy ich znaczenie. Że oczywiście przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że mamy w tekście, że chłopiec spotyka dziewczynkę i na obrazku jest chłopiec spotyka dziewczynkę, koniec. Ale naprawdę historia ilustracji książkowej to najbardziej oryginalne, artystyczne i twórcze książki robione przez artystów, dalekie są od tego. Tam jednak ilustracja współtworzy bardzo często tekst.
0: Tak, zdecydowanie, a przy okazji w tej właśnie książce Odpowiedni dać rzeczy obraz staram się pogrupować w takich rozdziałach też te potencjalne czy możliwe początki. Niektóre oczywiste, wskazując właśnie, nie wiem, wydawcę jako osobę, która coś sobie wymyśliła, a potem znalazła wykonawców, realizatorów tego mniej lub bardziej szalonego planu, ale też takie historie, o których być może niektórzy z nas gdzieś kiedyś przeczytali i wiedzą, ale nie wydaje mi się, żeby była to powszechna wiedza, że słynny królik Piotruś z książek Beatrix Potter powstał dla chorego chłopczyka znajomego artystki. Pojawił się w jakimś liście, który ona ku pokrzepieniu wysłała do bodaj 6-letniego chłopczyka i tak się spodobał i oczywiście natychmiast było i co było dalej, że ona zaczęła po prostu te historyjki o Piotrusiu Króliku tworzyć i są jednymi z bardziej rozpoznawalnych też na świecie postaci takiej wyobraźni dziecięcej, ale też uwielbianymi przez dorosłych. I tych historii też fascynujących o początkach ważnych książek trochę się tam też pojawia. I te nieoczywiste wędrówki, bo tak jak pan słusznie powiedział, przyzwyczailiśmy się myśleć o ilustracji, że jest na swój sposób wtórna w stosunku do tekstu. Książka obrazkowa już podważa to oczywiście, bo mówiliśmy o przypadku książki tak zwanej beztekstowej lub silent books z angielskiego, to się często nazywa, czyli cichych książek, no właśnie, że to my mamy ten głos, ten tekst dopiero stworzyć. No ale okazuje się, że też są takie książki, które zaczęły się od obrazu. Zaczęły się właśnie od jakiejś serii ilustracji, które domagały się jakiegoś tekstu, domagały się opowiedzenia. Tak było z Sekretnym życiem Krasnali, które odtworzył, tak by się chciało powiedzieć, Wojciech Widłak, a tak naprawdę na samym początku była Fontanna Krasnali, która jest dzisiaj przed Wrocławskim Teatrem Lalek autorstwa Pawła Pawlaka, bo to jego szkice, jego wyobraźnia i jego realizacja zlecenia rzeźby w przestrzeni publicznej stała się właśnie przyczynkiem, czy też właśnie pomysłem, że tym krasnalom trzeba by opowiedzieć jakieś biografiki.
1: Aha. Ja co do ilustracji to powiem, że nie wyobrażam sobie Brąby na przykład i innych bez ilustracji. A można byłoby, mógł spokojnie wydać to, ale jakież dzisiaj sobie z tego nie wyobrażam, że ktoś wydał, wznowił i bez tych ilustracji, bez sensu zupełnie. To przecież
0: Brąba ma ten kształt i już. Brąba nie może wyglądać inaczej, trochę jak Muminki.
1: Otóż to, do tego później powstał jeszcze bardzo piękny teatr telewizji. Szkoda, że już takie nie powstają, gdzie no, naprawdę były tam grzdacze.
0: Były. Kiedy żywiące się Tyritongią i Parurą.
1: A kiedy fruwam, to jestem fruwaczem. Więc przecież to są fantastyczne rzeczy i taki właściwie, państwo tak te nazwy wymieniamy, żebyście oczywiście sobie też coś mogli tutaj skorzystać. Natomiast bez wątpienia, jeżeli was interesuje historia ilustracji, to też jest między innymi książka, którą pani redagowała i była tą merytoryczną opieką, czyli Admirałowie Wyobraźni. Na razie nakładu nie ma, ale myślę, że będzie jakieś wznowienie, bo to był wielki bestseller i tam wspólnie ten zespół cały pracował.
0: Tak,
1: opisaliście właśnie tych mistrzów ilustracji, ale nazwa jaka piękna, Admirałowie Wyobraźni. To już pokazuje, że to nie była tylko ilustracja, która ma być obrazkiem.
0: Tak, to
1: pobudza wyobraźni.
0: Tutaj może jest okazja, żeby trochę zdradzić kulisów powstawania tej książki, bo tak naprawdę z propozycją, żeby ona powstała, a czy nikt jeszcze wtedy nie wiedział w jakim kształcie, wyszedł Instytut Adama Mickiewicza i jak to mają w swoim zwyczaju jako instytucja odpowiedzialna za promocję polskiej kultury za granicą, pierwsze wydanie było przygotowywane, oczywiście mówię o wydaniu książkowym, po angielsku. Ja i autorzy w zespole nie pisaliśmy tych tekstów po angielsku, uspokajam, tylko tutaj nasze teksty zostały przez bardzo fachowo przetłumaczone i ta wersja, która jest wersją matką, wersją pierwotną, nosi tytuł Captains of Illustration i ci admirałowie trochę pewnie wyniknęli z angielskiego tytułu, ale co zabawne, ja powiem szczerze, że tej frazy akurat nie znałam tak dobrze, ona się wywodziła z takiego powszechnie rozpoznawalnego hasła Captains of Industry. I tutaj szukano czegoś, co dla anglojęzycznego, dla zagranicznego odbiorcy będzie takim bardzo nośnym hasłem, że to byli naprawdę takie parowozy, takie naprawdę gigantyczne siły. A ponieważ na okładce, bo one wizualnie się nie różnią, ta wersja angielska od rok późniejszej edycji polskiej, pojawił się Butenko i taki widziany jakby przez lunetę fragment Wieloryba z pana Maluśkiewicza i Wieloryba Juliana Tuwima, to gdzieś te takie skojarzenia morskie i ci captains w angielskiej wersji, no pewnie podpowiadali tutaj w redakcji, jakby to można dobrze i też wieloznacznie przetłumaczyć na polski. A to słowo admirał jest faktycznie bajkowe, powiedziałabym, bo nie dość, że jesteśmy w polskiej wersji wyżsi rangą, o tyle, o ile się orientuje w tych stopniach marynarki, to jest jeszcze ta cudowna gra słów z admirowaniem, podziwianiem, mhm, prawda? I no, znakomity, więc ten tytuł, bo podtytuł wyjaśnia tak naprawdę, co próbujemy w tym dosyć opasłym tomie przedstawić, to jest 100 lat ilustracji w książkach dla dzieci, czy polskiej ilustracji. I faktycznie tutaj oczywiste było to, że mamy tą książką jakby udowodnić, znaczy my nie czujemy, że mamy potrzeby udowadniania, ale temu zagranicznemu odbiorcy, że ilustracja książkowa to jest nasza specjalność, nasza duma narodowa i proszę bardzo, to bogactwo niech będzie tam widoczne. Tylko no właśnie problem był na początku, jak to ugryźć, jak tę książkę przygotować w na tyle atrakcyjny sposób, żeby ona miała w sobie dużo treści, dużo ciekawych wątków. No i pamiętam takie pierwsze spotkanie, kiedy zaproponowano mi redakcję i taką opiekę, no ale też co tu dużo mówić, wymyślenie koncepcji tej książki, co chyba było najtrudniejsze, najważniejsze i do dzisiaj uważam, że to jest ta najważniejsza moja rola, to usłyszałam tylko, czego mam nie zrobić. To znaczy, to wiedzieli akurat wszyscy, że na pewno nie robimy tego nazwiskami ilustratorów, nie bawimy się w żaden almanach, w żaden jakiś taki przegląd, no i na pewno nie ma być to taka quasi-akademicka opowieść o historii polskiej ilustracji, bo to 100 lat się samo tak jakby narzucało i ten taki pomysł, żeby no powiedzmy omawiać, nie wiem, końcówkę XIX wieku, a później dwudziestolecie międzywojenne, a później okres PRL-u właśnie i dojść do współczesności, że tak wszyscy wiedzą, no to miałoby ręce i nogi, to miałoby sens, ale nie o to chodzi. No i tak, tutaj trochę zmagania z tym było, to co w takim razie zrobić? No i przyszedł pomysł na ten leksykon od czapy, jak ja go nazwałam, może mało tak grzecznie, ale wydaje mi się, że to dobrze oddaje dynamikę tej koncepcji, czyli owszem, coś, co porządkuje, czyli po prostu układ alfabetyczny, co pozwala nam nawigować albo wrócić do jakiegoś hasła, które jest naszym, nie wiem, ulubionym, albo z ciekawości chcemy sprawdzić, czy takie hasło jest. Więc coś, co porządkuje, to jest układ alfabetyczny. Taka w miarę oczywista zabawa z tym, że skoro 100 lat, to niech tych haseł będzie 100, bo najpierw sobie myślałam, że 100 haseł, ilustracja, no to jest tak pojemny obszar. No później się okazało, że jednak 100 haseł, to jest bardzo dużo, ale już poza tym tam nie ma faktycznie żadnego porządku. Najwięcej jest takich haseł ikonograficznych, czyli jakiś motyw, prawda? Są księżniczki, są koty, jest właśnie morze, teatr, owady. No, dużo jest takich rzeczowych, jakbyśmy powiedzieli, ale pojawiają się też hasła związane z technikami artystycznymi, strategiami, na przykład recycling albo właśnie gryzmą, czyli jakieś takie pomysły autorskie. Są wreszcie nazwiska, ale uczyniliśmy ukłon i wyjątek tylko dla Bogdana Butenki i Szancera oraz Temersonów. To są jedyne trzy nazwiska faktycznie twórców, artystów. Poza tym pojawia się Andersen, Grimowie i jest Korczak. Także tych nazwisk nie ma wiele. Są też czasem nazwy związane bardziej z, może nie tyle, no w pewnym sensie okresem historycznym też, bo jest na przykład socrealizm, są lata okupacji, czyli takie trudne albo bardzo konkretne okresy. No więc jak widać, myślę, z tego krótkiego przeglądu jest to rozmaitość wielka.
1: No to prawda. Ja jeszcze w międzyczasie upewniłem się, że przecież jeszcze jest Rusałka Admirał i ona, myślę, tak, dodaje nam jeszcze ten element subtelności, piękna, wrażliwości. Tak. Ja niestety muszę teraz być trochę bezwzględny, bo patrzę i czas nam nieubłaganie się kończy. Jeszcze miałem tyle pomysłów, ale może będzie jeszcze okazja. Zakładam, że jeszcze może pani odwiedzi Opole, bo pewnie spotkaliśmy się na okoliczność wykładu, który moja gości nie miała w Opolu, więc zakładam, że może jeszcze galeria sztuki współczesnej, która panią zaprosiła, zrobi kolejny jakiś i spotkamy się, bo jeszcze są książki moje ulubione, gdzie się ruszały różne elementy i można było wsadzić Baba Jagę do pieca. Miałem taką w dzieciństwie, tak, więc ona mi się zawsze najbardziej oczywiście przypomina. O Temersonach też moglibyśmy długo, bo fantastyczni. Także animacje tworzyli jeszcze przed wojną.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Prekursorskie, absolutnie światowej klasy zjawisko, więc tematów, nowych wątków mamy mnóstwo, ale dzisiaj sobie to zamkniemy już klamrą. Ja oczywiście z Państwem jeszcze usłyszę się w drugiej godzinie, już będzie chyba bardziej mrocznie, kryminalnie, a może poetycko, jeszcze się zastanowię, nie zdradzę Wam. Natomiast powiem, kto był oczywiście moją gościnią, pani Anita Wincentiusz Patyna z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ślicznie pani dziękuję.
0: A ja dziękuję bardzo, panie redaktorze. To była bardzo przyjemna rozmowa. Mam nadzieję, że państwo też mieli z niej sporo przyjemności.
1: Mam nadzieję, że tak. Dziękuję ślicznie i mówię, dziękuję, do zobaczenia.
0: Bardzo. Do zobaczenia.

0: Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest dwoje gości. Wioletta Arleta Jaworska, dzień dobry, cześć. I Bartosz Konopnicki, dzień dobry, cześć Bartosz.
2: Dzień dobry.
1: Oboje są poetami, drodzy Państwo, związanymi i wydającymi przynajmniej nowe książki. Ukazały się w wydawnictwie Anagram, dosyć dobrze Wam znanym, bo akurat jeżeli chodzi o anagramowych poetów i poetki, z prawdziwą wielką radością przyjąłem całe grono, tylu ilu mogłem, ilu nasze studio mogło pomieścić, więc na pewno jeszcze kolejne rozmowy również będą, bo jedno moim zdaniem z ciekawszych bez wątpienia wydawnictw, ale to dzięki temu, że wydaje ciekawych poetów i poetki. Co to znaczy ciekawe wydawnictwo? To książki mówią o wydawnictwie, a tutaj Magda Koperska zrobiła tak, że naprawdę bardzo staranny dobór, bardzo przemyślany, niespieszny. Dzięki temu mamy książki. Zacznę, jeżeli pozwolicie, od pani, jako człowiek starszej daty, bo tak właśnie wypada. Wioletta Arleta Jaworska. Plastry wyłuskanego czasu. No nie wiem, czy czas można, czy jest w ogóle w plastrach. Jak ktoś mówi, to jest, że on podobno czasoprzestrzeń rzeczywiście można ciąć jak plastry. I to jest do tego pewnie odniesienie.
3: Też mnie to zafascynowało. Nawet miałam wiersz o tytule Czasoprzestrzeń, ale pewien znajomy poeta powiedział, że to jest bardzo niepoetycki tytuł i go wyrzuciłam z tego tomiku. Ale rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na swoje życie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, od czego zacząć?
1: Od tych plastrów. Rzeczywiście okay. Czasoprzestrzeń można ciąć jak plastry i czy do tego rzeczywiście nawiązuje tak. Twój tytuł?
3: Tak. Kiedyś czytałam taką książkę właśnie o tym, że można się komunikować w czasoprzestrzeni. Bardzo mnie to zafascynowało i odnosiłam to też do moich bliskich zmarłych, szczególnie mamy. Ale tak jak wspomniałam, miałam tytuł, konkretny tytuł czasoprzestrzeni, ale znajomy poeta powiedział, że to jest taki niepoetycki tytuł, niepoetyckie słowo, chociaż wydaje mi się, że chyba nie ma takich niepoetyckich tak, tytułów, no, ale być może niektórzy tak odbierają. A wracając do tomiku, to jeżeli mówimy o czasie, to jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, więc nawet takie plastry możemy już nie wydzielić.
1: No właściwie myślę, że nawet tom poetycki, książka jest takimi plastrami. Jeżeli potraktujemy każdą stronę jako taki plaster miodu, bo od razu mi się, ja przepraszam, ale dla mnie wiem, że jestem łasuchem. Zresztą tu na okładce mamy słonecznik i w ramach tego słonecznika częściowo mamy właśnie taki plaster miodu, lekko taki wyciekający. Nie wiem, czy robi się miód słonecznikowy. Przyznaję, że nie jadłem, raczej spadziowy, leśny, jakieś takie, ale to sobie później możemy sprawdzić. Jak ktoś z Państwa wie, to może oczywiście do mnie napisać, że oczywiście, że jest też miód słonecznikowy. I gdybyśmy tak potraktowali to jako takie właśnie plastry, ty już powiedziałaś poniekąd, że te plastry to są też troszeczkę jak też zdjęcia, bo wiersz też może być taką fotografią. Jednak wiersz zatrzymuje coś i w tym momencie data tutaj właściwie nie ma specjalnego znaczenia wielkiego, prawda? Możemy go wyciągać, oczywiście najczęściej zjadamy. Tu szczęśliwie zjadamy tylko duszą i umysłem i to pozostaje. Jest wiersz o pamięci. Tak jak powiedziałaś, ta pamięć, to oczywiście on mi od razu się tutaj otworzył. I ja bardzo chciałbym, jeżeli możesz, żebyś jakieś wybrane wiersze, dwa, trzy z tego tomu przeczytała, bo tak będziemy mówić o czasie, o tym wszystkim, a chciałbym, żeby słuchacze coś usłyszeli.
3: To skoro mówiliśmy na początku o czasie, to ja bym proponowała właśnie wiersz Jeśli czas jest Bogiem. Zmięte powłoki szyi, narzucone na kark jak pościel po nieudanym śnie albo pomarszczony aorostat chynka, rozwleczone nie tam, gdzie powinien. Puzzle rozbieganych plam na dłoni. Z niepokojem odkrywam różnicę wieku między mną a światem. Bezwzględność wszystkich teorii czasu pokazuje lustro, brutalny przyjaciel, gdzie upodabniam się do swoich przodków. Za wszelką cenę próbuję przebić pokoleniową ścianę, by nie przeżyć życia w jednej wsi, jednym domu. Osiadłej babki, która nigdy nie pojęła mechanizmu roweru, matki, która nigdy nie zrobiła prawa jazdy, ojca uczepionego krwawicy niczym koła ratunkowego. Łamię stereotypy. Zaprzeczam teorii powtarzalności, wytyczam nowe szlaki, by zdobyć szczyty. Jeśli czas jest iluzją naszych umysłów, stoi, a my podróżujemy w czasie, który nie rodzi się, nie umiera bez krwi i kości, starczej skóry, jakby mówił jestem, który jestem. I może drugi wiersz, który będzie nawiązywał do tego słonecznika, do tych plastrów, ponieważ okładka i tytuł bardzo długo zajęły mi właśnie, zajęły dużo czasu, żeby je jakby odnaleźć. I w ostatnim natchnieniu stwierdziłam, że to będzie z tego właśnie wiersza fragment. Blizny. Rozłam pierwszy. Przyglądam się ciału. Znawcy sugerują samobadanie. Mówią, że pod powierzchnią drzemią wulkany. Trzeba zapobiec wylaniu się lawy. To, co przyciąga wzrok, narosło warstwami. Twardniało od lat. Sięga głębiej niż skiba na ornym polu. Zamyka wszystkie odrzwia po wyjęciu zbioru. Pionowe cięcie gąbczastych warstw. Do krwi, do szkarłatu, do kwilenia owocu. Gładko, jak nóż w masę tortową, by stać się matką. Rozłam drugi. Rozchodzimy się do swoich, żeby spotkać się, gdy cisza porowacieje. W szczeliny lodowca wpada słowo, spada, nie wiadomo dokąd, aż wróci z dna. Jesteśmy płatkami słonecznika, oddzielonymi od plastra wyłuskanego z ziaren.
1: Mhm, a tutaj Jerzy Fryckowski na okładce się zastanawiał, czytując Van Gogha, który pisał w liście do brata, że w pewnym sensie słonecznik oznacza mnie samego, i pyta, czy autorka jest tym słonecznikiem właśnie. Bo wszystko to kojarzy się dosyć miło, ale z tych twoich wierszy, które już przeczytałaś, możemy też wywnioskować, że to nie jest tak, że ktoś weźmie nóż. Opatrzność, los, Bóg, i będzie ciachał te plastry, jak mu się żywnie podoba, bo może uszkodzić człowieka. I zamiast dobrego plastra miodu będziemy mieli po prostu nieszczęście.
3: Tak, ale przewrotnie możemy też odczytać tytuł, że to mogą być plastry jako patronek. Mhm. Tak, że jakby napisanie wiersza jest plastrem i coś się w nas goi, wychodzimy dalej do przodu, nie? Absolutnie tutaj broniłam tego tytułu, chociaż z Madzią, wydawczynią, miałyśmy różne wizje. Stwierdziłam, że tak, to musi być taki tytuł, taka okładka.
1: Aha, no bo ja to rozumiem. Ja zazwyczaj staję po stronie autorów i autorek. No, bo jeżeli ktoś ma jakąś wizję i to wszystko się już układa w głowie, no to teraz jakaś zmiana i ingerencja byłaby okaleczeniem takiego plastra, tak, tak. Prawda? I niech sobie tak właśnie jest, bo to nie jest przecież kwestia podobania się bądź niepodobania. Zawsze znajdują się. Dzisiaj każdy ma swojego krytyka, hejtera, choćbyśmy nie wiem co robili. To jest dla tych, którzy po prostu albo przeczytają i się wzruszą, zaczną to analizować, myśleć o tym, przeżywać, albo nie. I tutaj,
3: no. Ja myślę, że w ogóle jak piszemy wiersze, to nie piszemy pod konkretnego odbiorcę, prawda? Tylko no, piszemy jakby, żeby one były prawdziwe, wychodzą z nas. Natomiast jeżeli znajdzie się taki człowiek, który przyjdzie i powie, że czuje tak samo, myśli tak samo i jest jakby nam wdzięczny, to to jest najwyższa wartość, największa nagroda. Tak mi się zdarzyło 2 razy i uważam, że nie nagrody konkursowe, chociaż one też są istotne, ale właśnie to, że ktoś odnalazł tam część siebie, to jest najbardziej istotne.
1: A tutaj naprawdę jest wiele takich możliwości, bo przynajmniej ja trafiłem tutaj o tym, jak budzi mnie psie lizanie, prawda? Objaw miłości bez wątpienia, a za chwilę pojawiają się kancerogenne zmiany w drugim zdaniu i dostałem w łeb. Ja bardzo lubię takie wiersze, takie teksty literackie, które mnie wytrącają troszeczkę, nie? Zaczyna się miłym, sielskim, cudownym obrazkiem, ale nie zawsze życie jest miłe i sielskie. Wiemy, że psy rzeczywiście podobno świetnie wyczuwają choroby. No i już mi się tak zrobiło jakoś tak smutno. No, ale absolutnie nie jest tak, że wiersze są przygnębiające, smutne i tylko i wyłącznie znowu o jakichś takich złych doświadczeniach. Nie jest to też dziennik i zapis choroby. Chociaż rzeczywiście kwestia, skoro czas, no to będzie i starość, odchodzenie, choroba, przemijanie, to po nas wszystkich dotyka. I to bardzo wielu, jak wiemy, wcale nie tylko na starość. Dobrze jest czasami się z tym mierzyć, a uważam, że akurat poetkom w twoim przypadku przychodzi to jakby bardzo naturalnie, bo jesteśmy, to stereotyp, wiem, że emocjonalni, że bardziej może emocjonalni, ale ja myślę, że to jest kwestia nie tyle jakiejś rozmamłanej emocjonalności, tylko odwagi, bo to wcale nie jest proste mierzyć się z rakiem poprzez literaturę. Wcale nie jest łatwo napisać o odejściu, utracie bliskiej osoby przez literaturę. to komuś z zewnątrz może się tak wydawać. Więc ten taki poeta, poetka natchniona z kapeluszem, z kwiatkami, poeta z szalikiem snujący się z głową w chmurach, to jest wielki mit, który skutecznie tutaj, myślę, obalamy. I u ciebie też tak jest.
3: Dziękuję. Na napisać o czymś, jakby o tym nie pisząc, chyba to jest największa sztuka i tego ciągle się uczę. Żeby właśnie były obrazy, nie? Żeby te słowa były oszczędne, ale żeby był przekaz.
1: A na dodatek jeszcze ja tutaj widzę bio na okładce i to będziecie teraz zaskoczeni. Uwaga, pasjonatka fotografii, spoko, górskich wędrówek, oczywiście. Jazdy na motocyklu i to nagle się.
3: Posiadam jeszcze cały czas motocykl, Dragstara, pojemność 650.
1: Ale to daje poczucie wolności.
3: Tak,
1: myślę,
3: tak.
1: Że dla ciebie to jest bardzo, bardzo ważne, bo tu jednak o tej wolności, możliwości samostanowienia, tak. Życiu do końca są te wiersze też. Słuchaj, Violetta, ja mam prośbę jeszcze, żebyś jeszcze jeden wiersz przeczytała, dobrze?
3: Że to może tak.
1: Postawimy
3: właśnie
1: taką ładną puentę nad twoim tomem, a później jeszcze zostaniecie z nami, bo jeszcze Bartosz Konopnicki będzie swoje wiersze czytał, będziemy o nich rozmawiać.
3: To taki krótki. Gusła. Babka i ciotka powtarzały historię o zadanych kołtunach, że jak komuś źle z oczu patrzy, to oprzyroczy, że jak zło rzeczy, coś przylgnie do skóry. Odtąd wszystko, co boli, będzie węzłem gordyjskim. Konkretnie skupiały się na mojej matce. Nadwaga, kłótnie z mężem, choroby. Nie brały się zaniedbania, lecz na pewno ze złego wejrzenia. A urok trzeba odczynić. Chowały przed obcym kurczęta, prosiaki, a nawet krowy, żeby mleko się nie psuło. Nad wózkiem wiązały niemowlętom czerwone kokardy, a mnie we włosy. Dziękuję.
1: To ja Państwu życzę, jak sięgniecie po książkę Plastry wyłuskanego czasu Violetty Arlety Jaworskiej, to uda Wam się odczarować. Jak ktoś na Was złym wzrokiem patrzył, to te wiersze może przywrócą Was do życia, do normalności. Czego Wam życzę. Violetto, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Gratuluję
3: dziękuję
1: książki
3: również.
1: I mam nadzieję, że do zobaczenia.
3: Taką mam nadzieję.